0: Audiokracja.
1: To był album Enjoy Michała Urbaniaka, na którym utwory mistrza zremiksowali artyści bardzo różnego autoramentu. Ta płyta towarzyszy nam w Radio Pole od zeszłego tygodnia, no a teraz wydawnictwo, które miałem przyjemność zapowiadać w Audiokracji. Nawet słuchaliśmy już jego fragmentów. Natomiast teraz w większej objętości posłuchamy płyty Otuchy Misi Furtak. Jeżeli chodzi o sam kierunek, to Misia Furtak przyznaje, że chciała połączyć swój unikalny styl, który łączy wrażliwy i osobisty klimat z nowoczesnym brzmieniem alternatywnego popu, no i takimi introspektywnymi tekstami. Tytuł jest dla Misi Furtak bardzo ważny, dlatego że oprócz tego, że uważa, że otucha to piękne słowo, którego zresztą bardzo pragnie w ostatnich latach. Za tym zwróciła uwagę, że i poprzednie płyty solowe, czyli Co przyjdzie i Wybory, były pełne refleksji nad kierunkiem, w którym zmierza ludzkość. Zadawały pytania, biły na alarm, odwołując się do jednego z tytułów utworów, mówiły, że będzie gorzej. Natomiast z połączenia bezsilności, zmęczenia i determinacji pojawiła się nowa potrzeba. Misia Furtak przyznaje, że poczuła, że chce pracować na rzecz swojego środowiska. Została mentorką, która zaczęła wspierać kobiety w branży muzycznej, zaczęła budować programy edukacyjne, podjęła tego typu kroki, no i doceniła rolę wspólnoty i wsparcia. Stąd też troszeczkę inny kierunek, inna wrażliwość na otuchach. Natomiast wydaje mi się, że muzycznie ten album, tak jak zresztą dotychczasowa twórczość Misi Furtak, jest różnorodna, ale chyba więcej jest na nim jakiegoś takiego gitarowego ciężaru niż na dwóch poprzednich wydawnictwach. Zresztą są utwory, gdzie pojawiają się jakieś takie wręcz progresywne, nieoczywiste podziały rytmiczne. Sami Państwo sobie ocenią, z czym się ta płyta może kojarzyć. Nie chcę na siłę sugerować, że to może być troszeczkę nawiązanie do Tresbe. Tym bardziej, że jak sugerowałem, ta płyta jest różnorodna. No a my teraz na antenie Radio Opole posłuchamy sobie utworów Nie chcę i Cała naprzód.

To była Misia Furtak i jej nowy album. Jednym z singli, które promowało to wydawnictwo, był utwór, który Misia Furtak nagrała z Nosowską, czy mówiąc wprost, zaprosiła Nosowską do utworu Nie bój się. I Misia Furtak przyznała, że dla niej to oczywiście było wyróżnienie, nie tylko ze względu na to, jak ważną postacią dla polskiej sceny około niezależnej jest Nosowska, no ale też Misia przyznała, że Katarzyna Nosowska była jedną z jej większych ambasadorek, jeżeli chodzi o promowanie twórczości, o wyciągnięcie takiej pomocnej dłoni. Także wiedziała, że taki duet musi powstać. Bez wątpienia Nosowska jest ikoną polskiej muzyki rozrywkowej i wydaje mi się, że jest jedną z nielicznych artystek czy artystów, bo tutaj rozróżnienie akurat na płeć nic nie zmieni, bo w przypadku Nosowskiej dotyczy to całej sceny, całej branży. W każdym razie mam wrażenie, że jest jednym z nielicznych artystów, którzy nigdy nie obniżyli lotów, jakichś takich drastycznych wtop nie zaliczyli, no i są w stanie nagrywać płyty, które wciąż ciekawią, po które człowiek chce sięgnąć. Dyskografia zarówno z Hejem, jak i ta solowa w przypadku Nosowskiej ta dyskografia wydaje się bardzo wyrównana. Nosowska oprócz tego, że w tym roku obchodzi swoje 55. urodziny, to jeszcze świętuje 3 dekady solowej działalności. No i zamiast przygotowywać The Best Of'y, kompilacje tego typu wydawnictwa, podzieli się ze światem nową płytą, która będzie nazywać się Nigredo. I też ta strategia promocyjna jest bardzo ciekawa, dlatego że znamy już w sumie 8 utworów, które tę płytę zapowiadają. Album ukaże się za miesiąc i jeden dzień, czyli 23 października, ale te utwory były wypuszczone w 2 transzach, po prostu po 4 numery i też liczba utworów w tych transzach nie jest przypadkowa, dlatego że Nosowska ze względu na też rocznicowy charakter wydawnictwa postanowiła sięgnąć do producentów, którzy byli związani z różnymi etapami jej artystycznej, solowej drogi. No i mamy 4 producentów, a jest to Paweł Krawczyk, Michał Fox-Król, Andrzej Smolik i Marcin Macuk. No i właśnie w tych singlowych pakietach każdy z tych utworów był wyprodukowany przez innego ze wspomnianych panów. Oczywiście tym spoiwem, tym wspólnym mianownikiem jest Katarzyna Nosowska. W oczekiwaniu na nową płytę artystki sięgamy sobie teraz do tej drugiej transzy. Zaczynamy od utworu 9 na 10, który wyprodukował Michał Fox-Król.

0: Patrzę. Patrzę.
1: Wszystko, co najlepsze na wieczór. Tylko w Radiu Opole.

że to warto było do niego wrócić. A propos tej koncepcji nadchodzącego albumu Nosowskiej, to sugerowałem, że każdy z utworów w tych single packach, w tych powiedzmy transzach singli, każdy z tych utworów wyprodukował inny producent, dlatego zarówno jeżeli chodzi o ten pierwszy i drugi rzut, to były cztery utwory i jednym z tych czterech producentów jest oczywiście Andrzej Smolik. Skoro to jest rocznicowa płyta Nosowskiej, to nie może Smolika zabraknąć. Wyprodukował m.in. utwór Milcze Patrzę, którego słuchaliśmy, no a wcześniej spotkał się z Katarzyną Nosowską. Można powiedzieć, że na początku też swojej drogi producenckiej, wcześniej funkcjonował przede wszystkim jako muzyk sesyjny, współpracował z Wilkami, Robertem Gawlińskim, natomiast wyjściem poza to terytorium była właśnie Milena, czyli drugi solowy album Nosowskiej, chyba dla niej też ważny, dlatego że debiut powstał jeszcze przy współpracy z Piotrem Banachem z zespołu Hej, natomiast Milena to była taka pierwsza w pełni samodzielna płyta, później razem ze Smolikiem Nosowska nagrała jeszcze Sushi. Nie chcę na siłę w oczekiwaniu na nową płytę artystki wystawiać jej jakiejś laurki i koncentrować się tylko na jej twórczości, no ale rzeczywiście jej dyskografia, dorobek są na tyle ciekawe, że warto do niektórych utworów z dalszej lub bliższej przeszłości wrócić. Tym bardziej, że Nosowska jest bardzo symbiotyczna i czy ona kogoś zaprasza, czy jest zapraszana, zawsze to jest ciekawy dialog. Tak jak choćby w utworze Bez oka miś, to jest numer Jędrzeja Wise z gościnnym udziałem Nosowskiej.

Nie mogłem się powstrzymać, skoro dzisiaj trochę czasu poświęciliśmy twórczości Nosowskiej, to warto było wrócić do płyty pop Miłosza. Trudno w to uwierzyć, ten album niebawem będzie świętował swoje 10. urodziny i wydaje mi się, że bo mniej więcej w tym czasie Miłosz troszeczkę zmienił wektor swojej twórczości, zaczął się rozwijać też jako producent, kompozytor, no i też szczególnie wtedy zwiększył się zakres tak zwanych featuringów, gościnnych udziałów, gdzieś to zjawisko nabrało większej skali i chyba Tramwaje i Gwiazdy to był jeden z utworów, który utwierdził go w przekonaniu, że sobie z takimi współpracami radzi. Zdecydowanie jest to bardzo udany numer. Nie wiem, czy to nie będzie jakieś siermiężne nawiązanie, no proszę mi wybaczyć, ale polscy siatkarze awansowali bardzo pewnie w świetnym stylu do półfinału Mistrzostw Europy. Pokonali Niemcy 3-0, a dlatego mówiłem o siermiężnym nawiązaniu, bo artystka, której teraz posłuchamy, stacjonuje na co dzień w Berlinie, choć pochodzi z Wrocławia. Mowa tutaj o Minty, bardzo zdolnej, wszechstronnej artystce, która zarówno świetnie czuje się jako taka soulująca wokalistka, jako powiedzmy pieśniopisarka, no ale też ma świetne referencje, jeżeli chodzi o produkcję, dlatego że zakończyła z sukcesem studia w Berklee College of Music, czyli najbardziej prestiżowej szkole muzycznej, konserwatorium, akademii, jakkolwiek taką instytucję nazwać na świecie. Studiowała w filii Berklee w Walencji, no i tam właśnie zgłębiała między innymi tajniki produkcji muzycznej. No i cała idea tego, co robi Minty, jest taka, żeby być maksymalnie samowystarczalna, także te wszystkie aspekty producenckie, techniczne, to też jej dzieło. Jest trochę inaczej, jeżeli chodzi o płytę Misi Furtak, której dzisiaj słuchaliśmy, bo na otuchach Misia Furtak, jak zresztą nazwa sugeruje, chciała odwrócić się od złych emocji, natomiast Before the After, czyli nowy album Minty, to jak przyznaje artystka, dla niej opowieść o zbrukanym świecie, w którym coraz trudniej odnaleźć nadzieję. Z każdą piosenką odsłaniam kolejną warstwę i podważam wiarę w lepsze jutro. Pojawiają się tu apokalipsa, autodestrukcja i toksyczne relacje. Rzeczywistość powoli się rozpada. Tak o swojej płycie mówi Minty, no ale oczywiście chodzi o te ciekawe kontrasty, czyli jest refleksyjny ton, no ale też klubowa, breakbeatowa energia. Album ukazał się jakiś czas temu, słuchaliśmy singli, które go zwiastują, no ale teraz już utwory spoza tego zestawu promocyjnego. Zaczynamy od Sea and Salt.

Na koniec audiokracji przypomnienie o muzycznym święcie, które odbędzie się w najbliższy czwartek w Studiu M imienia SBB. Na wystąpi u nas Omasta. Ten koncert organizujemy razem z programem drugim Polskiego Radia. Formalnie już nie da się uczestniczyć bezpośrednio, osobiście w tym koncercie. Nie da się przyjść do Studia M, bo oczywiście skończyły się zaproszenia, ale sugeruję wszystkim zainteresowanym, żeby pisać na adres mailowy koncert@radio.opole.pl. Jest opcja, że dostaną się Państwo na to wydarzenie z listy rezerwowej do czwartku. To wszystko uda się rozstrzygnąć. Dziękujemy za audiokrację. Program zrealizował Paweł Oliwa, poprowadził Tomek Wójciółko. Oczywiście zachęcamy, żeby z nami zostać, bo za krótką chwilę więcej kultury. No a skoro wywołaliśmy Omastę, słuchamy utworu Burner. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem.

0: To jest pasmo powtórkowe Radia Opole. Posłuchaj jeszcze raz tego, co było w dzień w Radiu Opole.
1: Przeglądam punkt za punktem plany z wczorajszego dnia. Żadnych istotnych zmian.

0: Więcej kultury.
1: Witold Sułek, dobry wieczór. Rozpoczynamy audycję i od razu w studiu pierwsza moja dziś gościni, Monika Moka-Ostrowska. Dobry wieczór, cześć.
2: Dobry wieczór.
1: I opowiemy Państwu o kolejnym spotkaniu z cyklu, a więc i troszeczkę o cyklu opowiemy, bo być może jeszcze ktoś z Państwa nie wie. W Domu Sztuki Żar odbywa się taki cykl, który ma tytuł Zuchwałe wychodząc z kręgu. Wiemy już, że zuchwałe, skoro mamy rodzaj żeński, że dotyczy to kobiet i jest to rzeczywiście cykl o kobietach. No zgodnie z tytułem można byłoby się domyślić zuchwałych, ale słowo zuchwałe myślę nie będzie dobrze oddawało tego wszystkiego, co rzeczywiście się dzieje, bo można byłoby powiedzieć odważne, prawda? Natomiast chyba przyszedł ten czas, kiedy już słowo odważne, takie bardziej grzeczne określenia, przestały kogokolwiek, na kogokolwiek działać, więc zuchwałość jest tutaj bardziej wskazana, a w przypadku spotkania, które się odbędzie, myślę, że tym bardziej, bo tutaj już ceną, którą możemy za odwagę i zuchwałość zapłacić, jest cena życia, prawda?
2: Tak, dobrze wyczułeś rzeczywiście, o co chodziło z tytułem Zuchwałe. Gdy układałyśmy ten projekt wraz z Domem Sztuki Żar, to miałyśmy jakby z tyłu głowy takie wolnościowe dążenia kobiet, czyli rolę kobiet w procesach wolnościowych, w procesach demokratyzacji i emancypacji, ale nie kobiety jako jednostki, tylko całego społeczeństwa lub grupy. Trochę to miałyśmy na myśli. Dość długo dyskutowałyśmy nad tytułem i propozycje były różne, ale w końcu te zuchwałe wydały nam się takie najbardziej adekwatne do tego, o czym chcemy mówić, ale też do tego, że jest to już czas, kiedy naprawdę już czas, żeby kobiety mówiły pełnym głosem, zuchwale, nie tylko odważnie, nie żeby się odważały zabrać głos, ale żeby właśnie, żebyśmy czuły, że to już jest ten moment i że czas już najwyższy. Natomiast nasza gościni, pierwsza autorka, która będzie miała u nas spotkanie autorskie w tym cyklu, ponieważ już pierwszą gościnę mieliśmy, Małgorzata Reimer prowadziła warsztaty pisarskie przez 2 dni. Na początku września, a przed nami pierwsze spotkanie autorskie i przyznam, że od samego początku tego układania tego projektu w głowie, a najpierw wymarzania go sobie oczywiście, zanim on doszedł do skutku, wysoko na mojej liście było to spotkanie i wiedziałam, że to spotkanie musi się odbyć, ponieważ to o bohaterkach książki, o której będziemy rozmawiać, ich mama powiedziała: dziewczyny, które wydałam na świat, są silniejsze niż całe zło tego świata. I to zdanie bardzo mi grało w głowie, gdy wymyślałyśmy i układałyśmy ten projekt. Mowa oczywiście o Ludwice Włodek i jej książce Buntowniczki z Afganistanu.
1: I buntowniczki to są też to określenie, które może nam tutaj pasować do odważnych, no bo rzeczywiście, żeby się zbuntować przeciwko zastanemu stanowi rzeczy, że tak się wyrażę, temu, co jest, w czym tkwimy, a z czym się nie zgadzamy, bo doznajemy krzywdy i przemocy. W przypadku Afganistanu myślę, jest to bardzo wyraźne, ale od razu powiem, że to dotyczy niestety wszystkich, w różnym stopniu oczywiście, wszystkich tak naprawdę krajów na świecie, o czym nieraz mamy okazję niestety boleśnie się przekonywać. Możemy się dziwić, prawda, że no jak, przecież nie macie tak źle jak tam. Jak się zaczyna słuchać tych różnych opowieści i tych różnych historii, popatrzy się też na różne relacje i na ilość przemocy, która jest obecna także w tych tak zwanych bardziej cywilizowanych, wydawałoby się, i demokratycznych krajach, to myślę, że wszędzie jest o czym rozmawiać i wszędzie potrzeba dużo odwagi i czasami trzeba się zbuntować. No ale oczywiście Afganistan siłą rzeczy to będzie też no, inny system religijny. Przede wszystkim myślę, że tu będzie duży akcent i będzie właśnie to takie, że no tak, no bo tam to są ci wszyscy partyzanci, islamiści, talibowie i tak dalej, oj, tam to się dzieje. No, ale właśnie też nie wiem, czy biedne kobiety, czy każdy im rzeczywiście współczuje i czy w ogóle zna ich historię, czego one tak naprawdę doświadczają, bo też mam takie wrażenie, że powszechnie, no to no muszą chodzić w zasłoniętych twarzach, prawda, no tam, co powiedzmy, że jest patriarchat, muszą słuchać swoich mężczyzn, ale bez przesady.
2: Znaczy ja najpierw się zatrzymam przy zdaniu, które powiedziałeś, że nie macie tak źle. To jest mój absolutnie ulubiony argument. Mhm. Zawsze, gdy wypływa temat praw kobiet w Polsce, czy to są czarne marsze, czy to jest luka płacowa, czy to jest właśnie patriarchat, który ma się też u nas całkiem świetnie, to jednym z moich absolutnie ulubionych argumentów jest, wiecie, nie macie tak źle, bo pamiętajcie, że w Afganistanie. No więc otóż, proszę Państwa, to tak nie działa. Jakby nie możemy zestawiać tego, że skoro kobiety w Afganistanie, Iranie czy wielu innych miejscach na świecie mają mniej praw niż Polki, to wcale nie znaczy, że Polkom się równe prawa nie należą i równajmy raczej w górę niż w dół. Za stany stan rzeczy to też nie do końca jest prawda, ponieważ Ludwika Włodek zbierała ostatnie materiały do tej książki w marcu 2021 roku. Wiadomo, że już wisiało w powietrzu, że coś się wydarzy, ponieważ wiadomo było, że Amerykanie wycofają wreszcie swoje siły zbrojne, swoje wojska z Afganistanu, ale nie do końca było wiadomo, co się tak naprawdę stanie. I w momencie, w którym Ludwika zbierała ostatnie opowieści, to rozmawiała z aktywistkami, z działaczkami, z osobami pracującymi w strukturach rządowych, zajmującymi się tam równymi prawami kobiet. Bo tutaj na drugim tle bywają też mężczyźni bohaterami, którzy, na przykład mąż jednej z bohaterek, z tych właśnie dziewczyn silniejszych niż całe Złotego Świata, czyli mąż najstarszej siostry Yori, Parasto Yori. Jej mąż również pracował w jakiejś takiej, w takim NGO-sie, który się zajmował edukacją i równaniem praw kobiet. I to był ten moment, tak wyglądał Afganistan, w momencie, w którym Ludwika Włodek była w nim po raz ostatni. A potem przyszedł 15 sierpnia 2021 roku i zobaczyliśmy te straszne obrazy z lotniska w Kabulu i ludzi odpadających o skrzydeł samolotu i talibów wkraczających i przejmujących miasto. I już właściwie nikt chyba nie wierzył w to, że będzie dobrze. Dlatego ten zastany stan rzeczy nie do końca taki był. Ludwika Włodek jest socjolożką. Jest socjolożką, jest specjalistką od Azji Środkowej. Mówi w wielu językach, również lokalnych. Z tego, co wiem, to mówi w farsi, które być może się w Afganistanie aż tak nie przydaje, ale jakby jej sposób komunikacji jest bardzo szeroki. Jeździ tam od wielu lat w tamte regiony i bardzo dobrze je zna. Więc ta książka opowiada też historię samego Afganistanu, bo ona jest oczywiście o kobietach, ale jest ten drugi bohater, którym jest Afganistan, ze swoją super skomplikowaną historią wzlotów i upadków, również jeżeli chodzi o prawa kobiet, bo to nie jest tak, że kobiety w Afganistanie nigdy nie miały większych praw niż mają w tej chwili. Nie powiem równych, bo aż tak dobrze nie było i w wielu miejscach na świecie nie jest, ale znacznie, znacznie większe niż mają w tej chwili i niż miały jeszcze chwilę temu przed wycofaniem się Amerykanów. I też obalmy od razu mit. Nie, proszę Państwa, to nie jest tak, że to Amerykanie dali prawa afgańskim kobietom na tacy. One sobie je wywalczyły. Wywalczyły je sobie między innymi też te bohaterki, o których Ludwika opowiada w swojej książce.
1: No to za chwileczkę przynajmniej o wybranych kilku przykładach opowiemy, bo nie będziemy Państwu oczywiście całej książki referowali, bo chodzi o to, żebyście przyszli na spotkanie, a spotkanie będzie już w najbliższy piątek. O tym jeszcze Wam wszystkim dokładnie opowiemy w dalszej części programu. Zostańcie z nami.

0: Wracamy do Państwa. Razem ze mną w studiu nadal jest Monika Ostrowska. Rozmawiamy o książce Ludwiki Włodek, Buntowniczki z Afganistanu, która, przypomnę, przyjedzie 25 września do Domu Sztuki Żar w Opolu. Tam odbędzie się spotkanie autorskie o godzinie 18, całkowicie za darmo, w ramach projektu Zuchwałe Wychodząc z Kręgu. No, tym poświęciliśmy już tym terminom dużo. Myślę, że w przypadku akurat kobiet w Afganistanie to tutaj i buntowniczki, i zuchwałe, i bohaterki. No, wszystko właściwie można byłoby przypisać, chociaż te losy są oczywiście bardzo różne. I myślę, że tutaj też nie jest tak, bo czasami może się wydawać, że jak jedzie reporterka, no to wyszukuje specjalnie najbardziej spektakularne, skrajne przypadki. To nie o to chodzi. Ty powiedziałeś już to poniekąd, że tutaj bohaterem też jest Afganistan. Oczywiście też mężczyźni, bo umówmy się, że wiele można wywalczyć, ale fajnie jest mieć też mężczyzn, którzy nas popierają i mówią: tak, ja też tak uważam, dla mnie jesteś równoprawnym człowiekiem, jesteś przede wszystkim człowiekiem, ja cię kocham albo szanuję z tego powodu i wspieram wasze dążenia. Na szczęście tacy sprzymierzeńcy też się trafiają.
1: No co ciekawe, to właśnie siostry Jori, czyli te, powiedzmy, najgłówniejsze z głównych bohaterek, są potomkiniami takiego bardzo potężnego człowieka, Raisa Abdullahana, który miał ogromne wpływy i który wierzył, że edukacja jest podstawą. I ten dystrykt, z którego on pochodził, charakteryzował się, nie wiem czy nadal, bo wiadomo, że ta sytuacja po 21 roku, po 15 sierpnia się zmieniła, ale charakteryzował się jedną z najwyższych średnich, jeżeli chodzi o edukację ludności. Oraz zaraz po tym dojściu do talibów do władzy, jeszcze przynajmniej przez pewien czas, nadal tam działały szkoły dla dzieci obojga płci. Nie wiem, czy tak jest nadal. Mam nadzieję, że dowiem się tego wszystkiego w piątek od Ludwiki, ponieważ Ludwika jest cały czas w kontakcie z tymi bohaterkami, śledzi ich dalsze losy, z niektórymi z nich się przyjaźni, z niektórymi zbliża, z niektórymi dalej. Natomiast rzeczywiście tak, ci męscy członkowie rodzin wspierali częściowo część tych kobiet w swoich dążeniach, ale też jakby nie tylko, bo jedna z bohaterek, pasztunka o imieniu Limo, musiała właściwie walczyć przede wszystkim z całą częścią swojej, całą męską częścią swojej rodziny, ze swoimi krewnymi, żeby w ogóle móc tę edukację odebrać, żeby się wykształcić. W pewnym momencie w tej książce pada takie zdanie, które bardzo dobrze jakby charakteryzuje tę sytuację, że Afganistan jest takim krajem, który nie rozpieszcza swoich dzieci, a szczególnie nie rozpieszcza swoich córek.
0: No niestety. Oj, będzie to trudny, myślę, i bardzo bolesny temat. Ja, tak jak mówiłem, nie będziemy Państwu rozdziału po rozdziale omawiali. Chodzi o to, żebyście przyszli w piątek do Domu Sztuki Żar i po prostu porozmawiali bezpośrednio z autorką, bo tak jak słyszycie, raz, że z bohaterkami rozmawia, a dwa, bo to też już wspomniałaś poniekąd, że tu są też NGOsy, są organizacje rządowe, więc to na szczęście, tak myślę, że na szczęście, nie jest tak, że każda z nich musi bardzo indywidualnie toczyć samotny bój, bo jakoś tak jest, że kiedy mówimy o tym, już pokonamy ten próg, zdobędziemy się na odwagę czy zuchwałość tytułową tego cyklu, to później szukamy też osób sobie bliskich, podobnie myślących. No i najsensowniej, najrozsądniej jest się jednak zrzeszać i szukać podobnych organizacji, które są w tych krajach, w których te prawa są jednak dużo, dużo większe, żeby też mieć wsparcie, prawda? No bo edukacja wydaje się rzecz oczywista. No ale wiemy i u nas, znowu odbijając, że nie każda edukacja spotka się z przychylnym zrozumieniem. Nie na każdą będzie przyzwolenie, a tam jest, myślę, podobnie, bo też tak samo edukacja, no czytać i pisać to może jeszcze im łaskawie pozwolą, ale już co czytać? O nie, nie, nie, na pewno nie wszystko, na pewno nie.
1: Oj, to w wielu krajach.
0: A jeszcze jakąś sztukę uprawiać, niedawno było, przepraszam, że odbiję, bo ja myślę, że ten przykład Afganistanu jednak odnajdziemy w wielu innych krajach, ta rozmowa będzie. Niedawno widziałem właśnie wypowiedź jakiejś artystki, kobiety ze Strefy Gazy, i ona mówi jako artystka, prawda, że my artyści stąd się też czegoś domaga. I ludzie często, no jeszcze artystów tam mają, o Boże, nie, jeszcze oni tam czegoś chcą, nie? Zajmijcie się tam, nie wiem, pracą w polu, czy gdzieś tam, nie tam wymyślaniem jakichś działań artystycznych. Zupełnie zupełne poplątanie z pomieszaniem. Nam się wydaje, z jednej strony sami wiemy, jako ktoś, kto odwołuje się do etosu zaborów, że przetrwaliśmy głównie temu, że trwała nasza kultura. A jak ma trwać kultura w tych różnych regionach? Jak nie przez artystów, pisarzy, działaczy i tak dalej, i tak dalej. No, taki dla mnie troszkę paradoks tego niezrozumienia.
1: No tak, to co mówisz o artystach ze Strefy Gazy, no to jest trochę też tak z Ukrainą i może niekoniecznie artystami, ale takim też normalnym, codziennym życiem, nie? Że o, tu wojna, a te paznokcie malują, nie? Tak samo tu ludobójstwa, oni sztukę uprawiają. No ja tylko przypomnę, że to Hitler chyba powiedział, że zniszczy się krajowi, jego zabytki i pamiątki historyczne, jego kultura, przestanie on istnieć. Więc tak, to jest jakaś tam pewna forma przetrwania bardzo istotna. Nawet się mówi w przypadku Ukrainy o froncie kultury tak zwanym. No, ja bym chciała, żebyśmy jednak rozmawiali o tym Afganistanie.
0: No, będziemy,
1: cieszę
0: będziemy,
1: się,
0: tak.
1: Cieszę się, że... Mhm. Nie, chodzi mi w ogóle ogólnie. Cieszę się, że Ludwika przyjeżdża. Ja tę książkę czytam teraz po raz drugi w całości, bardzo uważnie. Śmieję się, że to jest takie czytanie drugie poprawione, ponieważ ja ją czytałam za pierwszym razem, zanim się ukazała. Dostałam takiego roboczego PDF-a jeszcze przed korektą, który mi się strasznie rozsypał w Kindlu i źle mi się troszkę to czytało, jeżeli chodzi o wizualną stronę książki, natomiast już wtedy mnie ta historia bardzo wciągnęła. Co ciekawe, to był sam początek wybuchu wojny w Ukrainie. Ta książka się mniej więcej wtedy ukazała, wydaje mi się, że oficjalnie w marcu 2022 roku, co też sprawiło, że ona lekko umknęła, ponieważ byliśmy zajęci czym innym. Notabene, nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest jeden kraj, który właściwie natychmiast uznał rząd talibów i to jest Rosja. Także to jest dość ciekawe. W każdym razie teraz czytam ją po raz drugi i jestem jeszcze bardziej mi się podoba niż za pierwszym razem. Ludwika pisze wspaniale. Ona doskonale wie, jak się opowiada historię i że to właśnie poprzez ludzi można opowiedzieć nawet tę trudną, potężną historię kraju tak nam odległego kulturowo jak Afganistan chociażby. Ja przyznam, że jej książki zawsze otwierają mi oczy, ale też są literacko bardzo dobre, że to się bardzo dobrze czyta. Ona jest w tych książkach odrobinę obecna, ale jakby swoją osobą absolutnie ich nie przytłacza. Natomiast zaznacza, że tam była, że to jest tak, że ona, że to nie jest pisane na podstawie doniesień czy na podstawie rozmów telefonicznych, tylko rzeczywiście ten Afganistan widziany jej oczami też tam jest. My będziemy też rozmawiać trochę o Iranie, tak żeśmy się umówiły i tak też Ludwika zapowiedziała, ponieważ te kraje paradoksalnie trochę się ze sobą wiążą. Na przykład jedna z bohaterek książki Ludwiki, Homeiro, pisarka i intelektualistka, to jest niezwykle ciekawa postać, a równocześnie bardzo dramatyczna w tej książce, ponieważ ona wyszła za mąż w aranżowanym małżeństwie. Poznała swojego męża w dniu ślubu, co się nadal zdarza oczywiście w Afganistanie. Ale pomimo tego, że to małżeństwo było aranżowane, to jakoś się dotarli. Jakoś to małżeństwo uznawała za udane i że całkiem szczęśliwie im się żyło. Wyjechali wraz z mężem do Iranu. I to jest niezwykle ciekawe, ponieważ Iran w tamtych czasach Afganistanowi, Afgankom i Afgańczykom jednak się jawił jako taka ostoja cywilizacji i praw kobiet, jako miejsce stwarzające możliwości również edukacji, takiego równego życia. Homeiro i jej mąż, obydwoje, zrobili doktoraty, mieszkając w Iranie. Ona zaczęła swoją karierę pisarską, zaczęła pisać i wszystko było super, tylko że po kilkunastu latach wrócili do Afganistanu. I wtedy coś jakby kliknęło w jej mężu na powrót. Jakby ten afgański gen i lata ucisku, które pięknie się ukrywa pod słowem tradycja, się na nowo w nim odezwały i to, co w swojej żonie w Iranie lubił, albo co mu przynajmniej nie przeszkadzało, tutaj nagle zaczęło mu przeszkadzać i to trochę tak, jakby ten Afganistan się dostał pod skórę jak choroba i zaczął toczyć to ich całkiem udane małżeństwo. Więc mam nadzieję, że porozmawiamy też o Iranie i o tym, jak wygląda sytuacja Iranek w takim zestawieniu również z Afganistanem. Ja też polecam Państwu, żeby sięgnąć po książkę Buntowniczki z Afganistanu. Jest ona na pewno dostępna, można nabyć drogą kupna lub też wypożyczyć z naszych bibliotek i się zapoznać z tą historią, bo to jest naprawdę świetny reportaż. Myślę, że nie jedna z naszych słuchaczek i nie jeden z naszych słuchaczy odnajdzie dużą przyjemność w czytaniu. No, nie pożałują Państwo moim zdaniem ani strony.
0: A do tego jeszcze będziecie mogli przyjść, jak mówiłem, do Domu Sztuki Żar i osobiście też porozmawiać z autorką, bo to jest zawsze tak, że jest ta część rozmowa z autorką, a później zawsze można zadawać jeszcze pytania, więc myślę, że tu będzie podobnie i porozmawiać.
1: A Dom Sztuki Żar ma taką fantastyczną cechę, że nie ma sceny. Wiedzą Państwo, że my będziemy sobie siedzieli wszyscy razem, siedzimy sobie, a kto wie, może nawet i wokół stołu, a może w kręgu, ale siedzimy sobie razem porozmawiać z Ludwiką, bo ja jednak lubię, jak publiczność się włącza i jak to jest nasza wspólna rozmowa. Ludwika bardzo lubi spotkania z autora, z czytelniczkami i czytelnikami, też bardzo chętnie podpisuje książki, dlatego zachęcam do udziału w piątkowym spotkaniu. Ja tylko jeszcze czuję, że musimy to powiedzieć, bo ty wspomniałeś, że spotkanie jest całkowicie za darmo. Oczywiście, że tak, spotkanie jest całkowicie za darmo, a to wszystko dzięki temu, że projekt z uchwały jest współfinansowany z budżetu miasta Opola i bez takiego wsparcia by nam się to nie udało.
0: Za to oczywiście bardzo, bardzo dziękujemy, bo ja się zawsze bardzo cieszę, kiedy wspierane są tego typu inicjatywy, bo no, wiadomo, możemy oczywiście robić wszystko z zaangażowania, z pasji pro publico bono, no, ale są też, jak ostatnio rozmawiałem z paniami z fundacji, mówią, no ale czasami trzeba najzwyczajniej w świecie kupić tusz do drukarki, żeby wam te zaproszenia i ulotki, i plakaty wydrukować. I no, już nie każda taka firma będzie na zasadzie, no to aha, bo bez fundacji, taki szczytny cel, no to też wam zrobimy wszystko za darmo. No nie, tak to nie działa, więc za wsparcie zawsze duże, duże ukłony dla tych wszystkich, którzy to rozumieją i to właśnie robią.

0: Drodzy Państwo, razem ze mną w studiu kolejny gość, Michał Mościcki. Cześć, Michale.
1: Cześć, dzień dobry.
0: I od razu powiem, nowy kierownik Biblioteki Muzycznej. Dla tych, którzy nie wiedzą, Biblioteka Muzyczna kiedyś obok Kościoła Franciszkanów obecnie znajduje się już w budynku głównym Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu. I jeżeli chodzi o wypożyczalnię, z której korzystam, jak się Państwo domyślacie, bardzo intensywnie do audycji muzycznych, no to w tej chwili tam, gdzie wypożycza się książki, wypożycza się również płyty, nuty, przypomnę, i książki,
1: tak,
0: bo książki też są. Ale my nie będziemy rozmawiali tak ogólnie o tym, co jest w Bibliotece Muzycznej. Zresztą katalogi są dostępne online przy... No, dla mnie zbawienie, prawda? Że nie o wszystko muszę chodzić pytać. Mało tego, można nawet, i powiem, że zapiszę na kilka płyt takie propozycje, bo też jest taka zakładka,
1: tak,
0: że można składać propozycje.
1: Tak, na przykład, bardzo, bardzo chętnie z niej korzystamy, także proszę się nie krępować i swoje sugestie nam składać.
0: Aha. Wiesz, jak ludzie teraz zasypią bibliotekę, co tam jeszcze by chcieli, to nie wiem, czy ten nowy budynek piękny wszystko pomieści, ale miejmy nadzieję, że pomieści.
1: Będziemy próbować.
0: No właśnie, ale my z Państwem spotkaliśmy się dlatego, raz, żeby oczywiście Michała też zaprezentować, bo jako nowy kierownik, ale wcześniej możecie Państwo kojarzyć, nie wiem, bo troszeczkę człowiek drugiego planu.
1: Trochę backstage'u, tak, backstage'u, trochę cienia.
0: Tak, Narodowym Centrum Polskiej Piosenki, no ale z piosenką, z muzyką związany jesteś od wielu, wielu lat, więc zakładam, że i pomysłów na to, co jeszcze wnieść do Biblioteki Muzycznej, masz na pewno sporo. Póki co na pewno 30 będzie spotkanie, które no, idealne. Ono wprawdzie jest w ramach Zaczytanego Opolskiego, no ale temat jak najbardziej muzyczny, bo gościem będzie tak, Marek Sierocki.
1: Tak jest, gościem będzie Marek Sierocki. 30 września o godzinie 17 zapraszamy do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej na ulicy Piastowską. No Marek Sierocki to człowiek instytucja, no to jest w zasadzie no chyba ikoniczna postać, nie bójmy się tego słowa, jeżeli chodzi o polskie dziennikarstwo muzyczne. Bo on i telewizja, ale też radio, publikacje, dyrektorowanie wszelkim festiwalom.
0: Na przykład Opolskiemu.
1: Również Sopockiemu, również składanki, DJ-owanie, no, prowadzenie imprez. No, człowiek, który no, chyba nie ma takiej osoby, która by tak zjadła zęby na polskiej rozrywce. Bo to tu jest ważne, że to jest polska muzyka rozrywkowa i to jest człowiek, który z nią jest związany od zawsze.
0: No to prawda i przyznaję, że jest to mi bardzo pokrewna dusza i zazwyczaj przy okazji festiwalu w Opolu się spotykam i chociaż chwilę zawsze udaje nam się porozmawiać, bo rzeczywiście polską muzyką zajmuję się głównie. Nie to, że o zagranicznej nie słucham, ale trudno jest specjalizować się i znać na wszystkim, bo tutaj oczywiście jak pomyślimy o bardzo znanych zespołach, no to większość zna i słucha. No ale jak zaczynamy szperać, chociażby w taśmotece Radio Opola, wiemy ile płyt wspaniałych ostatnio wyszło i wydaliśmy z naszych zbiorów, no to naprawdę to jest kopalnia.
1: Archiwa to jest złoto w ogóle, wszelakie.
0: Trzeba o tym właśnie wiedzieć,
1: tak,
0: dlatego trzeba się tym zajmować, tak jak Marek Sierocki, latami, żeby później wiedzieć, że a słuchajcie, no, oni robili sesję w tym i w tym, a wcześniej u nich grał, a na miesiąc się pojawił ten czy tamten muzyk, co dla kogoś, kto się bardzo interesuje i chce śledzić czyjąś karierę, jest bezcenne. Na tematów podejrzewam tutaj będzie mnóstwo w takim razie.
1: Zapewne i też kulis festiwalowych, kulis, bo to też... przez tyle lat funkcjonując w branży, no chcąc, nie chcąc, jakby na jakiejś stopie prywatnej z artystami również się funkcjonuje. I myślę, że tutaj te smaczki i te detale będą również ciekawym elementem tego spotkania. Będzie można się dowiedzieć naprawdę rzeczy, o których się nie wie, bo o ile najpopularniejszych artystów światowej muzyki biografowie prześwietlili w lewo, w prawo, tak polska, mam wrażenie, muzyka rozrywkowa nie jest jeszcze tak zgłębiona do końca. Oczywiście te ikony, te najważniejsze postaci tak, ale jest bardzo wiele historii, o których byśmy się nie dowiedzieli, nawet myślę, że z internetu.
0: No to prawda. No i tutaj przy okazji kilka książek też się pojawi, ale większość będzie też w Państwa gestii, bo jak to bywa na tego typu spotkaniach, będziecie mogli po prostu zadawać pytania i to jest ta wspaniała rzecz.
1: Tak.
0: To nie jest żaden wykład. Natomiast Michale, mam jeszcze pytanie, bo tak pomyślałem, że jako ktoś, kto jednak w tym Narodowym Centrum Polskiej Piosenki też przez lata miałeś wiele kontaktów z artystami, muzykami, to zakładam, że będziesz chciał, żeby takich spotkań było muzycznych nieco więcej, prawda?
1: Zdecydowanie spotkań muzycznych chcielibyśmy razem, żeby było jak najwięcej. powstanie też przestrzeń ku temu. Tutaj na razie za dużo nie mogę zdradzać, ale będzie się na pewno działo dużo na Piastowskiej i liczę na to, że również z moim i naszym wspólnym udziałem muzycznych spotkań nie zabraknie i wszelkich form wokół muzyki, zarówno jeżeli chodzi o merytoryczną tę stronę, ale również produkcyjną czy archiwalną, nie zabraknie na pewno, więc to jest taki dobry początek. Mam nadzieję, że pojawicie się Państwo tłumnie i razem porozmawiamy sobie o polskiej muzyce jako taki początek nowego rozdziału. O,
0: no tak, ja za ten nowy rozdział trzymam, przyznaję kciuki i wiem, że bardzo wielu artystów wydało też jakieś wywiady, rzeki, wspomnienia. Ja już mam listę takich, których chętnie bym w Opolu zobaczył, żeby przyjechali, bo to łączy się też często bardzo z książkami.
1: Tak, plus jeszcze jest bardzo, może nie ogromna, ale jakaś część artystów, którzy łączą oba te dwa światy, czyli są i muzykami i piszą, i piszą książki, czy to reportaże, czy prozę. Więc no,
0: Paweł Sołtys chociażby, prawda?
1: Tak, już. Więc myślę, że
0: a ma niedługo tutaj grać w Opolu w wyjściu awaryjnym z ludzikami.
1: Tak,
0: doskonała okazja, żeby od razu porozmawiać, bo może właśnie jako i autor, i
1: dokładnie
0: muzyk.
1: Tak.
0: A jeszcze też zakładam, że, bo był cykl, uczniowie szkoły muzycznej występowali zawsze cyklicznie, myślę, że to zostanie.
1: To zostaje, oczywiście, tak, to zostaje.
0: Ale kto wie, czy jakieś mini recitale akustyczne, prawda?
1: Ja nabieram wody w usta.
0: Ale widzę po tobie, że tak, że chciałbyś.
1: Tak, oczy pewnie zdradzają jakby moje intencje, no ale na razie nie chciałbym za dużo mówić o tym.
0: Dobrze, tak już będą bardziej skrystalizowane te inne plany co do recitali i innych wydarzeń edukacyjnych również, bo wiem, że też na pewno
1: tak,
0: będą. No właśnie. To wtedy po prostu się spotkamy i wtedy Państwu o tym opowiemy, kiedy już będą konkretne daty. Póki co zapraszamy na spotkanie z Markiem Sierockim 30 października. Września.
1: 30 września,
0: godzinie 17. Tak jest. Dobrze. Michale, bardzo Ci dziękuję.
1: Ja bardzo
0: za wizytę w studiu. Państwu też już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kończymy bowiem audycję. Życzę Wam dobrego, spokojnego wieczoru, nocy. Do usłyszenia.

0: Reporterski obraz dnia.
1: To już czas najwyższy, żeby rozpocząć ten program. A co dzisiaj? Tutaj między innymi już za chwilę wracamy do tragicznych wydarzeń w Skorogoszczy. Wiemy coraz więcej o tym, co działo się w niedzielny poranek w jednym z domów. Nasz reporter był w tej miejscowości.
2: Zawsze pani uśmiechnięta, bardzo przyjemna kobieta. Była jakaś tam awantura parę dni wstecz, chyba zrobił jej mąż pod wpływem alkoholu gdzieś na podwórku.
3: Nie odnotowaliśmy żadnych interwencji pod wskazanym adresem.
1: Sprawdzimy też, kiedy w regionie mogą powstać dwa ważne dla ochrony przeciwpowodziowej zbiorniki na Ścinawie Niemodlińskiej oraz na rzece Mora.
4: Kilkanaście milionów wydanych na ten etap, a później ponad 300 milionów złotych na to, żeby te dwa obiekty powstały na terenie naszego województwa.
5: Cieszy fakt, że przybliża nas to do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
1: Powiemy też, jak Opole zdało egzamin z dostępności miejskich instytucji, bo taki test właśnie został przeprowadzony.
6: Myślę, że jeszcze dużo mamy do naprawienia, do poprawienia.
7: Nie jest to łatwa materia i wszystkie miasta się z tym mierzą.
8: W zamku na przykład, no trudno zbudować to dostępność. Ze względu na historyczny charakter budynku.
1: Marcin Głowienkowski, program realizuje, Cezary Puzyna. Dzień dobry, mówię przed mikrofonem. Zaczynamy realizację naszego ambitnego planu.

0: tu Radio Pole, reporterski obraz dnia. Teraz o sprawie, w której jeszcze wiele jest znaków zapytania, ale jednocześnie pojawiają się nowe informacje. Coraz więcej wskazuje na to, że to mąż może być sprawcą zabójstwa 41-letniej kobiety w Skorogoszczy. To jest wynik działań śledczych. Przypomnijmy, do tych tragicznych zdarzeń doszło w niedzielę w godzinach porannych, a stało się to prawdopodobnie w trakcie lub bezpośrednio po przyjęciu weselnym. To, co było pewne, to informacja o tym, że w związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali 47-letniego męża kobiety. Adam Wołek, nasz reporter, dotarł do nowych ustaleń, do nowych informacji i był też dzisiaj w Skorogoszczy.
1: Śmierć 41-letniej kobiety i zatrzymanie w tej sprawie jej 47-letniego męża wstrząsnęły społecznością Skorogoszczy. Do tragicznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Okazało się, że para dzień wcześniej wzięła ślub, co potwierdza prokurator rejonowa Agnieszka Buchelt. Jest wniosek o areszt dla 47-latka, mimo że ten nie usłyszał jeszcze zarzutów.
2: Korzystano z przepisu artykułu 313 paragraf 1a KPK, który pozwala na skierowanie takiego wniosku o tymczasowe aresztowanie bez przesłuchania podejrzanego.
1: Kiedy temu mężczyźnie mogą być postawione zarzuty?
2: Zgodnie z przepisami należy to zrobić w terminie 7 dni od ustania przyczyn, dla których tego nie można było zrobić teraz. No, z uwagi na stan zdrowia tej czynności wykonać nie można, więc jeżeli ta przeszkoda minie, mamy 7 dni na wykonanie czynności z podejrzanym.
1: Dla mieszkańców zdarzenie jest szokiem.
3: Tą panią tak z widzenia tylko. Na dzień dobry, zawsze pani uśmiechnięta, bardzo przyjemna kobieta. Gdzieś tam mnie słuchy doszły, że była jakaś tam awantura parę dni wstecz chyba. Zrobił jej mąż pod wpływem alkoholu gdzieś na podwórku.
1: Oni ślub wzięli, prawda? Dzień wcześniej.
3: Wzięli dzień wcześniej ślub. A w nocy nad ranem się stała tragedia. Szkoda tych dzieci najbardziej, bo to dziecko z tego co wiem to jest 10-letnie chyba czy 11-letnie. No a tam już dziewczynka to wiadomo, trochę starsza. No bardzo przykre to jest. Człowiek praktycznie od soboty żyje tym zdarzeniem do głowy. Nie dochodzi, że po prostu, że ta kobieta już nie żyje, nie?
4: Dopiero widziałam jakąś tam informację, stał wóz policyjny pod tym budynkiem, więc wiem, w którym, gdzie to się stało, ale tak, tragedia. Potem też znajoma dzwoniła do mnie w związku z dzieckiem, bo tam jest jakieś dziecko chore, to młodsze, o los tego dziecka ktoś tam się po prostu niepokoił.
1: Jak zaznacza aspirant sztabowy Patrycja Kaszuba, oficer prasowy brzeskiej policji, nazwiska pary ani adres nie widnieją w statystykach policyjnych interwencji.
5: We wcześniejszych latach nie odnotowaliśmy żadnych interwencji pod wskazanym adresem, gdzie doszło do zdarzenia.
1: Posesja, na której doszło do zdarzenia, została zabezpieczona. Pracowali tam śledczy.
5: Zabezpieczyli miejsce zdarzenia, liczne ślady i dowody, a także narzędzia, które mogły posłużyć do popełnienia zbrodni. Dni zabójstwa, zgromadzone przez funkcjonariuszy materiały i zeznania świadków zdecydują o dalszych czynnościach zatrzymanym mężczyzną.
1: O ewentualnym areszcie tymczasowym dla 47-letniego męża ofiary poinformujemy w wiadomościach i na naszej stronie internetowej. Adam Wołek, Radio Opole.

0: bardzo ważny temat. Teraz w reporterskim obrazie dnia w Radiopole, bo dotyczący bezpieczeństwa przeciwpowodziowego jest kolejny krok w stronę zwiększenia tego bezpieczeństwa właśnie. Wody Polskie dzisiaj podpisały umowę z wykonawcą na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch ważnych zbiorników retencyjnych na Ścinawie Niemodlińskiej i rzece Mora. No oczywiście to jest na razie bardzo wstępny etap, dokumentacja, papiery, ale od czegoś przecież trzeba zacząć. Starania o te inwestycje mają wieloletnią historię, bo na przykład o konieczności budowy zbiornika Ścinawa mówi się od 5 dekad.
1: To są dwie inwestycje, które są tym trzecim krokiem, o którym za każdym razem mówię, związanym z budowaniem odporności przeciwpowodziowej. Pierwszy to jest zbiornik Mora na rzece Mora, a drugi to jest zbiornik Ścinawa na rzece Ścinawa Niemodlińska. Pierwszy to jest zbiornik niewielki, o pojemności szacujemy 300 tysięcy metrów sześciennych, a drugi już nieco większy, o pojemności ponad 4 miliony metrów sześciennych. One będą miały kluczowe znaczenie, ponieważ będą wyłapywały, redukowały falę przeciwpowodziową na tych dopływach, które wiemy w wrześniu 2024 roku zrobiły tyle szkód. Marcin Jarzyński, zastępca prezesa do spraw ochrony przed powodzią i suszą Wody Polskie. 36 miesięcy jest czas projektowania, bo to jest pełna dokumentacja, czyli z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Mam tutaj na myśli raport środowiskowy, decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne, gotowy projekt. Będzie pełna koncepcja, wszystkie analizy, czyli analiza geologiczna, hydrotechniczna i modelowanie. Bo dzisiaj nie mówimy stricte, że to jest suchy zbiornik przeciwpowodziowy. Zakładamy, że może być też wielofunkcyjny albo mokry. To wyjdzie w konkretnej analizie, w konkretnym modelowaniu hydrodynamicznym.
2: Kilkadziesiąt lat starań tak naprawdę o te dwie inwestycje. Daniel Palimonka, starosta Nyski. Wody Polskie bardzo mocno przyspieszyły w ostatnich latach i to widać w tym działaniu. Cieszymy się przeogromnie, że oba po kilkudziesięciu latach starań właśnie teraz wchodzą w fazę realizacji, bo przygotowanie dokumentacji to już jest znaczący krok. Cieszy fakt, że przybliża nas to do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 2024 rok był rokiem wyjątkowym. Wygląda na to, że nawet gdyby one były, to pewnie szkody też by powstały. Natomiast na pewno ochroniłoby to mocniej Korfantów, te miejscowości w gminie Korfantów i sam Morów.
3: Tak jak powiedział Pawlak, nadeszła wielko pomna chwila. Oczekiwano praktycznie od blisko 100 lat, to jeszcze czasów przedwojennych, a od 80 roku to w zasadzie bardzo mocno. Inwestycja, która naprawdę jest bardzo ekonomicznie uzasadniona, bo ostatnia powódź to blisko 150 milionów strat. No, jeżeli zbiornik kosztować około 200, to rachunek jest naprawdę prosty. Janusz Wójcik, burmistrz Korfantowa. Jest to takie podtopienia, które są bardzo dla nas męczące, bo one są nawet kilku razy w roku występują na naszym odcinku, szczególnie tych 5 gmin, 4 najbardziej. Myślę, inwestycja bardzo konieczna, tym bardziej też mówimy o kwestii retencji, jeżeli chodzi o suszę, bo nasza Ścinawa Niemodlińska, pojawiły się raki, pojawiły się pstrągi, nawet pojawiły się węgorze ostatnio, czyli woda jest coraz czystsza.
4: Na Ścinawie Niemodlińskiej nie ma żadnego zbiornika retencyjnego i tak naprawdę w przypadku takich sytuacji powodziowych, jakie miały miejsce w przeszłości i tak jak 2 lata temu, to w zasadzie wszystkie gminy położone w dorzeczu Ścinawy były bezbronne. Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina. Dlatego to jest tak istotne, żeby ten zbiornik retencyjny jednak się pojawił. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj jest podpisanie umowy na dokumentację, bo bez dokumentacji wiadomo, że nie można rozpocząć procesu inwestycyjnego i mamy nadzieję, że pójdzie za tym ciąg dalszy, czyli już realna realizacja tego przedsięwzięcia, ale od czegoś trzeba zacząć i cieszymy się, bo to jest naprawdę milowy krok, aby ta inwestycja powstała.
5: Kolejne zbiorniki, tak bardzo oczekiwane przez mieszkańców. Zresztą to jest temat, który towarzyszył mi od początku tutaj mojej kadencji. Zabezpieczenie mieszkańców województwa polskiego, budowa zbiorników, budowa polderów, a dzisiaj mówimy o zbiorniku Ścinawa, na Ścinawie Niemodlińskiej, zbiorniku Mora na rzece Morze. Monika Jurek, wojewoda opolska. Bardzo się cieszę, że nie rozmawiamy już o planach, tylko o konkretach. Dzisiaj podpisane 2 umowy z wykonawcą na fazę projektowania, uzgodnień, dokumentacji, kilkanaście milionów wydanych na ten etap, a później ponad 300 milionów złotych na to, żeby te 2 obiekty powstały na terenie naszego województwa.
0: Tę relację przygotowała Katarzyna Doros-Stachoń. Dziękujemy bardzo. To teraz harmonogram prac w skrócie. Prace projektowe to 2029 rok, no a sama budowa to później kolejne 3-4 lata.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami to bardzo szerokie pojęcie, ale tak najkrócej chodzi o likwidowanie barier, głównie architektonicznych, chociaż nie tylko. I właśnie o tym teraz w naszym programie, w reporterskim obrazie dnia, bowiem Opole zostało właśnie prześwietlone przez ekspertów pod tym kątem. Uczestnicy międzynarodowego seminarium zorganizowanego wspólnie przez miasto i Politechnikę Opolską sprawdzili 10 wybranych obiektów w stolicy regionu.
2: Chcemy połączyć jakby teorię z praktyką. Mateusz Sprengiel, naczelnik Biura do Spraw Dostępności. Czyli te osoby zwiedzają m.in. Muzeum Śląska Opolskiego, Muzeum Wsi Opolskiej, z Opolu i zaglądają, jak wygląda wdrażana dostępność w mieście Opolu. Chcemy rozmawiać o kursie polskiego języka migowego, ale także chcemy pokazać, jak przez ostatnie 2 lata wdrażaliśmy dostępność. Zakupiliśmy sprzęt do ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami. Do wszystkich budynków zakupiliśmy pętle indukcyjne.
3: A jak z obiektami zabytkowymi? Jak tutaj ta dostępność?
2: To jest najtrudniejszy temat, bo wiadomo, obiekty zabytkowe to konserwatorzy zabytków, ale staramy się też w miarę możliwości i obowiązujących regulacji prawnych to robić. Wiemy, że nie jest to łatwa materia i wszystkie miasta się z tym mierzą, ale właśnie od tego są koordynatorzy dostępności, żeby sukcesywnie to wdrożyć.
3: Jeśli chodzi o osoby głuche, osoby niedosłyszące. To jak z tą dostępnością jest?
4: Braki są też napisy.
3: Ewa Gierszewska, prezes Opolskiego Oddziału Polskiego Związku Głuchych.
4: Grupowałam właśnie temu polskiej piosenki tam i tam właśnie rozmawiałyśmy, ja jako osoba słabotrząca mam aparat słuchowy i tam grupowałam do słuchacz, ale nie zawsze słychać w ogóle. I to tylko mówią, że teraz osób słyszących te stypendii nie może być większe niż powinno. No.
3: Co wyszło po Waszych obserwacjach? Jak z tą dostępnością, jeśli chodzi o osoby z niepełnosprawnościami w Opolu jest?
5: Myślę, że jeszcze dużo mamy do naprawienia, do poprawienia. Barbara Woś, Politechnika Opolska, Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii, Katedra Turystyki i Rekreacji. Aczkolwiek widzimy, że z perspektywy ostatnich kilku lat sporo rzeczy zmieniliśmy. Część obiektów i część przestrzeni jest bardziej dostępna. Natomiast współpracujemy właśnie z ekspertami, którzy nam wskazują i zwracają uwagę na to, co jeszcze wymaga poprawy, co jeszcze wymaga udostępnienia.
3: To co jest takie kluczowe do poprawy?
5: Myślę, że dostępność przestrzeni miejskich, jeżeli chodzi o dostępność dla osób poruszających się na wózkach i osób z niepełnosprawnością ruchową. Jeżeli chodzi o obiekty turystyczne, to tutaj dostępność treści, która pozostawia jeszcze ciągle wiele do życzenia. Wiemy, że to nie jest proste, ale na szczęście wchodzą nowe technologie, takie jak drukarki 3D, które pozwalają nam tworzyć nowe modele, które z kolei mogą służyć osobom z niepełnosprawnością do tego, aby ta przestrzeń była bardziej dostępna i też bardziej ciekawa do zwiedzania również dla osób z niepełnosprawnością wzroku.
3: A na co uwagę zwrócili zagraniczni goście? O tym powie Peter Horsten, wykładowca z Uniwersytetu w Bredzie.
6: Trudno powiedzieć, które było najbardziej dostępne, bo były tak naprawdę problemy w każdym z nich różnego typu. Na przykład w muzeum w Bierkowicach, w tym otwartym muzeum, były takie fizyczne barierki, przez które trudno byłoby się przedostać właśnie osobom z tą fizyczną pełnosprawnością. W zamku na przykład, no trudno zbudować to dostosowanie ze względu na historię.

0: historyczny charakter budynku, tak? Natomiast w muzeum już łatwiej było dojść, natomiast były te problemy z doświadczaniem właśnie, bo tutaj była mowa o tym, co się dzieje w Bredzie, w Holandii, że często w muzeach pilnują tego, żeby ludzie mogli doświadczyć wszystkimi zmysłami rzeczywiście tego, co osoby bez niepełnosprawności, tak? Czy żeby mogły poczuć, żeby mogły dotknąć. Także w każdym miejscu był jakiś inny problem. The big challenge, how can we make it equally
1: valued experience for everybody. Monika Matuszkiewicz-Biel przygotowała tę relację. Dziękujemy bardzo. Wnioski z tak zwanego Walking Seminar trafią teraz do Miejskiego Biura Dostępności, no i tam z pewnością będą drobiazgowo analizowane. A za chwilę u nas rower miejski reaktywacja. Jutro wracają wypożyczalnie jednośladów w Opolu.
2: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon.
3: Startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik, listopad na przetestowanie.
4: To jest 12 stacji rowerowych.

0: którzy, podejrzewam, na to czekali, to kilka lat. I doczekali się. Jutro wracają rowery miejskie w Opolu w liczbie 200 maszyn. Będą parkować w 12 stacjach, przynajmniej na razie. Wypożyczalnia jednośladów wraca do stolicy regionu po kilkuletniej nieobecności. Część rowerów będzie wymagała pełnej siły ludzkich mięśni, ale będą też te wspomagane elektrycznie. Tak jak powiedziałem, 12 stacji to wstępna liczba. System będzie docelowo rozbudowany. No a w tym roku będzie można z niego korzystać do końca listopada.
1: Wracamy po 12 latach do tego pomysłu. Pierwszy raz w 2012 byliśmy wtedy pionierem jako miasto. Pamiętam, że byliśmy drugim po jednej z dzielnic warszawskich, czyli jako miasto w zasadzie pierwszy wprowadzaliśmy ten system, a dzisiaj do niego wracamy. Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. Wiele nowych rozwiązań wypracowanych wspólnie z radnymi, którzy byli inicjatorami pomysłu. Mam nadzieję, że system będzie cieszył mieszkańców. Jeszcze raz myślę, że dzisiaj wiele osób ma satysfakcję z tego, że system wraca ponownie na ulicę Opola.
2: Chciałabym tylko powiedzieć, że okres obowiązywania naszej umowy będzie do 2028 roku. Ten rok traktujemy jako rok taki startowy, ponieważ te rowery będą w tej chwili 2 miesiące. Startujemy od jutra, ale mamy jeszcze październik i listopad na przetestowanie. Mam nadzieję, że powrót roweru miejskiego będzie atrakcją nie tylko dla mieszkańców, ale też dla naszych gości i turystów i zapraszamy wszystkich do korzystania z naszego nowego roweru miejskiego.
3: Tobiasz Gajda, przewodniczący Klubu Radnych Koalicja Obywatelska.
4: Postulowaliśmy ten pomysł od dawna, pisaliśmy go także w naszą umowę koalicyjną, więc mamy to, a wiem, że nie było łatwo i tutaj też dziękuję pani prezydent Stelnickiej, bo pracowaliśmy razem z radnym Pospieszyńskim w zespole, który miał wdrażać ten system w naszym mieście. Dzisiaj nowe otwarcie, no oczywiście mierzymy się z zarzutami, że jesteśmy we wrześniu, natomiast za tydzień już w Opolu studenci, którzy skorzystają z roweru. Ten rower będzie także wieloletni, więc w kolejne wakacje i jeszcze następne będzie można z systemu korzystać, więc uważam, że niech inne miasta zazdroszczą.
5: Przewodniczący Pospieszyński. Ja bym chciał podziękować, że w końcu się udało po tych kilku latach, że rower miejski powrócił na nasze ulice. Warto zaznaczyć, że jest to nasz wspólny wysiłek. I to, że udało się wynegocjować to, że połowa rowerów, czyli 100, będzie elektrycznych. To jest bardzo duże ułatwienie. Przecież wszyscy wiemy, że w dzisiejszych czasach hulajnogi elektryczne, rowery elektryczne to jest powszedni towar, więc ten rower miejski elektryczny będzie jak ulał dla naszego miasta. Mam takie nadzieje, że rower miejski pozwoli nam, żebyśmy też uporządkowali te sprawy hulajnogowe w Opolu.
6: Dariusz Kopczyński, Rówi. Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto i mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach. W przyszłości będzie sieć rozbudowana o dodatkowe 20 parę miejsc postojowych, gdzie będzie można również zwracać rower.
7: Ile za jaki rower będą użytkownicy płacić?
6: Opłata inicjalna to będzie 10 zł. Pierwsze 20 minut będzie bezpłatne, następna godzina będzie kosztowała 2 zł. Będzie możliwość wypożyczania również roweru przez osoby nieposiadające aplikacji, które będą miały założone konto i będzie możliwa obsługa również przez kontakt z biurem klienta za pomocą klasycznych telefonów. Rower będzie można teoretycznie zostawić poza stacją, ale będą za to dodatkowe opłaty. Także wszystko jest przewidziane w regulaminie. Maksymalny czas wypożyczenia z kolei będzie musiał się zamknąć w ciągu 24 godzin. Rower elektryczny zgodnie z przepisami ma odcinane wspomaganie po przekroczeniu 25 km na godzinę. Także wyższe prędkości można osiągnąć jedynie za pomocą własnych mieści.
8: Tomasz Zawadzki, naczelnik Wydziału Transportu i Zarządzania Ruchem Urzędu Miasta Opola. Mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Samochody, 22 września. I to jest ta inauguracja w tym momencie też trochę jest symboliczna. To znaczy my chcielibyśmy, żeby ten rower też służył transportowi po mieście i faktycznie w wielu miastach, w których wypożyczalnie funkcjonują, taki rower miejski służy do tego transportu, do realizacji tak zwanej ostatniej mili. Są to rowery czwartej generacji. Co to znaczy? To znaczy, że to jest rower, który można zostawić wszędzie. Można zostawić pod domem, można zostawić na ulicy, zrobić sobie pauzę, zrobić zakupy i wrócić tym rowerem na przykład do swojego miejsca podróży, czy tam do stacji postojowej, czy do miejsca postoju.
9: Czy mógłby pan wymienić te miejsca, w których te stacje będą?
8: Plac Wolności, stacja rowerowa, plac Kory pod pocztą, czyli przy dworcu głównym, most Sendlerowej, czyli tutaj wjazd na Wyspę Pasieka, Pruszkowska
10: Warszawska Politechnika, Niemodlińska Koszyka, Dambonia Pętla, Pileckiego, Plac Teatralny, Soskowskiego Scout, Solidarności, a Soskowskiego Politechnika i Habry. To jest 12 stacji rowerowych.
0: Jakub Biel przygotował tę relację, dziękujemy bardzo, no ale muszę dodać jedną ważną informację. Jeśli ktoś nie zapamiętał lokalizacji tych stacji, 12 w sumie na razie, to odsyłam oczywiście na naszą stronę internetową radioopole.pl. Tam już pełna informacja na ten temat jest dostępna. I tym sposobem w dniu bez samochodu dojechaliśmy do końca naszego programu. Marcin Głowienkowski, Cezary Puzyna, dziękujemy za udział.
11: Reporterski obraz dnia.

0: O tym się mówiło. Powtórkowe pasmo Radia Opole. Poranna rozmowa Radia Opole.
1: Czas na poranną rozmowę, którą poprowadzi Ireneusz Prochera.
2: Gościem porannej rozmowy Radia Opole jest dziś prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Aleksandra Drescher. Dzień dobry pani prezes.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
2: Robi się coraz chłodniej, więc wraca temat na przykład ogrzewania i wymiany źródeł ciepła. No i kiedy my zaczynamy myśleć, tak się jakoś składa, że

0: bo to trudne słowo, ale właśnie pod tym kątem, że podają się za pracowników funduszu, no łatwiej jest nagaić takiego klienta do podpisania jakiegoś tam pełnomocnictwa czy zawarcia umowy, która gdzieś tam później będzie pokłosiem zawarcia z umowy z funduszem. To ja przestrzegam przed czymś takim. Fundusz nie prowadzi akwizycji, to po pierwsze. W tej chwili w programie Czyste Powietrze są operatorzy i w 43 gminach w województwie opolskim takie punkty operatorskie w urzędach gmin się znajdują. Oprócz tego punkt operatorski jest również w Wojewódzkim Funduszu na Krakowskiej 53, gdzie Państwa zapraszamy, jeżeli macie wątpliwości. Natomiast korzystając, że jestem tu u Państwa i teraz i ten proceder no, ma miejsce i już to od jakiegoś tam czasu trwa, powiadomiliśmy przez nasze strony internetowe, przez social media, że nie prowadzimy akwizycji, że to jest nieprawda. Pracownicy absolutnie Wojewódzkiego Funduszu nie kontaktują się z beneficjentami, z mieszkańcami województwa polskiego pod takim kątem, że zachęcają do wymiany źródła ciepła. Absolutnie nie. Są punkty operatorskie, są operatorzy, włodarze gmin i miast o tym doskonale wiedzą i z tej bezpiecznej perspektywy zapraszam Państwa do współpracy, jeżeli już.
1: A jakie mogą być skutki podpisania takiej umowy z tym akwizytorem? To zawsze się musi skończyć z jakimiś problemami finansowymi? Może on się wywiąże z tej obietnicy, którą złożył?
0: To znaczy w poziomie podwyższonym i najwyższym obligatoryjnym jest przyjście i zrobienie wniosku z operatorem, czyli musi ten beneficjent
1: osobiście
0: podejść. Ale są sytuacje, bo mieliśmy takie sytuacje, gdzie beneficjent podpisał na przykład pełnomocnictwo takiemu pełnomocnikowi i nawet przychodząc, bo jest obligo, że musi przyjść z tym pełnomocnikiem, nawet gdyby ten pełnomocnik miał te pełnomocnictwo, to musi przyjść osobiście ten beneficjent do operatora. I były niemiłe sytuacje, bo takie mieliśmy w funduszu, że wyzywali nam panów operatorów, kłócili się z nimi, tak przekabacili beneficjenta, że faktycznie sytuacja była taka, że ten beneficjent nie chciał słuchać pracownika funduszu, no bo miał gdzieś ustawione ten tok myślenia przez tego pełnomocnika, że wie pan, ja panu wszystko załatwię, proszę tam nie, czy pani, ja proszę nie słuchać tego, co będą państwu mówić, więc absolutnie nie. Myślę, że wyprostowaliśmy to już na tyle, że my akurat w funduszu nie mamy takich sytuacji, szkolimy i cały czas też przekazujemy informacje na bieżąco operatorom gminnym, żeby też mieli tą świadomość tego, co się dzieje, no bo tak jakby oni są naszymi oczami, uszami i rękoma w terenie, no prawda?
1: No ale jeżeli jesteśmy przy dotacjach, no to wystarczy spojrzeć na termometry, że już ten temat ogrzewania zimowego...
0: Tak, już się kopci z kominów, gdzie nie gdzie.
1: No właśnie. Czy tak na szybko można by jeszcze teraz, posługując się dotacją z funduszu, wymienić źródło ciepła?
0: Tak, cały czas trwa nabór w programie Czyste Powietrze i jak najbardziej mamy środki na ten cel. Można wymienić źródło ciepła, można złożyć wniosek o termomodernizację budynku. No wiadomo, że to już jest pieśń przyszłości, bo na zimę nikt nie będzie termomodernizował, natomiast jak najbardziej myślę, że osoby, które znajdą wykonawcę w tym najniższym dofinansowaniu, wtedy już jest bez operatorów, mogą jeszcze, jeżeli zdążą, zakupią i wymienią przed zimą to źródło ciepła jak najbardziej.
1: Pani prezes, a jakie źródła ciepła są w tej chwili dopuszczalne?
0: Dopuszczalne oczywiście wszelakie pompy ciepła, piece na pelet i piece zgazowujące drewno i muszę powiedzieć, że największą popularnością w naszych statystykach przez ostatnie półtora roku cieszą się piece na pelet, w drugiej kolejności pompy ciepła i oczywiście gdzieś tam w mniejszym procencie te piece zgazowujące drewno. Myślę, że pompy ciepła troszkę wypadły przez te rachunki grozy, o których mówiliśmy dwie zimy wcześniej, że faktycznie ale też było to pokłosie tego, że zostały one montowane w budynkach starych, które nie były termomodernizowane. Szanowni Państwo, pompa ciepła jest chyba najbardziej wydajnym źródłem ciepła, najtańszym, ale no musi być to kombo, czyli musi być fotowoltaika, musi być ocieplony ten budynek, musi być wymieniona hydraulika, no bo nie pociągniemy na starych żeliwnych rurach i kaloryferach. Najlepiej się sprawdza przy podłogówce, a jeżeli nie mamy podłogówki, to pociągniemy też na cienkich rurkach i nowoczesnych grzejnikach, natomiast nie przy starej hydraulice
1: ale
0: i
1: część ludzi
0: żeliwnych.
1: Wzięła właśnie te pompy ciepła, dlatego, bo uległa perswazji tych różnego rodzaju
0: i mieliśmy rachunki grozy niestety.
1: Ale...

0: biorąc pod uwagę cenę peletu, no to nie sądzi pani, że może się okazać, że te piece na zgazowujące drewno wyskoczą?
1: Ja myślę, że wyskoczą w tej chwili, tak, bo no, z peletem jest problem, w sumie już drugi sezon mamy problem, tak? Zeszłej zimy zabrakło go na rynku. W tej chwili z tego, co słyszymy, co dzieje się na rynku, no gdzieś firmy handlujące zaopatrują się, bo nie jesteśmy w stanie chyba jako kraj, raczej na pewno nie jesteśmy w stanie zapewnić tych dostaw. Wiemy, że są ściągane ze Skandynawii również, więc myślę, że no najlepszą sytuacją jest zapewnienie sobie tego peletu czy materiału do palenia no przed przyjściem zimy tak naprawdę. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że sytuacje finansowe w rodzinach są różne, no i czasami po prostu gospodarstwa domowego nie stać, żeby kupić ileś ton czy cztery peletu, żeby złożyć to na zimę i rozkładają to sobie w czasie. No, mam nadzieję, że nie będzie takiej sytuacji powtórki z ubiegłego roku, że tego peletu faktycznie zabrakło. Natomiast widzimy i słyszymy, jak ceny windują w górę. Także no rynek chyba rządzi się swoimi prawami.
0: Trochę. Dzisiaj dzień bez samochodu. Można jakiegoś elektryka u was zamówić?
1: Mój elektryk tylko i wyłącznie w Narodowym Funduszu. Niestety program jest w tej chwili już zamknięty. Natomiast u nas faktycznie dofinansowania do elektromobilności dla jednostek samorządu terytorialnego, ich podjednostek ze 100% udziałem państwowych jednostek budżetowych to się dzieje. Bardzo chętnie korzystają z dofinansowania nasi beneficjenci właśnie w kontekście bardziej hybryd, wydaje mi się, niż elektryków, ale te elektryki też mają, prawdę mówiąc, lepsze warunki dofinansowania, więc gdzieś tam powolutku wchodzą.
0: A firmy transportowe? Jest jakaś opcja dla tych, którzy prowadzą taką działalność, no bo oni bardzo cierpią wskutek wysokich cen paliw.
1: Tak, jeżeli o firmy transportowe też są zobowiązane dyrektywami unijnymi, że jakiś procent floty muszą mieć eko. Owszem, tak, ale tutaj tylko i wyłącznie możemy zaproponować pożyczkę. Oczywiście na dobrych warunkach nierynkowych. Więc jeżeli ktoś jest z transportowców w złej sytuacji w tej chwili z racji cen paliw, no to zapraszamy do współpracy do funduszu.
0: Pani prezes, czy jest jakiś przewidywalny termin rozwiązania problemu azbestu, który pozostał w spadku nam po poprzednich technologiach budowy domów? No bo na państwa stronie znalazłem informację, że są kolejne dopłaty, są kolejne namowy do tego, żeby ten azbest bezpiecznie usuwać, a jednak chyba ta perspektywa taka dosyć mglista jest.
1: Tak, no tego azbestu niestety jest bardzo dużo. Czekaliśmy na udostępnienie środków z Narodowego Funduszu. Nie są one jakieś bająńsko wysokie, bo 1,5 miliona tylko otrzymaliśmy. Zastanawiamy się, bo mamy taką możliwość, chcieliśmy w ogóle swój program puścić. Natomiast no, nie możemy się co do zasady kanibalizować z Narodowym Funduszem, więc nie mogą iść dwa równoległe programy. Wobec tego w tej chwili trwa nabór na utylizację azbestu. Niestety nie ma deadline'u czasowego na to. W ubiegłym roku był nabór na azbest rolniczy w połączeniu w środku Wojewódzkiego Funduszu i Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Nie cieszył on się, szczerze mówiąc, jakimś tam dużym powodzeniem, bo był dedykowany tylko i wyłącznie dla rolników, a tu jednak mieszkańcy bardziej do gmin się udają i chcieliby, żeby to gmina tak jakby pomogła w utylizacji tego azbestu, stąd ten nabór, który w tej chwili trwa w Wojewódzkim Funduszu, jest nabór dla jednostek samorządu terytorialnego i wszystkie osoby, które mają azbest na swoich posesjach, już niestety musi być złożony do odbioru tylko, bo nie finansujemy rozbiórki z dachu tego azbestu ani pokrycia nowego dachu. Wobec tego, jeżeli tylko te osoby zgłosiły się do gminy, to oczywiście gminy mogą wystartować na Boże. I jest duże zainteresowanie, bo nie ukrywam, że tutaj samorządowcy cały czas są z nami w kontakcie, kiedy będziemy utylizować azbest. No niestety jest tego dużo. Powiem szczerze, na terenie województwa opolskiego, o ile, żebym Państwa nie skłamała, chyba w granicach jeszcze 50 milionów złotych potrzebowalibyśmy, żeby dokonać utylizacji. No tego właśnie. co wiemy, bo myślę, że część jest jeszcze gdzieś
0: odkrywane.
1: Dokładnie.
0: Tak, w budownictwie. Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Aleksandra Dreszo, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Przenosimy się oczywiście do internetu.
2: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: się zaczyna. No to się zaczęło. Wczoraj już mieliśmy takie preludium tego, co nas czeka przez najbliższe kilka miesięcy. Jesień, proszę Państwa, jesień. W pełnej krasie, już nie tylko w pogodzie, ale też w kalendarzu. Od dzisiaj wchodzimy w nową porę roku.
1: No i to dzisiaj?
0: To dzisiaj.
1: Fatalnie.
0: Jak miło rozpocząć ten nowy dzień. Prawda, Romku?
1: Tak jest, ale jesień to wiesz, tylko stan w głowie tak naprawdę.
0: Oj, wszystko zależy od nas. Trzeba się trzymać, jak w sercu wiesz, wiosna, to od razu świat wygląda
1: tak jest.
0: Piękniej.
2: No to ja mam w sercu wiosnę i chciałbym ją na kalendarzu. A teraz szósta.
3: Prezydent i szef MSZ wystąpią dziś na forum ONZ. W wiadomościach także lekarze o projektach ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia.
4: Uznajemy to za próbę uporządkowania tego bałaganu, który występuje.
3: W wiadomościach także ekonomia i Anna Maczek.
5: Wiadomości Radia Opole.
2: Szczegóły tych wiadomości przedstawi Roman Juranek.
3: Prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wystąpią na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Nowym Jorku trwa zgromadzenie ogólne ONZ, na które przybyło około 200 przywódców z całego świata.
6: Prezydent będzie mówił o łamaniu prawa przez państwa autorytarne, o konieczności powrotu do prymatu prawa międzynarodowego nad prawem siły i o sytuacji w naszym regionie w kontekście agresywnej postawy rosyjskiej, mówi prezydent Karol Nawrocki.
7: Będzie odnosić się do bezpieczeństwa, też do kryzysów, które dotykają całą Europę. Europy i także inne regiony świata, też do tych wartości, które są bliskie.
6: Wcześniej na forum ONZ wystąpi wicepremier minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski i weźmie on udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa.
8: Po 13 latach prób podbicia Donbasu i 5 roku prób podbicia Kijowa, no może już czas, żeby Putin się wycofał ze swojego kryminalnego błędu najazdu na Ukrainę.
6: Szef polskiej dyplomacji.
3: A był to materiał Agaty Król.
5: Poranne wiadomości Radia Opole.
3: Rząd przyjął projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia. W ocenie samorządu lekarskiego takie zmiany nie przyniosą pożądanych efektów, mówi Polskiemu Radiu rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej. A zdaniem Piotra Pisuli reformy powinny mieć szerszy wymiar.
9: Są tam takie nośne hasło, prawda, o limitach wynagrodzeń lekarzy. Słyszeliśmy w ostatnich miesiącach wiele razy przez wszystkie przypadki odmienione hasło. Zarobki lekarzy, tak jakby to właśnie zarobki lekarzy były głównym problemem systemu. To nie jest prawda. Oczywiście ten problem istnieje, ale jest dużo, dużo więcej rzeczy, które są do naprawy.
3: Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca uwagę, że system ochrony zdrowia wymaga kompleksowych zmian, konsultowanych nie tylko z medykami, ale także z pacjentami.
4: Uznajemy to za z jednej strony próbę uporządkowania tego, no mówiąc delikatnie, bałaganu, który występuje, ale z drugiej strony uważamy, i to jest też powszechna opinia, nie tylko moja, że większe zmiany w konsultacjach z i pacjentami, i z środowiskiem powinny nastąpić łącznie z tymi zapowiadanymi.
3: Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października.
5: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
3: Laureaci projektu Sercem Jedynym My Ukraina goszczą w Opolu. Do regionu przyjechali uczniowie z Iwano-Frankiwska, wyróżniający się talentami i osiągnięciami, mówi Zuzanna Donat-Kasiura, wicemarszałek województwa opolskiego.
10: Cieszę się, że tutaj w naszym województwie mogą trochę naładować swoje akumulatory, trochę pooddychać w kraju, w którym jest pokój, ale przede wszystkim przekonać się, że my w Polsce, w województwie opolskim cały czas wspieramy Ukrainę, że bardzo chcemy, aby za naszą wschodnią granicą zagościł pokój.
3: W programie pobytu znalazły się m.in. najważniejsze zabytki Opola, zoo, park miniatur, Krasiejów oraz zamek w Mosznej. Na ulicę Opola wracają rowery miejskie. Od dzisiaj mieszkańcy mają do dyspozycji 200 jednośladów i 12 stacji rowerowych. Rower będzie można również pozostawić poza stacją, ale w takim przypadku trzeba liczyć się z dodatkową opłatą, mówi Dariusz Koczyński, twórca aplikacji Ruvi.
11: Rowery będzie można wypożyczać za pomocą aplikacji, którą pobieramy na telefon. Wystarczy założyć swoje konto. Mieszkańcy Opola będą mieli do dyspozycji 100 rowerów elektrycznych i 100 rowerów tradycyjnych. Oba rowery zapewniają bardzo wygodną pozycję, możliwość dopasowania do wzrostu użytkownika. Będą dostępne na 12 stacjach.
3: Pierwsze 20 minut jazdy będzie bezpłatne. Opłata początkowa wyniesie 10 zł, a kolejna godzina będzie kosztowała 2 zł. W tym roku rowery będą dostępne do 30 listopada. Powrócą na ulicę Opola od 1 marca.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
3: 4 minuty po 6.
5: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Joanna Matlak, dzień dobry. Rząd przyjął nowe regulacje prawne ograniczające m.in. wynagrodzenia i czas pracy lekarzy. Lekarze w publicznych placówkach będą pracować najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę, a szpitale będą zobowiązane do jawności konkursów. W szpitalach będzie także zakaz świadczenia usług medycznych przez fundacje czy spółki. Ruszył kolejny etap przebudowy drogi krajowej nr 45 w Ciężkowicach w gminie Polska Cerekiew. Oprócz prac przy jezdni powstanie tam także chodnik. Inwestycja obejmuje budowę nowej kanalizacji deszczowej i przebudowę istniejącej. Wzmocniona zostanie też konstrukcja nawierzchni. Prace o wartości ponad 4,5 miliona złotych mają potrwać do końca roku. Polskie ciepłownictwo czeka transformacja. Ma się rozpocząć w przyszłym roku. Program ma dotyczyć głównie lokalnych ciepłowni w mniejszych ośrodkach. To jedno z założeń rządowej strategii transformacji ciepłownictwa do 2040 roku. Mówi o tym wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Józef Matysiak.
13: Program ten stanie się takim silnym impulsem inwestycyjnym dla całej branży, pomoże przedsiębiorcom sprostać wyzwaniom, a jednocześnie zapewni odbiorcom bezpieczne, dostępne cenowo i coraz bardziej przyjazne środowisku ciepło.
5: Pogoda.
0: Oj, już niedługo to się będziemy zaprzyjaźniać z grzejnikami, z kaloryferami, z wszystkimi urządzeniami, które dają nam ciepło, no i też z ciepłymi ubraniami.
2: Z rachunkami za gaz.
0: A to dopiero później. Na spokojnie jeszcze trzeba zapłacić rachunki za klimatyzację w lecie. 6 stopni teraz mamy o poranku, a dzisiaj w ciągu dnia będzie 15 stopni, no i tak właśnie jesień się rozpoczyna.
2: Ale, no dobra, machaj.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: Chciałem powiedzieć, że w przyszłym tygodniu będą 22 stopnie.
0: Czyli machaj na to. Tak, no. Tak to właśnie.
2: Kacper Singorski.
0: Magda Szybińska.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Radio Opole zerkamy na zegary i już mamy 13 minut po godzinie 6. 23 dzień września i Magdalena mi mówiła, że dzisiaj to jest super dużo dni ciekawych.
2: Jak to super dużo dni ciekawych?
1: No tak.
2: Przede wszystkim to się jesień zaczyna i to jest najważniejsza informacja dla wszystkich tych, którzy lubią tę porę roku, chociaż można zaryzykować, że więcej osób lubi jednak lato i wiosnę. A jesień to tak gdzieś w końcówce tych naszych ulubionych pór roku, czterech.
1: To ja do ciebie teraz zagadam w związku z jednym dni z kalendarza świąt nietypowych.
2: Tak, dzisiaj mamy Światowy Dzień Języka Migowego.
1: Dokładnie. I się możecie domyślać, co pokazałem.
2: Pokazał mi okej.
1: Okej. To będzie tak.
2: Tak jak czasami pokazują piesi do kierowców, albo kierowcy do pieszych, albo do innych kierowców.
1: Albo do rowerzystów na drodze. To wtedy też.
2: Ale to się często zdarza.
1: Dzień spadającego liścia też dzisiaj mamy.
2: To w kalendarzu świąt nietypowych, a typowe niestety święto, albo niestety, to jest takie, że rzeczywiście mamy początek kalendarzowej jesieni. Początek może nie jest zbyt pogodny, niewiele wskazuje na to, że to będzie Polska złota, ale kiedy się popatrzy dalej w prognozę pogody, no to już możemy troszeczkę optymizmu wlać w nasze serca, bo już od soboty wzrost temperatury, no i dużo, dużo słońca ma się pojawić też w następnym tygodniu, także może będzie ta Polska złota jesień, a już teraz dla Was, a propos jesieni, to mamy absolutną nowość. Roxy w piosence, której tytuł też nawiązuje do nowej pory roku. Jesień trwa.
0: Ogólnopolska radiowa premiera tylko w Radiopole. Jesteśmy pierwsi. Dla Was.

0: Dzisiaj dużo ciekawych dat w kalendarzu mamy. 23 września to jest 266 dzień roku. No tak nie mogłam się zdecydować, które rzeczy wybrać. Wybrałam kilka takich przyjemnych dat.
1: No.
0: Zacznij od takiej związanej z nową porą roku, czyli z tym, że będziemy chorować, będziemy kaszleć, będziemy narzekać na gorączkę. Zaczynaj.
1: Mamy nową porę roku, więc będziemy kaszleć, będziemy chorować, będziemy mieć gorączkę.
0: Ale ty po kalendarsku umiesz, tak? Więc przeczytaj proszę
1: to nazwisko. Aha, to nie ma sprawy, bo w 1738 roku zmarł Herman Borchley, słynny lekarz holenderski, który po raz pierwszy zastosował termometr do mierzenia gorączki. Jest uważany za pioniera szkoły klinicznej oraz jednego z ojców nowoczesnego nauczania medycyny.
0: Jeszcze raz możesz powiedzieć, jak się nazywał?
1: Borchley.
0: O, bardzo ładnie się nazywał. To chyba też go gardło bolało, jak się przedstawiał.
1: Tak.
0: W 1791 roku urodził się Johann Encke, niemiecki astronom, który wyznaczył z dużą dokładnością odległość Ziemi od Słońca.
1: No, proszę bardzo, poleciał? Czy jak?
0: No nie wiem, czy go wysłano.
1: Z miarką?
0: Z miarką.
1: Niesamowite.
0: Ale za nim szła żona, jak miała mierzyć, to szła krok w krok za nim i tak mu słabo szło.
1: Natomiast w 1861 roku urodził się Robert Bosch, niemiecki przemysłowiec i jako jeden z pierwszych wprowadził 8-godzinny dzień pracy, a potem wolne popołudnia w soboty oraz wielostopniowy system urlopów. Ale co z tego? Czy wprowadził owocowe czwartki?
0: No, przyszli do niego potem pracownicy i powiedzieli: Bosch, panie Robercie, Bosch, może tak jednak 4-godzinny dzień pracy, a nie 8.
1: Zobaczymy.
0: 1900 rok, wtedy się urodził Tadeusz Dołęga-Mostowicz. To jest pisarz, scenarzysta i dziennikarz, najbardziej poczytny polski pisarz okresu międzywojennego, a popularność przyniosły mu powieści Kariera, Nikodemadyzmy i Znachor, na podstawie których też powstawały chętnie oglądane filmy i seriale.
1: Natomiast, jeżeli chodzi o kolejną datę, którą dla was przygotowaliśmy, no to na przykład w 1901 roku niemiecki chirurg Georg Kelling przeprowadził na psie przy użyciu cystoskopu nicego pierwszy w historii zabieg laparoskopowy.
0: I to było 125 lat temu, a dzisiaj swoje urodziny ma Janusz Gajos, teatralny aktor filmowy, aktor estradowy, profesor nauki o sztukach pięknych, a także fotograf. Popularność przyniósł mu oczywiście telewizyjne seriale Cztery i Pancerni i Pies, no i rola woźnego tureckiego w telewizyjnym kabarecie Olgi Lipińskiej.
1: A w 1943 roku urodził się Julio Iglesias, hiszpański piosenkarz i kompozytor. Wydał ponad 77 albumów, ale co ciekawe, w czasie studiów był bramkarzem w młodzieżowej drużynie Realu Madryt.
0: Proszę bardzo, taka ciekawostka. No i dzisiaj też mamy urodziny Grzegorza Markowskiego, kompozytora, wokalisty, lidera grupy Perfect, który śpiewał Nie płacz Ewka, niewiele ci mogę dać, był niepokonany, no i przede wszystkim całe życie chciał być sobą.
2: Jesteśmy na 107,7 w Namysłowie. Reklama społeczna.
3: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
4: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
5: Ja lubię cukierki.
6: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
7: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
8: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
9: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
10: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
11: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
10: A dziś?
12: Jestem zadowolona, że żyję.
13: Kawka to jest powód do zadowolenia.
14: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
15: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
16: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
17: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
18: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
19: Ty też możesz nam pomóc!
18: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
4: Wspomóż naszą kampanię Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
18: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
2: Reklama społeczna.

0: To jest taka piosenka o tym, jak się ma pustkę w baku. Nie mamy nic do zatankowania, ale jechać
1: trzeba. I tak nie mamy nic na to, żeby za to zapłacić. Kuba Biel zabiera nas na opolskie drogi.
2: Autopilot Radia Opole.
1: Dzień dobry. Ja spoglądam na mapy drogowe, no i większość z nich świeci na zielono. To też jasny sygnał, że jeszcze przy podróżowaniu mamy względny spokój, choć muszę być uczciwy i są pojedyncze punkty, w których oczekujemy na przejazd. Są to skrzyżowania, gdzie mamy sygnalizację świetlną, odczekujemy czerwone, no i jedziemy dalej. Taki jest na skrzyżowaniu Armii Krajowej z Mieszka I, Fabrycznej z 1 Maja, Plebiscytowej z Ozimską, a także Wrocławskiej z Nysy Łużyckiej. Pamiętamy o spowolnieniu przy Centrum Przysiadkowym Opole Główne, tutaj remont, no i wahadłach na trasie do Kluczborka. Autostrada ok, więc szerokiej drogi.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych to jeden z punktów rozpoczynającego się dziś o 11 dwudniowego posiedzenia Senatu. Dzięki uchwalonej przez Sejm w piątek ustawie będzie można ponownie uruchomić program Ceny Paliw Niżej. Izba zajmie się też nowelizacją ustawy okołobudżetowej na ten rok. Strzelce Opolskie otrzymały ponad 600 tysięcy złotych rządowego wsparcia na dokończenie remontu przedszkola w Kadłubie. W Urzędzie Wojewódzkim podpisano już umowę w tej sprawie. Dzięki tej inwestycji najmłodsi mieszkańcy Kadłuba zyskają nowoczesną i bezpieczną przestrzeń do nauki.
2: Wiadomości Radia Opole.
3: Rola inżynierii środowiska w zapewnieniu bezpieczeństwa oraz odporność infrastruktury technicznej w warunkach zagrożeń klimatycznych i energetycznych. To temat dwudniowej konferencji, która rozpocznie się jutro w Pokrzywnej. Na konferencji spotkają się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, środowisk projektantów i wykonawców. A w wiadomościach za pół godziny m.in. zwycięstwo polskich siatkarzy nad Niemcami i awans do półfinału.
2: Więcej na www.radioopole.pl.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Za 22 minuty będzie godzina 7, wczoraj o tej porze mówiłam, że można do nas wysłać głosówkę. Można wejść na w media społecznościowe Radia Opole, nagrać w komunikatorze to, co ma się do powiedzenia, a my taką wiadomość głosową chętnie odsłuchamy, a potem przekażemy słuchaczom Radia Opole.
2: Dokładnie. A wiesz, jak to się robi?
1: Jak to się robi?
2: A mam zrobić?
1: No, możesz zrobić. Teraz na żywo.
2: Ale się wkopałem.
1: No, sam chciałeś.
2: Tak, wybieram Radio Opole. Cyk i popatrz. I witam bardzo serdecznie Radio Opole, pani Magda. Średnio, ale pan Kacper super.
1: Super, dobra, to zaraz zobaczymy, czy taką wiadomość dostaliśmy. O, jest! I teraz słuchamy?
2: Czekaj, no nie.
1: My teraz nie usłyszymy, ale za chwilę usłyszymy.
2: To ty opowiadaj dalej,
1: czasie,
2: a ja
1: tak.
2: będę.
1: A w tym czasie poczytamy wam to, co was bardzo bulwersuje i co mocno komentujecie na Facebooku Radio Opole. Sporo jest wpisów pod tematem związanym z miejskim systemem rowerowym, który wraca do Opola. Tak, właśnie od dzisiaj. Od dzisiaj, czyli od pierwszego dnia jesieni mamy miejskie rowery. 20 minut, pierwsze 20 minut za darmo. Po kilku latach przerwy na ulicy Opola takie miejskie rowery wracają. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 201 śladów. Połowę stanowią rowery elektryczne. System na początek obejmie 12 stacji, a w kolejnych miesiącach ma być rozbudowany. To gdzieś tak w styczniu to się pewnie rozbuduje. Trudno się dziwić komentarzom, które są właśnie w takim tonie, bo trochę się ludzie dziwią, że jesień się zaczyna, a dopiero wtedy te rowery miejskie wracają na ulicę Opola. Elżbieta pisze, lada chwila sypnie śniegiem, a wtedy hałdy czarnego, śmierdzącego lądolodu zostaną starannie pozgarniane z jezdni i umieszczone na szczątkowych pasach rowerowych i drogach dla pieszych i rowerów. Nie widzę, żeby we flocie znajdował się chociaż jeden fat tire trike, wyposażony w lodołamacz i w pług, bo tylko tak można by sobie było torować drogę przez następne pół roku.
2: Elegancko, ale ja w tym czasie się zajmowałem czymś innym, bo mam tę głosówkę.
1: No to proszę,
2: jesteś gotowa?
1: Jestem
2: ciekawe,
1: głosowa.
2: Co powiedzieli nam słuchacze.
3: I witam bardzo serdecznie Radio Opole, pani Magda, średnio, ale pan Kacper super.
2: O, dziękuję.
1: Taki przypadkowy słuchacz do nas się zgłosił z głosówką własną. Jeżeli macie ochotę tak właśnie zrobić, to wejdźcie na Facebooka Radio Opole i tam wyślijcie do nas wiadomość. O, kolejne już przychodzą wiadomości. Kto opłaca, pierwsze 20 minut, pytają się słuchacze Radio Opole pod postem związanym z rowerami miejskimi. Masz jakąś odpowiedź?
2: Tak, są bardzo ciekawe odpowiedzi, bo to Mariusz zadał takie pytanie. Łukasz, ci sami co darmowe przejazdy autobusowe. Natomiast Hanys w podróżach napisał, twoja stara.
1: To pozdrawiamy jego w takim razie nie młodą. Jeżeli macie ochotę włączyć się do takiej dyskusji albo do innej, no to koniecznie dajcie znać.
2: A my w Radio Opole zagramy teraz dla was Rihannę, Disturbia. W Radio Opole za 20 minut będzie godzina 7.

0: Tina Turner wydała ten utwór w 1999 roku. To ja wtedy byłem bardzo młody.
1: A to już byłeś na świecie wtedy?
0: Ja byłem już na świecie wtedy. Nie no, Magdaleno, lekką ręką. Znaczy, nie jestem młodziakiem, jakby ja jestem tego świadomy.
1: Natomiast... Całe szczęście, że masz tego świadomość.
0: Natomiast co robił wtedy Roman Juranek?
2: Nie mam pojęcia. To było tak dawno.
1: Gdzie tam dawno? Całkiem
2: naprawdę,
1: niedawno.
2: Naprawdę, dla mnie to już...
1: To ty lepiej powiedz, co będziesz robił za na przykład 13 minut.
2: Za 13 minut będę w serwisie mówić o kolejnych staraniach, aby lepiej zabezpieczyć przeciwpowodziowo mieszkańców regionu. Chodzi o umowy na opracowanie dokumentacji zbiorników retencyjnych na Ścinawie Niemodlińskiej.
1: Wróżka jakaś, czy co? Tak wszystko wie, co będzie tam za jakiś czas, tak. Ja nie wiem, no.
2: Powiem też o przylocie chińskiego przywódcy do Stanów Zjednoczonych. To oczywiście nic tak dziwnego.
0: A jak się nazywa chiński przywódca?
2: Xi Jinping, o ile się nie mylę.
0: Bardzo.
2: Tak. Ale co będzie szczególne, to sposób powitania przez Donalda Tuska właśnie.
0: Donalda Tuska? Trumpa.
1: Aż nam się normalnie geopolityka pozmieniała.
2: Testuję waszą po prostu.
1: Tak, Robek to specjalnie zrobił. Przesłuchamy. Uważnie.
0: Ja słuchałem.
2: Właśnie. I teraz, uwaga, dla tych, co nie oglądali wczorajszego pojedynku siatkarskiego Polska-Niemcy, wyemituję ostatnie zwycięskie sekundy tego spotkania.
0: No, rewelacja. To ja nie oglądałem, to ja będę słuchał, bo ja nie wiem, jaki wynik. Tak. Ale zwycięskiego spotkania powiedział. Tak, tak.
1: Ale
0: tak,
1: poczekajcie, bo to w piłkę nożną to gra 22 zawodników, a i tak zwyciężają Niemcy, a w siatkówkę...
2: A to już nie.
1: A w siatkówkę to się nie liczy.
0: To się nie liczy.
2: Nie.
1: No to całe szczęście dla nas.
0: No to elegancko, to ja już wiem, czego się spodziewać punktualnie o godzinie 7. To
1: Romek
0: ja tylko...
1: wprawdzie nie wie, co było w przeszłości, ale wie, co będzie w przyszłości.
0: To jest niesamowite. Takie rzeczy tylko w Nysie, bo Romek stamtąd jest. Dzięki bardzo.
2: Dzięki.
3: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg, gdy chciał.

0: mówiliśmy, że możecie do nas wysyłać głosówki, ale możecie też dzwonić tradycyjnie na numer naszej automatycznej sekretarki 774-541-541, zwłaszcza wtedy, kiedy widzicie jakieś utrudnienia na opolskich drogach.
1: No i za chwilę zerkniemy, jak sytuacja na drogach.
2: Bądź w kontakcie z Radiem Opole 774-541-541.
3: Reklama.
2: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miśni, a nas przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
3: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
6: Przed godziną 7 kręcicie się już po mieście. To widać Wrocławska do Partyzanckiej, Wojska Polskiego do Niemodlińskiej. Ozimska w kilku punktach. Mam tu na myśli oczywiście skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, wlotówka od strony Czarnowąsów. No i powoli formuje się lekka kolejka od strony Zawady. W Nysie też ciekawie, Nysa już nie śpi, widać to na Grodkowskiej do centrum. W brzegu 3 Maja Armii Krajowej Kędzierzyn-Koźle to dojazdówki do ronda milenijnego, a czwórka w porządku.
5: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom, Skępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Mamy pierwszy dzień jesieni, 23 września dzisiaj. No i to jest pogodny poranek w naszym regionie. Na zegarach już godzina 7, a to oznacza, że pora na wiadomości.
7: Jest umowa na opracowanie dokumentacji zbiorników retencyjnych na Ścinawie Niemodlińskiej i rzece Mora.
8: 36 miesięcy jest czas projektowania, bo to jest pełna dokumentacja z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych.
7: Xi Jinping przelatuje z wizytą państwową do Waszyngtonu. W wiadomościach także zwycięstwo siatkarzy nad Niemcami i awans do półfinału Mistrzostw Europy.
4: Wiadomości Radia Opole.
1: A te wiadomości zaprezentuje nam Roman Juranek.
7: Wody Polskie podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla dwóch ważnych zbiorników retencyjnych na Ścinawie Niemodlińskiej i rzece Mora. One będą miały kluczowe znaczenie, mówi Marcin Jarzyński, zastępca prezesa Wód Polskich do spraw ochrony przed powodzią i suszą.
8: 36 miesięcy jest czas projektowania, bo to jest pełna dokumentacja, czyli z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych. Mam tutaj na myśli raport środowiskowy, decyzję środowiskową, pozwolenie wodnoprawne, gotowy projekt.
7: Za nami kilkadziesiąt lat starań te inwestycje, których brak mocno dawał się we znaki, mówi Daniel Palimonka, starosta Nyski.
9: Przygotowanie dokumentacji to już jest znaczący krok. Cieszy fakt, że przybliża nas to do zwiększenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.
10: Na Ścinawie Niemodlińskiej nie ma żadnego zbiornika retencyjnego i tak naprawdę w przypadku takich sytuacji powodziowych, jakie miały miejsce w przeszłości, tak jak 2 lata temu, to w zasadzie wszystkie gminy położone w dorzeczu Ścinawy były bezbronne.
7: Dodaje Bartłomiej Kostrzewa, burmistrz Niemodlina, a prace projektowe potrwają do 2029 roku.
4: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
7: Chiński przywódca Xi Jinping przylatuje dziś z wizytą państwową do Stanów Zjednoczonych. Donald Trump ma przywitać go na płycie lotniska. Prezydent USA nie zrobił tego dotąd dla żadnego zagranicznego przywódcy.
11: Samolot z chińską parą prezydencką ma wylądować przed północą polskiego czasu w bazie wojskowej Andrews pod Waszyngtonem. Tam też odbędzie się ceremonia powitania, co samo w sobie jest wyjątkowe. Amerykański protokół dyplomatyczny przewiduje bowiem, że podczas wizyt państwowych gości wita się w Białym Domu. Wyjątki są bardzo nieliczne. W ten sposób George Bush witał w 2008 roku papieża Benedykta XVI, a Eisenhower w 1959 roku Nikitę Chruszczowa. Gest jest tym bardziej wymowny, że gdy Trump przyleciał w maju do Pekinu, Xi Jinping po niego nie wyjechał. Amerykańskiego prezydenta powitał na lotnisku wiceprezydent Chin. Główna część wizyty chińskiego przywódcy w Waszyngtonie przypada na czwartek. Trump z żoną przyjmą chińską parę w Białym Domu. Będzie przegląd wojsk, przemówienia, rozmowy dwustronne i uroczysta kolacja.
7: A z Waszyngtonu mówił Marek Wałkuski.
4: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
7: Po zwycięstwie nad Niemcami 3-0 w ćwierćfinale rozegranym w Sofii reprezentacja polskich siatkarzy zapewniła sobie grę w strefie medalowej Mistrzostw Europy. Tak specjalny wysłannik Polskiego Radia na Mistrzostwa Cezary Guriew relacjonował ostatnie sekundy meczu z Niemcami.
12: Jeszcze raz Marcin Komenda, piłka meczowa 24-17 w trzecim secie. Niemcy przyjęcie, Zimmermann wystawia atak, Niemcy się mylą, piłka po naszej stronie, Komenda w górze, Jakubiszak 25-17. 15. Biało-czerwoni wygrywają 3-0.
7: W piątek w Mediolanie podopieczni Nikoli Grbicza zmierzą się w półfinale z lepszym z pary Słowenia-Belgia. A dzisiaj środa, 23 września.
4: To przyniesie dzień.
7: O 9:00 konferencja o wolontariacie dotycząca budowania odporności psychicznej dzieci i młodzieży to w Urzędzie Marszałkowskim. O 10:00 miejska inauguracja sportowego roku szkolnego na terenie boiska 3 LO w Opolu. Godzinę później będziemy w opolskim ratuszu na konferencji inaugurującej start głosowania w budżecie obywatelskim Opola. Będziemy również w Prudniku, tam po kilku latach starań powstanie zakład aktywizacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Dużo dzieje się też w kulturze, dziś poznamy szczegóły nowych sezonów Filharmonii Opolskiej i Opolskich Lalkach, a w sporcie będziemy śledzić przygotowania siatkarzy Zaksy do nowego sezonu.
4: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
13: 7 stopni na termometrach, a dzisiaj maksymalnie 15 stopni na termometrach. Słoneczko będzie nam towarzyszyć jednak.
0: Pierwszy dzień jesieni zapowiada się całkiem nieźle. Gdyby tak cała jesień mogła być taka słoneczna i ciepła, to byłoby całkiem przyjemnie.
13: Cała jesień jak przyszły tydzień, to ja będę szczęśliwy.
4: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Nie tylko ty będziesz szczęśliwy, bo jak będzie 22 i słoneczko, a do tego takie piękne, już wielobarwne liście spadające z drzew, to rzeczywiście ta jesień będzie wyglądała całkiem dobrze.
13: Kacper Szyngorski.
0: Magda Szubińska i Marcin Kobza, 5 po 7. Cześć, witajcie.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Jeszcze było wspomnienie tej poprzedniej pory roku, o którym śpiewała Sylwia Grzeszczak w Radiu Opole. 11 minut po godzinie 7, a my mamy już kolejną porę. 1 września rozpoczęła się ta meteorologiczna jesień, a dzisiaj kalendarzowa i też astronomiczna jesień. Podobno ona się mimozami zaczyna, a ja bym powiedziała, że parasolkami mimo wszystko.
2: No tak, bo charakterystycznym początkiem jest równonoc jesienna. Od dziś na półkuli północnej dzień będzie coraz krótszy, a noc coraz dłuższa. To coś mnie ściemniacie, bo dzień jest coraz krótszy tak od pół roku.
1: No, kontynuuj myśl, że tak patrzę na siebie i coraz czekam na ciąg dalszy. No. Ale będzie jeszcze ciemniej, spokojnie.
2: Rewelacja. No. To ja jestem absolutnie zachwycony.
3: Co fajnego jest w jesieni?
4: Dynie.
3: Co robisz z tych dyni?
4: To są dynie na Halloween.
3: Co ty lubisz robić jesienią?
4: Chodzę z mamą zbierać grzyby.
3: I co z tych grzybów potem możesz zrobić?
4: Czasami zupę. Sos grzybowy. Zbierać jabłka.
3: Co potem robisz z tych jabłuszek?
4: Pierogi.
3: A co jeszcze lubisz jeść jesienią?
4: Śliwki i dynie.
3: Co mama robi z dyni? Albo ze śliwek?
4: Ciasto. A śliwek my lubimy kompot.
3: Co najbardziej lubisz jesienią?
4: Kolorowe liście. Kasztany. Bo zrobiłam z nich ludzika.
2: Nic nie zrozumiałem.
1: Jak nic nie zrozumiałeś, że kasztanów trzeba nazbierać? To jest najważniejsza informacja dla wszystkich rodziców. Na wczoraj! Jak to na kiedy? To jest norma przecież w szkole.
2: No to dobrze, to powodzenia, ale nie uczniowie, rodzice. Dacie sobie radę. Pink w Radiu Opole.

0: gdyby cała jesień była taka jak ta piosenka śpiewana przez siostry Grabowskie i Sanach w Radio Poland, no to mielibyśmy całkiem ciekawą porę roku. A jesień może być lubiana bardziej przez mężczyzn niż kobiety. To przynajmniej wynika z badania Gallup Korea 2024, gdzie jesień wybrało jak ulubioną porę roku 35% ankietowanych Koreańczyków. Wśród mężczyzn było to 39%, a wśród kobiet mniej, bo 33%.
1: A dlaczego tak jest?
0: Nie wiem, dlaczego tak jest, no ale panowie, jeżeli chcecie nam wmówić, że jesień to piękna pora roku, to musicie się trochę bardziej postarać.
2: Reklama społeczna.
3: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
4: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
5: Mój koniec świata był 863 dni temu.
6: Pierwsza myśl...
7: Dlaczego ja?
8: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
7: Wiedziałem, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
6: Jeszcze chciałabym pożyć.
9: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
2: Reklama społeczna.
9: Reklama.
10: Cześć sąsiad, jak firma?
11: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
10: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
11: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
10: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
11: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
12: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszza.opole.pl.
13: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
15: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
16: Po reklamie.

0: Autopilot Radia Opole.
1: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
2: Mamy informację o zdarzeniu w Brzegu na ulicy Kruszyńskiej. Tam pożar samochodu osobowego. Na szczęście bez osób poszkodowanych na miejscu pracują strażacy. A jeżeli chodzi o korki i utrudnienia, to w tej chwili Wrocławska do centrum mocno zatłoczona. Podobnie też widzimy ruch na wlotówkach. W szczególności długi sznur samochodów ciągnie się od strony Zawady. Również gęsto w centrum na ulicy Piastowskiej. Jeżeli chodzi o pozostałe takie ważne punkty, to przypominam o trasie do Kluczborka. Tutaj mamy wahadła od Węgrów do Jełowej, a czwórka w porządku.
1: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wystąpią na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Nowym Jorku trwa zgromadzenie ogólne ONZ. Przybyło na nie około 200 przywódców stałego świata. Na ulicę Opola wracają rowery miejskie. Od dzisiaj mieszkańcy mają do dyspozycji 200 jednośladów i 12 stacji rowerowych. Rower będzie można również pozostawić poza stacją, ale w takim przypadku trzeba się liczyć z dodatkową opłatą. Pierwsze 20 minut jazdy będzie bezpłatne, a opłata inicjalna wyniesie 10 zł, kolejna godzina będzie kosztowała 2 zł.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Gościem porannej rozmowy będzie Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego. Porozmawiamy o dobiegającym końca głosowaniu w 9. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Początek rozmowy, kwadrans po 8.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Dzisiaj te rowery miejskie to jak znalazł, bo mamy mieć słoneczny dzień na Opolszczyźnie, 15 stopni, temperatura umiarkowana, no ale dzień pogodny, słoneczny na początek jesieni może być.
5: Zdecydowanie może być taki dzień, ale też powiem Ci, Magdaleno, że co jest dla mnie bardzo budujące, to temperatura w przyszłym tygodniu.
4: Jaka będzie?
5: A już Ci odpowiadam, bo na przykład takie 22 stopnie w poniedziałek brzmi obiecująco.
4: Znakomicie.
5: A w niedzielę 21 stopni, co Ty na to?
4: Rozkosznie.
5: A we wtorek 22. O?
4: Pięknie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
5: Chcesz więcej?
4: Mogę nie chcieć?
5: Nie. We wtorek 22 i w środę 20.

0: Radio Opole. 24 minuty i będzie godzina 8. Kwadrans po godzinie 8 będzie poranna rozmowa Radio Opole. Jak mnie obudzicie o drugiej w nocy, to ja to wypowiem.
1: Tak, nawet powiem, że Ireneusz Prochera i jego gość.
0: Dokładnie.
2: Dzień dobry, na razie bez gościa.
0: Tak, jak mnie ktoś by obudził, tak, machnął, to ja bym tak szybko odpowiedział i jego gość.
1: Ty to jesteś gość.

0: Naprawdę. A nie chciałbyś być kiedyś gościem Irka?
1: Jasne, że bym chciał. Irku.
2: Ale na razie jestem waszym gościem.
0: No właśnie. Aha,
1: no dobra. No,
2: to obiecuję, że się kiedyś zrewanżuję.
1: No to
2: tak się nawet zrymowało.
0: O czym ty byś rozmawiał z tym tutaj panem?
2: No właśnie, o czym byśmy mogli porozmawiać?
1: O bieganiu.
2: O tak.
0: O trawniku.
1: No, po czym poznać biegacza na imprezę?
0: Na imprezie?
1: No.
0: Nie wiem.
1: Powie ci. Hmm? No po czym poznać? No przyjdzie i ci powie, cześć, jestem biegaczem.
0: A.
2: Tak, bo to powód do domu, rozumiem.
1: Tak.
2: No okej, okay, no.
1: To tak samo jest taki żart w wojsku, że po czym poznać pilota F-16? No przyjdzie i ci powie.
2: Aha, no tak. To koniecznie się muszę zaprosić kiedyś.
0: To
2: kiedyś.
0: Na pewno będzie pasjonująca rozmowa.
2: Bez wątpienia. Na razie, proszę Państwa, gościem porannej rozmowy Radio Opole będzie Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego. Długa nazwa, ale też i temat, no, trochę skomplikowany. Porozmawiamy bowiem o odbiegającym końca głosowaniu w 9. edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. To jest o tyle ciekawe, że to głosowanie od ubiegłego roku odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, czyli internetową. Więc zapytam, jak to się sprawdza, no bo przecież są takie tendencje, żeby coraz więcej różnego rodzaju głosowań przeprowadzać właśnie poprzez internet. Mm-hmm. Więc zobaczymy.
0: No, trzeba się przejmować pogodą wtedy, niską frekwencją z powodu tego, że do lokalu nikt nie przyjdzie, bo deszcz pada.
2: I takim argumentem za jest bardzo często to, że to mocniej angażuje mieszkańców czy głosujących.
0: Poza tym tak niewiele wysiłku trzeba w to włożyć, żeby wziąć udział w takim głosowaniu. Wystarczy robić dokładnie to, co się robi, na przykład teraz Kasper patrzy się w telefon i w czasie takiego przeglądania sieci to można od razu zagłosować.
2: Więc zapytam, co zmieniło się po przejściu na to głosowanie internetowe, jak to się sprawdza, czy internet rzeczywiście poszerzył grupę uczestników, no i oczywiście o samym budżecie także porozmawiamy. Pamiętajmy, że w każdym z 5 subregionów mieszkańcy konkurują o tę samą pulę 600 tysięcy złotych.
0: No to pieniądze spore.
1: A wiesz, dlaczego ja patrzyłem w telefon?
0: Wiem, że głosowałeś w budżecie europejskim.
1: To raz, a dwa, upewniłem się, że poranna rozmowa w Radio Opole będzie kwadrans po godzinie 8, że poprowadzi ją Ireneusz Prochera, a jego gościem będzie jego gość.
0: Mm-hmm. A na co tam zagłosowałeś?
1: Na opcję B.
0: Fajnie, bo nie było takiej opcji. A poranna rozmowa jak zwykle, kwadrans po 8.

0: Walking on Sunshine w Radio Pole. 14 minut przed godziną 8. To jest bardzo pogodna piosenka na początek jesieni, a tymczasem nam w ręce wpadły takie badania. Blisko 85% Polaków przyznaje, że zdarza im się przekroczyć prędkość na drodze. To wynika z nowego sondażu Europion Polska na zlecenie Onetu i robi to także przytłaczająca większość tych kierowców, którzy chcą zaostrzenia przepisów.
1: Jakby ja się kompletnie nie dziwię, bo ja z tobą kiedyś jechałem samochodem, Magdaleno.
0: Ze mną?
1: Z tobą.
0: Niemożliwe.
1: I ty przekroczyłaś prędkość?
0: Mm.
1: No?
0: Na pewno nie.
1: A chcesz zaostrzenia przepisów?
0: Na pewno to nie byłam ja.
1: To byłaś ty. Więc mamy potwierdzenie tej tezy, którą przed chwilą przedstawiłaś. Krótko, prosto i na temat. Proszę bardzo. I nawet widziałem, jak parkowałaś. No ale to już byłem 2 kilometry dalej i dałem radę.

0: Wszystko albo nic. O tym śpiewa Cher teraz w Radio Opola, a my wszystkie wiadomości na pewno usłyszymy już za chwilę.
1: Nic o wypadkach byśmy nie chcieli usłyszeć, natomiast jeżeli takie gdzieś widzicie na opolskich drogach, to dajcie nam znać pod 774-541-541 już za moment w Radio Opole. Najnowszy autopilot.
2: Autopromocja.
3: Studio M. Najbardziej kameralna scena z największym audytorium na Opolszczyźnie.
2: Wracamy z koncertami po wakacyjnej przerwie.
3: Scena, którą pamiętają sami muzycy.
4: Pierwszy koncert poza Warszawą zagraliśmy właśnie u Was w Radiu.
3: A już wkrótce. Omasta.
5: Krakowskie trio. Jazz z rapem. Ten koncert także w drugim programie Polskiego Radia.
3: Ars Letrans.
2: Rock i pop, a w składzie harfa i trąbka.
3: Koncert Filharmoników Opolskich.
5: Ten wieczór usłyszycie tylko w eterze.
3: Bakrzysz.
2: Legenda polskiego reggae.
3: Szymon Justyński.
5: Bass, funky, jazz. Grał z muzykami Santany.
3: Limbowski solo act.
2: Jeden człowiek i piosenki z innego świata.
3: Bezpłatne zaproszenia do Studia M tylko na antenie Radio Opole. Terminy na radioopole.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Panie Mirku, potrzebuję alternatywy do groszku Classic z Sambudrolu.
7: Dlaczego? Przecież Classic nie spieka się, ma świetne parametry i daje dużo ciepła.
6: Inflacja mnie przerasta, szukam oszczędności.
7: Rozumiem. Najtańszy w palecie groszków Sambudrolu Comfort. Też szczerze polecam.
6: Na nich zawsze można liczyć. Już zamawiam.
8: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000 www.sambudrol.pl.
9: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
10: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
11: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
2: Po reklamie.
3: Autopilot Radia Opole.
14: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
15: No i zaczynamy od zdarzenia drogowego na ulicy Niemodlińskiej. Tam, no ten poranek dość nieszczęśliwy dla jednej z rowerzystek. Kolizja z samochodu właśnie z rowerzystką, która oskarża się. Na pewno tam zespół ratownictwa medycznego podjedzie, ale uważajcie w tym miejscu. Jeżeli chodzi o utrudnienia i spowolnienia, to w lotówki od strony Zawady Lędzin i Czarnowąsów mocno zatłoczone. Wrocławska w obu kierunkach z Pykalskiego do Piastowskiej. Na obwodnicy gęsto spowolnienie także widzę na autostradzie A4 na wysokości Lewina Brzeskiego w kierunku Katowic, ale tam miały być roboty drogowe, więc pewnie zwężka i ograniczenie prędkości.
14: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
16: Dzień spadającego liścia dzisiaj mamy, ale też Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. 23 dzień września to środa, czas na wiadomości.
17: Jednolite przepisy ewakuacyjne mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego obradowała na temat sytuacji na rynku pracy.
18: Mamy własny postulat, aby wynagrodzenia w sferze budżetowej wzrosły o co najmniej 15%.
17: W wiadomościach także komentarze po spotkaniu prezydentów Trumpa i Zełenskiego.
3: Wiadomości Radia Opole.
1: Ja je przygotował i prezentuję w Radiu Opole Roman Juranek.
17: Jednakowe wytyczne dotyczące ewakuacji uczniów mają zwiększyć bezpieczeństwo w szkołach. Alert powietrzny na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z 17 września pokazał, że nie wszystkie szkoły potrafią odpowiednio reagować.
19: Był stres i zdenerwowanie, ale w większości szkół ewakuacja w bezpieczne miejsca przebiegła pomyślnie. Tak jak w szkole podstawowej numer 4 w Przemyślu, wyjaśnia dyrektorka placówki Agnieszka Kowaliw.
20: Zeszliśmy z dziećmi do pomieszczeń, które są przeznaczone na taką ewentualność.
19: Ale w niektórych szkołach, mimo alarmu, kontynuowano zajęcia lub wysyłano informacje do rodziców, by odebrać dzieci ze szkoły. To nieznajomość przepisów. Dlatego Ministerstwo Edukacji wraz z MSWiA przygotowują jednakowe wytyczne, które ułatwią działanie dyrektorom, wyjaśnia szef MSWiA Marcin Kierwiński.
21: Żeby nie było żadnych wątpliwości w tym zakresie.
19: Ujednolicone wytyczne mają być gotowe w ciągu kilku tygodni.
17: Była to relacja Martyny Szymczakowskiej.
3: Słuchaj faktów, nie plotek.
17: Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego obradowała na temat sytuacji na rynku pracy. Rozmowy miały miejsce w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim. Dziś największym problemem dla pracowników są wynagrodzenia w sferze budżetowej, mówi Norbert Kusiak, sekretarz Prezydium Rady Dialogu Społecznego OPZZ.
18: W tym zakresie mamy jako związki zawodowe, jako centrale związkowe własny postulat. Sprowadza się on do tego, aby wynagrodzenia w sferze budżetowej wzrosły o co najmniej 15%. Rząd niestety proponuje wzrost na poziomie 3%. Przyjęcie tej propozycji spowoduje, że wynagrodzenia realne pracowników będą praktycznie na poziomie zerowego wzrostu.
17: Kolejny termin Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, poświęcony tym razem konsolidacji opolskich szpitali, został wyznaczony na 9 października.
3: To dzieje się teraz w regionie.
17: Mimo powodzi w gminie Głuchołazy obrót nieruchomości wraca na stare tory. Dotyczy to jednak głównie obszarów niezalewowych, mówi Roman Sambor, wiceburmistrz Głuchołaz.
22: To widać po aktach notarialnych, które przychodzą w zawiadomieniach ze starostwa, ze zmian w ewidencjach. Jest większe zainteresowanie, nawet niż przed powodzią, terenami niedotkniętymi powodzią. Konradowem, Głuchazami, Harbinem. Kilkanaście lat temu, jak zasięgowaliśmy, skanalizowaliśmy całą gminę, to też widzę większe zainteresowanie terenami na wioskach. Wykup mieszkań gminnych, tutaj też obserwuję większe zainteresowanie niż w poprzednich latach.
17: Gmina Głuchołazy ma blisko 100 działek pod budownictwo, jednak wstrzymała się z ich sprzedażą, bo jest dużo ofert prywatnych terenów. Samorządowcy czekają, aż ta podaż się zmniejszy. Na koniec zagranica. Nie dowiedzieliśmy się niczego nowego. Takie komentarze dominują po spotkaniu prezydentów Trumpa i Zełenskiego w USA. Obaj przywódcy rozmawiali przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Temat spotkania to wojna, ewentualne rozwiązania pokojowe i wzajemne rosyjsko-ukraińskie ataki powietrzne na obiekty energetyczne.
23: Głównym sukcesem tego spotkania jest to, że się ono odbyło, podkreśla znany ukraiński publicysta Witalij Portnikow. Dla prezydenta Ukrainy najważniejsze jest to, żeby się nie kłócić z Waszyngtonem, aby USA kontynuowały pomoc, a przynajmniej jej jeszcze bardziej nie ograniczały. Donald Trump rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim o możliwym energetycznym zawieszeniu broni z Rosją. Ukraiński prezydent powtórzył pozycję Kijowa, że Ukraina wstrzyma ostrzały rosyjskich rafinerii, jeśli również Rosja uczyni to samo.
17: A był to materiał Pawła Buszki.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
15: Na termometrach, no robi się coraz cieplej i przyjemniej, bo 8 stopni teraz mamy, chociaż bez szału, ale maksymalnie 15 stopni dzisiaj.
1: Na dzisiaj synoptycy zapowiadali słońce, a ono się na chwilę schowało chyba za chmurami. Mam nadzieję, że dzisiaj akurat bez parasolki się obędzie, chociaż jak patrzę tak szczegółowo na prognozę pogody, to koło południa delikatny deszcz może pokropić. Jutro będzie go więcej, od południa bardzo intensywne opady deszczu, w piątek też jeszcze chmury, ale w sobotę i w niedzielę piękne słońce.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
1: No i takie prawa jesieni, po prostu już od dzisiaj mamy nową porę roku, więc możemy się powoli przyzwyczajać do tego, że będzie trochę więcej chmur, trochę więcej deszczu, a słońce jak się pojawi, to będzie świetnie.
15: Tila i Irish w Radio Opole. Kacper Śnigorski,
1: Magda Szymińska i Marcin Kobza. W takim składzie mówimy wam cześć, dzień dobry, mamy 5 po 8.

0: Reklama.
1: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
2: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: dzisiaj publicznie deklarował, że w środku nocy obudzony jest w stanie powiedzieć pewną frazę. To tak. Masz szansę.
1: Mamy kwadrans. Po godzinie 8 przenosimy się do studia obok, a tam czeka Ireneusz Prochera i jego gość.
2: Gościem porannej rozmowy jest dziś Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego. Dzień dobry, pani dyrektor.
3: Dzień dobry.
2: Jesteśmy na półmetku głosowania w budżecie marszałkowskim, budżecie obywatelskim. No możemy już ocenić, czy uda się zgromadzić większą liczbę głosów niż roku poprzednim?
3: Uważam, że tak, ponieważ głosowanie jest elektroniczne, więc wspomaga nas system elektroniczny i na tą chwilę dokładnie wiemy, na które zadanie, ile głosów wpłynęło, widzimy te głosy, więc już wiemy, że będzie ich więcej, dlatego że zbliżamy się już teraz do liczby głosów, która była oddana w poprzedniej edycji, a jesteśmy dopiero w połowie głosowania.
2: Czyli możemy powiedzieć, że budżet obywatelski rzeczywiście poprzez to głosowanie internetowe bardziej angażuje mieszkańców?
3: Uważam, że tak. Rozpoczęliśmy to głosowanie elektroniczne w ubiegłym roku. I to był pierwszy rok, kiedy można było tylko poprzez elektronikę oddawać głosy. Było ich mniej, liczyliśmy się z tym, ale mieszkańcy się już przyzwyczajają, wiedzą, jak mają głosować, ponieważ jest dużo zadań zgłoszonych w tym roku, dużo więcej niż w ubiegłym, to też wiemy, że tych głosów będzie więcej.
2: A jak to się stało, że jest więcej tych zadań?
3: Bo zrobiliśmy dobrą kampanię promocyjną. Pan marszałek Ogłaza nas do tego zmobilizował, ponieważ jak rozmawialiśmy, przygotowywaliśmy się do ogłoszenia tej edycji. Powiedział do nas, żebyśmy zrobili wszystko, żeby było jak najwięcej nowych zadań. No ponieważ są zadania, które są z nami od pierwszej, od drugiej edycji, co roku te same, co wcale nie jest złe, bo bardzo się cieszymy, że te zadania są, że mieszkańcy się tego przyzwyczaili i składają, i realizują, wygrywają. Ale zależało nam też, żeby zachęcić trochę nowych osób, które do tej pory pewnie myślały, że a no to mi się nie uda, a to jest za trudne, albo nie zobędę tych głosów, albo nie wiedzieli, że mogą złożyć, bo takie też osoby były. I zrobiliśmy bardzo, bardzo szeroką kampanię na wiosnę, zachęcającą. No i efektem było, że mieliśmy 103 zadania zgłoszone, to było bardzo dużo.
2: No właśnie, pani dyrektor, ale to pojęcie zadania brzmi trochę enigmatycznie. O co chodzi? Jakiego rodzaju są to projekty?
3: Chodzi tak naprawdę o pomysł, bo to, że ktoś zgłosi swój pomysł wcale nie oznacza i najczęściej jest tak, że on go wcale nie realizuje. Chodzi tylko o to, żeby mieć pomysł, a my już, nasza głowa w tym urzędniku, że on był zrealizowany i za nasze pieniądze, za pieniądze budżetu województwa. To są przeróżne zadania, bo one dotyczą, no króluje kultura, królują zadania kulturalne i sportowe, czyli koncerty, warsztaty muzyczne dla różnych grup i to z różnych rodzajów muzyki, zajęcia sportowe dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów. Sporą grupą to są seniorzy. Jest ich coraz więcej w naszym województwie. Oni są bardzo aktywni, chcą się aktywizować, chcą mieć zajęcia sportowe, integracyjne, chcą wyjeżdżać i oni są też bardzo aktywni, mają trochę więcej czasu od ludzi pracujących, więc zgłaszają nam te swoje pomysły.
2: A w przyszłym, w ubiegłym roku który z pomysłów zrealizowanych cieszył się największą popularnością, uznaniem?
3: Zajęcia sportowe dla dzieci, dokładnie zajęcia z zakresu piłki nożnej, połączone z turniejami piłkarskimi. To jest zadanie, które w zeszłym roku wygrało. Ponad 8 tysięcy głosów zebrali.
2: O, a ma szansę wrócić w tym roku również?
3: A jest, znowu, wróciło.
2: Tak? No, nie pytam, ile zebrało głosów,
3: jeszcze
2: bo pewnie
3: tego
2: jeszcze
3: nie
2: pani
3: wiem.
2: Nie może powiedzieć i też nie może pani przedstawić pewnie tego rankingu, który się już kształtuje w jakiś sposób, prawda?
3: On się kształtuje, ale ponieważ to jest dopiero połowa, więc te zadania przeskakują pomiędzy miejscami, zwłaszcza, że to nie jest tak, że to jest jedno zadanie w województwie, które wygra, ponieważ one są podzielone na subregiony, te zadania i na powiaty, więc w każdym subregionie jest osobny ranking i czasami wygrywa zadanie w subregionie X, które w Y nie miałoby szans, bo jest mniej głosujących albo więcej głosujących, więc ten podział na 5 subregionów daje tą możliwość, że tych zadań jest dużo i że na każdym obszarze naszego województwa one będą realizowane.
2: I każdy subregion ma do dyspozycji 600 tysięcy złotych.
3: Dokładnie tak.
2: Czyli łącznie 3 miliony.
3: Łącznie 3 miliony.
2: To dużo w skali województwa?
3: Dużo, pewnie można by było więcej, ale myślę, że jest to taka kwota, która zadowala, zwłaszcza, że teraz również zmniejszyliśmy wartość poszczególnego zadania, co spowodowało, że będzie można realizować ich więcej, bo kiedyś zadanie subregionalne było do 150 tysięcy, a powiatowe do 100, teraz to obniżyliśmy przy łącznej kwocie tej samej, więc powiatowe do 75 tysięcy, a subregionalne do 100, co też spowoduje, że będzie ich możliwych do realizacji więcej, do przyjęcia trochę więcej.
2: Od strony technicznej, jak wygląda takie głosowanie? Trzeba wejść na Państwa stronę?
3: Tak. Trzeba wejść na stronę budżet.opolskie.pl. Mamy nową stronę, bardzo taką przyjazną i prostą. Jest duży przycisk przejść do głosowania. Należy podać przede wszystkim kilka swoich danych, no chociażby jak miejsce zamieszkania. To jest po to potrzebne, żeby system mógł wyświetlić zadania z danego subregionu i z danego powiatu, w którym się głosuje. No ja mieszkam w mieście Opolu, więc jak wpiszę swój opolski adres, to nie wyświetlą mi się zadania z Brzegu czy z Nysy, tylko wyświetlą mi się od razu moje. Muszę też podać swoją datę urodzenia. To jest potrzebne, żeby zweryfikować, czy osoba jest pełnoletnia, bo pełnoletni powyżej 16 roku życia mogą głosować sami, poniżej 16 potrzebują zgody rodzica. I to są wszystkie dane, jakie wpisujemy. Wyświetla się lista zadań subregionu i powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje. I należy wybrać. Można wybrać jedno powiatowe i jedno subregionalne. Klik. Podać należy swój numer telefonu i na ten numer telefonu przyjdzie SMS z kodem. Kod wpisujemy w system, zatwierdzamy. Koniec roboty.
2: Czy z tym głosowaniem od strony technicznej poradzą sobie osoby starsze lub te mniej cyfrowe?
3: No oczywiście, że tak. Ja nawet mam tutaj takie fantastyczne dane, które mi moi współpracownicy przygotowali na dzisiaj, za co bardzo, bardzo im dziękuję. Do wczoraj, bo to są dane z wczoraj, mamy 268 osób 80+, które zagłosowały. Więc wszystkie osoby starsze, które mają telefony, mogą zagłosować, które nie mają telefonów, a mają na przykład wnuki, mogą skorzystać z ich pomocy, dlatego że z jednego numeru może zagłosować 5 osób, czyli babcia może pójść do wnuczka, wnuczek oddaje głos za siebie, ale może z tego samego telefonu też skorzystać babcia, logując się swoimi danymi, ale podając numer telefonu wnuczka. I wnuczek może babcie, jej sąsiadkę i ciocię też zachęcić do głosowania i tak się właśnie dzieje, bo mamy takie informacje, że albo senior głosuje na zadanie, które jego dotyczy, na przykład aktywizacji seniorów, ale też może poprzeć zadanie, które zgłasza grupa młodzieżowa swojego wnuczka. To jest jedna rzecz. A druga, my również jeździmy do grup, jeździmy czasami z, my mamy tablet, mamy komputer i możemy pojechać na jakieś przedsięwzięcie, na jakieś wydarzenie, na jakieś spotkanie i u nas można przyjść i zagłosować też. Mhm, na takim mobilnym punkcie.
2: Ten system jest w stanie wykluczyć jakieś próby nadużyć? Jakiegoś próby manipulowania liczbą danych głosów?
3: No system nie przyjmie szóstego głosu z danego numeru telefonu. System nie przyjmie osoby, która nie jest z danego subregionu. Jeżeli wpisze adres zamieszkania spoza województwa opolskiego, też tego nie przyjmie. Więc nie wiem, jakie by jeszcze mogły być nadużycia, których by system ominął.
2: Mhm. Widzi Pani takie zjawisko mobilizacji wokół tematu jakichś takich nieformalnych grup społecznych?
3: No, oczywiście, że tak, nie tylko nieformalnych.
2: Skrzykują się, tak?
3: Skrzykują się, żeby
2: głosować?
3: Tak. Wiemy o tym, że organizują głosowania podczas różnych wydarzeń. Teraz są różne Oktoberfesty na opolskich wsiach. Chodzą wolontariusze z tabletami i zachęcając osoby do głosowania, żeby tu, teraz, w tym miejscu nie odkładać tego na później, nie zapomnieć w domu. Co więcej, widzimy na mediach społecznościowych wójtów czy burmistrzów, którzy nagrywają filmiki ze swoim udziałem, zachęcając mieszkańców do zagłosowania na konkretne zadanie, bo to jest też ich, mogę powiedzieć, interes, żeby dane zadanie z ich terenu wygrało, żeby było realizowane. Więc tak wiemy, widzimy, to jest duże zaangażowanie.
2: Dzwonią do nas. Ale oprócz urzędników to jest też szansa na kreowanie takich lokalnych, może nieformalnych liderów społecznych?
3: No oczywiście, że tak, no bo któż zgłasza takie zadanie? No nie osoba, która siedzi w domu przed telewizorem i mówi, ach, zgłoszę sobie. Zobaczę, co z tego wyjdzie. To są najczęściej właśnie lokalni liderzy. To są sołtysi, to są szefowie stowarzyszeń, strażacy ochotniczy, ochotnicy gospodynie, koła gospodyń wiejskich. Zawsze na jakimś obszarze czy w mieście, rada osiedla jest jakiś lider, który mówi, dobra, wymyślamy, piszemy i potem on dba o to, żeby ten jego pomysł uzyskał jak najwięcej głosów. No, takie ma założenie, żeby ten projekt wygrał.
2: Wymieniła Pani koła gospodyń wiejskich, one rzeczywiście tak aktywnie działają?
3: W naszym województwie bardzo, bardzo są aktywne panie na wsiach i one też mają potrzeby, też chcą organizować różne przedsięwzięcia i też zgłaszają zadania.
2: Czyli
3: kulinarne,
2: liderki,
3: na przykład.
2: Liderki, tak, społeczne?
3: Oczywiście, a bardzo często pani, która jest szefową koła gospodyń, jest też sołtyską, jest też radną danej gminy, to są bardzo aktywne panie.
2: Czy możemy powiedzieć, że zwycięża rzeczywiście najlepszy projekt, czy ten najbardziej zmobilizowany?
3: Wygrywa ten najbardziej zmobilizowany, ale bardzo często, ja nie wiem, czy można powiedzieć, który jest lepszy, no właśnie, bo ja nie wiem, czy lepiej jest grać w orkiestrze dętej, czy lepiej jest uprawiać sport. Nie, ja bym tak nie rankingowała tych zadań. Po prostu wygrywa ten, za którym poszło najwięcej ludzi.
2: Dobrze, i co będzie się działo teraz z tymi projektami po głosowaniu?
3: 30 września zamykają się nasze linie do głosowania, nasz system. Potem my potrzebujemy kilka dni, żeby to posprawdzać, żeby wyłączyć te głosy. Czasami zdarzają się głosy nieważne. Robimy ranking i na początku października pan marszałek ogłosi listę zadań. Później musimy usiąść i zastanowić się, które zadania, jak będą realizowane. Mamy różne możliwości. Czasami departamenty, bo realizują to nasze departamenty merytoryczne, zadania kulturalne, departament kultury, sportowe, departament sportu i turystyki, czy ogłoszą konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację tych zadań, czy podejmą się sami, bądź przed jakąś naszą jednostkę organizacyjną robić dane zadanie, czy powierzą je gminie bądź powiatowi. Tak też możemy. No oczywiście potem trzeba iść do pana skarbnika, zapewnić sobie budżet na przyszły rok, bo te zadania wszystkie będą realizowane w 2027 roku i czekamy do początku roku. Przygotowujemy się, żeby te zadania ogłosić i rozpocząć ich realizację.
2: A czy są jakieś widełki na pojedynczy projekt finansowe, że maksymalnie można wydać tyle?
3: No tak jest w założeniu. Każdy, który zgłaszał zadanie, musiał przewidzieć jego budżet i poszczególne elementy, bo zgłoszenie nam samego turnieju sportowego to no za mało. Trzeba kupić nagrody, pewnie trzeba tym dzieciakom kupić wodę, czy jakiś tam poczęstunek, załatwić sędziego, trenera, wynająć boisko i takie elementy kosztowe składają się na to zadanie. I tak jak powiedziałam, powiatowe do 75 tysięcy, subregionalne do 100. I w tych widełkach pracujemy.
2: No za 100 tysięcy to można niezłą imprezę
3: urządzić. Oczywiście,
2: że
3: tak, no, ale jak ona jest imprezą na kilkaset, czy czasami nawet koncerty plenerowe na więcej ilość osób, no to za tym idą też odpowiednie koszty.
2: Jest to co powalczyć. Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy Zagranicznej i Promocji Regionu Urzędu Marszałkowskiego, jest gościem porannej rozmowy Radio Opole. Proszę zostać z nami. Przenosimy się oczywiście do internetu.
4: Cała rozmowa na radio.opole.pl.

0: Ja mam taki pomysł.
1: A ja mam dobry pomysł, żeby sprawdzić, jak sytuacja na opolskich drogach
2: wygląda. To akurat jeden z twoich dobrych pomysłów.
1: Dziękuję.
2: W przeciwieństwie do całej reszty innych. Wyjeżdżamy na opolskie drogi, po których dzisiaj prowadzi Kuba Biel.
3: Autopilot Radia Opole.
4: No to prowadzimy i teraz prowadzimy już właściwie bez większych problemów, jeżeli chodzi o poruszanie się po Opolu. Jeszcze na Wrocławskiej pewne utrudnienia, ale raz związane są one z remontem i tam w stronę partyzanckiej musimy nieco zwolnić. Jedziemy też przez chwilę jednym pasem, ale oprócz tego jest raczej okej. Zluzowało nam się i to znacząco. Jeżeli chodzi o wlotówki, też już raczej spokój. Spoglądam sobie na obwodnicę. Też jest okej. Spowolnienie co prawda na autostradzie A4 na wysokości Lewina Brzeskiego w kierunku Katowic. Tam roboty drogowe, zwężka, ograniczenie prędkości, a poza tym luz.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Trwa głosowanie w 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, powiedziała, że mieszkańcy oddali już do tej pory więcej głosów niż poprzednio.
6: Ponieważ głosowanie jest elektroniczne, więc wspomaga nas system elektroniczny i na tą chwilę dokładnie wiemy, na które zadanie, ile głosów wpłynęło. Widzimy te głosy, więc już wiemy, że będzie więcej, dlatego że zbliżamy się już teraz do liczby głosów, która była oddana w poprzedniej edycji, a jesteśmy dopiero w połowie głosów.
5: Agnieszka Okupniak dodaje, że jeśli chodzi o zadania, to najważniejsza jest dobra koncepcja, a resztą zajmą się pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Chiński przywódca przylatuje dziś z wizytą państwową do Stanów Zjednoczonych. Prezydent USA ma przywitać go na płycie lotniska, a rozmowy mają dotyczyć ceł, sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa i metali ziem rzadkich. To pierwsza wizyta państwowa chińskiego przywódcy w Stanach Zjednoczonych od 11 lat.
3: Wiadomości Radia Opole.
5: Aktywna organizacja pozarządowa, Przyjazny Samorząd i Społecznik Roku. Laureatów w tych trzech kategoriach poznamy już jutro podczas gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie, na której po raz 10 rozstrzygnięty zostanie konkurs o nagrodę opolskiej niezapominajki. Początek o 17 w restauracji przy ulicy Żerkowickiej. A w wiadomościach za pół godziny o tym, że Sejm nie rezygnuje z uchwalenia projektu, który ograniczy sprzedaż alkoholu.
3: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Na termometrach mamy już tak 8-9 stopni w większości miast naszego regionu i miejscowości i wiosteczek różnych. Jutro od 7 do 14, w piątek też będzie zimno, ale od soboty będzie fajnie.
2: Ja się zastanawiam, czy w większości miast i miasteczek i wioseczek na Opolszczyźnie jest słońce, o którym mówią synoptycy, bo ma to być raczej słoneczna środa w całym województwie opolskim, a tymczasem w stolicy województwa jakoś tak pochmurno się zrobiło.
3: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: No i może być tak, że do godziny 15 delikatnie pokropi deszcz, a później to już ma się rozpogodzić, przy czym w czwartek znowu ma padać i to intensywniej.
0: Kto to widział?
2: Żeby jesienią taka

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Przyszła jesień, no i zostanie z nami przez najbliższe 3 miesiące przynajmniej, aż do zimy. No chyba, że zima w tym roku odmówi też posługi i przyjdzie dopiero wiosną. To jest bardzo możliwe. Ale teraz o jesieni życia. Tegoroczne Dni Seniora będą się w stolicy województwa odbywać pod hasłem Senior mówi sprawdzam, świadomy senior w świecie dezinformacji.
2: Gdzie szukać wiarygodnych informacji? W Radio Opole. Jak rozpoznać fake newsa? My nie przedstawiamy fake newsów. Jak nie dać się oszukać w internecie przez telefon czy podczas zakupów? My nie oszukujemy. O tym, ale też o emeryturach, rentach i prawach seniorów będzie można porozmawiać z ekspertami podczas jubileuszowej 10. edycji Dni Seniora w ZUS-ie.
1: Opolski oddział zakładu zaprasza na wydarzenia przygotowane w regionie, a także przez swoich partnerów. O tym mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.
3: Wszystkich opolskich seniorów zapraszamy w październiku na wydarzenia organizowane nie tylko przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też przez naszych partnerów, m.in. Narodowy Fundusz Zdrowia, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Praw Pacjenta czy Policję. Będziemy organizować wydarzenia nie tylko w placówkach ZUS-u, ale też w placówkach samorządowych czy innych miejscach publicznych.
2: Przez cały październik seniorzy na Opolszczyźnie będą mogli uczestniczyć w bezpłatnych spotkaniach, wykładach, warsztatach, panelach dyskusyjnych i indywidualnych konsultacjach.
1: Kiedy i gdzie, które wydarzenie się odbędzie, to jest do sprawdzenia na stronie internetowej ZUS-u, ale jak my tylko będziemy mieć taki harmonogram, to oczywiście chętnie o nim powiemy.

0: Przebój sprzed lat, Monika Wrotka w Radio Opole, dziewczyna mojego chłopaka, 11 minut przed godziną 9, a polscy piłkarze to się przygotowują na zgrupowaniu w Warszawie do serii 4 spotkań Ligi Narodów.
1: Mhm, to prawda. Andrzej Dawidziuk, trener bramkarzy reprezentacji, mówi o tym, że kadra nie ma w tym momencie bramkarza, który na stałe będzie numerem 1.
2: Jeżeli chodzi o hierarchię, jeżeli chodzi o to zgrupowanie, oczywiście mamy plan. Dzisiaj jak spojrzymy na obsadę bramki, nawet pomijając personalia, to każdy z zawodników jest przede wszystkim z takim deficytem doświadczenia reprezentacyjnego. I to doświadczenie, ono samo nie przyjdzie. Jeżeli nie będzie zawodnik doświadczał poprzez grę, poprzez rozgrywanie kolejnych minut, kolejnych meczów, no to doświadczenie samo nie przyjdzie i tego doświadczenia brakuje w tej chwili i to widać. I kto by nie wszedł do bramki, będzie się mierzył z tym samym deficytem.
0: Łukasz Skorupski, pominięty na tym zgrupowaniu, cały czas mimo wszystko jest brany pod uwagę w kontekście meczów reprezentacji.
2: Temat Łukasza jest cały czas otwarty. Ja z nim rozmawiałem przed powołaniami, rozmawiałem z nim po powołaniach, więc na pewno będziemy dalej obserwować Łukasza, będziemy patrzeć, co się dzieje w jego klubie, w jakiej jest dyspozycji i jak wygląda aktualnie jego sytuacja.
0: No, kadra w tym momencie nie ma bramkarza, który na stałe będzie numer 1. No jest taka jedna stała zasada w piłce nożnej. Gruby na bramkę. To się zawsze sprawdza.
1: Wojciech Szczęsny, tak? On tak pojadł ostatnio w tej Barcelonie. Ale nasz formator pięknie sobie radzi w tej Barcelonie. Niestety już w kadrze go nie zobaczymy.

0: Teraz będzie taki solidny blok bardzo ważnych, konkretnych informacji, które będziemy serwować, bo za chwilę sprawdzimy, jak wygląda sytuacja na opolskich drogach. Potem Romek Juranek będzie opowiadał, co tam wydarzyło się w kraju, w regionie i na świecie. A potem jeszcze posłuchamy, co nowego i świeżego wydarzyło się w sporcie. Choć sportowcy do świeżi nie są. Bo powiedziałem świeżego.
1: A, to miałeś na myśli. A ja mam inny solidny blok. Ciekawostki o jesieni i liczba dni jesiennych. To wiesz, ile jest?
0: Ile?
1: 89 albo 90. To zależy od roku. Zaczyna się właśnie dzisiaj jesień, no i potrwa do 21 lub do 22 grudnia. Jesień meteorologiczna zawsze zaczyna się 1 września i trwa do końca listopada. Dzięki temu każda pora roku w meteorologii ma dokładnie 3 miesiące. No i fakt jest taki, że nie wszyscy lubią jesień.
0: No nie, no ja lubię jesień, jeżeli to jest tak około 22-25 stopni.
1: Ale to się wtedy nazywa lato.
0: Aha, ty to popatrz, to jednak chyba jesieni nie lubię.
2: Autopromocja. Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
5: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anna z Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
3: Po reklamie.
2: Autopilot Radia Opole.
6: Spoglądamy po raz ostatni o poranku na opolskie drogi i muszę przyznać, że już w miarę spokojnie w Opolu. Niewielkie utrudnienia na ulicy Wrocławskiej do Partyzanckiej, no a wskazując na punkty, w których tracimy czas, to są to skrzyżowania z sygnalizacją świetlną i tak to jest na Oleskiej do Chabrów, no Zimskiej w kilku punktach, przy skrzyżowaniach z Katowicką, Plebiscytową, Choroszkiewicza czy Witosa. Jeżeli chodzi o inne utrudnienia, to droga krajowa 45 na odcinku Węgry-Jełowa, tutaj wahadła. Przypominam o pracach gwarancyjnych w Opolu, w okolicach centrum przesiadkowego Opole Główne. Spoglądam na czwórkę, jest okej.
1: Pierwszy dzień jesieni, dzisiaj mamy w kalendarzu 23 września, to jest środa. Bogusław i Tekla mają imieniny, na zegarach już godzina 9, więc pora na wiadomości.
7: A w nich o 9 edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. W wiadomościach także marszałek Sejmu o ustawie ograniczającej sprzedaż alkoholu.
8: Poproszono o przesunięcie o 2 tygodnie. Myślę, że nic się tej ustawie przez 2 tygodnie nie stanie.
7: Będzie również sport i Grzegorz Frankowski.
2: Wiadomości Radia Opole.
0: Szczegóły przedstawi nam teraz Roman Juranek.
7: Sejm nie rezygnuje z uchwalenia projektu, który ograniczy sprzedaż alkoholu. Marszałek Izby Włodzimierz Czarzasty zapowiedział, że będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu. Z porządku ostatniego posiedzenia został wykreślony na wniosek klubu PSL. Włodzimierz Czarzasty mówi, że takie decyzje są czymś normalnym.
8: Poproszono o przesunięcie. Mam takich próśb sporo. Przypominam, że była taka prośba związana z chyba członkiem IPN-u 3 albo 4 razy. Ja jestem po to, żeby łagodzić i po to, żeby rozwiązywać problemy i żeby ich nie stwarzać. Jeżeli marszałek Zgorzelski prosi o 2 tygodnie, myślę, że nic się tej ustawie przez 2 tygodnie nie stanie.
7: Projekt wprowadza m.in. nocną prohibicję w całym kraju w godzinach od 22 do 6. Z zakazu wyłączone będą m.in. lokale gastronomiczne i lotniska.
0: Kwiatkowska.
2: Twoje sprawy w Twoim Radiu Opole.
7: Trwa głosowanie w 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, powiedziała, że wiadomo już, że mieszkańcy oddadzą więcej głosów niż oddali w ubiegłym roku. A jeśli chodzi o zadania, to najważniejsza jest dobra koncepcja.
9: Chodzi tak naprawdę o pomysł, bo to, że ktoś zgłosi swój pomysł, wcale nie oznacza i najczęściej jest tak, że on go wcale nie realizuje. Chodzi tylko o to, żeby mieć pomysł, a my już, nasza głowa w tym urzędniku, że on był zrealizowany i za nasze pieniądze, za pieniądze budżetu województwa. To są przeróżne zadania. Króluje kultura, czyli koncerty, warsztaty muzyczne dla różnych grup i to z różnych rodzajów muzyki. Zajęcia sportowe dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów. Sporą grupą to są seniorzy, jest ich coraz więcej w naszym województwie.
7: W ubiegłym roku największą popularnością cieszył się pomysł zajęć z piłki nożnej dla dzieci, połączony z turniejami piłkarskimi. Zebrał on ponad 8 tysięcy głosów.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
7: Rząd przyjął projekty ustaw dotyczących zmian w ochronie zdrowia. Nowe regulacje ograniczają m.in. maksymalne zarobki i czas pracy medyków. Zdaniem lekarzy do naprawy ochrony zdrowia potrzeba gruntownych reform.
10: Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Piotr Pisula zwraca uwagę, że reformy powinny być bardziej znaczące, bo z przyjętych zmian najczęściej akcentowane są zarobki lekarzy.
11: Oczywiście ten problem istnieje, ale jest dużo, dużo więcej rzeczy, które są do naprawy.
10: Doktor Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca uwagę, że system ochrony zdrowia wymaga kompleksowych zmian, które powinny być szeroko konsultowane.
12: Większe zmiany w konsultacjach z i pacjentami, i z środowiskiem powinny nastąpić łącznie z tymi zapowiadanymi.
10: Pakiet 5 rządowych ustaw dotyczących zmian w służbie zdrowia ma być procedowany w Sejmie 6 października.
7: A tym tematem zainteresował się Maciej Szefer. Ponad 6 milionów złotych kosztował pierwszy etap przebudowy stadionu miejskiego w Głogówku. Obiekt ma częściowo zadaszone trybuny, oświetlenie boiska oraz nowe zaplecze socjalne. Nadal chcemy modernizować stadion, mówi Piotr Bujak, burmistrz Głogówka.
13: Chociażby przebudowa bieżni, bo w tym momencie jest stara, asfaltowa. Naszym marzeniem jest bieżnia z nawierzchni syntetycznej. Konieczne jest także przebudowanie starej części obiektu klubowego, natomiast na to wszystko potrzeba czasu i pieniędzy. Natomiast już dzisiaj analizujemy możliwości pozyskania potencjalnych dofinansowań, tak żeby ten obiekt dalej rozwijać.
7: Dodajmy, że obiekt spełnia wymogi Opolskiego Związku Piłki Nożnej, które dotyczą rozgrywek czwartej ligi mężczyzn.
2: Więcej na www.radioopole.pl.
7: 9:04.
2: Sport w Radiu Opole.
14: Grzegorz Frankowski, dzień dobry. Siatkarze reprezentacji Polski pokonali w Sofii Niemców 3-0 w setach do 23, 17 i ponownie 17 i awansowali do najlepszej czwórki Mistrzostw Europy. Półfinałowym przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który dzisiaj odbędzie się w Turynie. O awansie do strefy medalowej mówi rozgrywający Marcin Komenda.
15: Myślę, że zrobiliśmy naprawdę dobrą robotę dzisiaj. Niemcy naprawdę grały bardzo dobrze. To nie jest tak, że oni się położyli i nie chcieli grać. Oni naprawdę walczyli, w ataku grali bardzo cierpliwie, dużo bronili, bardzo dobrze zagrywali, więc to był bardzo trudny mecz, ale my pokazaliśmy klasę i z tego wynika to, że jest 3-0.
14: Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy po raz czwarty z rzędu. Z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medal, brąz w 2019 i 2021 roku oraz złoto 3 lata temu. Wcześniej pierwszymi półfinalistami zostali Francuzi po pokonaniu Rumunii 3-0. W półfinale trójkolorowi zmierzą się z lepszym z pary Włochy-Finlandia. To spotkanie dzisiaj w Turynie. Pozostajemy przy siatkówce. Zaksa Kędzierzyn-Koźle przygotowuje się intensywnie do nowego sezonu Tauron Ligi. Trójkolorowi treningi rozpoczęli 18 sierpnia. W pierwszym etapie zespół pracował przede wszystkim nad formą fizyczną. Za nami cięższa połowa przygotowań, mówi Michał Hadała, drugi trener Kędzierzynian.
16: Teraz będziemy powoli przygotowywali się do tego, żeby coraz więcej grać. Przynajmniej na koniec tygodnia staramy się rozgrywać mecze kontrolne, a w trakcie tygodnia mamy czas na to, żeby spokojnie potrenować. Wiadomo, że będzie nam ciężko z drużynami, które mają ogromne budżety, mają wspaniałych zawodników, reprezentantów krajów u siebie. My myślę, że naszym zaangażowaniem, naszym pazurem będzie zrobimy wszystko, żeby razem jako zespół, jako Zaksa, żebyśmy byli bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla innych.
14: Więcej na ten temat powiemy w audycji reporterski Obraz Dnia po godzinie 14:00. Teraz futbol. Kolejny problem z urazem w piłkarskiej reprezentacji Polski po niefortunnych przypadkach Kamila Grabary, Filipa Rózgi i Adriana Benedyczaka. Jak poinformował PZPN, bramkarz Bartłomiej Drągowski z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie reprezentacji przygotowującej się do meczów Ligi Narodów UEFA. W jego miejsce powołany został Sławomir Abramowicz z Jagiellonii Białystok, pierwotnie wybrany do reprezentacji do lat 21. W rozegranym awansem meczu 17. kolejki hokejowej Ekstraklasy Polonia Bytom pokonała na własnym lodowisku GKS Katowice 5-3. Polonia jest na trzecim, a GKS na czwartym miejscu w tabeli. Prowadzi GKS Tychy.
2: Pogoda.
1: Początek jesieni z temperaturą umiarkowaną, 15 stopni. Dzisiaj w prognozie pogody deszczu spektakularnego nie mamy, chociaż niebo trochę jest zachmurzone. Natomiast synoptycy mówią, że jutro mocniej pokropi, w piątek jeszcze będą chmury. Bardzo nas interesuje pogoda na weekend i ta zapowiada się całkiem dobrze.
0: No to ja powiem, bo ja będę o tych plusach mówił, jak ty przedstawiłeś wszystkie minusy. Sobota 19, niedziela 21, poniedziałek 22 stopnie.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: Ja jestem świetnym biegaczem. Tak? To ja ci powiem, że w niedzielę będą idealne warunki do biegania. A powiedz coś z twojej perspektywy.
1: Za chwilę. Now baby get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell 'em baby baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm on fire. I tell 'em baby baby baby baby baby baby baby baby baby I'm a fireball.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: W Radiu Opole muszę przyznać, że mamy już 14 minut po godzinie 9, a mi by się chciało pobiegać, taki półmaraton na przykład.
2: To miałbyś szansę, gdybyś tylko się zapisał wcześniej, bo już przypuszczam, że no, jak się uśmiechniesz do organizatora, to może gdzieś tam cię jeszcze zapiszę na listę rezerwową. Tak może się zdarzyć. Jacek Makowski, organizator półmaratonu opolskiego w naszym studiu. Cześć Jacku.
3: Cześć, witam serdecznie.
1: To już...
3: Tak może się zdarzyć.
1: Rzeczywiście. Tak, to już w tę niedzielę. Pół Opola. Dobra, poniosą mnie. Część Opola i okolic przyjeżdża tutaj, żeby ostatecznie wziąć udział w tym biegu po naszym mieście.
3: Zdecydowanie tak. Część Opola, to się zgadza. Powiem więcej, część Polski, bo sporo biegaczy też spoza naszego regionu i to bardzo cieszy, bo to jest ten prawdziwy wymiar promocyjny. Dużo osób też z zagranicy widziałem zapisanych, więc taki wydźwięk też międzynarodowy coraz większy.
2: To jest wielkie święto opolskiego sportu i biegaczy w ogóle. Powiedz, jak wielu uczestników będzie brało udział w tym półmaratonie?
3: 1516 osób zdążyło się zarejestrować na listę w takim regulaminowym terminie, natomiast zrobiliśmy jeszcze listę dodatkową ze względu na ogromne zainteresowanie i dziś prawdopodobnie jeszcze pójdzie mailing o tym, że te osoby też są pewne startu, więc 1600 z lekkim haczykiem osób zapisanych na półmaraton.
2: Na sam półmaraton, bo oprócz tego półmaratonu są jeszcze też inne biegi.
3: Jeden, Family Run Opole, taki totalnie bez spiny, bez jakiegoś super szybkiego biegania, bieg rodzinny na 2,2 kilometra i tam też około 400 osób już zapisanych, więc robi się impreza na około 2000 osób w tym roku.
2: Od której w takim razie trzeba się przygotować na to, że Opole będzie biegało?
3: Zaczynamy o 9:30 właśnie w wspomnianym Family Run Opole. Zaczynamy z ulicy Okulickiego, biegniemy przez ulicę Habrów, później w ulicę Narcyzów, dookoła starego stadionu Odry i wybiegamy...
2: Poczekaj, bo Kasper zareagował na ulicy Narcyzów, to coś o nim było, od razu się uaktywnił.
3: Przypadek?
2: Nie sądzę. 1600 osób będzie brało udział w tym półmaratonie, a powiedz mi... Jak to potem wytłumaczyć? Jak się zajmie 1530 miejsce, że to jest wielki sukces? I o tym powiemy już.
1: No właśnie.
2: Okay,
3: to, to,

0: fenomenem półmaratonów i maratonów biegów długodystansowych jest to, że startuje w nich wiele osób, w opolskim półmaratonie około 1600. Natomiast ważną rzeczą jest to, jak się później człowiek chwali swoim sukcesem i mówi, że zajął 1520 miejsce. Jak to wytłumaczyć, że to jest sukces?
1: To jeszcze palicho, bo jak tam kiedyś biegłem w Göteborgu, to zająłem miejsce 38245.
0: I się cieszyłeś jak dziecko.
1: Jak dziecko.
0: Że byłeś prawie przedostatni.
1: Nie, tam 60 tysięcy biegło.
0: Jacek Makowski, organizator półmaratonu opolskiego w naszym studiu. I jak to jest z tymi biegami, z tymi miejscami? Co jest sukcesem?
2: Ostatnio właśnie na ten temat rozmawiałem z grupką znajomych biegaczy przed jednym z biegów i właśnie rozmawialiśmy, że w zasadzie laik może zadać pytanie,
0: które
2: miejsce zająłeś. To miejsce jest chyba mniej istotne. Doskonale wiemy, że nie każdy może być pierwszy i wygrywają raczej profesjonaliści lub półprofesjonaliści, którzy do tego sportu podchodzą bardzo, bardzo profesjonalnie. Natomiast ja uważam, że najważniejsze to jest w ogóle się ruszać i samo przebiegnięcie dystansu półmaratonu to już jest wielki wyczyn, więc to miejsce jest naprawdę nieistotne.
0: 21 km z hakiem, to jest ogromny dystans dla kogoś, kto siedzi na kanapie i tylko wstaje do...
2: Powiedz sobie na nogach po prostu. Dla niektórych to jest wyprawa rowerem, a dla niektórych ciężko wybrać się samochodem, więc wydaje mi się, że dystans naprawdę godny szacunku. To miejsce jest mniej istotne, tym bardziej właśnie w tych większych biegach, jak Kacper wspomniał, 38 tysięcy miejsce. To jest normalne, no tak jak wspomniałem, nie każdy może być pierwszy, najważniejsze to jest właśnie przebiec, złapać te fajne momenty podczas imprezy, poznać jakichś ludzi, też sprawdzić samego siebie. I to jest,
0: a jak
2: to jest
0: długo się biegnie te 21 km?
3: No ja ci odpowiem.
0: Ja się ciebie
3: godzina
0: nie pytam.
3: Godzina 29,55 sekund w Rzymie rok temu.
0: Ktoś pytał ciebie o zdanie na ten temat.
3: Ja się.
2: Więc tak, pierwsi przybiegną około godziny 6, około godziny 7, tak zakładamy. Natomiast jeśli chodzi o ostatnich, to pewnie pobiegną.
3: Dobra.
2: Pobiegną. Natomiast jeśli chodzi o ostatnich, to limit to są 3 godziny, czyli do godziny 13 trzeba zdążyć. No i wiemy, że takie osoby też będą.
0: Panowie, mam złą informację.
3: Słucham.
0: Zepsułam medal.
3: Możesz ty, dziadzie.
0: Bo my zepsułam medal, rzeczywiście.
3: My faktycznie...
2: Bardzo niedobrze.
3: Przyniesiono nam medal i ty go zepsułaś.
2: Tak, ale z
0: to znaczy, że to już jest mój, a więcej o tym medalu i o półmaratonie opolskim za chwilę.
4: Reklama. Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
5: Dzień dobry, Straż Miejska.
6: Znowu pan. Tłumaczyłam już, dlaczego z mojego komina nie wydobywa się dym. Spalam ekogroszek, ekodesign, sam budrolu, w kotle spełniającym najwyższe normy.
5: Chciałem tylko poinformować, że zmieniły się przepisy i ekogroszek to teraz...
6: Groszek? Wiem, bo sam budrol od dawna o tym informuje. Zmieniła się tylko nazwa. Jakość wciąż mają na najwyższym poziomie. Sam budrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000 www.sambudrol.pl.
7: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytmy, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
4: Po reklamie.

0: Radiem Opole.
1: Słuchajcie, tak się składa, że brałem udział w biegu, w trakcie którego zablokowano cały Berlin praktycznie.
2: Cały Berlin zablokowano.
1: Tak, byłem na półmaratonie, w trakcie którego zablokowano cały Rzym. I mieszkańcy dawali radę, więc
2: jak
1: my
2: dobrze, że ty
1: damy
2: nie
1: radę.
2: Bierzesz udziału w półmaratonie opolskim, Kacper.
1: Czemu?
2: No bo zablokowano całe miasto.
1: No przeze mnie.
2: A ja naprawiłam medal, mam już medal półmaratonu opolskiego, który 27 września wystartuje. Jacek Makowski, organizator biegu w naszym studiu. Trzeba się liczyć z tym, że część ulic będzie przez chwilę wyłączona z ruchu, ale to tylko raz w roku. Opowiedz, Jacku, o tych utrudnieniach.
3: Zdecydowanie tak, raz w roku. Najważniejszą informacją jest to, że ruch będzie przywracany po przebiegnięciu ostatniego zawodnika. Mogę po kolei tak wymienić trasę, którymi ulicami przebiegamy i co w związku z tym. Więc zaczynamy z ulicy Okulickiego przy Stegu Arenie, biegniemy w ulicę Habrów, później w Luboszycką, Lipową, Wiejską, Wygonową, Witosa, Tysiąclecia, Wschodnia, Rejtana, Ozimska, Pileckiego, Plebiscytowa, Ozimska, Plac Wolności, Krakowska i tutaj właśnie ta zmiana, że w tym roku biegniemy przez Rynek, czyli Aleją Gwiazd, Książąt Opolskich, Budowlanych, Harcerska, Luboszycka, Narcyzów, Kusocińskiego, właśnie parking przy stadionie Starym Odry, z powrotem Oleska i skręt w prawo Okulickiego Meta. Natomiast jeśli chodzi o utrudnienia z dojazdami do giełd, bo dwie giełdy odbywają się w Opolu w niedzielny poranek, czyli do giełdy tej dużej, tradycyjnej.
2: Przy ulicy Wschodniej.
3: Tak, przy ulicy Wschodniej. Możliwy dojazd będzie tylko od ulicy Mieszka I i z tego kierunku należy do niej dojechać. I wyjazd będzie możliwy tylko w kierunku ulicy Morcinka. To jest istotna zmiana. Ulica Wschodnia będzie rozdzielona barierkami na pół. Jedną stroną będą biegli biegacze, drugą będą mogły poruszać się samochody. Jeśli chodzi o wyjazd z giełdy zwierzęcej, ten będzie możliwy, natomiast tam będą też stałe odpowiednie służby z uprawnieniami do kierowania ruchem i będą kierowców wypuszczać w momencie, kiedy nie będzie biegaczy.
2: Ja byłam świadkiem tego, że trochę się denerwują ci, którzy muszą postać trochę na chodniku i nie mogą przejść przez jezdnię. No, musimy się uzbroić w cierpliwość. No, dajmy poświętować tym biegaczom. To jest jeden raz w roku, kiedy Opole biegnie i kiedy trzeba dopingować tych wszystkich startujących w półmaratonie. To jest dla nich bardzo ważny moment. Nie każdy jest w stanie dobiec do samego końca, do samej mety, ale ważny jest przecież sam udział. No i to wsparcie jest naprawdę ogromnie ważne.
4: Robi robotę. Mhm.
3: Zdecydowanie tak.
4: Bo Magda mówi o tym w teorii, a ja mogę o tym powiedzieć w praktyce.
3: Z praktyki, no właśnie. Tak.
2: Ja jestem tą kibicką, która tam mówi, Kacper, Kacper, dajesz, dajesz.
3: Spokojnie, za rok Magda przebiegnie, to też powie z własnego doświadczenia.
2: Do sklepu i z powrotem.
3: Natomiast właśnie wrócę do tego dopingu mieszkańców, kibiców, nawet takich osób postronnych. Ono jest szalenie ważne.
4: Mega robotę, naprawdę.
3: Daje naprawdę kopa. Daje
2: nie
3: naprawdę
2: denerwujmy
3: kopa.
2: Się, że musimy chwileczkę poczekać przy przejściu dla pieszych.
4: Brałem udział ostatnio w półmaratonie w Edynburgu, gdzie cały Edynburg wyszedł na ulicę, ktoś tam się rozstawił i w ogóle rozlewał takie trunki, które w Edynburgu i w całej Szkocji są popularne. I to była jedna wielka zabawa. Tam transparenty, ja klikałem w każdy transparent Mario, który miał mi dodać energii. To była fenomenalna zabawa, nie tylko dla biegaczy, ale też dla kibiców. Tylko jedna starsza pani, ja ją przepraszam, bo może nas słucha, ona stanęła z landrynkami. Ja chciałem wziąć, zobaczyłem, że to landrynka, pomyślałem, że się zaraz uduszę, ale żałowałem potem, że nie wziąłem tej landrynki.
2: No,
4: także I'm sorry.
2: Widzisz, sorry. A powiedz, Jacku, czy wy się spodziewacie jakichś takich grup przebierańców? Bo to też jest bardzo ciekawe zjawisko na maratonach.
4: Kanapy wystawiają ludzie, całe orkiestry.
3: Myślę, że tak.
4: Naprawdę, też to widziałem.
3: Takie coś widziałem w Czechach, w Olomuńcu. Właśnie rollbar wystawione i naprawdę mieszkańcy. Natomiast przebieranie, tak, jak najbardziej. Sporo
2: ale już się zapowiedzieli, co?
3: Nie zapowiedzieli
2: to
3: się, ale sporo ludzi rzeczywiście się przebiera. Co do zasady, biegi są kolorowe, są raczej wesołe, więc tutaj, jeśli chodzi o brać biegową, naprawdę jest zabawnie.
2: Kacpra w Edynburgu, rycerz 70-letni wyprzedził.
3: Tak, i w tym roku będziemy mieć 3 akcenty muzyczne, wszak jesteśmy w stolicy polskiej piosenki, więc na trasie zagrają 2 zespoły, a oprócz tego znowu Batala umili nam start i metę, przepraszam, start już bez mety, ale start właśnie biegu głównego, czyli półmaratonu.
2: Jacek Makowski, organizator opolskiego półmaratonu, zostaje z nami w studiu. Do rozmowy wracamy za chwilę.

0: Dzień dobry z Radiem Opole.
1: Rose w Radiu Opole, za 13 minut będzie godzina 10. Jeżeli ktoś przebiegnie taki półmaraton na miejscu, nawet naprawdę 1585, na tym ostatnim miejscu, to absolutnie powinien być z siebie dumny, a statystyki na to wskazują.
2: 5% społeczeństwa całego, globalnego na świecie jest
1: w stanie... 7-8 miliardów
2: jest w stanie przebiec półmaraton. Jacek Makowski, organizator opolskiego półmaratonu w naszym studiu. Robi to na tobie wrażenie, Jacku?
3: Zszokowany Jacek Makowski, bo żyłem w bańce informacyjnej, że około 50% ludzi na świecie jest w stanie przebiec półmaraton.
2: Byłeś przekonany, że właściwie każdy z twoich znajomych to tak
3: Nie chcę.
2: Tylko muszę go trochę bardziej ponamawiać. Tak. Natomiast maraton, pełen maraton, mniej niż 1% ludzkości jest w stanie przebiec.
3: No to naprawdę...
2: No ale wiecie, bierzemy jednocześnie... pod uwagę tych maluchów i tych średnich i tych starszych.
1: Oczywiście. Tak, ale to jednocześnie podkreśla, jak każdy jest zwycięzcą w trakcie takiego półmaratonu.
2: A czy ty, Jacku, zauważyłeś zwiększającą się popularność takich biegów długodystansowych?
3: Zdecydowanie tak. W ogóle biegów ulicznych. Był taki moment chyba kluczowy w dziejach naszego życia, czyli właśnie ta pandemia, która spowodowała, że te imprezy zostały zatrzymane, bo ten wzrost przed pandemią też był bardzo mocny. Potem pandemia pokrzyżowała plany wielu organizatorom i teraz to wraca rzeczywiście. Natomiast pewnie nic nie trwa wiecznie. Pewnie też będą biegacze odchodzić do innych sportów, bo bieganie jest, powiedzmy, takim początkiem przygody ze sportem, łatwym początkiem, i też uciekają do innych sportów. Teraz ostatnio bardzo modne staje się kolarstwo, gravele i tak dalej, więc dobrze, że ludzie się po prostu ruszają i rzeczywiście ta moda na bieganie trwa. To widać po największych polskich imprezach. Tak?
2: Bieganie jest bardzo proste, zaczyna się od pierwszego kroku.
3: Dokładnie tak.
2: Wystarczy
3: dokładnie
2: go
3: tak.
2: postawić, wystarczy wyjść z domu, a to jest mimo wszystko niesamowicie trudne.
3: To jest największy wróg, ten, którego mamy przed lustrem, i właśnie największym problemem w bieganiu jest po prostu wyjść z domu, bo ja często też tak miałem, że jak mi się nie chciało, wychodziłem z wielkim, można powiedzieć, bólem, natomiast jak już zrobiłem ten pierwszy krok, to potem robiłem fajny trening i to jest najfajniejsze.
1: Tylko trzeba dobrze odebrać tę metaforę z lustrem, bo jak ja tak ustawię lustro dobrze, to mi Magda wyjdzie.
2: Piękny medal. To na koniec naszej rozmowy jeszcze chciałam ci, Jacku, pogratulować, bo medal naprawdę jest piękny, a ja już go mam, już go zdobyłam, już go nie oddam. Oczywiście pół żartem, pół serio. Ten półmaraton opolski już najbliższą niedzielę, 27 września. Jeżeli ktoś nie zdążył się zapisać, to niech się uśmiechnie do Jacka. Albo zapisze się na za rok.
3: To zapraszamy za rok.
2: Bardzo dziękujemy i do zobaczenia.
3: Dziękuję, do zobaczenia.

0: Radio Opole, za dwie minuty będzie godzina 10:00, a w studiu Iwona Tokarska i Krzysztof Rapp.
1: Cześć, dzień dobry.
2: Jak tam się macie w pierwszym dniu jesieni?
1: Ja doskonale.
3: U mnie nie było, na razie.
2: Ja doskonale, bo ja jestem we wspaniałym nastroju po wczorajszym meczu Polska-Niemcy. Oglądałam i to była czysta poezja na boisku w wykonaniu oczywiście polskich siatkarzy.
4: Popatrz, jednak Polacy potrafią powalczyć na parkietach.
2: Siatkarze zawsze.
3: Siatkówkę umiemy świetnie.
2: Tak. A za chwilę będą piłkarze próbować.
4: Właśnie nie chciałabym niczego więcej dodawać.
3: I tu będzie, no właśnie, tak?
2: Właśnie zawsze, są w tych swoich luksusowych sweterkach w Warszawie, ale czy luksusowo będą grali, to jest inna sprawa.
4: Ja bym chciała, żeby tak kibice powiedzieli, ale tu jest jakby luksusowo.
0: A ja chciałbym powiedzieć, dziękujemy bardzo za dzisiaj. Kasper Śnigurski,
4: Magda Żubińska i Marcin Kowza. Do usłyszenia.
5: Reklama. Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Po reklamie.
2: Środa, 23 dzień września, faktycznie pierwszy dzień kalendarzowej jesieni, a my sprawdzamy równiutko o 10:00, jakie są najnowsze wiadomości ze świata, kraju i z naszego regionu.
0: Dziś w Senacie m.in. o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Policja ma łatwiej kontrolować przerobione pojazdy. W wiadomościach także kultura i Witold Sułek.
5: Wiadomości Radia Opole.
3: A przed mikrofonem Roman Juranek.
0: Ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych to jeden z punktów rozpoczynającego się za godzinę dwudniowego posiedzenia Senatu. Dzięki uchwalonej przez Sejm w piątek ustawie będzie można ponownie uruchomić program CPN. Czym jeszcze zajmą się senatorowie?
9: Izba zajmie się też nowelizacją ustawy okołobudżetowej na ten rok. Przewiduje ona możliwość przekazania dodatkowych środków z budżetu państwa na zwiększenie dotacji do funduszu emerytalno-rentowego. W porządku obrad jest też senacka nowelizacja kodeksu wyborczego. Zgodnie z nim Państwowa Komisja Wyborcza będzie ogłaszała do 30 listopada każdego roku liczbę posłów wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Senatorowie mają też wyrazić zgodę na powołanie przewodniczącej Komisji Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. 18 września Sejm powołał na to stanowisko Pamelę Krzypkowską. Izba podejmie też kilka uchwał, m.in. w 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników.
0: A była to relacja Małgorzaty Naukowicz.
5: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Policjanci i strażnicy miejscy mają dostać urządzenia do sprawdzania przerobionych rowerów i hulajnóg elektrycznych. Na miejscu będą mogli sprawdzić moc i prędkość pojazdu.
10: Takie rozwiązania znalazły się w przygotowanych zmianach dotyczących elektrycznych jednośladów, mówi posłanka Koalicji Obywatelskiej Jolanta Niezgocka.
11: Te zmiany będą procedowane w Sejmie jeszcze do końca tego roku. Straże gminne i policja zostaną uposażone w specjalne przenośne urządzenia, które będą sprawdzały moc i możliwości tego pojazdu i kwalifikowały go tak naprawdę, czy jest to rower zgodnie z przepisami, czy nie.
10: Zmiany mają objąć również sprzedaż takich pojazdów. Firmy oferujące sprzęt niezgodny z wymaganiami mają podlegać kontroli i ponosić za to odpowiedzialność.
0: A tym tematem zainteresował się Mateusz Czmiel.
5: Twoje źródło prawdziwych informacji.
0: Ochrona przed oszustami i fałszywe informacje. Takie będą tematy przewodnie zbliżających się Dni Seniora. Będzie to 10, więc jubileuszowa edycja wydarzenia współorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niestety to seniorzy najczęściej są ofiarami oszustw, mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.
12: Wszystkich opolskich seniorów zapraszamy w październiku na wydarzenia organizowane nie tylko przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też przez naszych partnerów. Będziemy organizować wydarzenia nie tylko w placówkach ZUS-u, ale też w placówkach samorządowych czy w innych miejscach publicznych. Na naszej stronie internetowej dostępne są szczegółowe informacje na temat Dni Seniora i harmonogramu wydarzeń.
0: A pierwsze spotkanie w ramach Dni Seniora odbędzie się w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu 1 października od godziny 9 do 15. Dzięki tej inwestycji najmłodsi mieszkańcy Kadłuba zyskają nowoczesną i bezpieczną przestrzeń do nauki. Gmina Strzelce Opolskie otrzymała ponad 600 tysięcy złotych rządowego wsparcia na dokończenie remontu przedszkola. W Urzędzie Wojewódzkim podpisano już umowę w tej sprawie. To bardzo stary budynek, który służył mieszkańcom od wielu lat i domagał się kapitalnego remontu, mówi Jan Wróblewski, burmistrz Strzelec Opolski.
13: Czasami nie da się wszystkiego przewidzieć w projekcie i w trakcie prac wychodzą tak zwane roboty dodatkowe, które trzeba po prostu niezbędnie wykonać, jeżeli chodzi o wymianę części dachu, czyli samą wieźbę dachową, a więc posadzek, sanitariatów. Ten zakres prac był dość szeroki, no i w sumie został on oszacowany na kwotę ponad 1 200 000.
0: A zakres prac będzie obejmować również wymianę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wokół budynku.
5: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po 10.
5: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
14: Witold Sułek. Już dziś w siedzibie Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce przy ulicy Szpitalnej 11 odbędzie się spotkanie autorskie z profesorem Ralfem Wrobelem, który zaprezentuje swoją książkę zatytułowaną Historia życia codziennego na Górnym Śląsku od XIII do XXI wieku na przykładzie historii Kierpnia w powiecie prudnickim. Autor opowiada w niej m.in. o tym, jak wyglądało życie codzienne mieszkańców śląskiej wsi i jak wielka historia wpływała na losy zwykłych ludzi. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 11, a wstęp jest darmowy. Również dziś o 17 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu odbędzie się spotkanie z Renatą Blicharz, podczas którego zostanie zaprezentowany monodram jej autorstwa poświęcony opolskiej księżnej Annie, żonie Bolka III. Autorka nie tylko opisuje w nim wydarzenia historyczne znane z dokumentów, ale oddaje również życie osobiste i rodzinne księżnej. W programie wydarzenia przewidziana jest prezentacja monodramu przez aktorkę z Opolskiego Teatru Lalki i Aktora Barbarę Lach. Ponownie zmieniamy temat. Również dziś w Teatrze imienia Jana Kochanowskiego w Opolu odbędą się dwa kolejne wydarzenia w ramach opolskiej sceny tańca. O 16 na małej scenie odbędzie się pokaz Work in Progress Laboratorium Choreograficznego z Sylwią Gribaudi. Natomiast o 19 na dużej scenie zaprezentowany zostanie spektakl Kelly Nilo z Finlandii zatytułowany Tempo, po którym odbędzie się spotkanie z twórcami. Ponownie zmieniamy temat. 25 września w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku w Opolu odbędzie się spotkanie autorskie z Ludwiką Włodek dotyczące jej najnowszej książki zatytułowanej Buntowniczki z Afganistanu. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18, a wstęp na nie jest darmowy.
5: Pogoda.
2: Pierwszy dzień astronomicznej i kalendarzowej jesieni, taki szaro-bury i deszcz i mgła o poranku nas powitały, od 13 do 15 stopni dzisiaj maksymalnie, w nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, no a nad ranem możliwe są przelotne opady deszczu, nocą od 7 do 8 stopni, czyli już zimno, czyli już trzeba powolutku grzać w naszych domach i mieszkaniach. Jutro od 13 do 15 stopni i też spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Krzysiowi opada mikro.
3: No fajnie, że teraz już wszyscy o tym wiedzą, a ja tutaj samotnie walczyłem, tak? Opada, zaraz
2: ale
3: coś z tym zrobimy.
2: Ale kamerkę na radio.opole.pl, to widać, jak Krzysiu cały czas podnosi.
3: Że mimo to
2: mikrofon.
3: Słychać świetnie. Dobrze, może o pogodzie jednak porozmawiajmy, taka pora, że o padaniu to później. 11 stopni w Opolu, proszę o spokój. 11 stopni w Opolu, taka teraz panuje u nas temperatura w stolicy regionu, no i 11 jeszcze na termometrach także w Kędzierzynie, Koźlu, Kluczborku, Namysłowie i Brzegu, Nysa najchłodniejszym miastem. Tam tylko 10 stopni, oj, chyba opada wszystkim.
5: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
2: No i co ta Magda zrobiła? No Krzyśkowi opada mikrofon. Cały czas będę to podkreślać.
3: Jest dzień spadającego liścia i opadających mikrofonów. No i trudno, trzeba z tym jakoś sobie radzić. Jedziemy dalej, cześć.
2: 8 minut po 10, cześć, Iwona Tokarska.
3: Krzysztof Rapi, Marcin Kowza, tak jest.

0: Reklama.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety.polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na ch-karolinka.pl. Jest Karolinka!
0: Po reklamie.

0: duet na fali.
1: Na zegarach już mamy 17 minut po godzinie 10. Za nami Roxette, Youth for Dangerous, a w studiu pierwszy gość, i to honorowy, można by powiedzieć, dr Artur Żurakowski, konsul honorowy Republiki Czeskiej w Polsce. Witamy serdecznie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: Dobry den, może też powinniśmy powiedzieć.
2: Tak, tak, możemy.
1: A dlatego tak honorowo witamy honorowego konsula, ponieważ będziemy teraz zapraszać na czwarte dni czeskie, które już w piątek zostaną zainaugurowane w Kolegium Majus Uniwersytetu Opolskiego o 14 punktualnie. No i impreza całodniowa. Co w programie? To już pytanie do jednego chyba z organizatorów, mogę śmiało tak powiedzieć.
2: To prawda. Po otwarciu zapraszamy na opolski rynek. Tam będziemy mieli prezentację dwóch rzeczy i miast partnerskich, a będą to trzy regiony partnerskie, które będą promowały aspekty turystyczne Republiki Czeskiej. Będzie to kraj środkowo-czeski, kraj omuniecki i kraj moralsko-śląski wraz z swoimi namiotami, przedstawicielami, a także po raz pierwszy na tych dniach czeskich będą stoiska rzemieślników czeskich. Będzie można kupić ciekawe, będzie tych stoisk kilkanaście, ciekawe artykuły czeskie, wyroby rękodzieła. To będzie w piątek i w sobotę, więc gorąco zapraszamy do tego
3: namiotu,
2: rodzaju
3: namiotu, który będzie tam
2: wizyty.
3: Rozstawiony, tak?
2: Proszę?
3: Ten namiot będzie taki specjalny tam rozstawiony.
2: Będzie kilka namiotów i takich stoisk gastronomicznych, takich budek, w których każdy swoje produkty będzie prezentował. Od 16 miasto Opola, jak Państwo wiecie, organizuje święto Złotego Trunku, więc tam też w tym namiocie będzie czeska muzyka, będzie koncert rockowy o godzinie 19.30 zespołu Blues Power. Powiem Państwu, że ostatnio ten Blues Power słuchał Jurek Styczyński z Rzemu i stwierdził, że gitarzysta ma tak opanowanego Hendrixa, że on nawet by tak nie zagrał, więc jest to chyba reklama fajna. Myślę, że wszyscy Państwo znacie Jerzego Styczyńskiego. Będzie także koncert zespołu Metro, to już w sobotę, z przebojami czeskimi. Ponadto będziemy mieli zdywersyfikowaną tą muzykę, bo także Julia Edaich będzie grała Antoniego Dworzaka, czyli wiolonczela, czyli muzyka taka troszkę praska, powiedziałbym, klasyczna. To się wszystko będzie działo przy pomniku, będzie namiot Stowarzyszenia Przyjaciół Czech, tam będziemy mieli tą muzykę i tam też będziemy mieli dla małych dzieci konkurs plastyczny. Będzie można zyskać ciekawe nagrody. Ponadto w ramach Dni Czeskich będziemy mieli projekcję bardzo ciekawego filmu, bo film, który Jan Niemiec niejako z własnej perspektywy pokaże historię z 68 roku.
1: Czyli będzie coś, o tej trudnej historii.
2: Coś, co wydawałoby się swego czasu, mówiliśmy, że Polacy i Czesi mają z tym problem. Dzisiaj bardzo jasno mówi się o już rosyjskiej agresji i to jest jasne dla Czechów, ale warto zobaczyć bardzo ciekawy
3: w kinie Meduza o 16.
2: Ciekawy film w kinie Meduza, Holka, Ferrari, Lino. Ponadto będziemy mieli gościa w sobotę w bibliotece z kolei wojewódzkiej, to będzie Jakub Medek, chyba znany wszystkim czechofilom z Czechostacji, z informacji o Republice Czeskiej, będzie promował swoją książkę, więc też zapraszamy na takie spotkanie autorskie. Będzie też tym razem element nie tylko w Opolu, bo Dni Czeskie odbywają się w wielu miejscach. W Prudniku, w willi Frankla, pani Marzena Ewa Krajewska pokaże swoje praskie impresje. A towarzyszyć jej będzie Lena Ledow, pianistka, która ma za sobą konkursy chopinowskie, więc będzie i poezja recytowana, i pokazana Praga, i dobra muzyka. A Villa Frankla w Prudniku to budynek, który swoją dostojnością bardzo do tego pasuje, więc też gorąco zapraszam Państwa na to.
3: I tu na razie postawmy kropkę, za moment wrócimy do omawiania Dni Czeskich, które zbliżają się wielkimi krokami w Opolu i w ogóle w naszym regionie. Dr Artur Żurakowski, konsul honorowy Republiki Czeskiej w Polsce, jest naszym gościem.

0: najbliższy piątek w Opolu wystartują czwarte dni czeskie. W naszym studiu dr Artur Żurakowski, konsul honorowy Republiki Czeskiej w Polsce, który właśnie zaprasza na to wydarzenie. Ale panie doktorze, też chcemy sobie zapytać teraz, jak wyglądają relacje polsko-czeskie? Czy to jest tak, że my jako Polacy inspirujemy się Czechami, czy już wręcz odwrotnie?
1: Ja myślę, że są elementy, którymi się w Czechach inspirujemy. To są na pewno pewne aspekty turystyczne i czeska turystyka. Jest w ogóle duży nacisk na promowanie turystyki w Czechach, ale też w drugą stronę. Jak wiemy, Czesi pokochali Bałtyk i nad Bałtykiem mówi się po czesku. W zeszłym roku blisko 2 miliony przenocowań powyżej 3 dni i to są według statystyk hotelowych, a według logowań z telefonów komórkowych jeszcze więcej. Dlaczego? Właśnie dlatego Czesi, dlaczego Czesi pokochali polski Bałtyk? Czesi mówią w prostym zdaniu. Z Ostrawy jesteśmy w stanie w 4 godziny dojechać nad polskie morze. Komunikacyjnie. Czesi są zakochani w polskich drogach. Mamy bardzo dobre drogi, mamy dobre autostrady. Ja widzę zdziwienie na twarzy pani redaktor, ale zapraszam do Republiki Czeskiej.
0: Nie, bo ja słyszałam właśnie, że te nasze pociągi, i nawet był w ubiegłym roku taki artykuł o tym, że te pociągi nasze były bardzo mocno przez Czechów eksploatowane.
1: Słowo o pociągach też powiem, ale wróćmy jeszcze do dróg. Wielu z nas jechało do Chorwacji, gdzieś tam przez Wiedeń i przez jednak tą jedyną czeską drogę szybkiego ruchu. I ona od lat 80. się nie zmieniła. Dopiero od 3 lat Czesi ruszyli do budowy dróg, bo o ile pamiętamy, drogi lokalne tu przy Jesenikach, gdzie podróżujemy często przy granicy,
2: one są
1: niezłe, natomiast Czesi nie mają dróg ESEK, tak jak ma Polska, i to było pierwszą przyczyną ku temu, że Czesi zaczęli wypoczywać masowo nad Bałtykiem. Po drugie, im się podoba i coraz więcej promuje się wyjazdów Czechów do Polski i to jest oczywiście bardzo pozytywne. Natomiast w kwestii pociągów, no to 100 lat temu mogliśmy z Głuchołazów dojechać do Pragi. Dzisiaj nie jesteśmy w stanie dojechać dalej jak do Zlatych Chor. Mm-hmm. Ale to się ma zmienić. Pierwszy etap już jest wyremontowany. W zeszłym roku została oddana jedna z linii. Ma powstać dworzec, jak słyszeliśmy, w Głuchołazach, a następnie w Moszczance, więc ten rejon turystyczny będzie skorelowany, a później po jednej przesiadce w Krnowie i w zasadzie będziemy mogli wszędzie praktycznie dojechać. Szkoda, że powrót do tego zajął nam 100 lat, ale myślę, że lepiej, że się zdarzyło, niż nie zdarzyło.
2: No do Pragi mamy pociągi... 3 godzinki drogą zwykłą na przykład, bo też już jest taki fragment autostrady, którego brakowało i
1: to prawda. No, to...
2: w miarę szybko możemy na most Karola się
1: nie tak dawno
2: wybrać.
1: 4 godzinki jednak, ale to jest nieźle.
2: Bo ten, a bo ja myślałem o motocyklach,
1: ten odcinek do Nachodu jednak trochę czasu zajmuje. No niemniej jednak też pociągiem już 4,5 godziny można dojechać z dwoma przesiadkami. Niebawem będzie to dużo łatwiejsze. Jak wiemy, w Europie w ogóle jest taki renesans, pociągi przeżywają. Coraz częściej widzimy na tym moście granicznym w Pokrzywnej, że takie czarterowe pociągi, ostatnio węgierski piękny pociąg jechał. To się zaczyna po prostu dziać. Więc a co do stereotypów i co do takiej lubialności, bardzo się to zmieniło w stronę przeciwną, czyli kiedyś żeśmy jeździli do Czechów po te lentylki, po czekolady studenckie i w ogóle po wszystko, bo w Polsce nic nie było, ale to jednak już zamierzchłe czasy. Dzisiaj Czesi bardzo chętnie odwiedzają Polskę, co więcej w tym takim prawdziwym, dużym biznesie jesteśmy często wzorem, takim benchmarkiem. Wiele misji, za tydzień mamy w Opolu misję bateryjną z Uniwersytetu w Olomoucu. Co chwilę coś się dzieje, zresztą nawet dzięki

Przypominamy, że zapraszamy na Dni Czeskie, a w studiu dr Artur Żurakowski, to konsul honorowy Republiki Czeskiej w Polsce. A jeszcze popytamy o te różnice, o te różne takie śmiesznostki językowe za chwilę. Zostańcie koniecznie z nami.

0: Staszek z Gór i Sound and Grace. Tu mój dom. Taki jest tytuł tego utworu. Za 19 minut będziemy mieli godzinę 11. I przypominamy, że zapraszamy was na czwarte dni czeskie, które wystartują w piątek w Opolu, w Kolegium Majus. No i potrwają sobie właściwie prawie cały weekend. Doktor Artur Żurakowski, konsul honorowy Republiki Czeskiej w Polsce, cały czas w naszym studiu. No dobrze, w zasadzie większość naszej rozmowy odbyła się w takim tonie, że jest nam coraz bliżej, nam Polakom, do Czechów i w drugą stronę. Turystyka nas łączy, morze, góry, jeseniki. Jest jeszcze, tak zapytam przewrotnie, coś, co nas dzieli, na przykład ten 68, albo jakieś inne rzeczy kulturowo, nie wiem, językowe, żeby to był problem? Czy te problemy powoli znikają z biegiem historii?
1: Problemów jest coraz mniej. Świadczy o tym prowadzony przez Czechów ranking takiej lubialności innych nacji, gdzie jeszcze 10 lat temu Polacy byli na 12 miejscu, dzisiaj jesteśmy na drugim miejscu.
0: O, więc, to nas wyprzedza.
1: Więc w naturalny chyba sposób Słowacy, którzy okay. są, no połowa rodzin jest to
2: kiedyś była Czechosłowacja, no, wiadomo dlaczego.
1: Natomiast na pewno niespodzianką dla podróżujących, i tutaj przestrzegam przed tym, gdy pojedziemy do Pragi, Brna, czy jakichś innych dużych miast czeskich, swobodnego próby porozumiewania się w języku polskim, uznania, że wszyscy nas tam rozumieją. Oświadczam państwu, że nikt nas tam nie rozumie wtedy.
0: Bo tu przy granicy rozumieli, ale tam już niekoniecznie, tak.
1: To jak słowu nadamy niejako akcent czeski i końcówkę, to jeszcze nie będzie język czeski, natomiast może być przyczyną do wielu nieporozumień, bo mamy, choćby teraz przychodzi mi na myśl takie słowo, jakbym powiedział, panie Krzysztofie, pan to jest naprawdę frajer, no to byśmy powiedzieli, to jest niesamowity chłop, taki elegancki, przystojny, godny, więc zobaczmy tylko na podstawie jednego słowa, jak można tutaj, a tych niespodzianek językowych jest wiele.
0: Lepiej czegoś tam nie szukać w tej Pradze za bardzo, nie?
1: Tutaj teraz tłumaczyć,
0: jest
1: że,
0: takich przykładów kilka.
1: Piwnica, to, że sklep to piwnica i tak dalej, i tak dalej. Niemniej jednak to na pewno nas różni, bo to nie jest ten sam język, ale mam pewne rozwiązanie dla słuchaczy, a zwłaszcza dla tych młodych słuchaczy. Akurat w tym roku w Opolu ponownie startuje kierunek bohemistyka. A kontakty biznesowe z Czechami bardzo się rozwijają, więc może to jest okazja, żeby zgłębić ten język biznesu, język czeski i nauczyć się tego języka. A z drugiej strony przy takich podróżach, jeżeli naprawdę nie znamy czeskiego, to jednak zachęcałbym język angielski. Czesi znają angielski dzisiaj. To już nie stanowi problemu dla młodych i zresztą nie tylko młodych. I chyba tyle o tych różnicach, bo nie będziemy się zagłębiali w poszczególne słowa, które często mają bardzo opaczne znaczenia.
2: Panie doktorze, jeszcze tylko muszę zapytać, bo wydaje mi się, że Czesi, i to moglibyśmy wdrożyć w nasze życie, potrafią lepiej korzystać z życia. To znaczy bardziej się cieszyć, celebrować to życie.
1: Czesi na pewno potrafią śmiać się sami z siebie. I tutaj, jak państwo studiowaliście program Czwartych Dni Czeskich, to mamy na otwarciu wykład okolicznościowy Daniela Fabrykiewicza, co zrobiłby Jara Zimmermann. Szanowni państwo, Jara Zimmermann, nie wiem, czy państwo wiecie, kto to jest najsłynniejszy Czech, który wygrał wszelkie rankingi. Gdyby Czesi mieli wybrać prezydenta, to byłby do Jara Zimmermann. Oczywiście Jara Zimmermann nie istnieje.
0: No właśnie, zastanawiałem się.
1: Nie istnieje, ale będzie to niezwykle ciekawy wykład i może nie będę uprzedzał na antenie. Zapraszam, każdy może go wysłuchać i zobaczyć argumentów. Jara Zimmermann na przykład pokazuje pociski od pistoletu, kałasznikowa i na końcu jest damska szminka jako taki najbardziej niebezpieczny. To jest taki specyficzny humor czeski.
0: Czeski film.
1: Czy na przykład skarpetki według Jary Zimmermana powinny zawsze być 3 sztuki, bo jedna w praniu się zgubi.
0: Prawda to jest. No proszę.
1: To są takie prawdy. A pozostałe może zostawię tutaj jako trochę taką tajemnicę. I też myślę, że oprócz na moich doświadczeniach konsularnych, niedawno mieliśmy pierwsze polsko-czeskie regaty w Odmuchowie i na Seskiej Harcie w Czechach, gdzie naprawdę niewiele trzeba było, żeby kilkaset rodzin się wspaniale bawiło. Nie było wielkich scen, była jakaś muzyka, ale była super atmosfera, więc tutaj się zgadzam, że nie pływały tam jachty za miliony, a wystarczyło do dobrej zabawy i może to właśnie wzajemne poznawanie się, bo Seska Harta, o której mówię, jest około 100 kilometrów od Opola, wielki zbiornik, zachęcam do zobaczenia, czysta woda, ryby, możliwość żeglowania.
2: To najpierw wybieramy się na opolski rynek na czwarte dni czeskie, a potem być może zaplanujemy sobie wspólnie jakieś piękne wakacje na
1: Pograniczu Polsko-Czeskim. I porozmawiamy o tym, co zrobiłby Jara Zimmerman.
2: Oczywiście, że
0: no
2: tak.
0: No i pięknie. I zapraszał na te wszystkie imprezy dr Artur Żurakowski, konsul honorowy Republiki Czeskiej w Polsce. Dodam, że Radio Opole objęło czwarte dni czeskie patronatem medialnym i dlatego właśnie sobie o tym wszystkim porozmawialiśmy. Dzięki piękne za wizytę w studiu.
1: My także dziękujemy. Dziękuję bardzo za

Słuchaj Radio Opole na 101,2 w Opolu.

0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
1: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
2: Po reklamie.
3: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 11, mamy środę, to jest 23 dzień września. No nie ma co ukrywać, dzień spadającego liścia, pierwszy dzień jesieni. Sprawdźmy, co w wiadomościach.
4: Pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Szczegóły za chwilę w wiadomościach, także głosowanie na zadania marszałkowskiego budżetu obywatelskiego.
5: Mamy nową stronę, bardzo taką przyjazną i prostą. Jest duży przycisk przejść do głosowania.
4: Siatkarze z akcji przygotowują się do nowego sezonu. Szczegóły za chwilę.
1: Wiadomości Radia Opole.
6: W szczegółach Roman Juranek.
4: Dwa pociągi towarowe najechały na leżące na torach betonowe bloczki. Do zdarzenia doszło w miejscowości Jadlanka w województwie lubelskim. Nie doszło do wykolejenia składów. Wskutek najechania na przeszkody w obu lokomotywach uszkodzone zostały przednie zgarniacze. Żaden z maszynistów nie odniósł obrażeń. W związku z podejrzeniem naruszenia bezpieczeństwa infrastruktury kolejowej na miejscu działały służby, m.in. Policja, Prokuratura i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Policja zbiera materiały z monitoringu, a śledztwo prowadzone jest w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
4: Trwa głosowanie w 9. edycji marszałkowskiego budżetu obywatelskiego. Agnieszka Okupniak, dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, zachęcała w Radiu Opole do oddania głosu.
5: Trzeba wejść na stronę budzet.opolskie.pl. Mamy nową stronę, bardzo taką przyjazną i prostą. Jest duży przycisk przejść do głosowania. Należy podać przede wszystkim kilka swoich danych, no chociażby jak miejsce zamieszkania. Muszę też podać swoją datę urodzenia. Wyświetla się lista zadań subregionu i powiatu, w którym dana osoba zamieszkuje. I należy wybrać. Można wybrać jedno powiatowe i jedno subregionalne.
4: W ubiegłym roku największą popularnością cieszył się pomysł zajęć z piłki nożnej dla dzieci. Połączony z turniejami piłkarskimi zebrał on ponad 8 tysięcy głosów.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
4: Teraz ostrzeżenie dla tych, którzy z początkiem jesieni chcieliby pójść w wysokie góry. Miejscami w Tatrach leży już kilkadziesiąt centymetrów śniegu. Topr odradza wycieczki w najwyższe partie gór. Powyżej 1800 metrów nad poziomem morza obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, mówi ratownik Topr Marcin Witek.
7: To jest mokry śnieg i to jest trudne do takiego odpowiedniego poruszania się w specjalistycznym sprzęcie. Bo tak, tego śniegu jest za mało, żeby poruszać się w rakach, a znowu jakby za dużo, żeby poruszać się w normalnym obuwiu. Myślę, że tutaj zdecydowanie, powtórzę to, zdecydowanie odradzamy poruszanie się w tych wyższych partiach. Musimy poczekać, aż te warunki się poprawią. Może dajmy sobie spokój z tymi przysłowiowymi raczkami.
4: Widoczność ograniczają niskie chmury. Pod koniec tygodnia ma się ocieplić i rozpogodzić. Śnieg zacznie topnieć. Na zaśnieżonych szlakach nadal jednak łatwo będzie o pośliźnięcie.
1: Wydarzenia sportowe w Radiu Opole.
4: Siatkarze z Aksy Kędzierzyn-Koźle przygotowują się do nowego sezonu Tauron Ligi. Drużyna trenuje bez kadrowiczów występujących na Mistrzostwach Europy i trenera Andrei Dzianiego, który na europejskim czempionacie prowadzi reprezentację Francji. W przerwie między rozgrywkami w zespole doszło do sporych zmian kadrowych. Sam jestem ciekaw, jak w tym zestawieniu zaprezentujemy się w lidze, mówi Rafał Szymura, kapitan trójkolorowych.
8: To są zmiany na pewno na pozycjach, które są newralgiczne, ale pozytywnie. Myślę, że grupa jest nowa, młoda, głodna wyniku i głodna grania, także ja jestem pozytywnie nastawiony jak co roku, a liga nas zweryfikuje jak co roku. Ten potencjał jeszcze jest nieokreślony. Walka o playoffy to jest jak co roku nasz cel, chcemy w tych playoffach być i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, na tyle ile potrafimy. Oglądamy z siebie maksa. Tego myślę, że oczekują od nas kibice.
4: Pierwszy mecz o ligowe punkty Zaksa rozegra z Bogdanką Luku Lublin. Inauguracyjne spotkanie w hali Azoty odbędzie się 17 października. I to już wszystko w tych wiadomościach. Dziękuję za uwagę, a na wiadomości o godzinie 12 zapraszam w imieniu Katarzyny Plewni.
1: Więcej na www.radioopole.pl. Pogoda.
3: A cóż, jeśli chodzi o dzisiejszą pogodę, przypominam, w pierwszy dzień jesieni, no to zachmurzenie początkowo duże, później umiarkowane, może pokropić, temperatury takie do 15 stopni, a wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, wieczorem tam sobie skręci na zachód. W nocy zachmurzenie mało i umiarkowane, ale będzie rosło do dużego, no i nad ranem znów jutro może pokropić, noc chłodna przed nami od 7 do 8 stopni.
6: I w dzień spadającego liścia, liście lecą z drzew, to fakt.
3: Tak, tak.
6: 15 stopni mamy w Namysłowie, w Kluczborku, a także w Kędzierzynie Koźle, po 14 w Brzegu, w Opolu i w Nysie.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Na zegarze 5 minut po 11. Tu duet na fali. Iwona Tokarska,
3: Krzysztof Rapi, Marcin Kowza, który program realizuje.
6: A śpiewa Enrique Iglesias i Florida.

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja.
1: Reklama społeczna.
2: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
3: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
4: Ja lubię cukierki.
5: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
6: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi, takie największe.
7: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
8: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
9: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
10: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
9: A dziś?
11: Jestem zadowolona, że żyję.
12: Kawka to jest powód do zadowolenia.
13: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
14: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
15: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
16: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
17: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
18: Ty też możesz nam pomóc!
17: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
19: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
17: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna.
0: Reklama.
20: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500-600-044. Hydroblokada. 500-600-044. Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
1: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.

0: Brian Adams na antenie Radio Polet, Ballad of Terry Fox. O, teraz też będzie o pewnej balladzie o bardzo ciekawych postaciach. Posłuchajcie. W 50. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników w Gdyni premierowo pokazany zostanie film o Jacku Kuroniu i jego żonie Grażynie Gajce. Film w reżyserii Piotra Domalewskiego znalazł się w konkursie głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych właśnie w Gdyni. Nasza rewolucja, bo taki jest tytuł, opowiada historię życia, walki i miłości Jacka Kuronia, który był jednym z założycieli KOR-u.
1: Musisz mi tylko przeżyć jedną rzecz, że nigdy nie zapomnisz, kim jesteśmy.
2: Nasza rewolucja, choć osadzona jest w czasie, kiedy rodziła się opozycja antykomunistyczna, to przede wszystkim jest historią Jacka Kuronia i jego żony, wyjaśnia Piotr Domalewski.
3: To jest film fabularny, który jest interpretacją, więc to, na co mnie wydawało się warto postawić, to są te rzeczy uniwersalne dla wszystkich, to znaczy emocje między ludźmi, to, co przeżywamy w takich dramatycznych chwilach aresztowania, uwięzienia.
2: Arkadiusz Jakubik, który zagrał Jacka Kuronia, tłumaczy, że ten film pokazuje przede wszystkim ogromną miłość Jacka do swojej żony Gajki.
4: Jacek ma dwie miłości. Jedną wspólną, w marzeniach wolną Polskę, o którą walczy z Gajką, a drugą miłość właśnie Grażynę.
5: Gajkę nie damy im wygrać.
2: Postać Grażyny wcieliła się Magdalena Popławska. Gdynia, Witold Banach, Polskie Radio.
6: Film Nasza Rewolucja walczy o Grand Prix Festiwalu w Gdyni. Złote Lwy, laureatów poznamy już w sobotę, a już teraz na antenie Radio Pole premiera utworu Jak My, stworzonego do filmu Nasza Rewolucja przez Kaśkę Sochacką i przez Korteza.

0: Duet na fali.
1: Mamy już 28 minut po godzinie 11 i przechodzimy do tematu, który może wydać się nieco kontrowersyjny. No bo jak to połączyć? W ogóle komiks po śląsku z komiksem po koreańsku? A jednak się da. Martyna Kawka, kierowniczka działu projektów z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, jest naszym gościem. Cześć Martyna.
2: Witamy serdecznie.
3: Cześć, dzień dobry.
1: Opowiadaj, kto wpadł na taki nietuzinkowy pomysł?
3: Nietuzinkowy, to się zgadza. Na taki pomysł wpadli pracownicy działu udostępniania naszej biblioteki, przede wszystkim Krzysiek Kasiura i Martyna Dąbrowska, których gorąco pozdrawiam. To na pewno wypływa z ich zainteresowań, ale też z tego, jak dobrze czytają potrzeby dzisiejszej młodzieży, ponieważ nasz projekt Różne Języki Literatury jest kierowany przede wszystkim do młodzieży.
2: O, właśnie, bo to musiało paść, czyli powiedzmy w ogóle, że chodzi o to, że tym projektem chcecie tę młodzież zachęcić do częstszego bywania w bibliotece i obcowania z literaturą wszelaką.
3: Tak, zgadza się. Myślę, że ogólnie nie jest źle, jeżeli chodzi o polską młodzież i ona chętnie przychodzi do biblioteki, chętnie uczestniczy w proponowanych przez nas aktywnościach, no ale wiadomo, my zawsze chcemy bardziej, chcemy więcej. Projekt Różne Języki Literatury realizujemy dzięki dofinansowaniu z programu ministerialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To dofinansowanie udało nam się pozyskać w tym roku. Projekt pisaliśmy w zeszłym roku. Myślę, że ci, którzy robią w kulturze, to wiedzą, o czym mówię. Zbliża się znowu ten okres. Zbliża się listopad, czyli moment, kiedy będziemy kolejne wnioski tworzyć. No ale na razie realizujemy to.
1: Właśnie zrealizować i łączycie taką tradycję z tym, co nowoczesne. No bo w sumie my się ostatnio zachłystaliśmy tą kulturą koreańską. Nie mówię tylko o maseczkach, które są dostępne w sklepie, ale też właśnie o tej szeroko pojętej kulturze K-popu, zwłaszcza wśród młodych. No widzimy teraz, jak te zespoły zyskują bardzo na popularności.
3: Tak, ja w ogóle wyczytałam, że K-pop, czyli ten pop koreański, to w zasadzie mówi się o nim już od 1992 roku, więc to już jest kawał czasu. Tak. Ale rzeczywiście w Polsce to w ostatnich latach zdobywa ogromną popularność. Zresztą z tego, co czytałam, to rząd Korei też bardzo to wykorzystuje i dzięki temu na przykład w wielu państwach istnieją centra kultury koreańskiej. Z tego co wiem, to w Polsce też. Więc rzeczywiście jest tutaj bardzo nośny temat. No i też literatura koreańska jest tłumaczona na język polski, w tym komiksy, które bardzo się podobają młodym ludziom. Zresztą nie tylko. Ja myślę, że komiksy też przeżywają taki swój renesans i są trochę odczarowane, bo również nasz projekt chce pokazywać, że komiks to nie jest tylko gigant, Kaczor Donald i tak dalej, nie tylko komiksy...
2: Kajko i Kokosz, to już
3: Kajko
2: też nie
3: i Kokosz,
2: te czasy,
3: tak,
2: to już
3: nie tylko komiksy superbohaterskie, ale też i treści bardzo poważne, bardzo zajmujące. Ja na przykład uwielbiam komiksy podejmujące tematykę historyczną i polecam wszystkim.
2: No to tu zrobimy mały przecinek i za chwilę rozwiniemy tę myśl, jak te komiksy miałyby właśnie spoić tą Koreę z językiem śląskim i z czytelnictwem. Martyna Kawka w naszym studiu z biblioteki. Zostańcie z nami.

0: No to wracamy do rozmowy o ciekawym projekcie, który właśnie za chwilę ruszy w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Martyna Kawka, kierowniczka działu projektów, cały czas w naszym studiu. Mówiliśmy o tym, że komiks ma w tym programie połączyć język koreański ze śląskim i żeby nie było to wszystko gołosłowne. Ja teraz tutaj wertuję taki sążnisty komiks pani Katarzyny Wintersheim, w którym to bohaterami, uwaga, są Alois i Pelagia, a jeśli chodzi o teksty, to możemy tam wyczytać na przykład: oblicz się w ancuk, spóźnisz się na msza. To jest tylko krótki fakt. Wszystko się dzieje w Mikiszowcu.
1: Piękne rysunki są, naprawdę.
0: Piękne są rysunki, wydawnictwo piękne. Rozumiem, że na przykład taki komiks będzie mogła sobie młodzież poczytać w ramach tego programu, nie wiem, omówić go później jakoś,
1: tak,
0: z fachowcami.
1: Spotkać się z autorką, z autorką i nawet wziąć udział w warsztatach komiksowych, które owa autorka prowadzi. Więc chyba jest to atrakcyjne. Tak, rzeczywiście. Zacząłeś, Krzysiu, od Katarzyny Wintersheim, więc pociągniemy ten temat. Spotkanie z panią Katarzyną jest planowane na 8 października na godzinę 12, ponieważ no przede wszystkim kierujemy to do młodzieży, szkolnej. No, ale to będzie spotkanie, ale będą też warsztaty komiksowe i one odbędą się dzień wcześniej, 7 października o 17. Niedługo uruchomimy zapisy, więc bardzo serdecznie zapraszamy. No a skoro warsztaty komiksowe, no to czego będzie można się nauczyć podczas takich warsztatów?
0: No,
1: na pewno tworzenia postaci, projektowania wyglądu, strojów, budowy scenariusza, będą też podstawy rysunku, podstawy kadrowania, kompozycji i też techniki wykańczania rysunków, tak? Jak na przykład rozmieścić kolory na takich rysunkach. Ponieważ pani Katarzyna jest zarówno autorką treści, jak i ilustracji w tym komiksie.
0: No,
1: kobieta wszechstronna, w ogóle świetna autorka. Rysowniczka, autorka też komiksów internetowych, laureatka wielu nagród komiksowych i bardzo często, ponieważ ona jest z Katowic, bardzo często w jej twórczości właśnie pojawia się motyw Śląska. Więc tutaj nam też chodzi o to, projekt nazywa się Różne Języki Literatury. Chcemy zachęcić też młodzież do tego, żeby oswajała się z tym śląskim tutaj u nas w naszym regionie, żeby się może nie wstydziła, bo może są też i takie sytuacje. Mam nadzieję,
2: ja sądzę, że młodzież z Plastyczniaka już tam się szykuje na te zapisy.
1: No ja mam nadzieję, serdecznie zapraszam.
0: A z tego co widzę, to jeśli chodzi o ten wątek drugi, czyli kultura koreańska, Marta Niewiadomska, tak, Rafał Szyma, to są takie dwie osoby, które chyba tu będą
1: Rafał
0: wprowadzać.
1: Rafał Szyma to też Śląsk, zdecydowanie. To jest wielki propagator języka śląskiego. Słuchajcie, też ogromnie zdolny człowiek, tłumacz, pisarz, popularyzator, autor opowiadań w języku śląskim. To nie dziwi. Przełożył na język śląski Pipi Pończoszankę. Świat dysku Terego Pratchetta również. Przeglądarki internetowe. Aplikacje, na przykład jedną bardzo znaną aplikację do tworzenia grafik. A także przełożył na język śląski pewien system operacyjny.
0: A ja go z koreańskim pożeniłem. No przepraszam bardzo, panie Rafale, absolutnie. Ale
1: wiesz co?

0: Czyli jest tak uznamiony.
1: Ja proponuję,
0: myślę, że
1: jak pan Rafał będzie w Opolu, to żeby wpadł do nas do studia, o tym wszystkim też poopowiadał, bo my z przyjemnością skrzykamy.
0: A ja się pokaję.
2: Dobrze. Pan Rafał będzie u nas 30 września o godzinie 12 spotkanie z nim, także też serdecznie zapraszamy. Oczywiście przyjmą do nas klasy, ale wiadomo, biblioteka stoi otworem, może przyjść każdy zainteresowany.
1: I porozmawiamy jeszcze za chwilę o języku koreańskim, który też będzie propagowany właśnie w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Zostańcie z nami.

0: Daria Zawiałow z utworem Hej Hej w Radiopole. Ja wiem, że Daria Zawiałow to jest wielka fanka kultury azjatyckiej, też Korei również. I o tej Korei trochę teraz porozmawiamy, bo Martyna Kawka, kierowniczka działu projektów z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, jest naszym gościem. Rozmawiamy o takim programie Różne Języki Literatury, który niebawem będzie propagowany bardzo w Miejskiej Bibliotece. I w związku z tym programem przyjedzie Marta Niewiadomska, to propagatorka kultury koreańskiej właśnie.
1: Tak, Marta Niewiadomska w ogóle świetna osoba, ponieważ ona jest też tłumaczką języka koreańskiego i lektorką już od ponad 10 lat. Można ją znaleźć na Instagramie jako panią od koreańskiego. I sprawdzałam, ma 10 tysięcy obserwatorów na Instagramie i tak sobie myślę, że naprawdę, jeżeli ci wszyscy ludzie rzeczywiście przeglądają jej treści, to znaczy, że całkiem sporo osób jakoś tam w tym koreańskim się orientuje, to naprawdę robi wrażenie, uważam. I też myślę, że to są w dużej mierze młodzi odbiorcy, patrząc na to, jak ta kultura jest wśród nich popularna. Oglądaliście K-popowe Łowczynie Demonów?
0: Oczywiście, oczywiście. I utwór Golden.
1: A Krzysiu zrobił wielkie oczy.
2: Ja niekoniecznie.
0: Ja oglądałam i muszę
2: ale
0: powiedzieć,
2: wiecie,
0: że to
2: my boomerzy
0: przez
2: mamy
0: ciebie
2: swój.
0: Oglądałam ten film. Przeze mnie, akurat, ale to był piękny seans.
1: Piękny seans. Naprawdę, mi ta kultura, powiem szczerze, jest obca. Ja jakoś za bardzo tego nie czuję, ale też bardzo dobrze mi się to oglądało, tak jak całej mojej rodzinie. Film jest amerykański, co prawda, no tak, ale bardzo dużo czerpię właśnie
2: znaczy,
1: z tej koreańskiej kultury.
2: Znaczy, ja kojarzę muzykę tą K-popową, tak.
0: Muzyka
2: nie
0: Oscarowa,
2: pytajcie o żaden
0: dodajmy.
2: Zespół, ale tak, generalnie tak. Tak, te tak. Ich ciekawe stylizacje i taki
1: ostry rok
2: powielane w
1: przedszkolach,
2: jest nie
1: muszę
2: do
1: powiedzieć.
0: Ale słuchajcie, jak
2: proszę.
0: Otworzymy sobie pewne medium społecznościowe, to tam zobaczymy, że w ogóle kosmetyki koreańskie, w ogóle sposób pielęgnacji o siebie jest teraz bardzo mocno promowany właśnie w tej sferze takiej wizualnej.
1: Tak, słuchajcie, jeszcze a propos tych treści, które pojawiają się na profilu Marty Niewiadomskiej, to tam można znaleźć różne ciekawostki dotyczące Korei, na przykład informacje o stopniu ostrości papryczek jadanych właśnie tam, tak? I na przykład jak trzeba zamówić danie, żeby nie było piekielnie ostre, tylko trochę ostre, albo łagodne, chociaż ja nie wierzę w to łagodne. To jest niemożliwe, żeby tam było coś łagodnego. Tak. Spotkanie z Martą Niewiadomską 16 października o godzinie 12 w sali konferencyjnej MBP przy Minorytów 4. Tak samo będzie młodzież, ale zapraszamy wszystkich. Jeszcze jedna ważna kwestia. Różne języki literatury. Chcemy, żeby to spotkanie też uświadomiło, jak duży wpływ na rozumienie przez nas literatury ma tłumaczenie. To jest doświadczona tłumaczka i tak jak już chyba Julian Tuwim mówił, że tłumacz często bywa kłamcą.
0: Tak.
1: No i tutaj też na pewno będą te kwestie poruszane. Ile, jak tłumacz musi się napracować,
0: tłumacz
1: żeby...
0: Tłumacz musi się wytłumaczyć ze swojego tłumaczenia.
1: Tak.
2: To może być zupełnie dwie różne książki przez dwóch
1: na
2: różnych
1: przykład.
2: Tłumaczy tłumaczone
1: tak,
2: i to
1: tak.
2: Wcale nie jest żart.
1: Tym bardziej, że tutaj akurat wiemy, że pani Marta zna język koreański, natomiast ja też wiem, że perfekcyjna znajomość danego języka nie jest konieczna do tłumaczenia literatury.
2: No dobrze, to znów tu stawiamy duży przecinek. Odsyłamy was wszystkich do stron choćby internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej. I tam znajdziecie wszystkie informacje o projekcie Różne Języki Literatury, daty, godziny, spotkań. Martyna Kawka nam to wszystko pięknie też teraz wyłożyła. Dzięki za wizytę w studiu.
1: Dziękuję i zapraszam.

0: Reklama.
1: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość, psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzta.opole.pl.
2: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
3: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym precle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
0: Po reklamie. A dzisiaj w kalendarzu pierwszy dzień jesieni, dzień spadającego liścia. No a my zbliżamy się do 12:00, pora sprawdzić, jakie są najnowsze doniesienia ze świata, kraju i regionu.
4: 41-latek od lat miał się znęcać nad matką seniorką. Mężczyznę zatrzymali kluczborscy policjanci.
5: Do przemocy wobec matki dochodziło do około 3 lat.
4: Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie. Powiemy też o kończącym się remoncie w głównym budynku głubczyckiego rolniczaka.
6: Wiadomości Radia Opole.
7: A dyżur w Niestrumie rozpoczęła Katarzyna Plewnia. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Najpierw jednak, w związku z nieprawidłowościami w Polskiej Fundacji Narodowej zatrzymano byłych doradców szefowej rządu Beaty Szydło, Annę P. i Piotra M. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek podkreślił, że w tej sprawie chodzi przede wszystkim o znalezienie osób, które zarządzały nieprawidłowymi działaniami, a nie tylko o ich wykonawców.
8: Wiemy, że tam były jeszcze kwestie takie, że ktoś pracował w kancelarii premier i jednocześnie już zakładał tą spółkę, która wykorzystywała publiczne środki niezgodnie z przeznaczeniem. Więc ja zakładam, że to są działania zaplanowane, rutynowe. Widzimy duże przyspieszenie w prokuraturze. Zakładam, że te czynności zostaną przeprowadzone i w najbliższym czasie dowiemy się, jakie dowody zebrano, żeby później móc postawić akt oskarżenia, które obronią się przed sądem.
4: Anna P. i Piotr M. pracowali przy wszystkich kampaniach wyborczych PiS-u oraz Andrzeja Dudy. W 2017 roku założyli firmę PR-ową Solvere. Najgłośniejszym jej projektem była kampania Sprawiedliwe Sądy dla Polskiej Fundacji Narodowej, wymierzona w środowisko sędziowskie. Solvere otrzymało za kampanię około 1 190 000 złotych. Obecnie Piotr M. jest komentatorem TV Republika, Anna P. urzędniczką Kancelarii Prezydenta Nawrockiego.
6: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: 41-latka podejrzanego o znęcanie się nad swoją 73-letnią matką zatrzymali kluczborscy policjanci. Kobieta ze względu na stan zdrowia trafiła do szpitala. Mężczyzna przyznał się do zarzutów. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
5: Kluczborscy policjanci zatrzymali 41-letniego mężczyznę podejrzewanego o znęcanie się nad swoją 73-letnią matką oraz jej pobicie. O całej sytuacji policjantów powiadomił brat zatrzymanego, który na nagraniu z kamery zamontowanej w pokoju kobiety zobaczył, jak mężczyzna uderza leżącą w łóżku matkę.
4: Informowała aspirant sztabowy Krystyna Chmielewska z kluczborskiej policji. Na miejsce przyjechali policjanci oraz ratownicy medyczni. Kobietę zabrano do szpitala.
5: Policjanci zabezpieczyli ślady i dowody, które pozwoliły przedstawić 41-latkowi zarzuty. Mężczyzna przyznał się do ich popełnienia, dodając, że do przemocy wobec matki dochodziło do około 3 lat. Kobieta trafiła do szpitala, natomiast decyzją sądu mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.
4: Policja przypomina, że będąc świadkami przemocy domowej lub podejrzewając takie zdarzenie, powinniśmy reagować i powiadomić służby. 10-latka, którą toporkiem zaatakował wczoraj w szkole, rok starszy uczeń może jeszcze dziś wrócić do domu. Dziewczynka trafiła po ataku do Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie przeszła szczegółowe badania. Uczniowie dziś, a także rodzice i nauczyciele ze szkoły w Ptakach mieli spotkania z psychologami. Podobne zaplanowano w pozostałych szkołach w gminie.
6: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
4: Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie, wyniosło 5,8%. Odczyt jest lepszy niż wcześniej. najistotniejszy, szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według którego wskaźnik wzrósł o 5,9%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że to pozytywne zaskoczenie.
9: Z pełnych ostatecznych danych zaraportowanych przez GUS widzimy, że łączna liczba osób bezrobotnych wzrosła o około 3 tysiące osób. Natomiast to jeszcze było na tyle mało, że no właśnie ta cyfra po przecinku, po zaokrągleniu nie zdążyła jeszcze przeskoczyć. Natomiast jeżeli spojrzymy tak trochę szerzej ekonomicznie na to, co się działo w sierpniu i w tym odczycie, to raczej widzimy, że ten rynek pracy był stabilny, w znaczeniu nie widzieliśmy dużych zmian w relacji do poprzedniego miesiąca.
4: Rok temu w sierpniu stopa bezrobocia wynosiła 5,5%. Dobiega końca remont wszystkich klatek schodowych głównego budynku zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. W ramach inwestycji zaplanowano też wymianę posadzek oraz malowanie klas.
10: Kończymy remont klatki schodowej i to cała klatka schodowa w głównym budynku od trzeciego piętra aż do piwnic. To jest ponad 175 tysięcy złotych. Na parterze będą także płytki zmieniane oraz ściany odnawiane. To jest prawie 100 tysięcy złotych. No i remont drugiego piętra ponad 90 tysięcy złotych.
4: Wyliczał Bogusław Chochowski, dyrektor placówki, a inwestycje w całości finansuje resort rolnictwa, czyli organ prowadzący tę placówkę.
6: Polska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Tęsknię za słońcem, dlatego zaraz sobie zmienię tapetę na komputerze, bo nie pojawi się prędko na niebie.
7: To dużo da.
0: No, na pewno. Trochę promieni przynajmniej na moją twarz będzie niebieskich padać z tego ekranu. Od 13 do 15 stopni, jeśli chodzi o temperaturę w tę środę. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Nad ranem możliwe przelotne opady deszczu, nocą od 7 do 8 stopni. Jutro od 13 do 15 i nadal są możliwe przelotne opady deszczu. Ja wiem, że ja mogę brzmieć teraz trochę jak taki maruder, ale grzybiarze będą zadowoleni.
7: A jeśli chodzi o to, co tu i teraz, no to tak. W Opolu, Kluczborku, Namysłowie, Brzegu, Nysie i Kędzierzynie Koźlu mamy po 14 stopni. Jak zwykle szukałem jakichś wyjątków i znalazłem Głuchołazy i Paczków. Tam po 15 stopni.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: To sobie pomarudziłam trochę.
7: No świetnie. No to jesień jest. To cię dzisiaj usprawiedliwia jakoś tam.
0: A, to dobrze. Dziękuję, Krzysiu. 6 minut po 12. Iwona Takarska.
7: Krzysztof Rabczeń, cześć i czołem. Dołączył do nas Maciej Dudek. I program realizuje.
0: A Girls Aloud już teraz na naszej antenie.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska misja medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Cześć sąsiad, jak firma?
9: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. I sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
8: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich. 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
9: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
8: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
9: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa, myślisz Petrol. 77 40 22 500.
7: Po reklamie.

0: Miley Cyrus w Radio Opole. Mamy 16 minut po godzinie 12. Ja teraz jedziemy sobie do Niemiec, gdzie tamtejsze drogi przemierza Łukasz Mularz, człowiek z Opolszczyzny, z OSP Wysokiej, który to jedzie dla malutkiej Agnes w taką pielgrzymkową wyprawę, choć lekko nie jest. Cześć Łukaszu, dzień dobry.
1: Cześć, witamy cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Powiedz, czy dalej wiatr i deszcz prosto w oczy twe uderzają?
2: Deszcz może nie, ale wiatr niestety tak, no nie z taką siłą jak wczoraj, czyli 50, dzisiaj tak mniej więcej niż ze 30. No ale pojawiły się kolejne kłopoty, bo pojawia się odbywiać kontuzja, która się pojawiała we Włoszech. No i na razie walczę teraz z nogą i...
1: No ciężko to wszystko idzie jakoś z tego, co tak widzimy. Ty się wybierasz, ja tylko przypomnę słuchaczom, do Mont-Saint-Michel i Lisieux, to we Francji. No i to jest taka twoja już trzecia duża pielgrzymka rowerowa. Właśnie, w szczytnym celu dla małej Agnes. No ale tak, ty jesteś dzisiaj, to jest trzeci czy czwarty dzień już twojej podróży?
0: Czwarty w niedzielę wystartował.
2: Czwarty dzień.
1: Wszystkie były beznadziejne, tak? Pogodowo.
2: Wszystkie były beznadziejne pogodowo. No tutaj niby słoneczko świeci, ale jest, nie wiem, około 13 stopni, ale wiaterek jest no też w twarz. No mówię, odnowiłem się kontuzja, która się pojawiła we Włoszech, no, mianowicie no, na wczorajszy etap, ten prawie 150-kilometrowy i te prawie 110 kilometrów, które miałem w twarz, dość mocny wiatr. No odbiło się to dzisiaj, no ta pielgrzymka... To już powiem szczerze, teraz na tą chwilę z drogą krzyżową dla mnie. Bo jest naprawdę mega ciężko. Jest mega ciężko, nie było tak ciężko, co do Włoch, czy do Portugalii. No tutaj to jest naprawdę teraz... No dzieją się rzeczy, które naprawdę i mnie już teraz przerosły.
0: Mhm. Łukasz, czy ty rozważasz rezygnację z tej pielgrzymki albo, nie wiem, wstrzymanie się czasowe?
2: Nie wiem, naprawdę na tą chwilę nie wiem, co mam odpowiedzieć, bo mówię, jest, zobaczymy, co będzie z tą nogą przede wszystkim, bo jak noga, no niestety będzie dalej ciągła i w ogóle to albo przepałdzuje jeden dzień i przepluje jakąś trasę, nie wiem.
1: No właśnie, może zrobić tę dystansę, tak, zrób sobie jeden dzień wolnego.
2: Ewentualnie przeprogramuję trasę i po prostu udam się bezpośrednio już do Lisieux, bo to był cel mojej pielgrzymki, czyli Święta Teresa, no i... Mam taką, chociaż mówię, ja już sobie od 2-3 dni mówię, że pogoda się odwróci i w ogóle, no niestety pogoda się nie odwraca, no mówię, teraz przypomniała się ta noga. No i zobaczymy jeszcze, mówię, albo dzisiaj, albo jutro będzie pauza i...
1: No bo pierwotnie dzisiaj ile ty chciałeś przejechać? Chyba znowu tam ze 140-150
2: kilometrów? 135
1: kilometrów. O, no też nie mało, ale...
2: No zobaczymy, albo po prostu zmniejszę dystansę na tą chwilę, żeby ta noga odpoczęła. Zregenerowała się tak, to miało do San Giovanni Rotondo, gdzie jak zmniejszyłem dystansę, ta noga naprawdę się troszkę
1: podbudowała
2: i do San Giovanni Rotondo dojechałem cały szczęśliwy i zdrowy. Znaczy no zdrowy może nie, bo Achilles dokuczał jeszcze i po przyjeździe, ale liczę, że będzie okej.
0: Okay. Łukasz, ja myślę, że nie tylko my z Krzychem mocno trzymamy za ciebie kciuki, ale też cała rzesza twoich fanów i ludzie, którzy cię przyjmują w ogóle na tej trasie z otwartymi ramionami.
2: I to jest piękne, i to jest naprawdę piękne, bo widzę, że Bóg stawia na mojej drodze. Naprawdę wspaniałych ludzi, czy to było, mówię, do Włoch, jeszcze raz to powtórzę, do Portugalii, czy tak, teraz jest to do Francji, naprawdę tak, jakie ludzi stawia, to i serdecznych, i którzy, no chcą mi dać wszystko, jedzenie na drogę, po prostu wszystko, ale mówię, no ja nie mogę też wszystkiego zabrać, bo wręcz przeciwnie, odchudzam cały czas rower, żeby ta, no teraz będę za chwilę zaś odchudzał u kolejnych Polaków.
1: Czyli masz na dzisiaj, tak? Kwaterę już zapewnioną, nocleg bezpieczny pod dachem, tak?
2: Jest no przewidziane pranie, bo jutro pogoda zaś ma być tragedia, bo ma... Idą w moją stronę chmury z Holandii, dość takie mocne, plus wiatr 50 km zaś w twarz, także tutaj się nic nie zmienia. No ale zobaczymy. Może dzisiaj, jutro pauza i może ta noga troszkę też wdychnie i...
1: No to Łukasz, trzymamy oczywiście kciuki, wysyłamy do ciebie jakieś impulsy ciepła i dobrej energii i życzymy właśnie, odpuść troszeczkę może faktycznie, skróć tę dystansę, zrehabilituj się na szybko i spróbuj powalczyć. Może ta pogoda wreszcie się odwróci. No my tu na pewno w studiu mocno kibicujemy i myślę, że nasi słuchacze także...
2: Czuję.
1: No, to super. Łukasz Mularz, dobra, to dzięki i co? Połączymy się jutro, zobaczymy, czy jakaś moneta się odwróciła trochę.
2: Jasne, dziękuję.
1: Pozdrawiamy.
2: Pozdrawiamy.

0: Duet na fali.
1: Ależ to było meczycho, ale przyjemnie spędziłam wczorajszy wieczór oglądając potyczkę polskich siatkarzy z Niemcami. Ach, Bołądź, Leon i do tego ten lemański, 217 centymetrów. Oj, było na co popatrzeć.
2: Okej, oczywiście cały czas mówimy o sporcie, no ale fakty są takie, że faktycznie po zwycięstwie nad Niemcami i to uwaga, 3-0 w ćwierćfinale rozegranym właśnie w Sofii, nasza reprezentacja zapewniła sobie grę w strefie medalowej Mistrzostw Europy.
1: Dwa sety do 17 wygrane. Drugi i trzeci.
2: Czyli ty jednak uważnie oglądasz ten mecz.
1: No,
2: liczyłaś te punkty.
1: Zdominowali.
2: W piątek w Mediolanie podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się w półfinale z lepszym z tejże oto pary, Słowenia-Belgia. No a teraz mecz podsumuje nam Tomasz Fornal.
3: Rok temu tak naprawdę była wymiana generacyjna po igrzyskach w Paryżu, także nie chcę mówić, że jesteśmy świeżym tworem, ale dla nas im więcej ciężkich meczy, ciężkich końcówek, tym lepiej. Ja nigdy nie zakładam, że mecz będzie łatwy czy ciężki. My się zawsze przygotowujemy na to, żebyśmy my grali, a potem co przeciwnik zaprezentuje, to już się okazuje w ciągu meczu, ale nigdy nie zakładam, że o zagrają słabo, albo zagrają dobrze. Na pewno spodziewaliśmy się, że będą groźnym przeciwnikiem. Pokonali Bułgarię jako gospodarza i odwracają 0-2.
1: Szymon Jakubiszak zwraca uwagę, że mimo wyniku 3-0 wcale to nie był taki łatwy mecz.
4: Spodziewaliśmy się ciężkiego spotkania. Wiedzieliśmy, że będą chcieli ryzykować na zagrywce, żeby odciągnąć nas od siatki. Nie zawsze im się to udawało. Tak naprawdę przez pierwsze dwa sety gdzieś im było ciężko, gdzieś w trzecim trochę nas postraszyli, dlatego mieliśmy gdzieś tam problem, żeby ich dogonić. Potem jak już wjechaliśmy, że tak powiem, na swój poziom, to dowieźliśmy po prostu do końca.
2: A Kamil Semeniuk cieszy się ze zwycięstwa, no i podkreśla, że teraz cel jest jeden.
5: Cel jest dalej realizowany, czyli wyjście z grupy, przejście fazy pucharowej i dotarcie do wielkiej czwórki. Na pewno jesteśmy zadowoleni. Cieszymy się, że dzisiejsze spotkanie też wygraliśmy bez straty seta z bardzo mocnym przeciwnikiem. No i zobaczymy, jak to będzie w kolejnych dwóch spotkaniach. Ale czy to wystarczy, żeby zdobyć złoty medal? Zobaczmy.
1: Kamil Semeniuk, skromny chłopak z Kędzierzyna Koźla. Proszę bardzo, trzymamy mocno kciuki za właśnie naszych siatkarzy. Polacy znaleźli się w czołowej czwórce Mistrzostw Europy. Po raz czwarty z rzędu z każdego z poprzednich trzech czempionatów Starego Kontynentu przywozili medal. Brąz w 2019 roku i w 2021 oraz złoto w 2023. Ja też nieśmiało liczę, że w tym roku też będzie złoto.

0: Duet na fali.
1: Za 18 minut będziemy mieli godzinę 13. No, słuchajcie, jest afera, ale wyjątkowo nie u nas, tylko we Francji. A dokładnie to we francuskim środowisku literackim. No i to ponoć pierwsza tego typu afera. Aż chciałoby się powiedzieć merde albo sacrebleu. O co chodzi?
2: O to, że autor bestsellerowej powieści został oskarżony o wykorzystanie sztucznej inteligencji przy pisaniu tej książki. Sprawa jest tym bardziej kłopotliwa, że pisarz znalazł się na liście nominowanych do nagrody Goncourtów, jednej z najbardziej prestiżowych nagród literackich we Francji.
3: C'était ça ou mourir to debiutancka powieść kanadyjsko-haitańskiego pisarza Tellisona Aureliena. Opowieść o nauczycielu historii, który ucieka z Haiti do Kanady, przyciągnęła ponad 35 tysięcy czytelników we Francji i trafiła do księgarni w całym kraju. Pierwsze zarzuty dotyczące autorstwa tekstu pojawiły się w mediach społecznościowych. Program służący do wykrywania treści generowanych przez sztuczną inteligencję miał wskazać, że nawet 95% fragmentów książki mogło powstać przy użyciu tej technologii. Sam pisarz nie odniósł się do tych zarzutów. Jego wydawnictwo mówi natomiast o kampanii nienawiści i zwraca uwagę, że kontrowersje wybuchły właśnie w dniu, w którym powieść otrzymała swoją pierwszą ważną nagrodę literacką. Sprawa wywołuje nacekwaną, ożywioną dyskusję. Część komentatorów mówi o oszustwie. Inni przekonują, że nie liczy się sposób tworzenia tekstu, lecz jego ostateczny efekt. Przed trudnym dylematem stoi teraz Akademia Goncourtów, która ma ogłosić swój werdykt za nieco ponad miesiąc. Stefan Folzer, Polskie Radio.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매 시련도

0: Słuchacie Radio Opole, za 11 minut wybije punktualnie godzina 13, jak zwykle o pełnej godzinie w Radio Opole, oczywiście w wiadomości, a co w nich?
1: Oj, powiemy o zmanipulowanej mieszkance naszego regionu. 62-latka myślała, że inwestuje, a straciła oszczędności życia. Kobieta tylko wypełniła formularz, potem zadzwoniła do niej inna kobieta i w ten sposób straciła 170 tysięcy złotych.
0: Aż mnie zabolało.
1: Mnie też. A o szczegółach opowie nam równiutko o 13:00 Katarzyna Plewnia.

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
0: Po reklamie.
4: Na zegarach za chwileczkę wybije godzina 13. Słuchacie Radia Opole. Mamy środę, 23 dzień września, Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. Oprócz dnia spadającego liścia, co w wiadomościach?
5: Rzecznik koordynatora służb specjalnych o betonowych bloczkach na torach w Lubelskiem. Myślała, że inwestuje na giełdzie, straciła 170 tysięcy złotych oszczędności. Powiemy też, jak słowacki rząd reaguje na wysokie ceny paliw.
1: Wiadomości Radia Opole.
6: O szczegółach Katarzyna Plewnia.
5: Według wstępnych ustaleń prokuratury betonowe bloczki położone na torach w województwie lubelskim to wybryk chuligański, a nie akt dywersji. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński mówił, że na pierwszy rzut oka wygląda to na głupi żart.
7: Biorąc pod uwagę, że badane są różne wersje i biorąc pod uwagę to, że obok jest budowa jakiegoś torowiska i te bloczki, które znalazły się na torach, mogą pochodzić z tej budowy, pierwszą wersją, która się nasuwa, jest po prostu głupi, szczeniacki, bardzo niebezpieczny żart kogoś, ale oczywiście badamy też to pod kątem ewentualnej dywersji.
5: Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Jedlance w powiecie łukowskim. Miejscowa policja w przeszłości odnotowała już w tym miejscu podobne zachowania młodzieży. Śledztwo toczy się w kierunku spowodowania katastrofy w ruchu lądowym.
1: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
5: Myślała, że inwestuje, a straciła oszczędności. 62-letnią mieszkankę powiatu krapkowickiego zachęciła atrakcyjna reklama o inwestowaniu na giełdzie. Wypełniła formularz. Wkrótce z 62-latką kontaktowała się kobieta. Przekonywała o wielkich zyskach. To był początek oszustwa na łączną kwotę 170 tysięcy złotych.
8: 62-latka początkowo zainwestowała 900 złotych. Z czasem była nakłaniana do przekazywania kolejnych, większych sum pieniędzy. Kobieta była przekonana, że jej środki są inwestowane na prawdziwej giełdzie, a na przedstawianej jej platformie widoczne są wypracowane zyski. Kiedy kobieta postanowiła wypłacić zgromadzone na rachunku środki i wygenerowane zyski, kontakt z osobami, które wcześniej ją namawiały do inwestowania, nagle się urwał.
5: Kobieta zorientowała się wówczas, że ją oszukano, dodaje młodszy aspirant Dominik Wilczak z policji w Krapkowicach. Policjanci przypominają, aby zachować ostrożność wobec osób poznanych w internecie, zwłaszcza jeśli namawiają do powierzenia im pieniędzy i obiecują gruszki na wierzbie. O północy rusza głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Wśród 71 zgłoszonych projektów 31 jest ogólnomiejskich, a 40 dzielnicowych. Głosowanie potrwa do 13 października, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
9: Ponad 8 600 000 przeznaczymy na zadania z budżetu obywatelskiego w podziale takim też klasycznym, jak w zeszłym roku, 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 600 000 na zadania dzielnicowe.
5: Nie ma obowiązku głosowania na projekt dzielnicy, w której się mieszka, dodaje Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
10: W każdej dzielnicy miasta jest nieco inna kwota związana z powierzchnią, liczbą mieszkańców. Te dzielnice też się różnią pod kątem liczby projektów, które zostały pozytywnie zaopiniowane i dopuszczone do głosowania. No w dużej mierze oczywiście ma to związek z pulą środków, ona też jest inna w poszczególnych dzielnicach.
5: Aby doszło do realizacji projektu dzielnicowego, musi on zdobyć przeszło 150 głosów. Głosować można za pośrednictwem strony www.bo.opole.pl lub przy specjalnym stoisku w Centrum Dialogu Obywatelskiego, a także w innych jednostkach miejskich. A więcej na ten temat usłyszą Państwo w reporterskim obrazie dnia po godzinie 14.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
5: Słowacki rząd zareagował na rosnące ceny paliw, wprowadzając limit marsz na stacjach benzynowych. Ogłaszając to, premier Robert Fico skrytykował Unię Europejską, która w jego ocenie pozostawia kraje członkowskie bez wsparcia w obliczu kryzysu paliwowego.
11: Robert Fico domaga się zwołania nadzwyczajnego szczytu poświęconego cenom paliw.
12: Absolutny cynizm.
11: To absolutny cynizm Unii Europejskiej, która potrafi znaleźć setki miliardów euro, by wspierać wojnę na Ukrainie, ale nie potrafi nawet spotkać się w sprawie wysokich cen paliw. Premier zaznaczył, że słowackiego budżetu nie stać na obniżenie akcyzy na paliwa, jak zrobiły to niektóre inne państwa. Od października rząd wprowadzi natomiast maksymalną marżę w wysokości 10 eurocentów na litrze benzyny lub oleju napędowego. Odpowiedzią na wysokie ceny na stacjach będzie dodatkowo obniżenie o połowę cen biletów na dotowane przez państwo pociągi.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport, także na www.radioopole.pl. Pogoda.
4: Mocno się porozglądałem i gdzieś tam hen na horyzoncie trochę błękitnego nieba udało mi się zaobserwować, ale to naprawdę, no, niewielki skrawek. Dziś zachmurzenie duże, tak będzie do końca dnia. Uwaga, może też z tego pochmurnego nieba nieco pokropić. Do 15 stopni maksymalnie, jeśli chodzi o temperatury. No a wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni, zachodni. W nocy też zachmurzenie duże, będzie nawet tak rosło do dużego, że nad ranem może z tych chmur nam pokropić. No i chłodna noc przed nami od 7 do 8 stopni.
13: A aktualnie w miastach naszego regionu po 14, jutro w ciągu dnia do 13, maksymalnie w piątek 15 się spodziewamy, a w sobotę już nawet 20.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
13: Na zegarze 5 minut po godzinie 13. Wita się duet na fali w składzie Iwona Tokarska.
4: Krzysztof Rap i Maciej Dudek. I żadne z nas nie ma na głowie spadającego liścia. Jeszcze.
13: A na antenie The Coral. In the morning.

0: Reklama.
1: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ IA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
2: Karolinka rośnie w najlepsze. Obecnie trwa rozbudowa Twojego ulubionego centrum handlowego, ale wszystkie sklepy są otwarte. Śledź na bieżąco nasze media społecznościowe i sprawdzaj, co u nas słychać. Jakie zmiany są planowane, w jakich terminach i na jakich zasadach. Do zobaczenia na naszych fanpage'ach, na stronie ch-karolinka.pl, a przede wszystkim na zakupach w Twojej Karolince.
3: Karolinka, bo każda okazja jest dobra.
4: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
0: Po reklamie.
5: Mówiłem ci to już, on był jak śnieg.

0: Duet na fali.
1: Artur Rojek, rozpływam się wtedy, kiedy on śpiewa na antenie Radia Opole. Mamy 15 minut po godzinie 13 i to jest idealny moment, żebyśmy pocytowali to, co można przeczytać w internecie. Takie nagłówki, które naprawdę czasami potrafią mocno człowieka zaskoczyć.
2: Czyli trzymajcie się mocno, bo wjeżdżają tytuliki.
1: Karolina Korwin-Piotrowska miażdży Girls of Warsaw. Ciocie klocie, które wszystko wiedzą.
2: Ależ archaizm w ogóle taki. Ja mam tytuł, który naprawdę trzeba długo rozkminiać, bo to leci tak. Ślub Filipa i Bianki prawie się nie odbył. Zaradny Heiser zadzwonił do Klaudii, której mąż ma brata, którego żona załatwiła dokumenty. Nadążacie?
1: Stryjeczny wujek mojego szwagra, tak?
2: Jakoś tak.
1: Stchórzyła. Lewicowa działaczka ucieka z fotela prezesa, ale kieszenie ma pełne.
2: Dobra, nie będę złośliwy. Gwiazda z za wielkiej wody. 57-letnia Jennifer Lopez podbija Mediolan z biustem na wierzchu. Diwa pełną gębą.
1: Ale to mnie zaskoczyłeś. Jennifer ma już 57 lat?
2: Myślałem,
1: kiedy to zleciało?
2: Bo biust na wierzchu to już nikogo się nie zaskakuje. Ewentualnie wiek może zszokować.
1: Ale to cię może zszokować, słuchaj. Michał zostawił Darka dla Patryka. Jest nowy duet. I tu chodzi w ogóle o
2: jaki
1: sferę
2: duet?
1: Polityczną.
2: Zaniepokoiłem się. Dobra, tam to się nie pcham absolutnie. Dobra. Branża beauty się kłania. Nie uwierzysz, ile toksyn gromadzi się pod skórą. Ten krem za 14 zł dosłownie je wysysa.
1: O matko.
2: Tak.
1: To ja mam inną poradę. Wymieszaj jedną łyżkę z wodą i wlej za brudny kaloryfer. Usuniesz zalegający syf bez rozkręcania grzejnika, a w sezonie rachunki spadną.
2: Słuchają nas, bo ja o tym odpowietrzaniu kaloryferów tyle mówiłem, tylko nie mówiłem wcale, że mam tam brudno.
1: Wymieszaj jedną łyżkę z wodą, Krzysiu.
2: Jak wymieszać łyżkę z wodą? Przecież metal w wodzie się nie rozpuszcza. To jest w ogóle abstrakcja. Dobra, my tu śmichy chichy, ale teraz ja długo się zastanawiałem, czy użyć tego tytułu. Ku przestrodze, to jest w ogóle wersja naprawdę hardcore, ale do takich rzeczy już dochodzi w polskim internecie, więc posłuchajcie, bo będzie grubo. Uwaga, tytuł, autentyczny tytuł brzmi tak. Ewelina kroiła pomidory na przekąskę do alkoholu. Pokroiła też ukochanego. Jande zginął w męczarniach.
1: Kropka.
2: Szokujące.

0: duet na fali.
1: Za nami Wiktor Waligura, Nie umiem kochać. Za 2 minuty będzie w 13:30, a ja tak teraz w nawiązaniu do pewnej brawurowej komedii Andrzeja Kondratiuka powiem tak. W niebo wzięci, dajcie głośniej. Kasowanie niektórych połączeń i wyższe opłaty za przelot. Tak polskie linie lotnicze LOT będą musiały sobie radzić z rosnącymi cenami paliw. Linia likwiduje pojedyncze połączenia, a chodzi m.in. o popularne dosyć kierunki bałkańskie.
2: Po podwyżkach cena paliwa stanowi już około 40% kosztów linii. Prezes PLL LOT Michał Fioł, pytany, czy przełoży się to na ceny biletów, odpowiedział, że więcej zapłacą ci, którzy kupują przelot w ostatniej chwili.
3: Naszą politykę komunikacyjną w stosunku do pasażerów i naszą politykę cenową realizujemy w ten sposób, że pokazujemy pasażerowi naszą cenę. Jeśli kupujesz z wyprzedzeniem, kupujesz taniej, jeśli w ostatniej chwili, kupujesz drożej. Natomiast tak, koszty w lotnictwie wzrosły. W tym właśnie wzrósł ten element paliwowy.
1: A w tym roku koszty paliwa lotniczego wzrosły o połowę. Przyczyną jest rozpoczęta w marcu wojna na Bliskim Wschodzie. Prezes zespołu doradców gospodarczych TOR Adrian Furgalski powiedział, że sytuacja może się uspokoić dopiero po zakończeniu konfliktu między Iranem a Stanami Zjednoczonymi.
4: Lotnictwo kocha spokój, a na pewno nie chcemy wojen. Nie tylko ze względu oczywiście na sytuację w lotnictwie, ale zwłaszcza w lotnictwie, zwłaszcza w tych rejonach świata ważnych z punktu widzenia dostaw ropy. Nie chcemy do koniunktury gospodarczej, bo wiadomo, że im lepszy wzrost gospodarczy, im pełniejsze portfele, tym wyższy wskaźnik, wyższa chęć latania.
2: Mimo problemów LOT otwiera w tym roku kilka nowych tras międzynarodowych, w tym 2 połączenia dalekodystansowe do San Francisco w Stanach Zjednoczonych oraz do stolicy Tajlandii i Bangkoku.
1: No a w przyszłym roku do floty PLL LOT dołączą pierwsze samoloty typu Airbus A220. Inne linie lotnicze działające w naszym kraju już zapowiedziały znaczącą redukcję liczby połączeń oraz wyższe ceny biletów za przelot.

0: za 21 minut będziemy mieli godzinę 14. Uwaga, szykujcie się, to będzie naprawdę potworna wiadomość. Potworna dlatego, że potwór z Loch Ness wyłowiony został przez wędkarza z Kędzierzyna Koźla. Mężczyzna trafił na rybę imponujących rozmiarów, prawdziwego olbrzyma. Trafił na niego w kanale gliwickim.
1: Sum miał dokładnie 260 cm. Na żywca skusił się wieczorem przed godziną 20. Potem była walka zakończona holem do pontonu, szybka sesja zdjęciowa i monstrum wróciło do wody.
0: Nikogo nie pożarło, to też ważna informacja. Połów z kanału gliwickiego jest owszem ogromny, gigantyczny, ale mimo to trochę do rekordu kraju mu brakuje, bo w październiku ubiegłego roku niejaki Adrian Gontarz i Krzysztof Pyra podczas zawodów na Zalewie Rybnickim złowili suma, uwaga, mierzącego 292 cm.
1: No i to jest dopiero gruba ryba, bo rozmiar to jednak ma znaczenie.

0: Stubby, Sun and Grace w Radio Pole Dach. Za 10 minut będzie godzina 14 i pogoda nam się na rower zrobiła idealna.
1: Albo na zbieranie kasztanów i robienie z nich ludzików.
0: Zobacz, od dzisiaj działają stacje, od dzisiaj można korzystać z rowerów tradycyjnych, z rowerów elektrycznych, a martwiłeś się, czy będą sprzyjające warunki.
1: Ja się zastanawiałem, dlaczego my na zimę odpalamy rowery. Przepraszam, tej przenikliwości nie przewidziałem. Rzeczywiście wszystko się zgadza, tak powinno być.
0: Zobacz, pogoda jest dzisiaj zamówiona.
1: Od jakichś 23 minut jeszcze 23 potrwa.
0: Po prostu jesień się do nas uśmiechnęła. I pięknie.
1: No i dobrze, szukajcie też spadających liści, łapcie je na głowę, bo dzisiaj jest taki dzień też spadającego liścia.
0: A za 4 ostatnie godziny tego programu dziękuję. Iwona Tokarska.
1: Krzysztof Rab, Maciej Dudek jeszcze chwilę popracuje. Za chwilę w tym studiu pojawi się Cezary Puzyna i zaprezentuje reporterski obraz dnia. No to dzięki i co? Pa, pa.
0: I słyszymy się jutro o 10:00, a jutro będziemy się znowu nakręcać na kolejne spotkanie naszych siatkarzy, bo ci właśnie już teraz sobie lecą do Mediolanu, z tego co pamiętam, więc och, ale będzie grane i śpiewane.
1: Bo my ich dopingujemy, oni wygrywają, musimy ich cały czas dopingować.
0: Przyjemnego popołudnia, pa, pa.

0: Zostań w zasięgu. Za chwilę wiadomości Radia Opole.
1: Tu Radio Opole, oto nasz plan na najbliższe minuty, jak słyszeliśmy faktycznie, za chwilę wiadomości. No a później rozpoczynamy reporterski obraz dnia. Jest godzina 14.
2: Senat zajmie się ustawą o nadmiarowych zyskach. Powiemy też o 5 nietrzeźwych rowerzystach z powiatu strzeleckiego. Przejażdżki zakończyli w policyjnym radiowozie. Opolski Teatr Lalki i aktora w nowym sezonie artystycznym zaprasza na 6 premier.
0: Wiadomości Radia Opole.
1: Prosimy o szczegóły, Katarzyna Plewnia.
2: Najpierw jednak we Walcach w powiecie krapkowickim doszło do zadymienia w szkole w pomieszczeniach kuchni. Z placówki ewakuowało się jeszcze przed przybyciem strażaków 125 uczniów i 15 pracowników. Na miejscu działają 4 zastępy straży pożarnej. Trwa sprawdzanie obiektu. Nie ma osób poszkodowanych, a zgłoszenie o tym zdarzeniu do służby wpłynęło około godziny 13:20. Drugie podejście Senatu do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, uchwalona przez Sejm w piątek. Ustawa ma pozwolić na ponowne uruchomienie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Poprzednią wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego, mówi marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Bo tak naprawdę jego weta uderzają w kieszeń każdego Polaka. Ja chciałam przypomnieć, że ten program, który rząd Tuska wprowadził dwukrotnie, żeby pomóc i obniżyć ceny paliw, kosztował ponad 5 miliardów złotych. Wprowadzenie tej ustawy spowoduje znalezienie nowych środków na to, żeby obniżyć dla obywateli ceny paliw.
2: A prezydent Karol Nawrocki przypomniał, że w Sejmie jest jego projekt, nad którym można pracować. Dodał, że rządowa propozycja jest niekonstytucyjna, a premier bierze kierowców na zakładników. 5 nietrzeźwych rowerzystów z powiatu strzeleckiego przejażdżki zakończyło w policyjnym radiowozie. Ponad 3 promile alkoholu miał w organizmie 60-latek, który ledwo trzymał się na nogach. Każdy z cyklistów musi teraz zapłacić po 2,5 tysiąca złotych mandatu. W tym 38-latek, który miał w organizmie około 2 promili alkoholu. Mówi aspirant Dorota Janać z Policji w Strzelcach Opolskich.
4: Następnego dnia policjanci ujawnili kolejnych 2 nietrzeźwych cyklistów. 64-letni rowerzysta miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Natomiast w Ciewkowicach 65-letni rowerzysta wjechał niemal wprost pod koło policyjnego radiowozu. Wynik badania wskazał ponad 2,5 promila alkoholu. Piąty przypadek mundurowi odnotowali w Siedlcu. Tam 42-letni rowerzysta miał w organizmie ponad 2,5 promila alkoholu.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
2: W zadymionym pomieszczeniu przy mocno ograniczonej widoczności szukali narkotyków. Tak wyglądały ćwiczenia, w których udział wzięło 18 przewodników psów służbowych. Trening przeprowadzono w oddziale zewnętrznym aresztu śledczego w Turawie. Ćwiczyli m.in. funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej i komandosi z Lublińca.
5: Maciej Kruza, przewodnik aresztu śledczego w Opolu. Psy mają węch bardziej wyczulony od człowieka, więc żaden zapach się nie ukryje. Jeżeli człowiek je pizzę, to może powiedzieć, że ta pizza jest dobra albo zła, a pies zna każdy składnik na tej pizzy.
6: Wykorzystujecie je w służbie, rozumiem, że kilka znalezisk już się trafiło pieskowi.
5: Każdy z naszych psów ma znaleziska.
7: Opolski Urząd Celno-Skarbowy, podkomisarz Robert Pietryka. Oprócz tego, że tutaj sobie doskonalimy umiejętności naszych psów, to również przeszukujemy cele pod kątem środków odurzających.
2: Opolski Teatr Lalki i aktora przedstawił założenia nowego sezonu artystycznego. Będzie 6 premier, najbliższa już w sobotę, mówi dyrektor teatru Konrad Dworakowski. Do końca roku będą jeszcze 2 premiery.
8: Pozyskaliśmy w tym roku 3 projekty artystyczne dla naszego teatru. 2 projekty dotyczą produkcji spektakli. Pierwszy to właśnie nasza najbliższa premiera w reżyserii Honoratu Mierzejewskim i Koszy, Dźwiękoznaki Literaki. Za chwileczkę kolejna premiera, to jest premiera Kto się boi braci Grimm. Będzie to spektakl cieniowy, wracamy do techniki lalkarskiej trochę zapomnianej. Chwilę potem realizujemy spektakl pod tytułem Solaris. To jest spektakl, który także dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków miasta Opola.
0: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
2: Nowy kontyngent amerykańskich żołnierzy przyjedzie do Estonii w listopadzie. Poinformowało o tym estońskie Ministerstwo Obrony. Więcej na ten temat w relacji Kamila Zalewskiego.
9: Resort napisał, że jednostka ma być porównywalna pod względem wielkości z tą, która zakończyła rotację kilka miesięcy temu. W Estonii stacjonował kontyngent liczący ponad 500 żołnierzy. Szef dyplomacji Margus Cakna powiedział portalowi ERR, że amerykańskie wojska w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce zapewniają bezpieczeństwo i wysyłają Rosji bardzo jasny sygnał, że nie warto nawet myśleć o jakiejkolwiek agresji. Estoński resort obrony zaznacza, że decyzja o wysłaniu nowej jednostki została podjęta niezależnie od trwającego przeglądu rozmieszczenia amerykańskich sił.
0: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Nad Opolem obserwujemy w tej chwili przejaśnienia i rozpogodzenia, ale to nie znaczy, że jest ciepło. 13 stopni zaledwie pokazują termometry w stolicy regionu. Do końca dnia raczej bez deszczu. Ten deszcz też nie pojawi się w nocy według synoptyków IMGW. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na termometrach od 7 do 8 stopni. Za to przelotne opady prawdopodobne jutro. Zachmurzenie będzie duże, będą też przejaśnienia, a temperatura planowana od 14 do 16 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.

0: Radio Opole.
1: Muzyka i to, co ważne.
2: Reklama.
3: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
4: Przesiądź się na oszczędności.
5: Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Reklamie.

0: Reporterski obraz dnia.
1: Mrozu rozpoczął nasz magazyn reporterów, a teraz czas na prezentację naszych planów do godziny 15. Otóż będziemy mówić na pewno o tym, że mieszkańcy Opola już po raz 13 mogą zadecydować o wydaniu miejskich pieniędzy. O północy rusza głosowanie w budżecie obywatelskim.
2: Tego czasu na głosowanie troszkę jest.
3: W każdej dzielnicy miasta jest nieco inna kwota związana z powierzchnią, liczbą mieszkańców.
2: 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 600 000 na zadania dzielnicowe.
1: Będzie też duża dawka sportu w dzisiejszym programie. Najpierw sport na poziomie tym szkolnym, bowiem jesteśmy po inauguracji szkolnego roku sportowego w Opolu.
4: Bardzo ważny jest sport w życiu. Jeżeli nie będą się ruszały, nie będą zdrowe, nie będą się też dobrze uczyły. To jest wszystko powiązane.
5: Warto być sportowcem i warto trenować coś.
1: Warto na przykład trenować siatkówkę. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle zgłaszają właśnie gotowość do nowego sezonu.
6: Teraz będziemy powoli przygotowywali się do tego, żeby coraz więcej grać.
7: To są zmiany na pewno na pozycjach, które są newralgiczne.
8: Tutaj będziemy się na pewno uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać.
1: Maciej Dudek program realizuje, Cezary Pozyna, kłaniam się przed mikrofonem. Plan mamy, no to przystępujemy w takim razie do jego realizacji. Do godziny 15 musimy się wyrobić. Strike 2, your vibes.

0: 8 600 000 zł. O wydaniu takich pieniędzy mogą zadecydować Opolanie. O północy rusza głosowanie w 13. budżecie obywatelskim 2027 i o tym teraz będziemy mówić w reporterskim obrazie dnia w Radiu Opole. Mieszkańcy stolicy regionu zmierzą się z listą, na której jest 71 projektów, z czego 31 to zadania ogólnomiejskie, a 40 dzielnicowe. W opolskim ratuszu dzisiaj przed południem oficjalnie poinformowano o zasadach głosowania, o liczbie projektów. No a my przy tej okazji pytaliśmy, jak przebiega realizacja poprzednich edycji budżetu obywatelskiego. Na przykład pytaliśmy o popularny projekt budowy windy przez tory, który miał ułatwić mobilność mieszkańców Zaodrza i Szczepanowic. Głosowanie potrwa do 13 października.
1: W tym roku znowu rekordowo ponad 8 600 000 przeznaczymy na zadania z budżetu obywatelskiego w podziale 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 600 000 na zadania dzielnicowe. Głosowanie potrwa do 13 października, czyli tego czasu na głosowanie troszkę jest, natomiast zachęcamy, aby grupy inicjatywne, wnioskodawcy, organizatorzy poszczególnych wniosków, no zabrali się nas za zbieranie głosów od razu, bo tych głosów trochę trzeba zdobyć, żeby wniosek okazał się zwycięski, żeby przeszedł do realizacji w przyszłym roku budżetowym. W pewnym momencie pokażemy wyniki też. To jest taka już nasza tradycja, żeby opublikować, jaki jest stan głosów na dany dzień. Myślę, że gdzieś w okolicach połowy głosowania. To też, jak pokazuje praktyka, działa bardzo mobilizująco na różne grupy inicjatywne.
2: Łączna pula projektów na liście to 71 projektów. Ze 111, przypomnijmy, które zostały zgłoszone, w każdej jednostce dzielnicy miasta jest nieco inna kwota związana z powierzchnią, liczbą mieszkańców. Te dzielnice też się różnią pod kątem liczby projektów, które zostały pozytywnie zaopiniowane i dopuszczone do głosowania. No w dużej mierze oczywiście ma to związek z pulą środków, ona też jest inna w poszczególnych dzielnicach. Co ważne, bo też wiele pytań mieszkańców w toku głosowania, czy na przykład będąc mieszkanką Starego Miasta, mogę zagłosować na dzielnicę Chmielowice-Szczepanowice-Bujtowa-Wieś? Tak, mogę.
3: Czy Centrum Dialogu Obywatelskiego w jakiś sposób sprawdza, czy też weryfikuje, jak idzie w ogóle realizacja tych projektów?
2: Tak, i to jest bardzo ważne pytanie, bo to też motywuje mieszkańców, którzy widzą ten postęp w minionych projektach, w minionych latach. I oczywiście co kwartał urząd przygotowuje takie sprawozdanie kwartalne o stanie realizacji projektów. Kolejne właśnie będzie na 30 września. Ono jest dostępne na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, ale no już największa praca jest do wykonania przez wydziały merytoryczne, które te zadania realizują. Rzeczywiście Centrum Dialogu ten raport zbiera i upublicznia.
3: Jeden z popularniejszych pomysłów, który czeka na realizację, to projekt pod nazwą Windą przez tory do lekarza – likwidacja barier. A chodzi o zadanie z budżetu obywatelskiego z 2025 roku.
1: No ta winda jest w trakcie realizacji, bo nawet ostatnio weryfikowałem, na jakim jest to etapie. Mamy zlecone wykonanie dokumentacji technicznej, no bo to czasem tak jest, że projekt no ma na tyle zaawansowaną strukturę, że wymaga przygotowania dokumentacji i koncepcji. W tym przypadku wprost projektu technicznego. Więc ten projekt będziemy zlecać. Mam nadzieję, że do końca roku uda się go zrealizować i w oparciu o tą dokumentację będziemy sprawdzać, czy byliby wykonawcy chętni, aby i zmieścili się w przyjętym budżecie na to zadanie, więc zazwyczaj, jeżeli jakiś projekt jest realizowany troszkę dłużej, to zazwyczaj wynika to z potrzeby przeprowadzenia właśnie dodatkowych czynności takich formalnych w postaci przygotowania dokumentacji, uzgodnienia z zarządcami, na przykład dostawcami mediów i tak dalej, bo czasami ta infrastruktura gdzieś jest towarzysząca czy kolidująca.
0: Na pytania Joanny Matlak odpowiadali Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola, i Dorota Pichowicz-Witoń, to naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego. A za chwilę w programie dobre informacje z Prudnika. Wiemy, że powstanie tam zakład aktywności zawodowej.

0: Tu Radio Pole, reporterski obraz dnia. Teraz do Prudnika zaglądamy. Tam dobre informacje docierają właśnie z Prudnika. Powstanie zakład aktywności zawodowej dla niepełnosprawnych. O jego utworzenie zabiegał zakon Bonifratrów, który prowadzi już warsztaty terapii zajęciowej. Zazy działają na rynku na takich samych zasadach jak inne zakłady pracy, z tą różnicą, że łączą rehabilitację z działalnością gospodarczą. Nowa działalność właśnie tego zakładu aktywności zawodowej ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne, bo w powiecie prudnickim osoby z niepełnosprawnościami mają duże problemy ze znalezieniem zatrudnienia. Więcej na ten temat Jan Poniatyszyn.
1: Prudnicki Zakład Aktywności Zawodowej powstaje w jednym z obiektów dawnego kompleksu szpitalnego, który przed laty odzyskali zakonnicy. Trwa adaptacja budynku, mówi Mateusz Biczyk, przeor konwentu ojców Bonifratrów w Prudniku.
2: Poprzedzone to było kilkoma latami oczekiwań. Założenie było, że 2/3 utworzenia z Zakładu Aktywności Zawodowej będzie pokryte ze środków PFRON-u. Okazało się, że w tym roku zostały mniejsze środki przyznane dla PFRON-u i staliśmy w obliczu tego, że albo będziemy kolejny rok czekać na środki, albo postaramy się własnymi siłami to zrobić. I tak też się stało. Podczas rozmów z naszą prowincją powiedzieliśmy, że dobrze byłoby mieć na miejscu Zakład Aktywności Zawodowej. Kuria powiedziała, okej, to my sfinansujemy utworzenie, natomiast mamy już zapowiedź, że od 1 stycznia 2027 roku finansowanie działalności zostanie wsparte przez środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jeżeli chodzi o stan prac na dzisiaj, to staramy się o to, żeby 31 grudnia tego roku otworzyć Zakład Aktywności Zawodowej. Jeżeli chodzi o sprawy organizacyjne-administracyjne, jest na etapie rekrutacji pracowników.
1: Pracujemy z osobami niepełnosprawnymi już 5 lat, a powstanie Zakładu Aktywności Zawodowej da im nowe możliwości, wskazuje Anna Szewczyk, kierownik warsztatu terapii zajęciowej Bonifratrów w Prudniku.
3: Widzimy, że jednak zaistniała bardzo duża potrzeba, aby te osoby dalej puścić tak jakby na rynek pracy chronionej. Na 50 naszych uczestników 15 osób już jest przygotowanych do tego, aby podjąć zatrudnienie i stąd też właśnie powstał pomysł, aby kontynuować tą ścieżkę ich nie tylko w rehabilitacji społecznej, ale właśnie tej zawodowej, co wynika z naszego zadania statutowego. Nie tylko rehabilitacja społeczna, ale również zawodowa, czyli przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia. No w Prudniku, w naszym powiecie, tych miejsc bardzo brakuje. Mamy ten warsztat 50-osobowy, ale też zgłaszają się do nas osoby, które są już na liście rezerwowej. Czyli fajnie by było pokierować te osoby, które już są przygotowane do zatrudnienia, aby odnalazły się w innym miejscu, tym wyżej funkcjonującym. Natomiast przyuczamy kolejne, które kończą szkołę i wtedy to tak naprawdę ma sens. Te osoby niepełnosprawne, każda z nich odnajduje swoje miejsce tam, gdzie sobie poradzi.
1: W powiecie prudnickim Zakład Aktywności Zawodowej utworzy też gmina Biała. Na ten cel jest przebudowywane byłe gimnazjum we wsi Łącznik, a w przyszłym roku zatrudnienie znajdzie tam 30 osób niepełnosprawnych. Z Prudnika Jan Poniatyszyn.

0: To.
1: Reporterski obraz dnia.
2: Zapowiadałem, że w dzisiejszym reporterskim obrazie dnia będzie dużo o sporcie, no i to się teraz właśnie potwierdza. Rok szkolny nie musi zaczynać się wyłącznie od dzwonka, od zeszytów i planu lekcji. W Opolu dzisiaj uczniowie rozpoczęli go na sportowo, z olimpijskim ceremoniałem, z flagą, z zasadami fair play, ale była też pierwsza sportowa rywalizacja. To młodzi zawodnicy z ambicjami, ale też stawialiśmy im ważne pytania, czy w szkolnym sporcie naprawdę najważniejszy jest medal? A może tylko udział się liczy. Jakub Biel dopytywał też, dlaczego ruch może być równie ważny jak nauka i dlaczego warto zachęcać do niego każde dziecko. Ale zacznijmy od ważnego przesłania do młodych sportowców.
3: Dziewczęta i chłopcy, jesteście olimpijczykami jutra. Za kilka lub kilkanaście lat to wy będziecie sięgać po najważniejsze laury, medale, tytuły i rekordy. Pamiętajcie jednak, że do takich sukcesów droga długa i daleka.
4: Mirosław Śnigurski, dyrektor publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Polskich Olimpijczyków w Opolu. Imię Szkoły Polskich Olimpijczyków zobowiązuje. To wydaje mi się, że jest to naszym obowiązkiem, aby co roku zaprosić wszystkie szkoły miasta Opola, ale również opolskich przedszkoli, po to, aby mogli zobaczyć ceremoniał olimpijski, aby wiedzieli, że rozpoczyna się nie tylko rok szkolny taki edukacyjny, ale również sportowy. I ten charakter, wciągnięcie flagi olimpijskiej, przypomnienie idei olimpijskiej jest niezwykle dobrą lekcją taką edukacyjną i wychowawczą.
5: Joanna Dzido, prezes Szkolnego Związku Sportowego Opolskie.
6: Wiedzą nauczyciele, że sport jest ważny?
5: Powiem tak, są nauczyciele, którzy wiedzą i bardzo szanuję tych nauczycieli, podziwiam i staram się właśnie pokazywać te przykłady, ale jeszcze niestety jest gro nauczycieli, którzy nie doceniają tej wagi i tutaj jest ogromna praca cały czas i tu we współpracy i z kuratorium, ze wszystkimi, bo bez sportu to te dzieci, jeżeli nie będą się ruszały, nie będą zdrowe, nie będą się też dobrze uczyły. To jest wszystko powiązane.
6: Często mówimy o tym i odwołujemy się do różnych krajów Europy, że tam generalnie ta mentalność i podejście do uprawiania sportu bardzo się zmieniło. Ta powszechność sportu przekłada się na różne inne dziedziny życia i zmieniamy też trochę nasze podejście, próbujemy chociaż.
5: U nas musi się chyba to myślenie trochę zmienić pod tym względem, że nie tylko ten medal jest najważniejszy. Ja to dostrzegam też, mimo że sport szkolny to jest też rywalizacja pomiędzy szkołami, ale jest dla mnie najistotniejsze jest to, ile tych szkół weźmie udział. Ile tych dzieci, te nawet jak zdobędą te medale, to nie są medale olimpijskie, ale to mogą być najważniejsze medale w ich życiu, które będą skutkowały tym, że on w przyszłości właśnie będzie chodził, pograł sobie z ekipą w siatkówkę, czy w piłkę nożną, czy będzie jeździł na rowerze. I to myślenie takie, że ten sport potrafi dawać frajdę, no i fajne towarzystwo też, bo sport też jednoczy, także to są też znajomości i to jest coś naprawdę mega fajnego.
7: Dzień dobry, jestem Patryk Kopeć, chodzę do szkoły PSP 28.
6: Dzisiaj sportowe rozpoczęcie roku szkolnego. Z tego, co słyszałem, sport dla ciebie w życiu jest ważny, opowiedz mi o sobie.
7: Moim ulubionym sportem jest piłka nożna i jako w drużynie to jestem prawie zawsze wybierany do szkoły i mój celem na ten rok i następny jest wygrać jakieś zawody z drużyną ze szkoły. Najbardziej mnie ciekawi bieg na 60 metrów.
6: Okej, czyli bieg sprinterski. I jeszcze o jedną rzecz bardzo ważną ci zapytam, bo ty masz ile lat?
7: 12.
6: Jako młody, dojrzewający, już fajny człowiek, możesz mi powiedzieć tak generalnie, czy uważasz, że sport w życiu jest ważny?
7: Jest bardzo ważny, bo jak się nie trenuje, to można po prostu mieć jakieś choroby takie bardzo złe.
8: Mateusz Marcinkowski, szkoła PSP numer 11. Bardzo ważny jest sport w życiu, bo jak się nie trenuje, to po prostu później na stare lata się ma problemy ze zdrowiem i po prostu warto być sportowcem i warto trenować coś.
6: Powiedz mi ty, jak przychodzi taki rok szkolny, to tak rozumiem, że we wszystkich zawodach szkolnych jesteś tak, do reprezentacji?
8: Tak, we wszystkich. W piłce nożnej, w siatkówce plażowej, w piłce ręcznej oczywiście, we wszystkich w uniwokeju. W poprzednim roku wygraliśmy Mistrzostwo Pola w piłkę ręczną i trzecie miejsce w województwie, ale teraz mam ambicje, żeby pierwsze w województwie i Mistrzostwa Polski wygrać. Tak samo w siatkówkę plażową, drugie miejsce w Opolu i siódme w województwie, więc ambicje są.
2: No pięknie, wszechstronni są ci nasi młodzi zawodnicy, sportowcy, uczniowie. A za chwilę w programie od tego sportu szkolnego przejdziemy do rywalizacji zawodowców. Siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle w mocno odświeżonym składzie szykują się do nowego sezonu w

0: lidze.
1: A wiadomo, że będzie nam ciężko z drużynami, które mają ogromne budżety, mają wspaniałych zawodników, reprezentantów krajów u siebie. My myślę, że naszym zaangażowaniem, naszym pazurem my zrobimy wszystko, żeby razem jako zespół, jako Zaksa, żebyśmy byli bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla innych.

0: Reporterski obraz dnia.
1: I ciąg dalszy tematów sportowych w naszym programie. Siatkówka teraz. Najpierw w wydaniu reprezentacyjnym. Polscy siatkarze, przypominam, pokonali wczoraj Niemców 3-0 i awansowali do półfinału Mistrzostw Europy. Przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie, no właśnie, jeszcze nie wiadomo kto, zwycięzca meczu Słowenia-Belgia, który dzisiaj za nieco ponad godzinę, o 16:00 rozpocznie się w Turynie.
2: Takie zwycięstwo ja cenię bardzo wysoko, bo łatwo jest wygrywać, kiedy wszystko idzie i rozstrzeliwujemy zagrywką, blokiem. Tu praktycznie nie blokowaliśmy w dwóch pierwszych setach, ale najważniejszy jest wynik, najważniejsze jest to, że walczymy kolejny raz o medale.
3: Nic, tylko odliczę gdzieś tam dni, godziny do tego półfinału. My zrobimy wszystko, aby znaleźć się w wielkim finale i powalczyć o zwycięstwo w całym turnieju.
1: A półfinał, przypominam, pojutrze, natomiast wśród kadrowiczów jest przedstawiciel Zaksy Kędzierzyn-Koźle, to środkowy Szymon Jakubiszak. Tymczasem jego klubowi koledzy przygotowują się intensywnie do nowego sezonu Tauron Ligi, no właśnie nie Plus Liga już, tylko Tauron Liga, trzeba się będzie do tego przyzwyczaić. Trójkolorowi treningi rozpoczęli już 18 sierpnia. Na tym pierwszym etapie zespół pracował przede wszystkim nad formą fizyczną. Drużyna trenuje właśnie przed bez wspomnianego Jakubiszaka, ale też bez trenera Andrei Dzianiego, który przecież na europejskim czempionacie prowadzi reprezentację Francji. A tu na miejscu w Kędzierzynie-Koźlu nad wszystkim czuwa drugi trener.
4: Jesteśmy w połowie drogi. Dzień dobry, Michał Hedała, Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Myślę, że to jest cięższa ta połowa za nami. Teraz będziemy powoli przygotowywali się do tego, żeby coraz więcej grać. Przynajmniej na koniec tygodnia staramy się rozgrywać mecze kontrolne, a w trakcie tygodnia mamy czas na to, żeby spokojnie potrenować.
5: Nowy skład, bo bardzo dużo nowych twarzy. Pana zdaniem czekamy po prostu do pierwszych spotkań. Wyjdzie to w praniu, na co ten budowany zespół będzie stać w tym sezonie.
4: Myślę, że już w tamtym roku, dwa lata temu, musieliśmy też trochę poczekać, przegrać mecze wygrane, wygrać przegrane. Nie jest to takie wszystko proste, jak się wydaje. Wszystko jest na dobrej drodze, żebyśmy grali dobrze. Wiadomo, że będzie nam ciężko z drużynami, które mają ogromne budżety, mają wspaniałych zawodników, reprezentantów krajów u siebie. My myślę, że naszym zaangażowaniem, naszym pazurem zrobimy wszystko, żeby razem jako zespół, jako Zaksa, żebyśmy byli bardzo niewygodnym przeciwnikiem dla innych.
6: Chcemy walczyć o ósemkę. Mateusz Leczko, atakujący Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Dwa lata z rzędu nam się nie udało pokonać przyszłego mistrza Polski. Najpierw Lublin, później Zawiercie. Tak może w tym roku taką niespodziankę sprawić i wygrać tą pierwszą rundę play-off, ale przede wszystkim, co najważniejsze, myślę, że o dobrą grę w każdym meczu, o walkę, o zostawianie tego serducha na boisku i myślę, że wtedy i kibice to docenią i wyniki też pójdą za tym.
7: Kamil Kosiba, przyjmujący.
5: Była Nysa, jest Kędzierzyn-Koźle. Jakie wrażenia po kilku, czy już po kilkunastu jednostkach treningowych, po pobycie z nowymi kolegami, jak to wygląda od strony szatni, twoim zdaniem?
7: Wrażenia jak najbardziej pozytywne, dużo nowości po 3 latach, w Nysie też coś nowego dla mnie, jakiś nowy powiew, nowa energia, więc cieszę się, na razie wszystko na plus. No, zostałem w województwie, nie zmieniłem województwa, ale myślę, że jest to duża zmiana też dla mnie pod każdym względem, ale jak na razie pozytywne.
5: Plan minimum, 1-8?
7: Nie, chciałbym mówić jakiegoś planu minimum. Myślę, że tu można sobie stawiać tylko jakieś cele wysoko, a robimy wszystko, tak jak mówiłem, żeby w każdym meczu, skupić się na każdym meczu po kolei, bo liga zacznie pędzić, zaczniemy grać już w październiku, to tak naprawdę tego czasu na przygotowania już nie będzie, więc teraz musimy zrobić bardzo dobrą robotę. A plan minimum, myślę, że każdy mecz będzie, żeby go wygrywać i przygotować się do niego jak najlepiej.
8: W przerwie między rozgrywkami w zespole z Kędzierzyna-Koźla doszło do sporych zmian kadrowych. Klub opuściło 7 zawodników, m.in. Kamil Rychlicki, Igor Grobelny czy Karol Urbanowicz. W ich miejsce Zaksa zakontraktowała 7 nowych graczy. Jednym z nich jest Remigiusz Kapica, który o miejsce w ataku będzie rywalizować z Mateuszem Rećko.
9: Na pewno będzie to bardzo fajna rywalizacja. Mateusz jest bardzo fajnym gościem, też bardzo dobrym siatkarzem, więc wydaje mi się, że tutaj na tej pozycji na pewno będziemy się uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać. Także po prostu wydaje mi się, że dyspozycja, może nie dnia, ale że jakby w danym okresie po prostu dyspozycja danego zawodnika powinna decydować o tym, który będzie grał, który nie, ale no, tu mówię, czas pokaże. Na pewno mamy oboje atuty swoje, które w każdym momencie będzie mógł trener wykorzystywać, więc tutaj będziemy się na pewno uzupełniać, a nie sobie przeszkadzać.
10: Sporo zmian w naszej drużynie. Rafał Szymura, przyjmujący.
0: pracy. To są zmiany na pewno na pozycjach, które są newralgiczne, ale pozytywnie. Myślę, że grupa jest nowa, młoda, głodna wyniku i głodna grania, także ja jestem pozytywnie nastawiony jak co roku, a już powiedziałem we wcześniejszych wywiadach, że liga nas zweryfikuje, jaki potencjał. Ciężko mi jeszcze określić, bo nie trenujemy, nie ma wszystkich, nie trenowaliśmy jeszcze tak typowo w szóstkach, a poza tym jesteśmy w ciężkim treningu siłowym, także ten potencjał jeszcze jest nieokreślony. Walka o playoffy to jest jak co roku nasz cel, chcemy w tych playoffach być i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy i na tyle, ile potrafimy. Na pewno damy z siebie maksa, bo tego myślę, że oczekują od nas kibice.
8: Pierwszy mecz o ligowe punkty Zaksa Kędzierzyn-Koźle rozegra z Bogdanką Luk Lublin. Inauguracyjne spotkanie w hali Azoty odbędzie się 17 października. Grzegorz Frankowski, Radio Opole.
1: Dziękujemy bardzo Grzegorzowi za te cenne informacje. I tym sportowym akcentem kończymy dzisiejszy reporterski obraz dnia. Maciej Dudek, Cezary Puzyna, dziękujemy za udział, dziękujemy za uwagę. Za chwilę u nas wiadomości, a po 15 Twoje Radio Opole i Dawid Rajwa.

0: autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
3: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
0: Po reklamie.
4: Autopilot Radia Opole.
5: Rozpoczynamy popołudniowy raport na naszych drogach. 213 km w stronę Katowic między węzłami Brzęka, Opole Zachód. Tam prace przy remoncie elementów obiektu mostowego. Obowiązuje 80 km na godzinę. Zablokowany lewy pas. Prace zaplanowano do 17. 20 km dalej. Także w kierunku Katowic, Opole Zachód, Opole Południe. Remont na wierzchni bitumicznej do 18 obowiązuje także ograniczenie do 80. Już formują się kolejki w Opolu, szczególnie na Piastowskiej i Korfantego. Prace gwarancyjne przy centrum przesiadkowym Opole Główne. DK45 w stronę Raciborza w Ciężkowicach wahadło.
4: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie.
6: Z tego co aktualne, to patrzę na to, co za oknami w centrum Opola. Trochę promieni słońca do nas dociera. Więcej o pogodzie powiemy po wiadomościach. Jest 15.
7: Rosyjski helikopter naruszył polską przestrzeń powietrzną. Od października bez opłat za parkowanie przy centrum handlowym Karolinka w Opolu, które się rozbudowuje. W tym serwisie także ekonomia, a w niej m.in. o stopie bezrobocia w sierpniu.
4: Wiadomości Radia Opole.
6: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
7: Rosyjski helikopter wojskowy naruszył polską przestrzeń powietrzną w okolicy Braniewa, poinformowało dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowiec wykonywał lot szkoleniowy z obwodu Królewieckiego i około godziny 11 wleciał w polską przestrzeń powietrzną na głębokość 300 metrów. Rzecznik dowództwa, pułkownik Jacek Goryszewski przekazał, że rosyjski śmigłowiec szybko zmienił kurs.
8: Po interwencji Centrum Operacji Powietrznej odsunęli Rosjanie śmigłowiec od granicy. Nasze systemy obrony powietrznej obserwowały ten śmigłowiec i były w stanie gotowości. Podrwano też myśliwce z Malborka.
7: Dowództwo dodaje, że Rosja kolejny raz testuje gotowość polskiej obrony powietrznej, a system obrony powietrznej funkcjonuje 24 godziny na dobę. Zakończyły się w Walcach w powiecie krapkowickim działania straży pożarnej. Wezwana była ona do zadymienia w szkole w pomieszczeniach kuchni. Jak się okazało, przyczyną zadomienia była wypażarka do naczyń. Z placówki ewakuowało się jeszcze przed przybyciem strażaków 125 uczniów i 15 pracowników. Na miejscu, przypomnę, działały 4 zastępy straży pożarnej. Nikt w tym zdarzeniu nie został poszkodowany.
4: Rzetelnie, obiektywnie, na czas. Wiadomości Radia Opole.
7: Matka oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai z Mławy prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Prokuratura bada też wątek podżegania przez nią do zabójstwa ojca zamordowanej nastolatki oraz innych osób.
9: Katarzyna G. ma usłyszeć zarzuty naruszenia nietykalności i znieważenia funkcjonariusza publicznego. Matka oskarżonego o zabójstwo 16-letniej Mai została zatrzymana wczoraj wieczorem podczas przeszukania jej domu. Kobieta uderzyła policjanta. Przeszukanie domu Katarzyny G. było związane z wszczęciem przez prokuraturę śledztwa w sprawie podżegania do zabójstwa. Według ustaleń medialnych kobieta miała zlecić zabójstwo zabójstwa ojca zamordowanej Mai, jego pełnomocnika i innych osób, które dążyły do skazania jej syna Bartosza G. 16-letnia Maja została zamordowana w kwietniu ubiegłego roku. Bartosz G. za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem może trafić do więzienia nawet na 30 lat.
7: Z kolei za podżeganie do zabójstwa grozi dożywocie.
1: To są wiadomości Radio Opole.
7: Nie będzie opłat za parkowanie przy centrum handlowym Karolinka w Opolu na czas rozbudowy galerii. Władze obiektu postanowiły znieść opłatę od października. Jak podkreśla Aleksandra Schreier-Kolanko, dyrektor centrum handlowego Karolinka w Opolu, darmowy parking to wyjście naprzeciw potrzeb klientów i najemców. Przypomnijmy, rozbudowa galerii rozpoczęła się z początkiem września. Po przebudowie obiekt zwiększy się o ponad 8000 m2. Pojawią się nowe sklepy, a także podziemny parking. Finał prac planowo w drugim kwartale 2028 roku. Dbają o bezpieczeństwo osób spacerujących w lasach oraz o ochronę przyrody. W opolskich lasach, jak co roku, we wrześniu i październiku można spotkać więcej strażników leśnych. To ogólnopolska akcja pod nazwą Jesień. Rozpoczyna się sezon grzybowy, więc w lasach jest więcej spacerowiczów i rowerzystów, stąd potrzeba działań prewencyjnych, mówi Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
10: Jeżeli idziemy do lasu, to najważniejsze, żeby kogoś z bliskich poinformować, że do tego lasu w ogóle idziemy, że idziemy zbierać grzyby. Z osobami starszymi jest problem, często są takie zaginięcia, te osoby nie mają telefonów. To jest klasyk taki coroczny.
11: Po pierwsze, starajmy się nie wybierać do lasów pojedynkę. Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną. Zabierzmy ze sobą również naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne.
7: Dodaje młodszy aspirant Karol Maryszczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Akcja Jesień w opolskich lasach potrwa do 18 października.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl.
7: Prawie 4,5 minuty po godzinie 15.
1: Wiadomości ekonomiczne w Radiu Opole.
12: Joanna Matlak, dzień dobry. Bezrobocie w sierpniu utrzymało się na lipcowym poziomie i wyniosło 5,8%. Odczyt jest lepszy niż wcześniejszy szybki szacunek Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według którego wskaźnik ten w minionym miesiącu wzrósł o 5,9%. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego powiedział, że to pozytywne zaskoczenie.
13: W pełnych ostatecznych danych zaraportowanych przez GUS widzimy, że łączna liczba osób bezrobotnych wzrosła o około 3000 osób. Natomiast to jeszcze było na tyle mało, że no właśnie ta cyfra po przecinku, po zaokrągleniu nie zdążyła jeszcze przeskoczyć. Natomiast jeżeli spojrzymy tak trochę szerzej ekonomicznie na to, co się działo w sierpniu i w tym odczycie, to raczej widzimy, że ten rynek pracy był stabilny w znaczeniu, nie widzieliśmy dużych zmian w relacji do poprzedniego miesiąca.
12: Drugie podejście Senatu do ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Punkt ten znalazł się w porządku obrad tego posiedzenia. Dzięki uchwalonej przez Sejm w piątek ustawie będzie można ponownie uruchomić program CPN, czyli ceny paliw niżej. Poprzednia wersja ustawy została skierowana przez prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego. Ustawodawcy stanowi w amerykańskim Illinois rozważają wprowadzenie przepisów, które obciążyłyby producentów broni kosztami związanymi ze strzelaninami. Według lokalnych władz przemoc z użyciem broni kosztuje Illinois $20 miliardów rocznie. Koszty te obejmują wydatki na służby ratunkowe, koszty pogrzebów oraz działania organów ścigania.
1: Pogoda.
6: Po południu i wieczorem w naszym regionie zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Na razie się sprawdza. Promienie słońca do nas docierają, chociaż chmur na niebie też nie brakuje. Temperatury dzisiaj od 13 do 15 było prognozowane, ale nawet 16 mamy w naszym regionie, na przykład w Opolu, w Kędzierzynie, Koźlu, w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie, a 15 na termometrach w Strzelcach Opolskich i w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
6: Wiatr. On jest słaby i umiarkowany, wieje z północnego zachodu i zachodu. 7 minut już mamy po godzinie 15. Twoje Radio Opole. Zaczynamy. Maciej Dudek za konsoletą realizatora. Przed mikrofonem Dawid Rajwa. Zapraszamy w tym właśnie składzie.

0: Reklama społeczna.
1: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
2: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
3: Ja lubię cukierki.
4: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
5: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe.
6: W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
7: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
8: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
9: Bo dostałam wtorzeczkę do włosów.
8: A dziś?
10: Jestem zadowolona, że żyję.
11: Kawka to jest powód do zadowolenia.
12: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
13: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
14: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
15: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
16: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
17: Ty też możesz nam pomóc!
16: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
18: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
16: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
0: Reklama społeczna.
19: Reklama.
20: Dochodzą mnie plotki, że znajomość z przystojnym sąsiadem od czerwonego wina i groszku Power Max z Sambudrolu wchodzi na wyższy poziom.
21: Owszem, jeszcze chwila i będzie...
20: Ślub?
21: Będziemy zasypywać wspólny kocioł. Oświadczył mi się.
20: Widzę, że ciężko jest ostudzić przystojnego sąsiada i groszek Power Max z Sambudrolu.
21: Co prawda, to prawda.
20: Sambudrol, pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604-540-000. www.sambudrol.pl.
22: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
23: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w Twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
24: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
22: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kup bilecik.pl, bilety na pl, e-bilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
25: Szukasz studiów, które odpowiadają na wyzwania współczesnego świata? W Akademii Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu czekają nowe specjalności. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego, cyfrowy menedżer, sztuczna inteligencja w zarządzaniu, media społecznościowe i komunikacja wizerunkowa oraz resocjalizacja z kryminologią. Zdobywaj wiedzę od doświadczonych praktyków. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i ja w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzja.opole.pl.
19: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wczoraj obchodziliśmy dzień bez samochodu. Wiele o tym mówiliśmy. Miejscami można było bezpłatnie jeździć komunikacją publiczną, choć nie brakowało takich osób, które kupowały i chciały kasować bilety. Sam widziałem, wracając wczoraj autobusem MZK do domu. Ale przy okazji wczorajszego dnia bez samochodu, niektórzy może zastanowili się, do czego w rzeczywistości jest nam potrzebne auto. Socjolog profesor Eugeniusz Moczuk zauważa, że część osób traktuje samochód jak schronienie przed światem. Jeszcze kilkanaście lat temu obecność drugiego człowieka była przyjemnym urozmaiceniem podróży. Teraz to się zmieniło, tak uważa socjolog.
2: To nie jest społeczeństwo więzi, to jest społeczeństwo kontaktów. A skoro kontakty są już w cyberprzestrzeni, no to kontaktujemy się za pomocą urządzeń elektronicznych, telefony, komputery czy tym podobne. Gdyby chcieć zmienić trend, to trzeba, nie wiem, może pokolenia, może nawet dwóch pokoleń przeczekać.
1: Jazda w pojedynkę może i ma jakieś plusy, ma również sporo minusów, a przecież wiadomo.
3: Rozsądźcie jednak o to, żeby te plusy nie przesłoniły wam minusów.

0: Ze mną bądź informacja Phil, a my jesteśmy z kierowcami, którzy na drogach naszego regionu. Istotne informacje dla Was ma już teraz Adam Wołek.
1: Autopilot Radia Opole.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
3: Poważnych zdarzeń na naszych drogach brak. Są zatokorki, wystartował szczyt komunikacyjny w Opolu. Potężny zator od Piastowskiej, ale nie tylko, bo one i na Zaodrzu, Niemodlińska i Nysy Łużyckiej mocno zapchane. Trwają prace gwarancyjne od zbiegu 1 maja koło Ondaja i Armii Krajowej. Stąd m.in. korek na Piastowskiej. Zwężki pasów na Wrocławskiej, tam za kanałem Ulgi jedziemy tym lewym. Nadal mamy utrudnienia w drodze do Kluczborka, krajową 45 wahadła. W Kędzierzynie hamujecie na obwodnicy przy Rondzie Milenijnym. Sporo samochodów także na Kozielskiej, Jana Pawła II i Alei Lisa. W Brzegu problem i to spory wzdłuż Chocimskiej. Kolejka na Armii Krajowej do Chrobrego, prace na Łokietka. Prace także na jezdni w stronę Katowic na autostradzie A4 od 213 km, czyli od węzła Brzeg. Uważajcie, bo cząstkowo są ograniczenia do 80 km na godzinę.
2: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład usług transportowo-sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
1: Wiadomości Radia Opole.
4: Całkiem nowy obiekt, w którym znajdą się mieszkania dla seniorów, przychodnia i oddział środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera powstaną w Opolu przy Chmielowickiej. Po wyburzeniu tam budynku po starym DPS-ie miasto przystępuje do prac koncepcyjnych nad nową bryłą budynku.
5: Głównym założeniem to są jednak mieszkania dla seniorów. W części parterowej lub w części jakiegoś segmentu tego budynku chcielibyśmy zabezpieczyć przestrzeń pod naszą przychodnię Centrum Zdrowia.
4: O czym więcej wywiadamy w wiadomościach Radia Opole o 16. Polscy i niemieccy żołnierze wspólnie biorą udział w przedsięwzięciu pod nazwą Praca dla Pokoju. Żołnierze razem porządkują teren dawnego stalagu w Lambsdorff, obecnie to Łambinowice. Akcja, która rozpoczęła się w połowie tego miesiąca i potrwa do 25 września. A uczestniczą w niej m.in. żołnierze 10. Opolskiej Brygady Logistycznej i 931. Batalionu Walki Elektronicznej Bundeswehry. Jutro w Łambinowicach odbędą się uroczystości, podczas których niemieccy żołnierze w obecności konsula niemieckiego złożą kwiaty w miejscu, gdzie niegdyś funkcjonował obóz jeniecki. Kwestia Tajwanu i prawa człowieka to czerwone linie, których nie można przekroczyć, uważa chiński ambasador w Waszyngtonie. Do Stanów Zjednoczonych z oficjalną wizytą udał się chiński przywódca Xi Jinping. Na jutro zaplanowano spotkanie z prezydentem Donaldem Trumpem. Ambasador Xi Feng w artykule opublikowanym w chińskim rządowym dzienniku nakreślił obszary, w których Chiny nie pójdą na żadne ustępstwa. Chińskie władze uznają Tajwan za własne terytorium, choć de facto nie mają nad wyspą żadnej kontroli.
1: Opolska gospodarka, kultura, sport także na www.radioopole.pl. Pogoda.
0: Ciągle słońce w centrum Opola. Do końca dnia w regionie ma być zachmurzenie małe i umiarkowane, więc w wielu miejscach te promienie słońca będą do nas docierać, choć i chmur nie będzie brakowało, ale raczej bez opadów. 16 stopni teraz w Namysłowie, Nysie, Brzegu, także w Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu, a 15 w Kluczborku i Strzelcach Opolskich.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i cieszy bardzo taka pogoda i takie temperatury, szczególnie, że w kalendarzu mamy dzisiaj pierwszy dzień jesieni, o czym też jeszcze więcej w naszym programie dziś na pewno mówić będziemy.

0: Thinking About You to oczywiście London Beat, a teraz w Twoim radiopole kwestie związane z bezpieczeństwem, bezpiecznym korzystaniem z tego, co oferuje nam sztuczna inteligencja. Bezpieczeństwa sztucznej inteligencji nie można pozostawić wyłącznie producentom, tak uważa Anna Rywczyńska, kierowniczka działu profilaktyki cyberzagrożeń w NASK. W rozmowie z Polskim Radiem wskazuje na potrzebę regulacji międzynarodowych porozumień. Jej zdaniem firmy nie przedłożą samoochrony użytkowników nad przychody. Ekspertka odnosi się do sporu o spowolnienie rozwoju AI. Podkreśla, że zasady bezpieczeństwa muszą wykraczać poza granice poszczególnych państw.
1: Bez legislacji, bez jakiegoś globalnego porozumienia, no na pewno tu się nic nie zmieni. W sensie my nie będziemy w stanie przewalczyć tego, żeby nagle etyka, bezpieczeństwo, ochrona była ważniejsza niż przychody. Więc myślę, że stoimy w takim bardzo trudnym miejscu, dlatego że to po pierwsze wymaga właśnie porozumień globalnych, czyli tu myśl amerykańska musi być spójna z myślą Komisji Europejskiej, z myślą na przykład w Chinach. Chciałoby się wierzyć, że człowiek dostanie czas, żeby na tyle przesuwać wdrożenia, żeby być w stanie to zabezpieczyć.
0: Anna Rywczyńska przekonuje, że zagrożenia należy oceniać już podczas projektowania technologii, zanim trafi ona do użytkowników. Przywołuje doświadczenie mediów społecznościowych, w których na szkody reagowano dopiero po uruchomieniu usług. Jej zdaniem twórcy AI powinni wcześniej ustalać, komu produkt może zaszkodzić i jakie zabezpieczenia są potrzebne, szczególnie w

przypadku dzieci. Przypomnijmy, o wspólne spowolnienie prac nad najbardziej zaawansowaną AI apeluje szef Anthropic Dario Amodei, popierany przez Sama Altmana i Elona Muska. Ostrzega, że ludzie mogą nie nadążyć z kontrolowaniem coraz potężniejszych systemów. Mark Zuckerberg uważa natomiast, że każda firma powinna samodzielnie ograniczać tempo, jeśli wymaga tego bezpieczeństwa.

0: Twoje radio opowie.
1: Jeśli chodzi o meteorologiczną, to ta już rozpoczęła się 1 września. Dziś zaczyna się kalendarzowa i astronomiczna. Oczywiście chodzi o jesień. Charakterystycznym początkiem jest równonoc jesienna. Od dziś na półkuli północnej dzień będzie krótszy od nocy i tak z każdym kolejnym dniem. Będzie on coraz krótszy, a nocy coraz dłuższe. A z czym jesień kojarzy się przedszkolakom? O to pytała Joanna Opas.
2: Chodzę z mamą zbierać grzyby.
3: I co z tych grzybów potem możesz zrobić?
2: Czasami zupę. Sos grzybowy.
4: Zbierać jabłka.
3: A co jeszcze lubisz jeść jesienią?
4: Śliwki i jedzenie. A śliwek my lubimy kompot.
3: Co najbardziej lubisz jesienią?
5: Kolorowe liście. Kasztany, bo zrobiłam z nich ludzika.
1: Kasztany, ludziki z kasztanów. No to niech będzie też taka podpowiedź, sugestia dla rodziców małych dzieci, szczególnie przedszkolaków. Może warto pozbierać, tak na wszelki wypadek. By późnym wieczorem nie okazało się, że na jutro rano trzeba kasztany do przedszkola przynieść. Jesień to także zmiana w pogodzie. O pogodzie to więcej mówić będziemy po wiadomościach Radia Opole po godzinie 16. Huh. All ends with beginnings.

0: Reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen. Z energią po rabaty.
3: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Kolejne bezpieczne wakacje za nami. My, myśliwi, ograniczamy ryzyko kolizji aut osobowych z dzikimi zwierzętami. A jako sokolnicy odstraszamy ptaki od pasa startowego na lotniskach. Wszystko po to, by Twoje podróże były bezpieczne nie tylko latem, ale też przez cały rok. Sprawdź, co o nas wiesz. Rozwiąż quiz na www.faktyniemity.pl.
5: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golon i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
0: Po reklamie.
6: Autopilot Radia Opol.
7: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
8: Spory korek w Opolu od Piastowskiej przez Korfantego i 1 maja samochody w szyku pokonują ten zator. Spowodowany on jest przede wszystkim pracami gwarancyjnymi przed centrum przesiadkowym Opole. Główne zwężka ulicy Kołłątaja także nie ułatwia życia kierowcom. Przestoje czekają także na skrzyżowaniach wzdłuż obwodnicy Opola, bo problem mamy na wylotach w kierunku Zawady, Kępy czy Lędzin. Ciasno na Niemodlińskiej, Nysy Łużyckiej i Krapkowickiej. To już za Odrze. Sznurek samochodów do ronda na placu Konstytucji 3 maja od strony Budowlanych. W Kędzierzynie, Koźlu, gęsto na obwodnicy, szczególnie przy rondzie milenijnym, ale nie tylko, bo kolejka także do świateł, między innymi od strony Łukasiewicza. W Nysie mamy zapchane ronda przy mostach nad rzeką. Nie lepiej jest na Sudeckiej, w Brzegu, kolejka na Chrobrego i front robót na Łokietka. Nie ma poważnych zdarzeń na opolskich traktach, informują służby, ale na A4 problemy i ograniczenie do 80 na jezdni na Katowice za węzłem Brzeg. Prace tam mają potrwać do godziny 18.
7: Szerokiej drogi i bezpiecznej podróży życzy sponsor audycji. Zakład Usług Transportowo-Sprzętowych Rudatom z Kępy koło Opola. www.rudatom.eu.
9: No oczywiście kolejne informacje, jakie zbiera Adam Wołek, to w autopilocie za pół godziny. A teraz na zegarach już 16 i czas na wiadomości.
10: Mieszkania dla seniorów mają powstać w stolicy regionu Przychmielowickiej w zupełnie nowym obiekcie. Wielkopolska i Dolny Śląsk zabiegają o budowę amerykańskiej bazy wojskowej. Maturzyści z całego województwa zjechali do Opola na 20 opolski salon, a jakże maturzystów.
6: Wiadomości Radia Opole.
9: Na wiadomości tę przygotowała i przedstawi Katarzyna Plewnia.
10: Całkiem nowy obiekt, w którym znajdą się mieszkania dla seniorów, przychodnia i oddział środowiskowego domu samopomocy dla osób z chorobą Alzheimera, powstaną w Opolu przy ulicy Chmielowickiej. Po wyburzeniu tam budynku po starym DPS-ie, który nie spełnia już nowoczesnych norm, choćby w zakresie wysokości pomieszczeń. Adaptacja byłaby zbyt kosztowna. Miasto przystępuje teraz do prac koncepcyjnych nad bryłą nowego obiektu, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
11: Głównym założeniem to są jednak mieszkania dla seniorów, natomiast w części parterowej lub w części jakiegoś segmentu tego budynku chcielibyśmy zabezpieczyć przestrzeń pod naszą przychodnię Centrum Zdrowia. Ona w tej chwili korzysta z 3 gabinetów w nowym DPS-ie, natomiast no, liczba pacjentów tam nam rośnie.
10: Trzeci moduł byłby przeznaczony dla osób z chorobami otępiennymi, dodaje Sowada.
11: Mamy sporo zgłoszeń ze strony mieszkańców, którzy chcieliby do takiego SDS-u mieścić, czy przyprowadzać swoich starszych rodziców, dziadków. Niestety, no, liczba miejsc, którą my w tej chwili dysponujemy w obiekcie na ulicy Stoińskiego, to jest 24 miejsca, więc docelowo ten trzeci komponent to by był SDS właśnie tego typu dla osób z zaburzeniami, które wspomniałem, na 60 osób.
10: Koncepcja nowego budynku miałaby być gotowa wiosną przyszłego roku. Wtedy też poznamy koszty inwestycji.
6: Wiadomo. Wiadomości Radia Opole.
10: Były wykłady, aktualna oferta edukacyjna w regionie, wskazówki, jak kształtować przyszłą ścieżkę zawodową. A to wszystko oferował 20. Opolski Salon Maturzystów. Odbył się w kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Maturzyści mieli okazję porozmawiać m.in. z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Wrocławia. To dla nas okazja, by zaprezentować się tegorocznym abiturientom, mówi profesor Jacek Lipok, rektor Uniwersytetu Opolskiego.
12: Prezentujemy Uniwersytet Opolski jako największą uczelnię publiczną w regionie, pokazując tę ofertę, przynajmniej strukturalną, która jest dla studentów dedykowana. To są przestrzenie związane z zamieszkaniem, przestrzenie związane z kształceniem.
13: W ogóle uczelnie w naszym regionie, myślę, że przyciągają ciekawą ofertą, przyciągają dobrymi programami wsparcia.
10: Dodaje Joanna Raźniewska, opolska kurator oświaty. A co o swoich planach mówią maturzyści, którzy tłumnie odwiedzili salon?
14: Po maturze tak myślę, czy nie pójść na inżynierię, a tak dokładniej to automatyka, robotyka.
15: Chcę iść na logopedię. Będę musiała zdawać maturę z rozszerzonego polskiego i chciałem jeszcze rozszerzony niemiecki zdawać.
6: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
10: Aglomeracja poznańska może być lepszym miejscem na stałą bazę wojsk amerykańskich niż lokalizacje na Dolnym Śląsku, wynika z analizy Biura Bezpieczeństwa Narodowego, która trafiła do prezydenta Poznania. Jacek Jaśkowiak wskazuje, że Poznań i okolice to dobre miejsce na tego typu obiekt ze względu na rozwiniętą sieć dróg i lotniska.
16: 10 lat doświadczeń Kamp Kościuszko i tej 5. Dywizji, no to jest też ileś lat, które Amerykanie widzą, że jak cokolwiek potrzebują w Poznaniu, to siadamy do stołu i tydzień później podejmujemy decyzję.
10: Pod uwagę przez stronę amerykańską brane są też lokalizacje na Dolnym Śląsku. Chodzi o dawne lotniska wojskowe w Oleśnicy oraz Wrocław. Ewentualne decyzje dotyczące lokalizacji stałej bazy wojsk USA mogą zapaść pod koniec roku. Według informacji resortu obrony miałoby w niej stacjonować od 4 do 5 tysięcy żołnierzy. A na koniec Maja Chwalińska potrzebowała zaledwie godziny, by awansować do ćwierćfinału tenisowego turnieju WTA 500 w Singapurze. Rozstawiona z numerem 5 Polka, 25 w rankingu WTA, rozbiła Ukrainkę Oleksandrę Olinikową, 47 w tymże rankingu, a wynik tego spotkania 6-0-6-1 dla Polki.
6: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
9: Zacznijmy od temperatur, jakie obecnie w naszym regionie. 16 utrzymuje się jeszcze w Brzegu, w Nysie i w Namysłowie. 15 stopni notujemy w Kluczborku, Strzelcach Opolskich, Kędzierzynie, Koźlu i w Opolu. Latem bywały takie dni, które można było określić jako jesienne. A dziś, w pierwszym dniu jesieni, pogodę mamy taką, którą pod lato można by podciągnąć, bo wprawdzie chmury na niebie w naszym regionie też są, ale i promieni słońca do nas docierających nie brakuje.
6: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
9: Jak będą wyglądały kolejne jesienne dni, no to o tym oczywiście w prognozach pogody w Radio Opole mówić będziemy. Teraz na zegarach już 5 minut po godzinie 16. Twoje Radio Opole, Maciej Dudek, Dawid Drajwa. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, jak firma?
2: Wszystko dobrze, tylko aut coraz więcej. Sporo czasu na stacji paliw tracę. A wiesz, czas to pieniądz.
1: A ja kupiłam zbiornik w Petrolu. Dzwonię do nich 77 40 22 500 i przywożą olej napędowy z super rabatem na miejsce.
2: To faktycznie oszczędza czas i pieniądze.
1: Możesz też tankować u nich na stacji paliw Petrol w Opolu przy ulicy Portowej 8. Mają naprawdę rewelacyjne ceny.
2: Wybór należy do ciebie. Słyszysz paliwa? Myślisz Petrol. 77 40 22 500.
3: Szukasz peletu? Dobrze trafiłeś. Mamy pelet Robin. Prosto z lasu Sherwood. Lub jakiegoś innego. W każdym razie z lasu. Czysta sprasowana trocina. Certyfikat EN plus A1. Żaden szeryf się nie przyczepi. Jakość, którą doceni twój kocioł w cenie, której nie odczuje twoja sakiewka. W ofercie także pelety wszystkich renomowanych producentów polskich i zagranicznych. Sambudrol. Pelety, groszki i węgiel dla wymagających. Zadzwoń 604 540 000. www.sambudrol.pl.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: Sing Hallelujah i to był doktor Alban. A propos doktora, to teraz o zdrowiu. Zdrowiu młodego pokolenia i badaniach z tym związanych. Jak w ostatnich latach zmieniły się zdrowie i dobrostan polskich nastolatków, sprawdzał 10. Międzynarodowe Badania HBSC. Badania będą dotyczyły zdrowia psychicznego młodzieży, ich relacji społecznych, aktywności fizycznej, odżywiania oraz korzystania z mediów społecznościowych i nowych technologii. Obejmą młodzież w wieku od 11 do 17 lat z około 250 losowo wybranych szkół. To jest ponad 6 tysięcy uczniów. Poprzednie badania wskazywały na niski poziom dobrostanu psychicznego polskiej młodzieży, rosnące poczucie samotności oraz częste doświadczenia cyberprzemocy, mówi Anna Dzielska z Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie, współkoordynatorka Krajowa HBSC Polska.
2: Ten poziom zadowolenia z życia jest jednym z najniższych w stosunku do nastolatków w innych krajach. Jeśli chodzi o samoocenę zdrowia, również najrzadziej prawie, że nasza młodzież ocenia swoje zdrowie jako dobre, a odczuwane dolegliwości psychosomatyczne, takie jak zmęczenie, rozdrażnienie, zły humor, przygnębienie, są przez naszą młodzież najczęściej odczuwane w stosunku do nastolatków z innych krajów.
1: Niższy poziom zadowolenia był obserwowany w grupie dziewcząt oraz młodzieży starszej. Tegoroczna edycja pozwoli sprawdzić, jak te zjawiska zmieniły się w czasie, a także zbadać kompetencje zdrowotne młodych osób, szczególnie istotnym w kontekście edukacji zdrowotnej w szkołach, podkreśliła Anna Dzielska.
2: Czyli jeśli wiemy, gdzie są problemy, to możemy zadziałać profilaktycznie, aby je rozwiązać. Czyli możemy budować programy, czy szkolne, czy inne programy, których celem będzie poprawa zdrowia dzieci i młodzieży. Będziemy wiedzieć, w jakich obszarach. Będziemy wiedzieć też, co się zmienia na gorsze, co się zmienia na lepsze. Możemy śledzić różne rozwiązania też systemowe, które zostały wprowadzone i ich efekt.
1: 10. badanie HBSC, jego wyniki powinny ukazać się pod koniec tego roku i jestem przekonany, że będziemy do nich wracać, o wynikach informować.

Radio Pole. I co dziś jeszcze w naszym programie? Będzie podpowiedź związana z tym, z czego może niektórzy nie zdają sobie sprawy, bo kiedy odchodzi ktoś z naszych bliskich, to można wnioskować do ZUS-u o wypłatę pieniędzy zgromadzonych na subkoncie takiej osoby. A bywa, że chodzi o spore kwoty, bo sięgające dziesiątek tysięcy złotych. Ale nikt sam ich nam nie da. Musimy zawnioskować, w jakich sytuacjach i w jaki sposób można się o nie starać. O tym mówić będziemy więcej po godzinie 17. A teraz czekamy na kolejne dziś informacje dla kierowców. To już za kilka minut.

0: RMFFM Radio Poland. Zbliżamy się do 16.30. W studiu jest już Adam Bałek. Czas na informacje dla kierowców.
1: Autopilot Radia Opole.
2: A rozpoczynamy od autostrady A4 za węzłami Brzeg i Opole Zachód w kierunku Katowic. Mamy pracę na drogach i w obu przypadkach mamy ograniczenie do 80, więc należy tam zwolnić. Jeszcze mamy problemy w poruszaniu się w Opolu przez Piastowską, Korfantego i 1 Maja. Przypominam, że trwają prace gwarancyjne przy Centrum Przesiadkowym Opole Główne. Jeżeli chodzi o miejsca, gdzie czekają nas jeszcze przestoje, to już spieszę z informacjami. Oczywiście Niemodlińska, Nysy Łużyckiej i Krapkowicka. Także skręt w kierunku Chabrów z Nysy Łużyckiej mocno problematyczny. Rondo na Placu Konstytucji 3 Maja także zapchane. W Kędzierzynie gęsto na obwodnicy przy rondzie. W Nysie zapchane są ronda przy mostach nad rzeką, a w Brzegu kolejka na Chrobrego i front robót na Łokietka. Łatwo nie jest.
1: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie. Wiadomości Radia Opole.
3: Senat rozpatrzył ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Sejm uchwalił ją w ubiegły piątek. Przepisy mają umożliwić ponowne uruchomienie programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Pierwszą wersję ustawy prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Do nowej ustawy klub PiS zaproponował dwie poprawki. Senackie komisje wnoszą o przyjęcie przepisów bez poprawek. Głosowanie jutro. Karol Nawrocki i jego otoczenie dali do zrozumienia, że ustawa w wersji uchwalonej przez Sejm jego podpisu nie otrzyma. Sąd Okręgowy w Opolu rozstrzygnął spór związany z kampanią przed referendum w sprawie odwołania burmistrza Brzegu Wioletty Jaskulskiej Palus. Chodziło o dwie publikacje Tadeusza Nowosielskiego, inicjatora referendum, które burmistrz uznała za nieprawdziwe. Sąd przychylił się do wniosku Wioletty Jaskulskiej Palus.
4: Postanowienie sądu satysfakcjonuje nas, ponieważ stawia tamę przeciwko dezinformacji i kłamstwom w tym czasie referendalnym.
5: Na pewno będę składał sprzeciw.
3: Temat szerzej w wiadomościach Radio Opole za pół godziny. O północy natomiast rusza głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Wśród 71 zgłoszonych projektów 31 jest ogólnomiejskich, a 40 dzielnicowych. Głosowanie potrwa do 13 października. Z puli 8 600 000 złotych w budżecie na zadania ogólnomiejskie przeznaczono 2 miliony złotych, z kolei 6 600 000 złotych trafi na zadania dzielnicowe. Nie ma obowiązku głosowania na projekt dzielnicy, w której się mieszka, a głosować można przez stronę bo.opole.pl lub przy specjalnym stoisku w Centrum Dialogu Obywatelskiego oraz w innych jednostkach miejskich.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: A propos tego, co w dzielnicach Opola, to widzę, że tutaj nad centrum jakieś ciemne chmury zaczynają się gromadzić, choć promienie słońca jeszcze też do nas docierają. No i taka pogoda właściwie może towarzyszyć nam do końca dnia, raczej bez opadów, tak informują meteorolodzy. Na termometrach 16 jeszcze w Namysłowie, w Nysie i w Brzegu, a 15 stopni w Opolu, Kędzierzynie Koźlu, Strzelcach Opolskich i w Kluczborku.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
0: No i teraz utwór zatytułowany Dzięki, że jesteś, to ze specjalną dedykacją dla słuchaczy Radia Opole.

0: Twoje Radio Opole.
1: Wczoraj o tej porze, a na zegarach za 19 minut będzie godzina 17. Wczoraj o tej porze szykowaliśmy się na kibicowanie, na kolejny pojedynek naszych siatkarzy na Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej. I dziś już wiemy, że szykujemy się na następny mecz. Nie było niespodzianki i polscy siatkarze znaleźli się w strefie medalowej Mistrzostw Europy. W rozegranym w Sofii ćwierćfinale pokonali Niemców 3-0 i zameldowali się w półfinale. Tu przeciwnikiem biało-czerwonych w piątek w Mediolanie będzie zwycięzca meczu, który obecnie trwa w Turynie. Chodzi o mecz Słowenia-Belgia. Jaki będzie wynik tego meczu? No, zobaczymy, jaki jest obecnie, no to o tym też za chwilę powiemy. Ale jeszcze wracając do tego, co było wczoraj, o sukcesie biało-czerwonych i ich celu w turnieju. W rozmowie z Cezarym Gurjewem mówi kapitan drużyny Aleksander Śliwka.
2: Kapitan reprezentacji Aleksander Śliwka, kapitanie, wielkie brawa. Patrzyłeś z boku, co robią koledzy, ale rzeczywiście świetny mecz.
3: Dokładnie, zagraliśmy bardzo dobrze, kontrolowaliśmy przebieg spotkania. Nawet przy prowadzeniu 2-0 wiedzieliśmy, że Niemcy są drużyną, która potrafi walczyć do końca, która potrafi zaryzykować zagrywką. Pokazali to w meczu z Bułgarią, więc tym większe brawa dla nas, że utrzymaliśmy koncentrację również w secie numer 3 i dowiedzieliśmy to zwycięstwo do końca i jedziemy do Mediolanu.
2: To jest niezwykłe właśnie to, co się dzieje u Was, że macie tak wyrównaną reprezentację. Każdy dodaje bardzo dużo.
3: Każdy z nas, przyjeżdżając na reprezentację, godzi się na taką rolę, jaką przypisze mu trener. Wygrywamy wiele medali, wiele tytułów dzięki temu, że chowamy to nasze ego do kieszeni. Jesteśmy w stanie być gotowi nawet na jedną piłkę, żeby wygrać dany mecz. Myślę, że to jest naszą ogromną siłą i mam nadzieję, że tak zostanie.
2: Jesteś multimedalistą, tak to można powiedzieć. Teraz droga do Mediolanu. No tam też marzycie o pięknych dwóch meczach.
3: Nasze marzenia sięgają bardzo wysoko, także

0: Będziemy, mam nadzieję, gotowi. Wszyscy są zdrowi, wszyscy są gotowi, także mamy wszystko, żeby powalczyć tam o końcowy triumf.
1: Marzenia sięgają bardzo wysoko. My w sięganiu po te marzenia będziemy pomagać, będziemy kibicować. Powodzenia oczywiście życzymy. A teraz sprawdzamy, komu bliżej do tego, by powalczyć z Polską w półfinale. Co dzieje się w ramach pojedynku Belgia-Słowenia? Słowenia prowadzi 1-0 w setach. A w drugim secie remis 9-9.

Tak, podglądam tutaj, co dzieje się w ramach spotkania Belgia-Słowenia. No, zacięta walka w setach 1-0 dla Słoweńców. Pierwszy set był wygrany 25-22, natomiast w drugim, no tak, ciągle był remis. Teraz z kolei Belgowie mają już dwupunktową przewagę. Jak to się zakończy? Z kim będziemy grali w półfinale? No, te informacje dziś jeszcze na pewno wam przekażemy. A propos informacji, to wiadomości Radia Opole za 10 minut.

0: Radio Opole. Wiarygodnie, najszybciej i najlepiej. Tak informujemy, tak gramy.
1: Nie ma czego się bać, kiedy wali się świat. Co wymyka się z rąk, z bezsilności dłoni, składa się na pięści i kształt.

0: Autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze beatowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od Off Festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hydroblokada. Skuteczne osuszanie budynków. Zadzwoń 500 600 044. Hydroblokada. 500 600 044.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Jak się bawić? To tylko w Białej. Już w sobotę 26 września zapraszamy do Białej na Oktoberfest. Wystąpią Bialska Orkiestra Dęta, Fest Kapela i DJ Michał A. Wśród mnóstwa atrakcji konkursy, fotobudka, zabawa i pyszne jadłowiście bawarskim stylu, w tym brecle, golonka i kiełbaski. Mniam, mniam, aż ślinka cieknie. Prowadzenie Andrzej Miś i Anas Przechlebia. Oktoberfest już w najbliższą sobotę. Stadion Miejski w Białej. Poczuj prawdziwy klimat Bawarii.
8: Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje? Awansować lub zmienić ścieżkę zawodową? Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu zaprasza na studia podyplomowe, pedagogiczne, ekonomiczne i kwalifikacyjne dla nauczycieli. Szeroka oferta kierunków, zajęcia prowadzone przez praktyków oraz elastyczna organizacja nauki pozwalają łączyć rozwój z codziennymi obowiązkami. Inwestuj w swoje kompetencje i sprawdź aktualne promocje. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZ i A w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.
1: Autopilot Radia Opole.
9: Ostatni dzisiaj serwis drogowy. Kłaniam się zmotoryzowanym i od razu spieszę z informacją, że nie ma żadnych poważnych zdarzeń na naszych drogach. Policja informuje o kilku szkodach parkingowych. Więcej na parkingach, uważajcie. Wrocławska w Opolu, przypominam, zwężka prawego pasa za kanałem Ulgi w kierunku Karolinki. Tam mogą występować jeszcze utrudnienia. Gęsto na Zaodrzu. Także w Opolu drogowców spotkamy m.in. na braci Kowalczyków. Trwają prace przy chodnikach. Jeżeli chodzi o Zaodrze, to szczególnie te lewoskręty z Niemodlińskiej w Pruszkowską i Wojska Polskiego są newralgiczne. Cały czas trwają prace gwarancyjne przy centrum przesiadkowym Opole Wschodnie, Opole Główne. Tam cały czas jeszcze są problemy, ale już nie takie duże jak jeszcze choćby przed godziną. DK45 stronę Raciborza w Ciężkowicach. Wahadło na czas prac przy nawierzchni.
1: Radio Opole. Aktualne wiadomości, ruch drogowy, muzyka w trasie.
10: Adam Wołek w to środowe popołudnie towarzyszył kierowcom na drogach naszego regionu. Dziękujemy bardzo. Na zegarach mamy już godzinę 17.
11: Szef resortu obrony o relacjach z Białorusią. Inicjator referendum w Brzegu podał nieprawdę. Burmistrz Wioletta Jaskulska-Palus wygrała sprawę w trybie wyborczym. Władze Grenlandii i Danii po podpisaniu porozumienia z USA.
1: Wiadomości Radia Opole.
10: Zaprasza Katarzyna Plewnia.
11: Pierwsze od lat spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Białorusi w Nowym Jorku doszło wczoraj do rozmowy wicepremiera Radosława Sikorskiego z szefem białoruskiej dyplomacji Maksymem Ryżenkowem. Spotkanie odbyło się przy okazji zgromadzenia ogólnego ONZ. Na razie nasze kontakty są tylko robocze i techniczne, powiedział, odnosząc się do rozmowy Sikorski-Ryżenkow, minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
12: Kontakty są na tym poziomie roboczym na granicy. Tam jest wymiana informacji pomiędzy na przykład dowództwami z związanymi z operowaniem w przestrzeni powietrznej i tutaj nawet w najtrudniejszych momentach ta komunikacja została utrzymana również pomiędzy Strażą Graniczną, między stroną polską a białoruską.
11: Szef MON-u wskazał, że dzięki stabilizacji tych kontaktów w ostatnim czasie mamy znaczące uspokojenie sytuacji na granicy z Białorusią.
2: Miasta, gminy, powiaty. W wiadomościach Radia Opole.
11: Sąd Okręgowy w Opolu rozstrzygnął spór związany z kampanią przed referendum w sprawie odwołania burmistrz Brzegu Violetty Jaskulskiej-Palus. Chodziło o dwie publikacje Tadeusza Nowosielskiego, inicjatora referendum, które burmistrz uznała za nieprawdziwe. Jedna z publikacji dotyczyła prac w brzeskiej marinie i sposobu ich rozliczenia. Zdaniem autora wpisu w umowie była mowa o wycięciu drzewa i pielęgnacji trzech kolejnych, a na fakturze sformułowanie wycinka i utylizacja drzew. W tym samym wpisie pojawiło się określenie lewa faktura. Sąd zobowiązał Tadeusza Nowosielskiego do opublikowania sprostowań. Tak decyzję sądu skomentowała burmistrz Brzegu Violetta Jaskulska-Palus.
13: Postanowienie sądu satysfakcjonuje nas, ponieważ stawia tamę przeciwko dezinformacji i kłamstwom w tym czasie referendalnym. Sąd oddalił nasz wniosek o zamieszczenie przeprosin. Po analizie uzasadnienia zastanowimy się, czy podejmiemy dalsze kroki.
11: Tak z kolei na wyrok sądu zareagował Tadeusz Nowosielski.
14: Na pewno będę składał sprzeciw. Muszę zobaczyć, czy prawo pozwala mi, powiedzmy, dawać określenie lewą fakturę, jeśli ta faktura była na wycięcie drzew, a nie drzewa. Ale jeśli dojdzie do tego, że faktycznie prawo mi wskaże, że mogą sobie źle pisać faktury, no przeproszę.
11: A referendum w sprawie odwołania Violetty Jaskulskiej-Palus zostało zarządzone na 25 października. Nie będzie opłat za parkowanie przy centrum handlowym Karolinka w Opolu. Na czas rozbudowy tej galerii władze obiektu postanowiły znieść opłaty od października. Jak podkreśla szefostwo galerii, darmowy parking to wyjście naprzeciw potrzeb klientów i najemców. Rozbudowa galerii rozpoczęła się z początkiem września. Po przebudowie obiekt zwiększy się o ponad 8000 m2. Pojawią się nowe sklepy, a także podziemny parking. Finał prac planowo w drugim kwartale 2028 roku.
2: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
11: Dania, Grenlandia i Stany Zjednoczone porozumiały się w sprawie bezpieczeństwa wysp i współpracy w Arktyce. Umowę podpisano wczoraj w Nowym Jorku przy okazji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Według władz Danii i Grenlandii respektuje ta umowa suwerenność Królestwa Danii oraz prawo Grenlandczyków do samostanowienia. Negocjacje trwały kilka miesięcy, poprzedziły je groźby Donalda Trumpa dotyczące przejęcia Grenlandii. Także przy użyciu siły amerykański prezydent wskazywał na strategiczne znaczenie wyspy i zagrożenie ze strony Rosji oraz Chin. Trump zapowiedział już budowę dwóch dużych amerykańskich baz wojskowych na Grenlandii. Rozbudowa obecności USA na wyspie ma służyć obronie Ameryki Północnej i Europy. I to była ostatnia informacja w tym serwisie, a na kolejne już o 18:00 zapraszam Państwa w imieniu Agnieszki Wawer-Krajewskiej.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
10: Do 14 stopni spadła temperatura w Strzelcach Opolskich, 15 mamy w Opolu, Kędzierzyn, Koźlu, Kluczbork, Wnysie i w Namysłowie, a 16 jeszcze utrzymuje się na termometrach w Brzegu. Zachmurzenie umiarkowane w naszym regionie, miejscami małe, jeszcze trochę promieni słońca też do nas dociera. W nocy zachmurzenie ma być małe i umiarkowane, po północy może wzrastać do dużego, a temperatura w nocy od 7 do 8 stopni Celsjusza.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
10: Maciej Dudek i Dawid Rajewa, witamy serdecznie. A co w naszym programie? Temat pieniędzy, po które po śmierci bliskich można zgłosić się do ZUS-u i wcale nie chodzi o zasiłek pogrzebowy. A o co dokładnie? O tym porozmawiamy z Sebastianem Szczurkiem, rzecznikiem ZUS-u. W tej godzinie oczywiście też językowe rozważania, za którymi stoją Beata Granatowska i Ireneusz Prochera.

0: Reklama społeczna.
1: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
2: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
3: Mój koniec świata był 863 dni temu.
4: Pierwsza myśl...
5: Dlaczego ja?
6: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
5: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
4: Jeszcze chciałabym pożyć.
7: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
0: Reklama społeczna.
7: Reklama.
8: Ważna informacja dla zmotoryzowanych klientów Karolinki. Od 1 października parking przy Centrum Handlowym Karolinka jest bezpłatny. Nie musisz pobierać biletu, rejestrować samochodu ani płacić za postój. Po prostu parkujesz i idziesz na zakupy. Zapraszamy codziennie. Sprawdź aktualności i godziny otwarcia na cecha-karolinka.pl. Jest Karolinka!
9: Mieszkasz w województwie opolskim? Zdecyduj, co wydarzy się w twojej okolicy. Masz dwa głosy w marszałkowskim budżecie obywatelskim. Oddaj je na stronie budzet.opolskie.pl.
10: Zachęcam. Szymon Ogładza, marszałek województwa opolskiego.
7: Po reklamie.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu Radio Opole już teraz ze mną Sebastian Szczurek, rzecznik Opolskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Okazją do tego, żeby się spotkać, jest temat, który no, często zbyt nie pojawia się, nie jest poruszany. Wiele osób być może nawet o tym nie wie, a świadczyć o tym mogą też dane, o których być może też jeszcze powiemy, ale zacznijmy od samego wyjaśnienia, bo mówić będziemy o subkoncie, które jest w ZUS-ie i to jest takie subkonto. No właśnie, może zacznijmy od tego, czy od definicji, czym jest subkonto i w jaki sposób gromadzone są środki na nie?
2: Subkonto to jest, że tak powiem, taki drugi woreczek, drugi koszyk, w którym odkładane są środki z ubezpieczenia emerytalnego. Każda osoba, która jest zatrudniona na umowie o pracę albo umowę zlecenia, albo jest, ma jednoosobową działalność gospodarczą, no to gromadzi kapitał, z którego później wypłacane są emerytury. No i od 2011 roku oprócz konta osoby ubezpieczonej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych funkcjonuje też subkonto i tam jest odkładana, że tak powiem, czy zaksięgowana część składki emerytalnej. Tak konto, jak i subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, a właściwie te środki, które są tam gromadzone, one są co roku waloryzowane, to finalnie gdzieś tam w bliższej bądź dalszej przyszłości będzie wpływało na to, że nasza emerytura będzie wyższa lub niższa.
1: A po co to rozgraniczenie w ogóle? Jak jest konto, żeby było jeszcze subkonto, tutaj co, OFE trochę namieszało?
2: Raz, że OFE, a dwa, że coś takiego jak dziedziczenie środków subkonta, bo chyba do tego zmierzamy. Warto się interesować, bo może być tak, że jeżeli konkretna osoba, ktoś z naszych bliskich ma takie subkonto w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, bo tak wcale nie musi być, jeżeli jesteśmy osobą bliską, no to możemy o tym po pierwsze nie wiedzieć, a po drugie możemy dziedziczyć takie środki z subkonta. Możemy sobie z tego nawet nie zdawać sprawę, więc ważne jest wiedzieć, czy ktoś ma subkonto, czy nie. Osoby urodzone przed 1949 rokiem takiego subkonta nie po prostu mają. W ZUS-ie nie będą miały. Osoby urodzone w latach 1949-68, one, jeśli były członkami OFE, czyli przystąpiły w tak zwanych okienkach transferowych, tu posługuję się taką nomenklaturą piłkarską. Jeżeli przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, no to one mają subkonto, a osoby urodzone po 68 roku, bez względu na to, czy przystępowały do otwartego funduszu emerytalnego, czy nie przystępowały, to one już w ZUS-ie subkonto mają.
1: A proszę mi powiedzieć, bo może słuchają nas takie osoby, które może nawet po raz pierwszy słyszą o tym subkoncie i chciałyby sprawdzić, bo mówimy, że na tym subkoncie gromadzone są jakieś środki, czy ja posiadając, płacąc składki, posiadając takie subkonto, mogę gdzieś sprawdzić, jakie tam są środki zgromadzone?
2: Jak najbardziej, każdy ubezpieczony ma prawo do tego, żeby sprawdzić, jakie środki są i na koncie, i na subkoncie. Poza tym warto pamiętać, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych raz na rok, tak jak wcześniej wspomniałem, je waloryzuje, ale też przesyła taką informację o stanie konta ubezpieczonego. Tam nie tylko jest wskazanie, ile mamy środków na koncie i subkoncie, ale też jakie z tego tytułu jest przewidywane nasze świadczenie w przyszłości. Można to zrobić zresztą w każdej chwili, pójść do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, tam okazać, że tak powiem, dowód tożsamości, tak żebyśmy byli poddani weryfikacji i możemy się dowiedzieć, ile mamy na takim koncie i subkoncie. Po prostu można też to zrobić, nawet nie wychodząc z domu. Tutaj po raz kolejny podbiję taki temat jak e-wizyta, czyli przy kawie, herbacie, korzystając z laptopa, z telefonu bądź z komputera, możemy porozmawiać z konsultantem ZUS-u i dowiedzieć się po pierwsze, co tam u nas na koncie i subkoncie, a po drugie, jak mieć taki papierowy dowód o tym, jaki jest stan konta i subkonta.
1: Ja się tak uśmiecham trochę, ale dlaczego się tak uśmiecham, no to o tym powiemy za chwilę, kiedy powrócimy do naszej rozmowy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy do rozmowy. Rzecznik opolskiego ZUS-u Sebastian Szczurek razem ze mną w studiu. Rozmawiamy o subkoncie. Tam pan mówił, że można wejść, można sprawdzać różne rzeczy. Ja tak się wtedy tak uśmiechałem, bo ja też sobie wczoraj, nawet wieczorem jeszcze sprawdziłem, jaka jest przewidywana wysokość emerytury.
2: Aha, to
1: wcale do śmiechu mi nie było.
2: Okay.
1: W każdym razie...
2: Ale to da się też wytłumaczyć.
1: Tak, no dobrze. To Boże, innym razem będziemy to tłumaczyć, bo dzisiaj subkontem się zajmujemy. Proszę mi powiedzieć, wracając do tego dziedziczenia, bo tam są jakieś środki zgromadzone i co zrobić, jak można, nie wiem, sprawdzić, czy ktoś tam jest wskazany do tego dziedziczenia tych środków na subkoncie, czy jak można wskazać takie osoby?
2: To jest tak, osoby, które wchodzą na rynek pracy, a nie zawarły umowy z otwartym funduszem emerytalnym, powinny w ZUS-ie złożyć takie oświadczenie, taki wniosek, on ma swój skrót, UW, on się nazywa wskazanie lub zmiana osób uprawnionych do otrzymania środków zgromadzonych na subkoncie ubezpieczonego. Jeśli te osoby tego nie zrobią, to znaczy nie wskażą konkretnych uposażonych do środków na subkoncie, no to te środki na subkoncie wchodzą w skład, że tak powiem, spadku. To na zasadzie prawa cywilnego.
1: Czyli na przykład moja żona, czy moje
2: na
1: dzieci,
2: przykład.
1: Tak?
2: Dokładnie tak. Natomiast jeżeli wskażemy w takim wniosku konkretne osoby, no to one są uposażone do tej wypłaty środków z subkonta, jeżeli po prostu nas już nie będzie. I można tam wskazać dowolną ilość osób i wskazać procentowy udział w tych środkach. Co istotne, w każdej chwili można takie dyspozycje zmienić. No i warto pamiętać, że osobą uprawnioną może być nie tylko osoba z kręgu naszej rodziny, ale to też może być naprawdę zupełnie obca osoba.
1: I czy to są osoby, które w przypadku naszej śmierci, one otrzymują wtedy pieniądze? Bo trafiłem na takie sformułowanie, jakieś transferowanie środków na konto współmałżonka na przykład.
2: Mhm.
1: Co to znaczy?
2: Jeżeli ktoś ma subkonto w ZUS-ie i umiera przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
1: Bo to jest istotne.
2: Tak, 60-65 lat odpowiednio dla kobiet i mężczyzn.
1: Czyli gromadził, no nie zdążył zrealizować, więc wtedy.
2: I jeżeli jest współmałżonek i w dniu śmierci, że tak powiem, no te dwie osoby, osoba, która odchodzi i współmałżonek, no są w związku małżeńskim formalnie, to tutaj, jeśli chodzi o współmałżonkę, nie ma jakiejś wypłaty gotówkowej, czyli to nie jest tak, że idziemy do ZUS-u, bo składamy dyspozycję o wypłatę pieniędzy na przykład na konto, czyli ale połowa środków, które są na subkoncie, jest transferowana na subkonto współmałżonka.
1: Czyli dzięki temu współmałżonek wtedy będzie miał też wyższą emeryturę, tak?
2: Finalnie tak. Natomiast druga połowa, jeśli mogę się tak wyrazić, czy ta kolejna połowa, jest wypłacana proporcjonalnie tym osobom, które zostały wskazane jako uposażone. Natomiast jeżeli nie zostały wskazane żadne osoby, no to też to wchodzi w skład spadku, po prostu. Mhm. Czyli jeśli chodzi o współmałżonka, dzieci.
1: Tutaj my, jeśli można, mówiliśmy o osobach, które nie dożywają wieku emerytalnego, bo nie korzystały, nie pobierały świadczeń. A co w sytuacji, kiedy ktoś już osiągnie ten wiek emerytalny i na przykład no, pożegna się z tym światem 3 miesiące po osiągnięciu tego wieku?
2: Co do zasady, jeśli osoba osiągnie powszechny wiek emerytalny i zostanie jej wypłacone pierwsze świadczenie, mówimy tylko o konkretnej emeryturze, no to że tak powiem, nie ma już możliwości dziedziczenia tych środków. No bo ta osoba, że tak powiem, nie ma niczego na subkoncie, bo jest taki mechanizm jak suwak bezpieczeństwa. Czyli na 10 lat przed osiągnięciem wieku powszechnego, emerytalnego, na przykład w naszym przypadku mężczyzn, to od 55 roku życia, jeżeli ktoś był w OFE, no to te środki są co miesiąc proporcjonalnie przekazywane przez OFE na subkonto. No i tutaj, jeżeli taka osoba pobierze emeryturę, czy osiąga ten wiek emerytalny, jest wypłacona to świadczenie docelowe, czyli emerytura, no to tutaj tak jakby już nie ma czego dzielić.
1: No ale takie środki na subkontach, to często jeśli chodzi o te spadkowe sprawy, to one kilkadziesiąt tysięcy nawet wynoszą, jeśli chodzi o rodzinę i ona może ta rodzina odzyskać. No i trudno tutaj powiedzieć, że ktoś przez dwa miesiące pobierając emeryturę, żeby te środki
2: to tak prawda, więc tutaj sytuacja jest zupełnie indywidualna i może być tak, że te środki z subkonta znikną po roku, bo to też zależy jaka jest emerytura, ale może się zdarzyć, że te środki się wyczerpią dopiero po trzech latach, więc tutaj trudno mi określić, jak będzie wyglądała sytuacja
1: to indywidualna tak, sytuacja.
2: Co zrobić? Najlepiej, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że ktoś miał subkonto, ktoś kto umiera, ktoś miał subkonto w ZUS-ie, to najlepiej pójść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i tam zapytać, czy ta osoba miała subkonto, czy były jakieś osoby uposażone. Natomiast jeżeli ktoś był członkiem OFE, no to wtedy zaczynamy od OFE. Tam idziemy, składamy wniosek, tam fundusz dzieli te środki na osoby uposażone, daje znać ZUS-owi i ZUS ma wtedy 3 miesiące na to, żeby podzielić te środki, które były na subkoncie, więc tutaj się nic nie dzieje automatycznie, nic nie dzieje się z urzędu. To jest działanie na wniosek osób zainteresowanych.
1: A warto wnioskować, to pokazują choćby dane, do których dotarłem, ale o nich za chwilę więcej powiemy.

0: Twoje Radio Opole.
1: Powracamy raz jeszcze do rozmowy z Sebastianem Szczurkiem, rzecznikiem opolskiego oddziału ZUS-u. Dane, do których dotarłem, Dziennik Gazeta Prawna opublikował dane za lata 2020-2024. Wyczytać możemy, że zmarło wtedy 42 tysiące osób, które posiadały subkonta, z czego jedynie 7 albo 8 tysięcy, z tego co pamiętam, osób wnioskowało o to, żeby te środki z subkonta pozyskać w ramach takiego dziedziczenia, czyli zdecydowana większość osób, może nie mając świadomości, nawet nie wnioskowała o to.
2: Może tak być. Ja nie ukrywam, że ten temat dziedziczenia środków na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli jest to jeszcze powiązane z członkostwem danej osoby w otwartym funduszu emerytalnym, plus taka zależność, że czy ta osoba zmarła przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego, czy nie, to nie jest kwestia prosta. Natomiast nie ma problemu z tym, nie ma przeszkód, żeby naprawdę pójść do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i o to zapytać, czy do otwartego funduszu emerytalnego. To nie jest tajemnica i ten wniosek o wskazanie czy zmianę osób uprawnionych do otrzymania środków z subkonta, czy wniosek o innym symbolu, wniosek USS, czyli już o wypłatę środków z subkonta osoby ubezpieczonej na rzecz spadkobiercy, to te wnioski są dostępne nie tylko na salach obsługi klienta, ale na stronie internetowej, więc to już samo w sobie jest odpowiedź. Warto jeszcze wspomnieć, że w Polsce, jeśli chodzi o to transferowanie, czy jeszcze inną rzecz, wypłatę gwarantowaną, tym zajmują się wyspecjalizowane oddziały, bo jest to materia dosyć skomplikowana. Te oddziały ZUS-owskie znajdują się daleko od nas.
1: No właśnie, ta wypłata gwarantowana to jest jeszcze osobny rozdział, który może poruszymy przy innej okazji, bo dzisiaj czas nam już ucieka. Jest o co się starać. Warto taki wniosek złożyć. Dodam tylko, że przywoływany wcześniej Dziennik Gazeta Prawna, tam też wyczytać możemy w raporcie, że w lipcu 2026 roku średnia wypłacana kwota wyniosła aż 29 tysięcy złotych, a rekordowe przelewy nawet 100 tysięcy złotych sięgały. To jest istotna informacja, która być może przemówi do wyobraźni. Na koniec chciałbym jeszcze jedną rzecz tylko zapytać. Jeśli przed laty ktoś z naszych bliskich umarł, czy jest jakiś okres, kiedy to się przedawnia, kiedy można złożyć taki wniosek?
2: Nie, tutaj przepisy mówią, czy inaczej, nie wskazują jakiegoś limitu, jakiegoś terminu na złożenie wniosku o wypłatę środków z subkonta. Nie ma limitu, więc jeśli ktoś dowie się, że bliski zmarły, zwłaszcza jeżeli jest potencjał, że my jesteśmy tymi osobami uposażonymi do dziedziczenia tych środków z subkonta, jeżeli ktoś taki zmarł, a my mamy taką świadomość, że jesteśmy potencjalnymi beneficjentami takich środków, to tutaj nie ma takiego limitu. Natomiast od razu mówię, że jeżeli ktoś z nas zmarł, miał subkonto, była gwarancja, że były tam jakieś spore środki, to jednocześnie nie ma gwarancji, że my takie pieniądze dostaniemy, bo tak jak mówię, zależy to od tego, jakie były tam środki, kiedy przeszło ta osoba
1: na emeryturę.
2: Mógł być wskazany ktoś inny. I czy ten koszyk, jeśli chodzi o wypłatę emerytury danej osoby, się już wyczerpał, czy nie. Powiem tyle. Bardzo często w

0: przestrzeni publicznej czy medialnej widzę też takie, takie artykuły, takie tytuły, czy w lidach jest to z wykrzyknikami, że ZUS ma potężne pieniądze i nie mówi, że one są, że tak powiem, do wzięcia, czy robi ZUS z tego jakąś tajemnicę. No jeżeli coś jest w ustawie, rozporządzeniu, są na to wnioski, jest to informacja publiczna, to my nie robimy absolutnie z tego żadnej tajemnicy, z czego może wynikać ten stosunkowo mały wolumen ewentualnie osób, które zgłaszają się z tymi wnioskami.
1: No z niewiedzy.
0: Z niewiedzy, a dwa, że no po prostu to jest sprawa na wniosek. Tak jak wiele spraw my załatwiamy z urzędu, jesteśmy zobligowani do tego, żeby o tym komunikować, żeby załatwić coś z urzędu, tak jak przyznanie różnych świadczeń czy waloryzacja, tak tutaj niestety każdy z nas no, musi się tym osobiście zainteresować. No nie jesteśmy w stanie, mówiąc tak obrazowo czy w cudzysłowie, biegać za każdym akurat w tej sprawie. Wiem, że to zabrzmiało może mało elegancko, ale są takie rzeczy, że naprawdę my sami o to musimy zadbać. Nie jest to żadna tajemnica. Nie chcę się tu zasłaniać po prostu, bo wiem, że to mało czasami zgrabnie brzmi przepisami, ale no tak po prostu jest i trzeba o tym wiedzieć, a informacje o dziedziczeniu środków subkonta i o wypłacie gwarantowanej, one chociażby raz na jakiś czas są dostępne na stronie internetowej ZUS.
1: Dlatego ta nasza dzisiejsza rozmowa, żeby słuchacze Radia Opole poinformować, podpowiedzieć, być może zasugerować, że warto się w tym temacie zorientować o dziedziczeniu środków z subkonta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. O tym dzisiaj rozmawialiśmy z Sebastianem Szczurkiem, rzecznikiem Opolskiego Oddziału ZUS-u.
0: Bardzo dziękuję i jeszcze jedna rzecz, że nie zawsze wszystko zależy od ZUS-u. Czasami, jeżeli ktoś był członkiem OFE, to pierwsze nasze kroki powinniśmy kierować właśnie do konkretnego otwartego funduszu emerytalnego, później ZUS.
1: I tą sugestią kończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję pięknie.

0: Twoje Radiopole dziś trochę później niż zwykle, ale oczywiście nie może zabraknąć spotkania z Beatą Granatowską i Ireneuszem Procherą. To już teraz.
1: Na końcu języka.
2: Dzisiaj chciałbym się przyjrzeć zacieraniu się granicy pomiędzy pejoratywnym a negatywnym. Jest takie zjawisko, więc warto na nie odpowiedzieć, zastanawiając się, czy rzeczywiście to są równoznaczne wyrazy, którymi możemy się na zmianę posługiwać. Pejoratywny należy do tych, które pojawiają się często w języku publicznym. Dziennikarze bardzo lubią to określenie, politycy również. Mówimy o pejoratywnym określeniu, pejoratywnym znaczeniu, pejoratywnym wydźwięku, a czasem nawet do pejoratywnej wypowiedzi i właśnie wtedy zaczynają się językowe kłopoty, bo pejoratywny nie znaczy po prostu negatywny, czy obraźliwy, zły, czy na przykład nieprzyjemny. Źródłem tego słowa jest oczywiście łacińskie pejor, czyli gorszy. Od tego samego rdzenia pochodzi łacińskie pejorare, pogarszać, czynić gorszym. W terminologii językoznawczej pojawiło się więc określenie odnoszące się do takiego procesu lub znaczenia, które nadaje czemuś ujemne, lekceważące albo pogardliwe zabarwienie. Pejoratywny jest zatem słowem opisującym przede wszystkim wartościowanie. Jeżeli wyraz neutralny z czasem zaczyna być odbierany jako lekceważący, pogardliwy lub nacechowany negatywnie, mówimy o jego pejoratywizacji. Przeciwieństwem, to taka ciekawostka, melioratywizacja. Melioratywny, spotkałaś się z takim określeniem?
3: Nie, dlatego, że za bardzo jest związany z wodą i właśnie hydrotechniką.
2: Natomiast pejoratywny jest szeroko stosowany i warto podkreślić to rozróżnienie pomiędzy negatywnym a pejoratywnym, bo w pejoratywny, jak już wiemy, odnosi się do ujemnego wartościowania, natomiast negatywny oznacza ogólnie coś niekorzystnego, niepożądanego, złego lub przeciwnego oczekiwania.
3: Ale zwróć uwagę, że kiedy wymieniałeś różne określenia związane z pejoratywnym, pojawiło się słowo negatywny.
2: Ale jako przeciwieństwo. To nie jest to samo. Ani negatywny, ani obraźliwy,
3: czyli
2: ani zły.
3: Coś może być gorsze, ale nie znaczy, że negujemy w ogóle jego wartość. Ono funkcjonuje, ale jest gorsze w stosunku do czegoś. Natomiast kiedy mówimy o negatywnych, to właściwie sugerujemy, że powinno to zostać zlikwidowane.
2: Tu bym się nie zgodził. Uważam, że negatywny nie jest pozbawiony takiego nacechowania wartościującego w przeciwieństwie właśnie do pejoratywnego, bo negatywny może być wynik finansowy. Rachunki nie kłamią. No albo mamy naddatek, albo mamy deficyt, prawda? Więc to jest posiadanie deficytu w kieszeni. To jest zdecydowanie negatywne zjawisko, no ale w jakiś sposób zjawisko obiektywne.
3: Ale tu widać, jak bardzo płynna jest ta granica.
2: Oczywiście.
3: Bo oczywiście możemy powiedzieć, że wynik jest pejoratywny, na przykład jakiś dochód w danym roku, ponieważ on jest gorszy niż dochód z poprzedniego roku, prawda?
2: Wbrew pewnym oczekiwaniom doszło do negatywnego zjawiska, bo spodziewaliśmy się, że będzie dobrze, a jest jeszcze gorzej. Zależy po prostu od kontekstu najczęściej. I ten kontekst decyduje tutaj o wszystkim. Natomiast słowo może pierwotnie być neutralne, a z czasem uzyskać ujemne zabarwienie i w językoznawstwie właśnie to jest ta pejoratywizacja, o której mówiliśmy.
1: Na końcu języka.

0: Radio Opole. Bez zatrzymywania.
1: Reklama.
0: Tej reklamy nie powinni Państwo teraz słyszeć, bo system sterowania domem za złotówkę schodzi szybciej niż się spodziewaliśmy. Rolety i światło. Wszystko pod kontrolą, jednym urządzeniem. Dom dba o bezpieczeństwo nawet wtedy, gdy nikogo nie ma. Centrale Somfy odbierzesz za złotówkę. Szczegóły promocji Tahoma za złotówkę w salonach Kapica oraz na kapica.pl. Budujesz dom raz, odbierz sterowanie za złotówkę. Kapica. Zaufanie na lata.
2: Już 25 września o godzinie 19 w Stegu Arenie wyjątkowy festiwal Magic of Disco. Na scenie największe gwiazdy Bad Boys Blue, No Mercy, Francesco Napoli i Joy. Usłyszysz największe hity Where Do You Go, Touch by Touch, You Are a Woman, Ciao Ciao Siciliano. Zabierz znajomych i poczuj rytm, wspomnienia oraz taneczną energię. Bilety do nabycia kupbilecik.pl, bilety na pl, ebilet.pl. Magic of Disco, 25 września, godzina 19, Stegu Arena.
1: Po reklamie.
3: Na zegarach zbliża nam się godzina 18, w kalendarzu mamy 23 dzień września, pierwszy dzień wiosny. Czas na wiadomości.
4: Zakład aktywności zawodowej dla 25 osób powstanie w Prudniku.
5: 15 osób już jest przygotowanych do tego, aby podjąć zatrudnienie.
4: Seniorka z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego oszukana na ponad 120 tysięcy złotych. Nie zabraknie też informacji ze świata o polskiej kulturze.
0: Wiadomości Radia Opole.
3: Że jesieni, mi tam ciągle w głowie wiosna. Na zegarach 18 i czas na wiadomości. Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: W Prudniku powstanie zakład aktywności zawodowej dla 25 niepełnosprawnych osób. O jego utworzenie wystąpił zakon Bonifratrów, który prowadzi warsztaty terapii zajęciowej. Nową działalność będzie realizować w jednym z obiektów odzyskanego przed laty byłego kompleksu szpitalnego. Z osobami niepełnosprawnymi pracujemy już 5 lat. Powstanie ZAZU da im nowe możliwości, podkreśla Anna Szewczyk, kierownik warsztatu terapii zajęciowej Bonifratrów w Prudniku.
5: Na 50 naszych uczestników 15 osób już jest przygotowanych do tego, aby podjąć zatrudnienie i stąd też właśnie powstał pomysł, aby kontynuować tą ścieżkę ich nie tylko w rehabilitacji społecznej, ale właśnie tej zawodowej. W naszym powiecie tych miejsc bardzo brakuje. Mamy ten warsztat 50-osobowy, ale też zgłaszają się do nas osoby, które są już na liście rezerwowej.
4: ZAZ w Prudniku ma być otwarty z końcem roku. Teraz trwa remont budynku i rekrutacja pracowników.
0: Tu są wiadomości Radio Opole.
4: 81-latka z powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego straciła ponad 120 tysięcy złotych i biżuterię. Uwierzyła w historię, którą przekazali jej fałszywy policjant i prokurator. Na czym dokładnie polegało oszustwo, mówi młodszy aspirant Klaudia Restel z Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie-Koźlu.
6: Jak ustalili policjanci, seniorka odebrała telefon od mężczyzny, który przedstawił się jako funkcjonariusz policji. Rozmówca przekazał jej informację, że córka kobiety miała spowodować wypadek drogowy. Następnie poinformował seniorkę, że została ona zatrzymana i aby mogła opuścić areszt, konieczne jest wpłacenie kaucji. Aby uwiarygodnić przedstawioną historię, z kobietą skontaktował się również kolejny mężczyzna, który podał się za prokuratora. Potwierdził on wersję wydarzeń przedstawioną przez rzekomego policjanta.
4: Seniorka, działając pod wpływem silnych emocji, przekazała swoje oszczędności. W przypadku takich telefonów należy zweryfikować informacje u bliskich i zgłosić sprawę pod 112.
0: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: Prawie 13 milionów złotych warte są samochody, które przez prawie dekadę kradł w Niemczech polski gang. 9 osób zostało zatrzymanych na Dolnym Śląsku na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, wydanego przez saksońską prokuraturę.
7: 120 polskich i 60 niemieckich policjantów przeprowadziło przeszukania w mieszkaniach i warsztatach, m.in. we Wrocławiu, Lubinie i Zgorzelcu. Zabezpieczono części 30 skradzionych samochodów. Komunikat policji i prokuratury zawiera długą listę niemieckich miejscowości, w których rozbity gang skradł przynajmniej 70 drogich aut. Policja mówi o 12 szefach i członkach grupy. 9 z nich jest w rękach polskiej policji. Strona niemiecka wystąpiła już o ich ekstradycję.
4: Mówił Adam Górczewski. Rośnie liczba poszkodowanych w rosyjskim ataku na Kijów. 2 osoby zginęły, 43 zostały ranne. Rosjanie zaatakowali m.in. stacje paliw, biurowce i okolice dworca kolejowego. Po południu kierowane bomby lotnicze spadły też na Sumy.
0: To są wiadomości Radio Opole.
4: Radni Piotrkowa Trybunalskiego przegłosowali zakaz jazdy na hulajnogach elektrycznych w miejskich parkach, na skwerach, placach zabaw, na terenie siłowni plenerowych, boisk sportowych i tężni solankowej. Radny Piotr Gajda mówi, że to reakcja na sygnały od mieszkańców.
8: Człowiek szedł spokojnie krokiem w parku, no nagle śmigały koło niego
1: hulajnogi. No i niestety uderzenie taką hulajnogą w dziecko czy starszą osobę mogło skutkować niestety poważnymi obrażeniami.
8: Piesi są wystraszeni, bo jak przemknie koło nich dosyć spory pojazd, ci piesi mają niewielkie szanse, żeby nie zostać połamanymi na przykład.
4: Dodaje Małgorzata Pingot z Rady Miasta. I wracamy do Opola. Nie będzie opłat przy centrum handlowym Karolinka w Opolu. Na czas rozbudowy galerii władze obiektu postanowiły, aby od 1 października znieść opłaty za parkowanie. Przypomnijmy, rozbudowa galerii wystartowała z początkiem września. Wiąże się to ze zmniejszeniem liczby miejsc postojowych i nową organizacją ruchu.
0: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
4: A teraz 4 minuty po godzinie 18.
0: Wiadomości kulturalne w Radiu Opole.
9: Witold Sułek. Już jutro o 18 w Mediatece Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Book and Art. Gościnią spotkania będzie Alicja Kobza, autorka książki Graficzki, nieopowiedziane historie polskich projektantek grafiki użytkowej w latach 1945-1989, która przywraca pamięć o słynnych polskich artystkach, które projektowały plakaty, okładki książek czy okładki płyt winylowych. Spotkanie poprowadzi Marta Miś z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu, a wstęp na nie jest darmowy. Zmieniamy temat. Również jutro w Muzeum Powiatowym w Nysie odbędzie się otwarty wykład zatytułowany Ilustracja dawnej książki, który poprowadzi Maria Frańczak. Wydarzenie koresponduje z plenerową wystawą starodruków prezentowaną na dziedzińcu muzeum. Oba elementy, wykład i wystawa, stworzą wspólną opowieść o tym, jak dawniej powstawał obraz i jaką rolę pełnił w życiu społeczności. Początek wykładu o godzinie 17, a wstęp jest darmowy. Ponownie zmieniamy temat. 25 września w Domu Sztuki Żar na Małym Rynku w Opolu odbędzie się spotkanie autorskie z Ludwiką Włodek dotyczące jej najnowszej książki zatytułowanej Buntowniczki z Afganistanu. Autorka opowiada w niej o walce Afganek, o niezależność i drodze, jaką musiały przejść, żeby osiągnąć sukces. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 18, a wstęp na nie jest darmowy.
0: Pogoda.
3: No i czas na informacje o tym, co w pogodzie. Zacznijmy może od aktualnych wskazań, co mamy na termometrach. Nie ma już 16 właściwie nigdzie, co najwyżej 15 stopni. Tyle jest w Brzegu, w Nysie i w Opolu. Reszta regionu to 14 stopni Celsjusza i w nocy temperatury spadną 7 do 8 ma być na termometrach. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Po północy może wzrastać do dużego, tak informują meteorolodzy. A co czeka nas jutro? Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. O przelotnym deszczu meteorolodzy wspominają, ale nie wykluczają również, że mogą wystąpić burze. A na termometrach w czwartek od 14 do 16 stopni.
0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Najlepsza muzyka.
3: Marcin Głowienkowski za konsoletą realizatora zasiadłem przed mikrofonem Dawid Rajwa, a na antenie męskie granie orkiestra to rok 2022.

Odkąd ciebie poznałem, wszystko pachnie jak lato. Na śmiesznej stronie w telefonie sprawdzam znaki zodiaku i zastanawiam się w głowie, czy bym potrafił być tatą. Czuję się z tobą w tramwaju, jakbym był w Lambo bez dachu. Nigdy nie miałem tak.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jesień nam się zaczyna. W kalendarzu 23 dzień września, a już od kolejnego miesiąca, od października, będzie można zapisywać się na bezpłatne badania profilaktyczne w kierunku raka płuc. Narodowy Fundusz Zdrowia ogłosił konkurs na wykonywanie niskodawkowej tomografii komputerowej, która pozwoli wykryć zmiany na wczesnym etapie.
2: Zapisy pacjentów do bezpłatnego programu profilaktycznego w kierunku raka płuc będą możliwe już w październiku, mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
3: Wybierani są realizatorzy w skali całego kraju.
2: Z bezpłatnych badań będą mogli skorzystać nałogowi palacze i ci, którzy rzucili nałóg nie dawniej niż 15 lat temu, dodaje Jakub Gołąb z Narodowego Funduszu Zdrowia.
4: Program kierujemy przede wszystkim do osób w wieku od 55 do 74 lat z wieloletnią historią palenia tytoniu. Z bezpłatnych badań skorzystają też osoby nieco młodsze, już po 50, jeśli oprócz palenia występują u nich dodatkowe czynniki ryzyka.
2: Niskodawkowa tomografia komputerowa klatki piersiowej to bezpieczne badanie, które umożliwia ocenę płuc bez podania kontrastu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.

0: Twoje Radio Opole.
1: Jak zwykle w środę o tej porze podpowiadamy naszym słuchaczom, co ciekawego jeszcze nas dziś czeka. Otóż ciekawego wiele, a w tej wielości również propozycja, za którą dziś odpowiedzialna jest Katarzyna Dorosy-Stachoń. Co dziś w audycji o matko? Podpowiedzmy.
2: Dziś będziemy mówić o bardzo ważnym temacie, a mianowicie o zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, czyli potocznie mówiąc ADHD. To bardzo ważne zagadnienie, o którym coraz więcej się mówi w kontekście nie tylko dzieci, ale także dorosłych, którzy dzięki diagnozie potrafią nazwać swoje trudności, ale przede wszystkim ułożyć sobie w głowie to, co się z nimi dzieje. Moim gościem będzie psycholog Magdalena Matczak, która na co dzień przede wszystkim pracuje z osobami dorosłymi z ADHD, ale przybliży nam właśnie temat tego, jak ADHD wpływa na funkcjonowanie całej rodziny. Też jak się dowiedziałam, często diagnoza dziecka prowadzi do rozpoznania ADHD u rodzica. Będę też pytać właśnie o to, jak nierozpoznane ADHD wpływa na rodzicielstwo i w ogóle relacje w rodzinie, z jakimi wyzwaniami mierzą się rodzice wychowujący dziecko z ADHD. To taka perspektywa, o której wciąż stosunkowo niewiele się mówi. Mówi się o tym, jakie są dzieci z ADHD, ale trochę brakuje mi w tym wszystkim właśnie rodziców. Na pewno padnie też ważne pytanie o to, czy na przykład diagnoza ADHD eliminuje nam diagnozę autyzmu. Myślę, że to bardzo szeroki temat i nie wiem, czy będziemy w stanie wyczerpać go przez te 40 minut.
1: To jeszcze krótkie przypomnienie, kiedy audycji można posłuchać.
2: Na pewno warto zrobić sobie ciepłą herbatę, bo mamy już chłodne wieczory i po 22 zasiąść wygodnie w fotelu i posłuchać naszej rozmowy. A kto w tym czasie nie będzie mógł zasiąść przy radioodbiorniku, zachęcam do odszukania rozmowy na naszej stronie internetowej www.radioopole.pl w zakładce o matko.
1: Katarzyna Dorosy-Stachoń. Z nią jeszcze dziś będzie można się usłyszeć. Okazji tej nie warto przegapić.

0: Twoje Radio Opole.
1: W studiu razem ze mną teraz Bolesław Drohomirecki. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie po długiej wakacyjnej przerwie.
1: Tak jest, długa wakacyjna przerwa, bo to wtedy też i mniej filmów w kinach. A my spotykamy się po to, żeby o tym takim kinie dla koneserów, o dobrym filmie porozmawiać i dobre tytuły tutaj podrzucić naszym słuchaczom. O jakim filmie dzisiaj będzie mowa?
2: Dzisiaj będziemy rozmawiać o filmie, na który czekaliśmy jeden rok. Ciągle jednak jesteśmy czasami nie na bieżąco z repertuarem światowym, a to był film, który poleciał wszędzie, na wszystkie kontynenty, spodobał się po prostu wszystkim, mianowicie Wędrówka na północ, oryginalny tytuł Nord, czyli północ. A skąd ten film się wziął? Mianowicie reżyser tego filmu nazywa się Bart Schrieffer. On 8 lat temu z kumplem pojechali do Nowej Zelandii i w ciągu kilku miesięcy przeszli 18 tysięcy kilometrów. Nie dość, że trudna trasa, to trasa w dwie osoby. Bo jeśli jedziemy na kilka dni w całej grupie, to tam pewne rzeczy nie wychodzą, ale jak jedziemy we dwójkę, śpimy w namiocie i musimy pokonać trudną trasę, dzieją się różne rzeczy. Dokładnie tak jest w tym filmie, bo on właśnie po 8 latach pomyślał, że zrobi dokładnie film taki, jak przeżył to wtedy w Nowej Zelandii. Wybrali się, i to też jest ciekawostka, to będzie widać na naturalistycznych zdjęciach, które będziemy oglądać, z muszkami, z deszczem, z przeróżnymi historiami, bo reżyser, dwóch aktorów, scenarzysta, no i oczywiście operator filmowy i dźwiękowiec wybrali się w tą wędrówkę. Ta wędrówka to jest 600 kilometrów. Oni etapami jeździli, ale tam nie ma wózków na szynach, jak to się dzieje w filmach, nie ma sztucznych dekoracji. To jest wszystko pięknie w naturze. Trwa to 133 minuty, ale nie będziemy znudzeni, a szczególnie nie będą znudzeni ci z Państwa, którzy kochają góry, którzy lubią takie wędrówki, bo oprócz tego, że będziemy mieli te piękne widoki z Wysp Brytyjskich, z Walii, Szkocji, to będziemy obserwowali relacje dwóch mężczyzn, którzy po prostu po 10 latach skłóceni, powiedzmy kumple, próbują swoją przyjaźń odnowić. Ja tylko jeszcze chciałem dodać, że parę lat temu graliśmy taki film zatytułowany Ślady stóp. Po tym filmie mnóstwo ludzi pojechało do Portugalii i przeszło tą słynną trasę, tą słynną pielgrzymkę. Myślę, że ten film też niektórych zachęci. No nie mówię o 600 kilometrach, ale przynajmniej kawałek. Myślę, że miłośnicy gór, miłośnicy pięknych widoków, miłośnicy przyrody będą mieli niezłą frajdę.
1: To przypomnijmy jeszcze tytuł tego filmu.
2: Wędrówka na północ, to jest dramat oczywiście.
1: O filmie tym opowiadał Bolesław Drohomirecki. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.

0: Twoje Radio Opole.
1: Co w naszym programie? 19 powoli nam się zbliża. Po 19 oczywiście audiokracja, w której Tomek Wojtyłko nie odpuści okazji, by jakieś nowości fonograficzne nam zaprezentować, ale będzie też powoli szykować się na jutrzejszy koncert w Studiu M. Przypomnę, że jutro koncert Omasty. A po godzinie 20 w audycji Więcej Kultury zapraszamy na premierę reportażu Barbary Tyslik pod tytułem Obraz emocjonalnie ładujący akumulatory. Historyk sztuki dr Romuald Nowak, emerytowany dyrektor Panoramy Racławickiej Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu, uznany badacz nie tylko europejskich panoram, autor wielu znamienitych książek o historii tego gatunku malarstwa, opowie o niebywałych gościach odwiedzających muzeum, którym kierował przez 32 lata. To propozycja na najbliższy czas, czas, który mam nadzieję spędzicie z Radiem Opole. Do tego w każdym razie zachęcam, a dzisiaj dziękując za wspólnie spędzony czas, pozdrawiam serdecznie, udanego wieczoru i dobrej nocy życzę. Marcin Głowinkowski pozostaje jeszcze za konsoletą realizatora, a ja mogę już powiedzieć, że jutro o 15 spotykamy się ponownie. Dawid Rajwa, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Zakorzeniony w jazzie, hip-hopie i kulturze bitowej, zespół podbija najważniejsze sceny Europy. Od off-festiwalu po kultowy Ronnie Scott's w Londynie. Omasta już 24 września o godzinie 20 zagra w Radiu Opole. Nasze Studio M imienia SBB wypełni niezwykła muzyczna energia. Wydarzenie współorganizuje program Drugi Polskiego Radia w ramach audycji Klub Jazzowy Polskiego Radia. Nie przegap szansy i zgłoś się po zaproszenia. Omasta już 24 września. Transmisja na antenie i w internecie. Więcej informacji na stronie Radia Opole. Partnerem wydarzenia jest restauracja radiowa.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Lubisz pracę z ludźmi i chcesz wspierać dzieci i młodzież? Wybierz pedagogikę w Akademii Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Oferujemy specjalności odpowiadające współczesnym wyzwaniom. Pedagogika specjalna, opiekuńczo-wychowawcza z integracją sensoryczną, przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimi oraz nowość. Psychoprofilaktyka zdrowia psychicznego. Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy. Rekrutacja trwa. Akademia Nauk Stosowanych WSZiA w Opolu. Studiuj po swojemu. Szczegóły na wszzia.opole.pl.
0: Po reklamie.
3: Twoje Radio Opole za nami, przed nami z kolei Audiokracja, no ale wcześniej na antenie Radio Opole najświeższe informacje.
4: W Gorzowie Śląskim 2-letnie dziecko napiło się płynu do konserwacji płytek. Wolontariat wzmacnia odporność psychiczną młodych osób, o tym dzisiaj na konferencji w Opolu.
5: Pomagając innym, pomagamy tak naprawdę sobie.
4: Plac zabaw z kuchnią błotną powstał przy przedszkolu w Kędzierzynie Koźlu.
1: Wiadomości Radia Opole.
3: Agnieszka Wawer-Krajewska.
4: Dwulatek napił się płynu, który jak wynika ze wstępnych ustaleń służy do konserwacji płytek. Do tego zdarzenia doszło w Gorzowie Śląskim przy ulicy Krasickiego. Zgłoszenie do służb dotarło przed godziną 18. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego i śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Na razie nieznane są szczegóły tego zdarzenia i stany dziecka. To zostało przekazane w ręce medyków z karetki. Na miejscu są też dwa zastępy straży pożarnej.
1: Słuchaj faktów. Plotek.
4: Jak wzmacniać odporność społeczną i psychiczną wśród dzieci oraz budować gotowość obywatelską poprzez wolontariat? O tym dyskutowali na konferencji opolscy nauczyciele z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Mówi harcmistrz Adam Pończocha, zastępca komendanta chorągwi opolskiej ZHP.
6: A co nam daje wolontariat w takich sytuacjach? Daje nam przede wszystkim relacje, daje nam poczucie realnego wpływu na to, że my jako dzieci, młodzież możemy też zmieniać rzeczywistość, możemy mieć na nią wpływ. I w przypadku tego właśnie, czym jest ta odporność społeczna, szeroko pojęta, to wolontariat jest, myślę, że bardzo ważnym elementem, bardzo ważnym środkiem do tego, żeby ją budować wśród dzieci i młodzieży.
4: Pomaganie innym wytwarza hormon chociażby oksytocyny, podkreśla Joanna Górowska, pedagog szkolny z PSP w Łosiowie.
5: I pomaga nam w tym, żebyśmy tą swoją odporność tak naprawdę budowali, czyli pomagając innym, pomagamy tak naprawdę sobie. A czy da się to pogodzić? No to wszystko zależy od tego, czy młody człowiek ma wsparcie, czy ma pomoc w tym, żeby też umieć sobie ten tydzień swojego czasu zorganizować, żeby wszystko tam pomieścić.
1: To są wiadomości Radio Opole.
4: Wojsko szuka podejrzanego obiektu latającego w okolicach Malborka. Żołnierze na miejscu prowadzą działania prewencyjne, ponieważ obiekt został odnotowany przez system, ale nie został zidentyfikowany przez wojskowe samoloty. Jak informuje oficer prasowy dowództwa operacyjnego, pułkownik Jacek Goryszewski, obiekt nie był sklasyfikowany jako zagrożenie. Mógł być to balon meteorologiczny albo stado ptaków, ale zgodnie z procedurami po takim zdarzeniu należy wysłać specjalną grupę poszukiwawczą i namierzyć miejsce ewentualnego upadku obiektu.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
4: I wracamy do regionu. Publiczne przedszkole Tęczowa ósemka w Kędzierzynie Koźlu ma nowy plac zabaw. To świetny prezent z okazji niedawnego dnia przedszkolaka, mówi Piotr Pękala, rzecznik magistratu.
7: Trudności są domki ze zjeżdżalniami, huśtawki, bujaki, ścieżki sensoryczne i kuchnia błotna. Chciałbym tą szczególną uwagę zwrócić na te ścieżki sensoryczne, bo to jest przedszkole o charakterze integracyjnym.
4: Rozbudowa i wymiana sprzętu wyniosła około 90 tysięcy złotych.
1: Światowe agencje informują.
4: Rośnie liczba nielegalnych migrantów, którzy przez Białoruś i Łotwę przedostają się do Estonii. W związku z tym władze w Tallinie zdecydowały się przedłużyć misję swoich funkcjonariuszy, którzy pomagają Łotyszom na granicy łotewsko-białoruskiej. Szef estońskiego MSW Igor Taro poinformował, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia zatrzymano ponad 40 osób podejrzewanych o nielegalny pobyt. Siatkarska reprezentacja Słowenii będzie rywalem Polaków w półfinale Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Turynie spotkaniu ćwierćfinałowym Słowenia pokonała Belgię 3-1. Słoweńców do zwycięstwa poprowadził Rok Mozić, zdobywca 18 punktów, a półfinałowy mecz Polska-Słowenia w piątek.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
3: Jeżeli ktoś już załamał ręce i myśli, że będzie nam towarzyszyć w ciągu najbliższych tygodni tylko taka jesienna aura, to mam dobre wiadomości. Jutro w ciągu dnia, co prawda, maksymalnie 14 stopni Celsjusza i możliwe opady deszczu, ale od piątku się rozpogodzi. W sobotę i niedzielę nawet 22 stopnie i słońce. Podobnie ciepło będzie na początku przyszłego tygodnia.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
3: No, najlepsza muzyka też w audiokracji, którą właśnie zaczynamy razem z Minty. No i gorąco zachęcamy słuchaczy Radia Opole, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wojtułko i Marcin Głowienkowski.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: To była Nosowska i jeden z jej najnowszych singli. Utwór zapowiada płytę Nosowskiej, która ukaże się pod koniec października. No i też jest bardzo ciekawe założenie, jeżeli chodzi o to wydawnictwo, jako że no, nie boję się tego sformułowania, legenda polskiej sceny około niezależnej świętuje w tym roku 30-lecie swojej solowej kariery. No i też kończy 55 lat. Postanowiła odwołać się do czterech takich kluczowych w jej muzycznym rozwoju producentów. Utwór Milczę, patrzę, wyprodukował Andrzej Smolik. Nosowska nigdy nie bała się, szczególnie jeżeli chodzi o to solowe oblicze, przedefiniowywać swojego brzmienia, odwoływać się do zupełnie innych nurtów. Wręcz przy płycie na przykład Basta można mówić o pewnej rewolucji i być może takie są w stosunku do niej oczekiwania, żeby nie odcinać kuponów, nie powielać patentów. Nie dziwi, że z zespołem bez obaw, można powiedzieć, pionierskim, czyli z Boards of Canada, jest tak, że słuchacze tej grupy mają bardzo wygórowane oczekiwania. Bez wątpienia jest to zespół, który, jak zauważył Bartek Chaciński, wymyślił nawet nie tyle nowy nurt, co nową estetykę. I no, jest to ciekawy punkt referencyjny, ale rzeczywiście dzięki ich wczesnym nagraniom Radiohead, oczywiście inspirując się też innymi zespołami wytwórni Warp, grupa pokusiła się o rewolucję na płycie Key Day i takich artystów, których Boards of Canada zainspirowali, jest bardzo wielu. Wręcz można mówić czasami o naśladowcach i to powoduje, że niektórzy, jeżeli chodzi o płytę Inferno, czyli powrót Boards of Canada po 13 latach, są odrobinę zawiedzeni. Należy do tego grona choćby Rafał Samborski z interi.pl czy Bartek Chaciński. Natomiast paradoks polega na tym, że kiedy czyta się recenzje, o które pokusili się ci zasłużeni dziennikarze, to im tak naprawdę ta płyta się bardzo podoba, tylko spodziewali się, że będzie trochę inna, że będzie mniej zachowawcza, że nie będzie aż tak odwoływać się do korzeni Boards of Canada. Natomiast ostatecznie, choćby jeżeli chodzi o Samborskiego, to dał tej płycie 7 na 10 punktów. Także nie można w żadnym wypadku mówić, że to jest słaby album. Jeżeli chodzi o to, co Tandem zrobił od strony takiej producenckiej, brzmieniowej, no to postawił, co oczywiście nie jest niczym zaskakującym w ich twórczości, no ale tutaj chyba to jest jeszcze mocniej uwypuklone, na żywe instrumentarium. Oczywiście też pojawiają się sample, ale są gitary, żywa perkusja, symfy, no ale jak zawsze to wszystko jest zanurzone w nostalgii, w takim bardzo oryginalnym, gatunkowym miksie. Słuchamy nowej płyty Boards of Canada. Zaczynamy od utworu Naraka.

To był zespół Boards of Canada i nowa płyta Szkotów. Zespół wrócił po 13 latach. Na teraz, a propos powrotów po wielu latach, album Cinematic Orchestra To Believe z 2019 roku. Zespół wtedy pauzował przez 12 lat, także liczymy, że kolejna przerwa nie będzie aż tak długa. Słucham utworu Zero One, This Fantasy.

Na nową płytę Cinematic Orchestra czekamy jak na razie 7 lat. Mam nadzieję, że na to wydawnictwo nie trzeba będzie tak długo czekać jak na To Believe. Ten album z kolei ukazał się po 12-letniej przerwie, no ale zestarzał się fantastycznie, świetnie się go słucha. Teraz wydaje mi się, że nie przesadzę, jeżeli stwierdzę, że jedna z bardziej wyczekiwanych gitarowych płyt tego roku, bez wątpienia jednego z najważniejszych gitarowych zespołów współczesnych, czyli rzecz jasna Queens of the Stone Age. No i co bardzo cieszę, jeżeli chodzi o promocję nowego albumu, są bardzo silne polskie akcenty. Nawet w pewien sposób opolskie. Być może słuchacze Radia Opole pamiętają debiuty z 2024 roku. Lekko niefortunne, nie chcę tutaj wrzucać kamyczków do czyjegoś ogródka, natomiast wrócono wtedy trochę na siłę do formy przeróbkowej, do interpretowania cudzego repertuaru, natomiast oczywiście jeżeli chodzi o wokalny poziom konkursu, to był bardzo wysoki, a jedną z artystek, która się wtedy zaprezentowała, była Lulu Safran, która jest córką Polki i Amerykanina i bardzo dobrze radzi sobie z polskim, no ale też jest osobą, która w branży filmowej coraz mocniej zaznacza swoją obecność. A jeżeli chodzi o Queens of the Stone Age, to pojawiły się klipy promujące nadchodzące wydawnictwo grupy. W lipcu to był teledysk do Easy Street, natomiast dzisiaj premierę ma klip do utworu Where the Goth Girls At. I a propos Lulu Safran, to nie dość, że wystąpiła w tych klipach, to też zajęła się castingiem, obsadziła aktorów. Na żeby było jeszcze więcej tych polskich akcentów, to w przypadku najnowszego klipu wyreżyserowali go dwaj Amerykanie polskiego pochodzenia, czyli Tony Wolski lub Wolski i Christopher Grass. Natomiast jeżeli chodzi o współpracę z Queens of the Stone Age, to Lulu Safran stwierdziła, że Joshowi, czyli oczywiście liderowi Queens of the Stone Age, tak spodobało się, jak obsadziła teledysk do Easy Street, że poprosił, żeby zrobiła to samo do następnej piosenki. Nie było to łatwe, a że uwielbiam nową płytę Queens, do tej produkcji zatrudniłam po prostu wszystkich moich ulubionych artystów, z którymi wcześniej współpracowałam. Oczywiście koncentrujemy się w radiu na tym elemencie stricte muzycznym. Sugeruję, żeby klip zobaczyć i też rozeznać się, jak on estetycznie wygląda, kto w nim gra. Natomiast skoro nowy singiel Queens of the Stone Age pojawił się w eterze, no to musi pojawić się też w Radio Opole.

Wczoraj zachwycałem się tym, że Nosowska potrafi trzymać równy poziom w swojej twórczości, że jej dyskografia jest wyrównana i trudno znaleźć jakieś jednoznacznie słabsze momenty. No a jeżeli chodzi o Queens of the Stone Age, to wydaje mi się, że to też jest ten zespół, który nie zhańbił się słabą płytą. Oczywiście można stosować jakąś gradację, lubić jedne wydawnictwa mniej, inne bardziej. Natomiast trudno mi wskazać płytę Queens of the Stone Age, która byłaby nieznośna, której by się źle słuchało. Najnowszy album, czyli Perfect, ukaże się 30 października. W słowie Perfect, w tytule tej płyty jest błąd, literówka. Po literze T jest H i o to chodziło liderowi Queens of the Stone Age, czyli Joshua, bardzo trudne słowo do odmiany, Homie. W każdym razie Josh Homie stwierdził, że jego zdaniem taka doskonałość jest nudna, nie istnieje, dlatego tytuł płyty musi być z błędem. Co mi się podoba, jeżeli chodzi o single, które do tej pory się ukazały, to, że każdy z nich jest trochę z innej bajki, także pozwala to przypuszczać, że płyta będzie różnorodna. Wydaje mi się, że warto na nią czekać. Na pewno warto czekać na od dłuższego czasu zapowiadany film Nasza Rewolucja, który ma pod tytuł Historia miłości Gajki i Jacka Kuroniów, także nie muszę już Państwu zdradzać, o czym ten film będzie. Pojawi się na srebrnym ekranie 11 listopada. Natomiast jeżeli chodzi o jego taką muzyczną promocję, to tandem, który ze sobą współpracuje od wielu lat, jest związany z wytwórnią Jazz Boy Records i bez obaw można powiedzieć, że Cortez zawsze wyciągnął pomocną rękę do Kaśki Sochackiej. Razem koncertowali, współpracowali, pomagali sobie wzajemnie. No i historia opowiedziana w filmie tak ich poruszyła, że postanowili stworzyć razem utwór Jak My, inspirowany ostatnim listem, jaki Grażyna Kuroń wysłała do swojego męża. Jeżeli chodzi o ten sztab producencki, to odpowiada za produkcję utworu Cortez razem z Olkiem Świerkotem, jego wieloletnim współpracownikiem. Natomiast w metryczkach, jeżeli chodzi o kompozycję i tekst, widnieją oczywiście songwriterzy, czyli Kaśka Sochacka i Cortez. Mieliśmy już premierę utworu Jak My na antenie Radia Opole, teraz go sobie utrwalimy. A propos filmu Nasza Rewolucja, to mogę Państwu zasugerować, że będziemy się bardzo uważnie tej premierze przyglądać. Powinny nawet pojawić się w związku z tym specjalne atrakcje na antenie Radia Opole. No ale o tym niebawem. Teraz słuchamy Kaśki Sochackiej i Corteza.

korzystając z tego, że dzisiaj premierę miał wspólny singiel Kaśki Sochackiej i Corteza, sięgnęliśmy do ostatniej, jak do tej pory, płyty Corteza. To był utwór Stąd do wieczności z płyty Naucz mnie tańczyć. No i warto pamiętać o tym, że współtwórcą ostatniej płyty Corteza, zresztą nie tylko ostatniej, był Roman Szczepanek, twórca z Opola. I a propos płyty Naucz mnie tańczyć i współpracy Romana i Corteza, to ten tandem latem odwiedził radio. Jeżeli ktoś jest ciekaw tej rozmowy, odsyłam na naszą stronę internetową. Na koniec przypomnienie tego, co czeka nas jutro, a otwieramy jutro Jazzowy Klub Polskiego Radia. W ramach tego cyklu na antenie Radia Opole wystąpi zespół Omasta. Koncert organizujemy razem z Radiową Dwójką i chyba już nie ma sensu, żebym zachęcał nawet Państwa, żeby pisać na adres koncert@radio.opole.pl, bo występ cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Już nawet lista rezerwowa jest zapełniona w takim zakresie, że ktoś, kto załapał się na tę listę odrobinę później, niestety raczej na koncert nie wejdzie. Natomiast oczywiście tych, którzy nie mogą być z nami osobiście, zachęcam, żeby oglądać koncert na internetowej stronie Radia Opole czy na naszym YouTube'owym profilu i przede wszystkim słuchać go jutro w audycji Więcej Kultury. Wcześniej grupa opowie o swojej twórczości w Audiokracji. Dziękujemy bardzo za program, który zrealizował Marcin Głowienkowski, poprowadził Tomek Wojtyłko. Zachęcamy rzecz jasna, żeby zostać z nami dłużej. Za krótką chwilę Więcej Kultury. Spokojnego wieczoru, do usłyszenia niebawem. A skoro wywołaliśmy temat Omasty, na koniec Kazimierz.

0: za kilka sekund godzina 20, więc czas na wiadomości w Radio Opole. Proszę z nami zostać. A w wiadomościach: mały chłopiec napił się niebezpiecznego płynu, został zabrany do szpitala. Tematy energetyczne i związane z obronnością. W Opolu ważna informacja i konferencje dla samorządowców i przedsiębiorców. Po olimpijsku w Opolu zainaugurowano sportowy rok szkolny.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Ale na początek wracamy do zdarzenia z Gorzowa Śląskiego, gdzie, jak słuchacze wiedzą z wiadomości Radia Opole, dwulatek napił się płynu, który, jak wynika na razie ze wstępnych ustaleń, służył do konserwacji płytek. Do tego zdarzenia doszło przy ulicy Grasickiego. Zgłoszenie do służb dotarło przed godziną 18:00. Na miejsce zadysponowano zespół ratownictwa medycznego, śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, a także JRG Olesno i OSP Gorzów Śląski. Chłopiec był cały czas przytomny. Pierwszej pomocy udzielili mu strażacy i przekazali w ręce zespołu karetki. Dziecko zostało zabrane do szpitala.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Zagadnienia związane z inżynierią środowiska w kontekście transformacji energetycznej, bezpieczeństwa i zagrożeń klimatycznych będą szeroko omawiane podczas dwudniowej konferencji naukowo-technicznej w Pokrzywnej, a ta zaczyna się jutro. Spotkają się tu przedstawiciele samorządów, środowisk projektantów, wykonawców branży sanitarnej oraz ogólnobudowlanej. Skupimy się na trzech głównych zagadnieniach, mówi Grzegorz Marczyk, prezes Opolskiego Oddziału Polskiego Zrzeszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych.
2: Panel energetyczny o źródłach zaopatrzenia w energię, panel obronnościowy dotyczący budowli ochronnych. My chcemy odpowiedzieć samorządowcom, jakie są rozwiązania, jakie są wymagania, przedstawić, jak mają sobie poradzić z obowiązkami, które nałożył na nich ustawodawca.
0: A Radio Opole jest patronem medialnym tego wydarzenia.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie zwalnia dyscyplinarnie pielęgniarkę i pielęgniarza, którzy mieli dopuścić się zaniedbań. Chodzi o sprawę mężczyzny, który z zawałem serca nie dostał się na izbę przyjęć. Sprawę wyjaśnia prokuratura.
3: Dyscyplinarki dostały dwie osoby, kobieta i mężczyzna, którzy w nocy z 15 na 16 sierpnia dyżurowali w izbie przyjęć. Wówczas 41-letni mężczyzna wraz z żoną próbowali dostać się do szpitala. Po kilku minutach kobieta zadzwoniła po karetkę, a pacjent otrzymał pomoc w innej placówce. Trudno mi komentować to, co się stało, mówi dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Lublinie, Piotr Matej.
4: To była pani pielęgniarka, pan pielęgniarz. Jedna i drugie twierdzą, że nie słyszeli i nie mieli takiej wiedzy, że ktoś potrzebował pomocy. Personel w ten sposób szczególny powinien być wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. W tym przypadku tej potrzeby pacjent nie uzyskał.
3: Sprawę wyjaśnia również prokuratura.
0: A relację przygotował Tomasz Maczulski.
1: Tu są wiadomości Radio Opole.
0: Rok szkolny można rozpocząć pierwszym dzwonkiem, ale też olimpijskim ceremoniałem. W publicznej szkole podstawowej nr 2 imienia polskich olimpijczyków w Opolu zainaugurowano sportowy rok szkolny. To przypomnienie zasad fair play i tego, że medal nie zawsze musi być najważniejszy, mówi Mirosław Śniegórski, dyrektor PSP nr 2.
5: I ten charakter, wciągnięcie flagi olimpijskiej, przypomnienie idei olimpijskiej jest niezwykle dobrą lekcją taką edukacyjną i wychowawczą.
0: Na uczestników czekały też konkurencje sportowe, biegi, skoki i rzuty, mówi 12-letni Patryk Kopeć z PSP nr 28.
6: Moim ulubionym sportem jest piłka nożna i jak w drużynie to jestem prawie zawsze wybierany do szkoły. I mój celem na ten rok i następny jest wygrać jakieś zawody z drużyną ze szkoły.
7: W poprzednim roku wygraliśmy Mistrzostwo Opola w piłkę ręczną i trzecie miejsce w województwie, ale teraz mam ambicje, żeby pierwsze w województwie i Mistrzostwo Polski wygrać.
0: Dodaje Mateusz Marcinkowski ze Szkoły Podstawowej nr 11 w Opolu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy wzrastające do dużego, temperatura minimalna od 7 do 8 stopni. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu i możliwe słabe burze. Temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni w czasie burz, w porywach do 60 km na godzinę. I rzecz jasna spoglądam na radiowy termometr, 11,5 stopnia w tej chwili wskazuje.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mam tatę Radkę, mam Wiktorię, mam mamę i psa i mnie.
9: Lubię bardzo malować i grać z przyjaciółkami.
10: Ja lubię cukierki.
11: Moim marzeniem jest mieć w domu pianino.
12: Lubię piłkę nożną. Jedne z moich marzeń to też, żeby mieć zdrowe nogi. Takie największe. W Fundacji Dzieciom Zdążyć z pomocą codziennie zmieniamy marzenia w rzeczywistość. Razem otwórzmy drzwi do pełnego życia.
13: Żeby się nie smuciły, bo wszystko się jakoś ułoży.
14: Halinko, z czego jesteś dziś zadowolona?
15: Bo dostałam troszeczkę do włosów.
14: A dziś?
16: Jestem zadowolona, że żyję.
17: Kawka to jest powód do zadowolenia.
18: Nauczycielko i nauczycielu, poznajcie grę w zadowolenie i historię pani Haliny Rogozińskiej, pseudonim Mała i Niebieska. Zgłoście swoją szkołę lub przedszkole do bezpłatnej akcji Bohateron w Twojej Szkole. Szczegóły na bohateronwtwojejszkole.pl.
19: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
20: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
21: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
22: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
23: Ty też możesz nam pomóc!
22: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
24: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
22: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
1: Reklama społeczna.

0: Więcej kultury.
1: W środowej audycji Więcej kultury witają Państwa Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który program realizuje. W naszym programie to będzie taki program reportażowy, można powiedzieć, bo już za chwilkę premiera reportażu Barbary Tyslik zatytułowanego Obraz emocjonalnie ładujący akumulatory. Ale także przypomnę Państwu sylwetkę i twórczość Nestora radiowego reportażu Adama Wielowiejskiego, bo właśnie mija 11. rocznica śmierci dziennikarza Nestora radiowego reportażu związanego z Polskim Radiem przez ponad 40 lat. Zapraszam do godziny 21.00.

0: Więcej kultury.
1: Chcę Państwa teraz zaprosić na premierę reportażu Barbary Tyslik zatytułowanego Obraz emocjonalnie ładujący akumulatory. Historyk sztuki dr Romuald Nowak, emerytowany dyrektor Panoramy Racławickiej oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu, uznany badacz nie tylko europejskich panoram, autor wielu znamienitych książek o historii tego gatunku malarstwa, w reportażu Barbary Tyslik opowie o niebywałych gościach odwiedzających muzeum, którym kierował przez 32 lata. Posłuchajmy.
0: Radio Opole.
2: Leńko, podaj mi tą teczkę tam od Grzesia z pokoju.
3: Okay.
2: Tą niebieską taką.
3: Romek, znowu czegoś szukałeś.
2: Nie, no, ale wiedziałem gdzie.
3: Wiedziałem gdzie, no to
2: wskazać. Będąc już prawie 4 lata na tej emeryturze, się okazało, że to życie emeryta jest bardziej miłe niż mi się wydawało. Byłem przecież w takim rytmie tej pracy, codziennie dojeżdżałem pociągiem, wstawałem wcześnie, a tutaj nagle się okazało, że nie ma tego obowiązku. Razem, wspólnie z żoną jemy śniadanie. Nie jest to jakaś tam szybka kanapka, tylko sobie możemy podogadać. I ten dzień się tak naprawdę emeryta zaczyna gdzieś koło 10. Ja sobie jakiś taki rytm wyrobiłem, że potem właśnie robię jakieś tam swoje rzeczy takie naukowe.
3: Miałam nadzieję, że jak będziesz na emeryturze, to coś ruszysz z tą działką, a nie tylko komputer i pisanie.
2: Od czasu do czasu.
3: Tak. Kupię ci leżak, żebyś odpoczywał ze mną.
2: Dziękuję bardzo.
3: To ja już znikam, nie przeszkadzam.
2: Kiedy człowiek jeszcze odpukać jest w jako takim zdrowiu, a jeszcze może funkcjonować, jeszcze go ten świat ciekawi, jeszcze gdzieś może coś oglądać, może się czymś zająć. Jest to rzecz naprawdę niesamowita i jestem chodzącą reklamą, że powiem, życia i wieku emerytalnego, bo każdego zachęcam i podkreślam, jak to jest ważny dla człowieka czas. Jeżeli ma się tylko odrobinę pasji i ma się co robić, to nie ma problemu. Teraz co roku wydaję jedną książkę, co roku, a w przyszłym roku będą dwie naraz. Nie tylko w zakresie takiego regionalnego, brzeskiego, bo na tym teraz się skupiłem, ale również jeżeli chodzi o tą moją pracę zawodową w Panoramie, bo nagle się odezwało Muzeum Historii Miasta Krakowa, gdzie w przyszłym roku będzie udostępniona słynna willa Kosakówka, w której żył Wojciech Kosak. Muzeum przez 2 miesiące gdzieś mnie szukało, żebym przygotował tekst do katalogu i program edukacyjny. I gdzieś mnie ktoś potrafił znaleźć. Zamek Królewski mnie znalazł, ponieważ oni przygotowują wystawę Zamek Królewski w czasach PRL-u. A był taki epizod, że Panorama po wyjeździe z Wrocławia w czerwcu 1980 roku była złożona w pomieszczeniach Zamku Królewskiego i tam to zostało odnotowane i nagle się okazało, że jestem już jedynym z tego takiego pośredniego pokolenia, kto potrafi rozpoznać osoby na tej fotografii, gdzie są osoby, które oglądają, w jakim stanie tam panorama była zachowana. Oni to zdjęcie mieli, ale nikogo tam nie potrafili rozpoznać. To jest czas, kiedy ja w Panoramie, ona niedawno obchodziła jubileusz 40-lecia, a ja w niej pełniłem funkcje kierownicze 32 lata, czyli można powiedzieć 3/4 tego okresu miałem zaszczyt i przyjemność kierować, z czym wiązały się różne, z reguły w większości miłe chwile, również jakieś trudne. Przeżyliśmy powódź w 1997 roku. Ale generalnie był to niezwykle miły, przyjemny czas, do którego chętnie wracam. Właśnie trafiłem na ten swój segregator, który kiedyś robiłem taką wystawę do stajni gości w Panoramie i jak zacząłem przeglądać te fotografie i te osoby, które dzięki tej panoramie mogłem spotkać, to zobaczyłem, no, że To jest coś niezwykłego, jak wielu ludzi, których bym nigdy w życiu nie spotkał, dosłownie nie dotknął nawet, to mogłem dzięki tej pracy zobaczyć. Właściwie wypada zacząć od Jana Pawła II, bo papież też odwiedził Panoramę. Ta historia jest niezwykła z tą wizytą papieża w Panoramie, ponieważ ja w 1994 roku byłem na stypendium we Włoszech, w Rzymie. Tam spotkałem kolegę ze studiów, który po skończeniu historii sztuki wstąpił do zakonu zmartwychwstańców i tam w Rzymie przyjmował święcenia diakońskie. I ja go spotkałem na placu świętego Piotra. On powiedział, że papież chce się spotkać z Polakami w Wielką Sobotę przed Wielkanocą. Ja ci załatwię zaproszenie na takie spotkanie. I ja tam poszedłem na to spotkanie. Tu jest ten mój kolega na zdjęciu. To się odbywało w Pałacu Watykańskim. I jak poszedłem na to spotkanie, to zabrałem ze sobą wydawnictwa panoramiczne i wręczyłem papieżowi w czasie tej audiencji. Tu papież mówił, o, Panorama, muszę odwiedzić, jak będę kiedyś w Polsce. To był rok 94. W 97 roku w Wrocławiu odbywał się kongres eucharystyczny. Papież miał przyjechać do Wrocławia. Myśmy się spodziewali, no, że w programie tej pielgrzymki znajdzie się zwiedzanie Panoramy. Ale już było miesiąc do wizyty, to już wiedzieliśmy, skoro nikt się nie zgłasza, znaczy się nic z tego nie będzie. Ja dostałem zaproszenie wprawdzie takiej tej strefy zero na tą mszę papieską przy hotelu Wrocław. Uczestniczyłem w tej mszy. Potem wróciłem do Panoramy zobaczyć te tysiące pielgrzymów, które do Wrocławia przyjechały, też do Panoramy się pofatygowały. No i jak tylko przyszedłem, to koleżanki mówią, komendant wojewódzki policji wyzwaniał i wyzwaniał, pytał się o ciebie. Zostawił numer telefonu. No to ja oddzwoniłem. Chcielibyśmy się z panem spotkać. Ja mówię, w jakiej sprawie? Muszę po pana przyjechać. I rzeczywiście przyjechał, zabrał mnie do hotelu Savoy. Jak przyszedłem do pokoju, to tam siedzieli właśnie pułkownicy, generałowie policyjni, minister Siemiątkowski ówczesny, spraw wewnętrznych. Rozmawiali o tych zabezpieczeniach, wsadzili mi na takiej welsalce z boku. No i nagle się do mnie zwracają. Wie pan, po co myśmy tu pana zawołali? Ja mówię, że nie. Papież wyraził ochotę zwiedzenia Panoramy. Czy to jest możliwe? Ja mówię, no możliwe. No to taki ten generał mówi do tego komendanta, trzeba jechać, zobaczyć, jak to będzie. Jak podjechaliśmy pod Panoramę i szefem ochrony tej wizyty, on mówi, o nie, mój, za dużo ludzi, absolutnie, to nie wchodzi w grę, za dużo ludzi. Ja mówię, no to my możemy zamknąć Panoramę, jak będziemy wiedzieli, o której godzinie papież ma przyjechać. To proszę w takim razie szykować, proszę od trzeciej już nikogo nie wpuszczać do Panoramy. Natychmiast przyszli saperzy, służby biura ochrony rządu, tych, którzy zaczęli sprawdzać, posprawdzali wszystkie kąty. My natychmiast zaczęliśmy dzwonić do swoich kolegów, szybko przychodźcie, bo prawdopodobnie papież odwiedzi Panoramę. Oni już tam postawili swoich tych ludzi, nikogo już nie chcieli wpuszczać, tych naszych pracowników też nie. Zaczęliśmy prosić drugiego pułkownika, no jak to, papież w Panoramie, żeby pracownicy nie mogli być przy tym, on mówi, ja tam z tyłu stanę, proszę ich od tyłu gdzieś puścić. Papież już miał wtedy lekkie problemy z poruszaniem się. No to wymyślili, że jakiś meleks, żeby go wiózł na górę, na tą platformę widokową. Też to upadło. Przyjechał biskup Chrapek, już nieżyjący, który odpowiadał wtedy za tą wizytę papieża w Polsce. Jak to zobaczył, że my tutaj coś kombinujemy, mówi, czy wyście powariowali? Mówi, nie ma problemu, papież sobie poradzi. I rzeczywiście, to już było późno wieczorem, 21, już nie tym papa mobile, tylko taką limuzyną. Papież podjechał, kardynał Dziwisz powiedział, że ma być to bardzo krótko, bo papież już jest zmęczony, nie ma siły. Weszliśmy bez problemu, tam jest w pewnym momencie w Panoramie, jak się wchodzi na platformę widokową, jest takie podejście płaskie, można wejść bez schodów, a jest zejście, gdzie są schodki. I tutaj się kardynał zapytał papieża, którędy woli iść. I papież wybrał, o dziwo, nie te płaskie, tylko te wejście ze schodem. I sprawnie, bez problemu wszedł na platformę widokową. Zanim weszli wszyscy biskupi, cała ta świta papieska, i tu się zaczął problem, no bo ja zajmowałem się papieżem. Nie do wszystkich ten głos docierał, zaczęli tam, żeby ktoś im też coś powiedział, to szybko przyszła koleżanka, która zajęła się tą pozostałą, natomiast ja szedłem z papieżem, papież był zachwycony i to zachwycenie wyrażał po włosku, bo mówił ecco, ecco i zatrzymał się w takich trzech ważnych miejscach. Najpierw przy Kościuszce i podkreślił, że to był bohater, który przez wszystkich Polaków jest szanowany, tolerowany, jest takim uniwersalnym bohaterem. Potem przy Bartoszu. Nie byłoby tej naszej niepodległości, gdyby wszystkie Stany o nią nie walczyły. Potem na dłużej zatrzymał się przy starciu jazdy polskiej. Można powiedzieć, jak gdyby takie ikony polskości wybierał z tej panoramy i na końcu przy tej takiej scenie modlitwy przy krzyżu i właśnie podkreślał, że to jest polska obrzędowość, że w tych majowych dniach się potrafią przy krzyżu stanąć i modlić. I był naprawdę zachwycony, ale muszę wrócić do tego, kiedy wchodziliśmy tunelem tym ciemnym na tą platformę, to kardynał z papieżem cały czas mnie dopytywali, ile kosztuje bilet do panoramy racławickiej. Mówię, że bilet dla takich gości nie obowiązuje. Ale oni chcą bardzo wiedzieć, ile oni by musieli zapłacić. Ja mówię, nie powiem, bo jesteście najważniejszymi gośćmi w panoramie. Kardynał, wtedy to jeszcze był biskup, bo wtedy jeszcze nie był kardynałem, mówi tak, proszę powiedzieć, bo będzie zgrzyt dyplomatyczny. Ja mówię, dobrze, w takim razie powiem. Bilet taki normalny dla takich gości kosztowałby 25 zł. No to papież mówi, to w takim układzie, jak pan będzie w Rzymie, to my pana też za darmo wpuścimy do muzeów watykańskich. Także to było bardzo, bardzo sympatyczne. I jeszcze jedna ważna rzecz. Na samym wstępie, jak tylko się powitaliśmy z papieżem, to papież pamiętał o tym naszym spotkaniu. Papież powiedział, że on te folderki to sobie zachował i wiedział, że musi panoramę zobaczyć i był zdziwiony, że nikt mu tego w programie nie zorganizował, że musiał sobie zażyczyć specjalnie, żeby panoramę mu została pokazana, a tym bardziej go to bolało, że jak się spotykał w czasie tego kongresu z różnymi grupami, to ci ludzie w międzyczasie gdzieś tam odwiedzali panoramę i wszyscy przy tych śniadaniach, obiadach czy kolacjach opowiadali, a ta panorama to wspaniała i papież mówi, no to w końcu do kardynała Gulbinowicza, czy ja będę miał okazję zobaczyć tą panoramę. I tak się to zdarzyło, miało trwać 5-10 minut, na samej platformie widokowej byliśmy koło 30 paru minut, dłużej niż normalnie seans tam trwał. I wtedy rozpoczęło się już potem to schodzenie i papież znowu schodził tymi schodami. Ja mam taki odruch, ponieważ nasz syn po ciężkiej chorobie nowotworowej miał amputowaną nogę i mamy taki nawyk, że jak on gdzieś schodzi po schodach, to my go przytrzymujemy z tyłu, jak gdyby go zabezpieczać. I odruchowo, jak papież schodził, przed nim szło dwóch borowców i oni jak gdyby asekurowali go z przodu. I ja szedłem obok papieża i odruchowo złapałem go za ten pas, który był przepasany. I dopiero w połowie tych schodów się zorientowałem. Matko Jezyna, co ja robię? I mówię, matko, nie wypada. A ci borowcy mówią, panu wypada. I dla nich to też było takie zabezpieczenie, że nic się nie stanie. Weszliśmy na dół, tam już przyszli oficerowie z Urzędu Wojewódzkiego, ci nasi pracownicy, bo kazali się im wszystkim pochować, jak papież wchodził do panoramy, a potem powiedzieli, jak już wyjdzie, to wtedy będzie można zrobić wspólną fotografię. Oni z tych zakamarków wszystkich powychodzili i kardynał Dziwisz podarował mi medal papieski i dla wszystkich pracowników różańce papieskie mogę pokazać. Zaglądę tylko do szuflady, czy to mam na wierzchu. Już to szukamy. To był medal z kolejnego pontyfikatu papieża. To niezwykła pamiątka. To był 18 rok pontyfikatu papieża i różaniec męski, bo dla pań były białe różańce, dla mężczyzn były czarne. Potem poprosiliśmy papieża, żeby się wpisał do naszej księgi honorowej. Oczywiście powstało zamieszanie, ponieważ przy tej księdze honorowej nie było żadnego długopisu, ani żadnego pióra. To ja szybko poleciałem i przyniosłem taki cienkopis Parkera i papież się właśnie tym cienkopisem tutaj nam do księgi honorowej wpisał i pozostała po papieżu taka cenna pamiątka. Papież się tylko wpisał w ten sposób. Jan Paweł II, 1 czerwca 1997. Bardzo to pięknie na środku strony idealnie rozmieścił. Kiedy 20 lat później odwiedzał panoramę biskup diecezjalny Józef Kupny, też ze swoimi gośćmi, też opowiadałem o wizycie papieża, co pani teraz opowiadam, to arcybiskup mówi, panie Romualdzie mówi, ale pan się stał, mówi, relikwią trzeciego stopnia. Ja mówię, co to znaczy? On mówi, to znaczy, że ktoś dotykał osobę świętą, czy jakaś rzecz, która dotykała tą osobę, pośrednio staje się tą relikwią trzeciego stopnia. Oczywiście on żartował, ale można powiedzieć, że ten pisak, który tutaj jest, w jakiś sposób taką relikwią możemy go traktować. I to jest takie sympatyczne i miłe. Cały czas był z nami fotograf Arturo Mari, który wykonywał mnóstwo fotografii, ponieważ takie stowarzyszenie kolekcjonerów jest we Wrocławiu i ono wydaje różne tam wydawnictwa. Wydało taką kartkę właśnie z wizytą papieża w panoramie wrocławickiej. Podpisali w ten sposób. Jan Paweł II w towarzystwie dyrektora Romualda Nowaka. I wszyscy się, moją matko jedyna, kim jest ten doktor Romuald Nowak, że w jego towarzystwie jest papież. No, niezręczność w podpisie, prawda, ale już taka, jak powiem, pozostała pamiątkowa. No i można powiedzieć, że ta wizyta papieża, no to było coś, co w tej mojej 30-paroletniej historii działania w panoramie było najwspanialszym wydarzeniem, chociaż nie minął miesiąc, kiedy panoramę odwiedziła królowa Holandii, Beatrycze czy Beatrix. Zdjęcia, które spróbuję zaraz tu pani pokazać z tej wizyty królowej, to tak jakbyśmy się z tą królową znali od dziecka. Nagle, nie widząc się, spotykamy się. Ten gest takich otwartych rąk ze strony królowej i ze strony mojej, to jest niepowtarzalny. Każdy się właśnie zastanawiał. Spróbuję to szybko odnaleźć. Tu mamy inną wizytę królewską.
4: No, to już jest...
2: Teraz, jeżeli można, to pokażę też inne, ale chciałbym właśnie pokazać królową. I to dzięki temu, że nie było tego tłumacza, to mamy takie fotografie bardzo blisko ze sobą utrwalone. O, tu jest to zdjęcie jak gdyby powitania, gdzie widać królowa z otwartymi rękoma.
4: Jest uśmiechem.
2: Tak, jest wyraźnie zainteresowana i to była sama przyjemność.
4: A tutaj osoba towarzyszy.
2: To był pan wicewojewoda.
4: Z taką zazdrością troszeczkę w tak. oku spogląda.
2: Coś w tym jest. To był pan wicewojewoda. Oczywiście jak zwykle jakieś tam upominki, prezenty. Minęło 2 tygodnie. Kurier przyszedł do panoramy. Czy jest pan Romuald Nowak? No jest. Bo tu jest z ambasady holenderskiej przesyłka. Tak szczelnie zapakowana. Otwieram. I to był upominek z takim bilecikiem od królowej dla Romualda Nowaka. To pokażę też. To było wydawnictwo takie bibliofilskie, pokazujące pejzaż holenderski, takiego znanego fotografa Gerda Dekkersa. 300 egzemplarzy tylko takiej książki powstało. No taka, można powiedzieć, super nowoczesna, z takimi rozkładówkami. Można powiedzieć, bardziej takie dzieło sztuki. I do tego właśnie były dołączone bileciki, ale oprócz tego, co było dla mnie zaskoczeniem, to muszę iść do drugiego pokoju. Bo tutaj panią też chciałem przeprowadzić, bo tutaj potem chciałem pokazać. To jest całe moje, powiem, biblioteka panoramiczna, te cztery półki u góry, a to są rzeczy związane z brzegiem. Ale chodźmy, pokażę pani w takim opakowaniu z insygniami królewskimi. I to był portret królowej z jej autografem razem z jej mężem. Tak, tak. Taki osobisty prezent. Po 2 latach odwiedził nas król Belgów, Albert i jego żona Paola. Tamta wizyta była przygotowana, tylko królowa i więcej nikogo nie było. Natomiast król Belgów powiedział, że on nie chce robić zamieszania. W czasie normalnego zwiedzania, kiedy grupa taka szkolna była, oni też zwiedzali panoramę. I to było sympatyczne, bo oni nawiązywali kontakt z tymi dziećmi i to była wizyta, która też trwała 1,5 godziny dłużej niż było to przewidziane. Oni byli zachwyceni i po tygodniu znowu, podobnie jak przy tamtej historii, tym razem dostałem taką królewską, można powiedzieć, pamiątkę, cynowy taki dzbanuszek, flakonik, nie wiem jak to określić. Pokażę pani z właśnie insygniami króla. To jak gdyby można powiedzieć głowy koronowane, ale przecież o wiele większe wrażenie robili ci goście ze świata kultury, których człowiek gdzieś tam znał. Niektórzy goście się w ogóle jakby nie zapowiadali. Do nich przychodzili do kasy, kupowali bilety i dopiero przez pracowników czy przeze mnie nagle byli rozpoznawani, kto to jest i dopiero myśmy ich z należytym szacunkiem przyjmowali i poprosili zawsze ich o wpis do księgi takiej naszej honorowej. W panoramie 3-krotnie miałem przyjemność na przykład gościć Andrzeja Wajdę. Był z Krystyną Zachwatowicz i on cały czas podkreślał, że te 3 to były już kolejne wizyty. Musiał być wcześniej, kiedy jeszcze ja nie byłem tam szefem tej instytucji, bo powiedział, że przychodzi do tej panoramy, bo mówię, że ładuje sobie w niej akumulatory. I ja to mogę potwierdzić, bo oczywiście wchodziliśmy tam, oglądaliśmy samopłótno, ale potem wchodziliśmy na zaplecze i ja zawsze się bałem, bo on się wychylał, zaglądał. Był autentycznie w tej panoramie pobudzony. On mówił, że panorama to jest świat jego wyobraźni, że on
4: postudiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
2: Tak. I pisarz, który był wtedy bardzo modny w 90-tych latach, William Wharton. Jeszcze wcześniej, i to było już na takim przełomie tych zmian, wizyta Zbigniewa Brzezińskiego, który przyjechał przy okazji wystawy swojej żony Emilii Benesz-Brzezińskiej do Wrocławia. Był zafascynowany, a my nim. Było takie przekonanie, jeszcze kiedy panoramy nie chciano pokazywać, w latach 60., 70., kiedy władze bały się jej oddziaływania, podkreślano, że to jest dzieło kiczowate, gorszej kategorii. Te wizyty tych wszystkich wybitnych ludzi w panoramie, one nas utwierdzały w tym, że to nieprawda. Zresztą samiśmy to wiedzieli, ponieważ to było dzieło malowane przez najwybitniejszych polskich malarzy i nic z tego kiczu się tam nie mogło przechować. Jan Nowak-Jeziorański. To też ciekawa historia, ponieważ on był w czasach, kiedy jeszcze był dyrektorem Radia Wolnej Europy, to oni w swoich audycjach przekazywali wszystkie informacje dotyczące panoramy, które wtedy w oficjalnym obiegu były zakazane, ale odwiedził też Ernest Bryl, Tadeusz Różewicz, Franciszek Starowiejski. I tu mi właśnie tam, gdzie ta żona przynosiła w tym segregatorze, to możemy zobaczyć, że Starowiejski zostawił taki piękny wpis w księdze honorowy, namalował takiego anioła i to jest oficjalny wpis w tej księdze, natomiast zachowana jest gdzieś tam mam taki kawałek szkicu, że nic nie robił żywiołowo, że jednak nawet do takiego wpisu przygotował się. Jako dla brzeżanina bardzo dla mnie ważna była wizyta Kurta Mazura, dyrektora Filharmonii w Nowym Jorku, urodzonego Brzegu. On odwiedził właśnie ze swoją drugą żoną, ze swoimi dziećmi Panoramę i był zafascynowany. Powiedział, że ci, którzy tworzyli tą Panoramę, to też ktoś, kto nimi kierował, to był taki dyrygent, który musiał czuwać nad każdym elementem tego dzieła, które powstawało. Także byłoby o czym napisać. Myślę, że to spotkanie z panią może stanowić taką inspirację do tego, żeby to spróbować jednak na papierze spisać.
0: Radio Opole.
1: Była to premiera reportażu Barbary Tyslik zatytułowanego Obraz emocjonalnie ładujący akumulatory. A za kilka chwil powiem Państwu o nestorze reportaży radiowych, o Adamie Wielowiejskim, bo mija jego 11. rocznica śmierci.

0: Więcej kultury.
1: 11 lat temu, 2 września 2015 roku, zmarł Adam Wielowiejski, dziennikarz, nestor radiowego reportażu. Związany z Polskim Radiem ponad 40 lat, pozostawił po sobie kilkadziesiąt reportaży, wielokrotnie nagradzanych w kraju i za granicą. Większość z nich powstała w latach 60., 70. i 80. ubiegłego wieku. Do najważniejszych należą przystanek przy Bocznej ulicy, Byłem kiedyś aniołem, Biuro pisania podań, a także stworzone wspólnie z Witoldem Zadrowskim Żywioł i Dwoje z jednej planety. Adam Wielowiejski był mentorem dla wielu młodych adeptów zawodu. W reportażach nawiązywał głęboki kontakt z rozmówcami, mawiał, że radio to sztuka intymna, a życie jest usłane tematami. Miał świetny radiowy głos. Był też obdarzony umiejętnością tworzenia wspaniałych dzieł z krótkich nagrań. Mając już na koncie kilkadziesiąt reportaży radiowych i produkcje telewizyjne, w tym popularny cykl Z kamerą wśród zwierząt, w 1989 roku w Polskim Radiu Adam Wielowiejski przyznał, że praca to jego pasja i nigdy mu się nie nudzi. Powiedział, że najbardziej lubi formy radiowe, bo pozwalają twórcy na szczególną intymność.
2: Radio daje właśnie taką intymność. Tutaj się dobrze czuję. Mamy ten luksus niepokazywania się, nie obnoszenia się ze swoją twarzą. Więc ja dlatego pewnie jestem w radio właśnie, że mogę sobie ze spokojem robić swoje i nie muszę się wystawiać. Mówię słowami moich bohaterów.
1: Adam Wielowiejski był zwolennikiem spółek autorskich. Przez wiele lat współpracował z Witoldem Zadrowskim, z którym stworzył wiele nagradzanych reportaży radiowych. Niektóre z nich zostały opublikowane w tomach zbiorowych. Wiedzą sąsiedzi i odnaleźć siebie. Jednym z ich wspólnych przedsięwzięć jest słuchowisko dokumentalne, trzy opowieści o niebie i ziemi, na które składają się trzy historie, przypowieści o ludzkich losach.
3: Ziemia, wystygłe ciało niebieskie. Piąta planeta co do wielkości, po Jowiszu, Saturnie, Uranie i Neptunie.
1: Bardzo lubiłem pracować z takim współautorem, który był lepszy ode mnie, bo wtedy wiedziałem, że czegoś się nauczę i muszę sprostać poziomowi mojego wspólnika. Mówił w archiwalnym nagraniu Polskiego Radia Adam Wielowiejski.
2: Otóż któregoś dnia we Wrocławiu pojawił się człowiek bardzo utalentowany, wokół którego już legenda była dosyć duża. Był to Witold Zadrowski, z którym natychmiast znaleźliśmy wspólny język, wyjeżdżaliśmy w teren, czasami nagrywaliśmy za jednym wyjazdem dwa reportaże. To jest niepojęta rzecz. I myśmy mieli kolosalne szczęście. Ja mam szczęście do ludzi i do tematów, a Witek jeszcze większy ma szczęście niż ja.
1: Nie wszystkie prace Adama Wielowiejskiego były od razu docenione. Reportaż Przystanek przy Bocznej ulicy z 1973 roku czekał na emisję kilka lat. Historia hrabiny Anny Stadnickiej, która po wojnie, by przeżyć, pracowała w kopalni, a potem prowadziła we wrocławskim Zoo Szalet, nie przypadła do gustu ówczesnym władzom.
2: Ja go wysłałem na konkurs, będąc pewien, że dostanę za niego, jeżeli nie pierwszą, no to w każdym razie jedną z pierwszych nagród, byłem przekonany o tym. Tymczasem nie tylko, że nie dostałem żadnej nagrody ani wyróżnienia, to jeszcze powiedziano mi, że nie ma szansy, żeby się ukazał na antenie, ponieważ przedstawia w fatalnym świetle nasze stosunki panujące w kraju. No oczywiście to była bzdura, jakie tam stosunki panujące w kraju. Raz, że to mogło się zdarzyć wszędzie, a po drugie, no trudno, jeżeli takie stosunki były, to były.
1: Adam Wielowiejski wspominał nagranie archiwalne Polskiego Radia, że zafascynował się radiem, kiedy miał 20 lat i pasja ta została z nim na resztę życia.
2: Rynek w małym miasteczku, w środku rynku ogromny, wysoki słup, na tym słupie zawieszony metalowy megafon, a wokół tego słupa dziesiątki ludzi słuchających człowieka, który czytał powieść w odcinkach. I ci ludzie, niezależnie od pogody, od tego, czy jest spiekota, czy deszcz, czy mróz, przychodzili codziennie o tej samej godzinie i spędzali 15 czy 20 minut, nie pamiętam, pod tym słupem, słuchając powieści w odcinkach. I ja znalazłem się wśród tych ludzi.
1: Krzysztof Wyżykowski zmarł w 2021. Wieloletni pracownik studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia podkreślił, że Adam Wielowiejski miał niezwykłą zdolność tworzenia reportaży radiowych.
0: Jego cechą chyba było właśnie chwytanie świata dźwięków i konstruowanie rzeczywistości radiowej z dźwięków. A poza tym miał niesłychany wdzięk. Jego sposób prowadzenia rozmowy z bohaterem był właśnie nie do podrobienia.
1: W 1991 roku Adam Wielowiejski otrzymał Złoty Mikrofon, najważniejszą nagrodę publicznej radiofonii. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku z powodu choroby i utraty głosu musiał zaprzestać czynnej pracy. Zmarł 21 września 2015 roku.

0: Więcej kultury.
1: Proszę Państwa, i to wszystko w moim programie, takim dzisiaj reportażowym, bo najpierw premierowy reportaż Barbary Tysliga, później Państwu przypomniałem postać Adama Wielowiejskiego, Nestora polskiego reportażu radiowego. Kłaniają się Państwu Mariusz Majeran i Marcin Głowienkowski, który audycję zrealizował. Życzymy miłego wieczoru.

0: No, zdecydowanie światło włączone jest w tej chwili potrzebne, dlatego że dosyć późno, już za kilka sekund godzina 21. Za 3 godziny rusza głosowanie na projekt w ramach budżetu obywatelskiego Opola. Dobiega końca duży remont w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Nie zabraknie też informacji sportowych.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Dziś o północy rusza głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Mieszkańcy mogą głosować na 71 projektów, z czego 31 to projekty ogólnomiejskie, a 40 dzielnicowe. W puli znalazło się ponad 8 milionów złotych. Głosowanie potrwa do 13 października, mówi Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
2: Ponad 8 milionów 600 tysięcy przeznaczymy na zadania z budżetu obywatelskiego w podziale takim też klasycznym, jak w zeszłym roku, 2 miliony na zadania ogólnomiejskie i 6 milionów 600 tysięcy na zadania dzielnicowe.
0: Nie ma obowiązku głosowania na projekt dzielnicy, w której się mieszka, dodaje Dorota Piechowicz-Witoń, naczelniczka Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.
3: W każdej dzielnicy miasta jest nieco inna kwota związana z powierzchnią, liczbą mieszkańców. Te dzielnice też się różnią pod kątem liczby projektów, które zostały pozytywnie zaopiniowane i dopuszczone do głosowania. No w dużej mierze oczywiście ma to związek z pulą środków, ona też jest inna w poszczególnych dzielnicach.
0: Głosować można za pośrednictwem strony www.boopole.pl lub przy specjalnym stoisku w Centrum Dialogu Obywatelskiego i w innych jednostkach miejskich.
1: Słuchasz, rozumiesz, wiesz.
0: Możecie zabić wielu, ale nie wygracie. Tak Radosław Sikorski zwrócił się do rosyjskich przedstawicieli podczas panelu do spraw Ukrainy na 81. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Szef polskiej dyplomacji zaapelował do Rosjan o zakończenie wojny i zwrócił się bezpośrednio do rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Możecie zakończyć tę imperialną wojnę, którą rozpoczęliście w każdej chwili. Nie narażajcie Europy i świata jeszcze bardziej. Nie niszczcie przyszłości Rosji. Siergiej, wiem, że tego słuchasz. Przekaż swojemu szefowi dość tego. Na 81. sesji Zgromadzenia Narodowego ONZ w Nowym Jorku Polskę reprezentuje też m.in. prezydent Karol Nawrocki.
1: Słuchaj faktów, nie plotek.
0: Dobiega końca remont wszystkich klatek schodowych głównego budynku Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Głubczycach. Dodatkowo w ramach inwestycji zaplanowano także wymianę posadzek na parterze obiektu i malowanie klas lekcyjnych.
4: Kończymy remont klatki schodowej i to cała klatka schodowa w głównym budynku od 3. piętra aż do piwnic. To jest ponad 175 tysięcy złotych. Na parterze będą także płytki zmieniane oraz ściany odnawiane. To jest prawie 100 tysięcy złotych. No i remont 2. piętra ponad 90 tysięcy złotych.
0: Informuje Bogusław Chochowski, dyrektor placówki. W ostatnim czasie w szkolnym internacie przeprowadzono też remont łazienek, a to z pieniędzy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Ułan Anglista i bard Tomasz Sawicki po raz drugi wystąpił przed opolską publicznością w Domu Sztuki Żar. Pretekstem do koncertu były imieniny artysty. Jestem osobą wielu zainteresowań, podkreśla Tomasz Sawicki.
5: Zainteresowania historyczne, w związku z tym ten ułan. Muzyczne, no to granie, pisanie piosenek. No i Anglista, no tak się wyuczyłem, skończyłem taką szkołę i tak pracuję. Trzeba jakoś zarabiać pieniądze na życie, żeby móc właśnie sobie pozwolić na to, żeby gdzieś wyskoczyć, zagrać. Mam tutaj ze sobą kolegów, którzy zgodzili się ze mną zagrać. Łukasz Gliniosz i Marcin Kaczmarek, ale dołączy do nas też Grzesiu Grunwald, z którym kiedyś wspólnie graliśmy. Tutaj w Żarze też grałem w styczniu i teraz gram inne piosenki.
1: Światowe agencje informują.
0: Tajwańskie władze deklarują, że nadal rozmawiają z USA w kwestii zakupu broni. Stanowczo sprzeciwiają się temu Chiny. Ta kwestia będzie jednym z głównych tematów rozmów podczas jutrzejszego szczytu przywódców Chin i USA. Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych przegrała ze Słowenią 28-29 w meczu towarzyskim rozgrywanym w czeskim mieście Hep. Ale teraz już więcej informacji ze świata sportu.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl.
0: Minęły 4 minuty po godzinie 21.
1: Sport w Radiu Opole.
6: Kuba Biel, dobry wieczór, zapraszam na sport. Siatkarska reprezentacja Słowenii będzie rywalem Polaków w półfinale Mistrzostw Europy. W rozgrywanym w Turynie spotkaniu ćwierćfinałowym Słoweńcy pokonali Belgów 3-1. Drużynę ze Słowenii do zwycięstwa poprowadził Rok Morzić, zdobywca 18 punktów. A półfinałowy mecz Polska-Słowenia odbędzie się w piątek. Polskie pięściarki Kinga Krówka w wadze do 65 kg i Natalia Kuczewska w wadze do 51 kg zdobyły brązowe medale Mistrzostw Europy w Sofii. W walkach półfinałowych Krówka przegrała z Węgierką Luką Hamori 1-4, a Kuczewska uległa Turczynce Hatice Akbas 0-5. Maja Chwalińska potrzebowała zaledwie godziny, by awansować do ćwierćfinału turnieju WTA 500 w Singapurze. Rozstawiona z numerem 5 Polka rozbiła Ukrainkę Aleksandrę Olejnikową 6-0-6-1. Olejnikowa popełniła aż 33 niewymuszone błędy i zdobyła w całym meczu zaledwie 20 punktów, podczas gdy spokojnie grająca Chwalińska całkowicie kontrolowała przebieg spotkania. Po meczu Polka wypowiadała się z szacunkiem o swojej rywalce.
7: To był ciężki mecz, pomimo tego, że wynik na to nie wskazuje. Wiedziałam, że Oli jest świetną zawodniczką i że naprawdę potrafi popsuć krew. Nastawiałam się na to, że będzie to długi i męczący mecz. Wiedziałam, że potrzebuje być bardzo cierpliwa i wybierać dobre momenty do ataku. I cieszę się, że też koncentracja moja dzisiaj była na wysokim poziomie, myślę, i potrafiłam ją utrzymać od początku do końca.
6: Pozostajemy w klimacie tenisa ziemnego. Mariusz Frystenberg zrezygnował z funkcji kapitana tenisowej reprezentacji Polski w Pucharze Davisa, którą pełnił od początku 2020 roku. W trakcie swojej 7-letniej kadencji poprowadził drużynę w 12 meczach. Odbudował jej pozycję w światowym tenisie i awansował z kadrowiczami z 49 na 31 miejsce w rankingu, doprowadzając Polaków do występu w grupie światowej pierwszej. Były utytułowany deblista podziękował zawodnikom, sztabowi i Polskiemu Związkowi Tenisowemu za zaufanie oraz owocną współpracę. Prezes związku Dariusz Łukaszewski wyraził wdzięczność za jego wkład w rozwój kadry. Nazwisko nowego kapitana poznamy wkrótce przed lutowym meczem fazy play-off. No i jeszcze jedna bardzo przyjemna informacja. Polska kolarka Maria Okrucińska zdobyła złoty medal rozgrywanych w Montrealu Mistrzostw Świata w jeździe indywidualnej na czas juniorek.
1: Pogoda.
0: W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy wzrastające do dużego, temperatura minimalna od 7 do 8 stopni, jutro maksymalnie 14-16, trochę chmur, trochę słońca, trochę deszczu, miejscami również burze. 9,6 stopnia pokazuje w tej chwili radiowy termometr.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Reklama społeczna.
8: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.
9: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
10: Mój koniec świata był 863 dni temu.
11: Pierwsza myśl...
12: Dlaczego ja?
13: Co ja mam zrobić? W momentach końca świata pomagało mi wsparcie bardzo bliskich osób.
12: Wiedziałam, do kogo się zwrócić. Dzisiaj minęło już 8 lat od początku mojej choroby.
11: Jeszcze chciałabym pożyć.
14: Wejdź na alivia.org.pl i dowiedz się, jak pomóc chorym na raka. Alivia. Dodajemy odwagi.
1: Reklama społeczna.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy mówić o biblioterapii, ale przede wszystkim o jej znaczeniu we współczesnej edukacji, współpracy bibliotek z szkołami oraz projektach realizowanych w województwie opolskim oraz o wielkiej konferencji już 10, o ogólnopolskiej konferencji biblioterapeutycznej, o 12 edycji opolskiej. Wiem, że ta konferencja w tym roku, która będzie miała miejsce pod koniec września, w tym roku w Zamku w Mosznej, ma już taki charakter międzynarodowy. Przyjeżdżają biblioterapeuci, specjaliści, edukatorzy, profesorowie z całej Polski. Wiem, że też na te konferencje czekają, ale chcemy też mówić o tych działaniach, które są u nas, bo przecież biblioterapia w województwie opolskim ma też swoją już renomę i markę i o tym wszystkim porozmawiamy z Justyną Jurasz, nauczycielką, bibliotekarką Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, przewodniczącą Polskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i opiekunką pracowni biblioterapii, bo też takie miejsce tutaj w Opolu mamy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czym właściwie jest biblioterapia?
1: Biblioterapia jest doskonałą metodą wsparcia psychicznego, znana od starożytności. Tak naprawdę każdy kontakt z książką stanowi już tą formę leczniczą, wpływającą na to, jak zmienia się perspektywa patrzenia i myślenia. Oczywiście tych definicji biblioterapii jest bardzo dużo w literaturze przedmiotu. W literaturze polskiej przytaczamy definicję Ireny Boreckiej, już nieżyjącej pani profesor, która torowała tą drogę rozwoju biblioterapii w Polsce, zdefiniowała, podzieliła biblioterapię na poszczególne działy. Twórców definicji jest wielu. Pierwsze takie definicje pojawiły się w słowniku amerykańskim i te definicje są powielane, ale to są definicje, które tak naprawdę wskazują na takie walory psychologiczno-edukacyjne w kontekście właśnie tego umacniania zdrowia psychicznego. Więc tutaj niezależnie od tego, jakie są słowa użyte, celem biblioterapii jest wskazanie literatury, która ma pomóc w tych problemach natury psychicznej. Po prostu takiego niwelowania lęku, strachu, rozwiązywania problemu, czyli szukania w książce też takiej recepty na to, co czytelnikowi, odbiorcy jest w danej sytuacji potrzebne. I oczywiście tutaj też mogę powiedzieć, że kłóci się troszeczkę środowisko z tą definicją, że to muszą być szczególnie wyselekcjonowane książki, takie specjalne działy i to funkcjonuje oczywiście w innych krajach, na przykład w Anglii, w Hiszpanii, gdzie są książki podzielone takimi kategoriami, które pomagają na konkretne schorzenia, na przykład, nie wiem, na depresję, na smutek, na żałobę, na chorobę nowotworową. My takiego podziału nie mamy. Nie mówię, że to jest złe, to jest już taka typowa terapia książką, ale tak się zastanawiam i myślę, że mogę śmiało o tym tak mówić, że taki podział oczywiście jest dobry, wskazany do takiej terapii takiej zajęciowej czy gabinetowej, ale nie wiem, czy ktoś chory na raka chciałby czytać książkę o osobie, która jest chora na raka. Więc myślę, że taka struktura tworzenia definicji jest potrzebna, ale jednak powinniśmy patrzeć trochę szerzej na tą literaturę, nawet tą lekką, przyjemną, nie skategoryzowaną, która też działa na psychikę czytelnika i wnosi to coś, o czym pisał też Sienkiewicz, mówił, że właśnie rozbawia, rozśmiesza i pełni tą funkcję relaksacyjną. I to jest właśnie ta biblioterapia. Oczywiście mam swoją definicję biblioterapii, żeby nie było, że przewodnicząca koła opolskiego, przewodnicząca w zasadzie stowarzyszenia, które też reprezentuje na całą Polskę, bo jednak czuję tę odpowiedzialność, ten pręgierz, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzają tutaj w Opolu i te, które mam przyjemność sterować, to jednak też jest takiej mojej myśli, czy takiej mojej idei, która wypływa z mojego serca i z moich przekonań. Więc oczywiście przytoczę też moją definicję, że biblioterapia to jest taki niezwykły proces, w której moc odpowiednio dobranych słów nie tylko leczy rany, ale staje się fundamentem myśli, zmieniając styl naszego postrzegania świata, myślenia o sobie, nadając każdemu działaniu głębszy, bardziej świadomy sens. To jest taka moja definicja, którą sobie stworzyłam po rozmowach z ludźmi, którzy zajmują się zawodowo biblioterapią w innych krajach, bo u nas tak może jeszcze biblioterapia nie jest zawodem i ludzie stosują metody biblioterapii w pracy wychowawczej i edukacyjnej, stosują ją lekarze, terapeuci w swoich terapiach takich właśnie psychologicznych, psychoanalizy. No ale właśnie, to taka moja definicja, jeśli chodzi o biblioterapię.
0: Dzisiaj coraz więcej mówi się o tym, że przeżywamy tak świat, jak go sobie opowiadamy i że siła słów jest niesamowicie istotna, ważna. Książka też może pomagać człowiekowi poprzez identyfikację z bohaterem, nazywanie własnych emocji, poprzez dystansowanie się do problemu albo szukanie bardzo różnych rozwiązań. W jaki sposób można nadawać sens temu wszystkiemu, co nas spotyka, albo jakie można znaleźć drogi też wyjścia z tych trudnych dosyć sytuacji, albo chociażby uświadomienie sobie i kontakt z emocjami, które często wypierane, trudne, no, jednak są jakimiś takimi elementami, które mocno nas trzymają, a mogą nawet doprowadzać przecież do choroby.
1: Dokładnie tak i też jest taki rodzaj dyskrecji, bym powiedziała, bo jednak kontakt z książką pozwala nam takim intymnym poznaniu siebie albo o ujarzmieniu czy odkryciu tych uczuć takich skrytych, których boimy się na przykład opowiedzieć zewnętrznie o tym komuś, bo się wstydzimy na przykład tych uczuć, nie wiem, jakiejś złości czy jakiegoś takiego lęku, który my sobie tłumimy, a w bohaterze odnajdujemy właśnie tą identyfikację, to jak właśnie wspomniałaś, że ten bohater ma tak samo jak ja w tym sensie, że to jest taka, ta intymne spotkanie z książką, z bohaterem pozwala właśnie tak jakby poczuć się lepiej. To tak jak w gabinecie u terapeuty, u psychologa, to taki kontakt właśnie troszkę terapeutyczny, znaczy troszkę na pewno terapeutyczny w tym sensie, że właśnie się tutaj spotykamy ze swoimi myślami po prostu, które są przeczytane, ale w innej fabule w tym sensie, w innej historii.
0: Te książki, które są wybierane przez biblioterapeutów, one zazwyczaj niosą nadzieję, dają też taką siłę motywacyjną. Zresztą badania psychologii pozytywnej mówią jasno, że jeśli wzbudzamy w sobie nadzieję i taki rodzaj pewności przekonania, że poradzimy sobie z problemami, to wcale nie jest tak, że te problemy nam znikają, ale mamy więcej odporności, więcej siły i motywacji, żeby sobie z tymi problemami poradzić.
1: Hasło szalenie modne ostatnio, rezyliencja, czyli uczenie tej odporności psychicznej, jest głównym takim celem książek, które mają taki właśnie walor dający nadzieję i pokazania wzorca, że można inaczej podejść do pewnej sytuacji i można takie elementy stresowe, lękowe rozwiązać w inny sposób, inny sposób do tego podejść. Właśnie te elementy też w tej psychologii pozytywnej, o czym wspomniałaś, no to właśnie takie wzmacnianie pozytywne, właśnie wzmacnianie, pokazanie tej drogi, jak można inaczej popatrzeć na swoje życie.
0: Prowadzisz jedyną w województwie opolskim pracownię biblioterapii. Do kogo skierowana jest jej działalność? Jakie są zadania? Co to w zasadzie w ogóle jest? Jak ktoś nas teraz słyszy i tak sobie wyobraża, to stoją tam książki, ktoś sobie przychodzi i czyta, to w zasadzie to tak jak w bibliotece, czytelni.
1: Nie, no właśnie to tak nie jest. W pracowni biblioterapii odbywają się warsztaty, zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, z osobami starszymi. I tutaj w takim spotkaniu grupowym, no bo to przeważnie są grupy, staramy się rozmawiać na tematy ważne, trudne poprzez bohatera literackiego. Więc w sumie to nie jest czytanie, to może być słuchanie, to może być śpiewanie tekstu, to może być dopowiadanie tekstu, to może być tworzenie ciągu dalszego historii, którą opowiadamy i szukamy rozwiązania i w tym takim grupowym byciu razem uczymy się, przede wszystkim słuchamy się, ale uczymy się też rozwiązywania problemu. No właśnie, a w pracowni dlatego to jest tak nazwane, bo to jest jedyne takie miejsce na Opolszczyźnie, w bibliotece pedagogicznej, które jest takie szczególne, że ono jest i nawet inaczej skomponowane, inaczej wygląda, bo to nie jest pomieszczenie z półkami, z pełnymi książek, tylko to jest takie pomieszczenie, które ma służyć relaksacji, ma służyć takiemu odprężeniu. Mam nadzieję, że przez ten właśnie wystrój ludzie, którzy uczestniczą w tych zajęciach, czują się jak w domu w tym sensie.
0: Kto korzysta z takich spotkań, zajęć? Nauczyciele, uczniowie, seniorzy, czy wszystkie te grupy? Bo jak popatrzy się na kalendarz i na te różne formy, które proponujecie, to jest tego naprawdę bardzo dużo.
1: Tak, korzystają z tego w zasadzie wszyscy, którzy są zainteresowani. To są przeważnie grupy zorganizowane, zaangażowane przychodzą szkoły, przedszkola, ale oczywiście też mamy takie zajęcia otwarte, gdzie się zapisują osoby z zewnątrz, w tym sensie, że to są czytelnicy, mieszkańcy Opola przeważnie, ale też taki, w takich działaniach, kiedy są takie obchody tygodnia biblioterapii, czy na przykład, nie wiem, takie imprezy czytelnicze ogólnopolskie, również przyjeżdżają osoby spoza miasta, spoza Opola, z regionu i spoza województwa, uczestniczą w tych naszych różnych właśnie działaniach warsztatowych, które łączą elementy biblioterapii z arteterapią, z tym takim doświadczaniem i przeżywaniem. O tak.
0: Czyli doświadczenie i przeżywanie, bo to też może być dla nauczycieli na przykład taki sposób, żeby pomówić o trudnych problemach, o samotności, o odrzuceniu, o depresji, o chorobie rodzica, na temat bardzo różnych spraw. Tak.
1: Dokładnie tak.
0: Robi się to, bo przecież na języku polskim czy na zajęciach z literaturą też się te tematy podejmuje, ale chyba jednak te zajęcia biblioterapeutyczne, one dają taką dowolność, gdzie nie trzeba niczego notować, można swobodnie po prostu się rozgościć i w tej przestrzeni i pobyć z tym tematem, problemem, emocjami. Ten czas jest też inny.
1: Dokładnie tak. Wspomniałaś o tym poczuciu też takim dowolności i to jest bardzo ważne w takich działaniach, kiedy się odbywają te spotkania okazjonalnie, ale jeśli mamy taki cykl spotkań, to już w ogóle jest inna grupa, z którą się spotykam, więc to są ludzie, którzy już wiedzą, jak mają w takich zajęciach, no powiedzmy, się zachować, bo obowiązują zasady, które sobie ustalamy wcześniej, że to są zasady, że nie oceniamy, nie przerywamy sobie, że jest właśnie dowolność wypowiedzi. Jeśli ktoś nie ma ochoty wziąć udziału w jakimś ćwiczeniu, to nie musi, w porządku, że tutaj nie ma takiego przymusu. Więc tutaj pewne reguły sobie ustalamy, żeby każdy czuł się po prostu komfortowo, nawet w jaki sposób do siebie zwracamy, czy mówimy po imieniu, czy stosujemy jakieś etykiety, jakieś, nie wiem, wizytówki, żeby tutaj no, też mówić to właśnie w jakiś sposób, nie wiem, określamy się, czy jakimś, nie wiem, pseudonimem, jakąś formułę sobie po prostu ustalamy, w jaki sposób mamy do siebie się zwracać. I to, że wytworzona atmosfera, mam nadzieję, że to tak pozostanie, sprzyja temu, że mimo wszystko staje się to taki proces otwarcia, identyfikacji, oczyszczenia i znalezienia właśnie tutaj jakby takiej innej drogi patrzenia, myślenia. Jest to takie oczyszczające, to mówię o takim katarzys, który się zadziewa i jak w informacji zwrotnej uczestnicy mi mówią, że nie spodziewali się, że taki tekst banalny, tak poprowadzona rozmowa i to wszystko wokół, co się działo wokół tego tekstu, wyzwoliło we mnie pewne takie mechanizmy, które miałam zablokowane, czy takie myśli, takie jakieś swoje jakieś przekonania, uprzedzenia, które skrywałam, o których mogę powiedzieć wprost, w tym sensie poprzez tego bohatera. Że to też tak bohater troszeczkę tutaj pozwala na taki kamuflaż, że możemy mówić o bohaterze, ale mówimy o sobie, ale jeśli ktoś jest na tyle gotowy, że chce mówić o sobie, mówić o tym, że ja mam tak samo jak ten bohater, albo przeżyłem podobnie, albo mam jeszcze gorzej, albo u mnie jest trochę inaczej, ale tak jednak tak samo, no to jest właśnie to wszystko, co się tak zadziewa terapeutycznie w tym sensie, nie? Bo tak jakby wyzwalamy te wszystkie rzeczy, które mamy w sobie.
0: I to jest bardzo taki konkretny też proces, z którym warto się zapoznać. Nauczyciele mogą u Was też przejść jakiś rodzaj szkolenia, bo to nie jest tylko takie czytanie i zadanie, tak jak jest to na dydaktykach bardzo różnych, tylko to jest proces wspierający młodego człowieka, czy nieco starszego, bo biblioterapia przecież nie ma żadnego wieku. Ale to towarzyszenie i zaopiekowanie się też tymi emocjami, takie bardzo konkretne wsparcie jest na pewno bardzo potrzebne. Z jakich innych narzędzi korzysta biblioterapia? Czy z arteterapii, czy z dramy, teorii inteligencji wielorakich Gardnera, neurodydaktyki, bo wiem, że dzisiaj też, tak jak powiedziałaś, to pojęcie jest bardzo też takie szerokie i ciągle poszerzające się. Biblioterapia staje się nauką interdyscyplinarną.
1: Tak, dokładnie tak i nie można tak jak was szufladkować biblioterapii. Wykorzystuje się elementy arteterapii, dramę stosowaną, filmoterapii, lasoterapię, dźwięk psychoterapię, plastykoterapię, czyli to wszystko, co się mieści w tym obszarze artyterapeutycznym, po to, żeby ten proces takiego oczyszczania wzmocnić i bardziej przeżyć. Też wspomniałaś o tym, że nauczyciele przychodzą do nas do pracowni też w formie takiego doskonalenia, szkolenia i to jest właśnie bardzo ważne, żeby też jakby żeby sami poczuli, jak działa biblioterapia i jak ten proces umiejętnie przeprowadzić z uczniami. Jakie zadawać pytania? Jak zadać pytania do głębi, ale nie za głęboko. O tak. Więc to tak, też taka umiejętność właśnie poprowadzenia całego tego procesu. Oczywiście to też się nie odbywa jednorazowo w kontekście, że to idzie się na godzinę czy na dwie i się zdobywa pewne umiejętności, ale to trzeba samemu przeżyć, przećwiczyć i z każdą lekturą też jest inaczej, z każdą grupą jest inaczej i dobrze jest taką różnorodność poznać, doświadczyć. Ale wracając do tych form i tego łączenia biblioterapii, to myślę, że we współczesnym świecie to jest bardzo ważne. W świecie, kiedy jest szybkość przekazywania informacji, filmiki tworzone w internecie są 60-sekundowe. Jak zachęcić młodzież do czytania, która nie czyta? Może wyjść od filmu, od fragmentu filmu i skończyć na książce. A może niech ten tekst wyśpiewają i dokończą historię, która jest wyśpiewana, ale ona jest dramatyczna. Tutaj szuka się różnych metod, które mają przekazać ważną rzecz, bo taka właściwie skonstruowana terapia, biblioterapia, to jest wtedy, kiedy wiemy, że pracujemy konkretnie nad danym problemie. Czyli na przykład jeśli przychodzi dana grupa i wiemy, że w tej grupie pojawia się agresja, czyli są jakieś inne takie problemy związane właśnie z adaptacją, więc szukujemy taki cały program, cały cykl spotkań, które są poświęcone temu tematowi i tutaj te różne formy właśnie, fragmenty filmów, może tworzenie jakiegoś kolażu, tworzenie scenek dramowych, sprzyja temu, że uczestnicy uczą się tej empatii i wrażliwości. I też tutaj jakby potrafią zrozumieć, no właśnie, uczucia, odczucia innych osób. I to jest chyba takie najważniejsze w dzisiejszym świecie, żeby być takim wrażliwym i żeby patrzeć oczami serca. Po prostu.
0: To, co jest też ciekawe, to samo to, że robi się to wspólnie, czyli to wspólne czytanie i rozmowa o literaturze, to też i wzmacnia i odbudowuje czasami więzi społeczne, bo myślę sobie na przykład o jakichś grupach takich zmarginalizowanych albo takich, które nie są już w jakichś grupach takich społecznych, na przykład seniorzy, którzy nie są już w pracy zawodowej. Takie wspólne czytanie książek, dyskusja na jakieś tematy, no, staje się też takim elementem budowania więzi, czy też ostatnio rozmawiałam z nauczycielkami ze szkoły podstawowej, które opowiadały mi właśnie, że po jednym z takich szkoleń biblioterapeutycznych właśnie u was, u ciebie, postanowiły stworzyć taki przedmiot, spotkanie z książką. I to jest w ramach świetlicy. Można się na to zapisać dodatkowo. Czyta się książki wspólnie, to dla dzieciaków 1-3, a potem do tego robi się bardzo różne ćwiczenia.
1: Działania wokół
0: tak.
1: tego.
0: I dzieci są bardzo zainteresowane. Widziałam te zajęcia. Dla mnie niesamowite było to, że dzieci po prostu się wyciszały. Najpierw biegały bardzo, wiadomo, po całym dniu zajęć i potem nagle pani prowadząca czyta książkę przez 20 minut, zamykają oczy, siedzą i słuchają. I widzę, że są tak szczęśliwe, że mogą po prostu się zanurzyć w opowieści. Kiedyś był taki cykl, jeszcze za moich młodych czasów, Poczytaj mi, mamo.
1: Tak, tak.
0: No dzisiaj to jest i Poczytaj mi, tato, i tak, babciu, i bracie, tak, i siostro, tak. Niech każdy czyta. Ale dobrze jest wracać do takiego właśnie wspólnotowego czytania.
1: Tak, właśnie powstają kluby książki, które mają taką ideę właśnie wspólnego czytania albo dzielenia się refleksjami na temat lektury, którą każdy indywidualnie czyta w domu. Czyli niekoniecznie fragmenty się czyta na tym spotkaniu, ale na przykład jest takie zadanie, że czytamy teraz książkę taką i taką, ale spotkamy się za miesiąc i będziemy na ten temat dyskutować. I ta wymiana spostrzeżeń odnośnie właśnie tej całej fabuły jest szalenie ważna. Tutaj właśnie jak mam tą sposobność pisać i dzielić się spostrzeżeniami odnośnie biblioterapii w Polsce z z psychoterapeutą Jackiem Kubickim ze Sztokholmu, który jest fanem biblioterapii i tak pięknie syntetyzuje to wszystko, co się dzieje właśnie w Skandynawii odnośnie biblioterapii, bo to nie tylko Szwecja, ale też wzięli się doświadczeniem Finlandii, z Irlandii, jak tam te procesy terapeutyczne są w inny sposób przedstawiane społeczeństwu. W tym sensie, że też właśnie te kluby książki, kluby takiego wspólnego czytania, spotykania się w domach, w bibliotekach funkcjonują od lat i to niekoniecznie się czyta książki, że tak powiem, z górnej półki, wysokich takich lotów, ale takie książki łatwe, przyjemne, które można powiedzieć, no koniecznie w tej definicji biblioterapii Ireny Boreckiej by się zmieściły, ale jak pan Jacek Kubicki mówił, właśnie te książki takie lekkie, przyjemne, obyczajowe, ogólnodostępne, językiem takim napisanym prostym, z życia, opowiadające jakąś taką fabułę, to są właśnie te książki, które są najbardziej pomagające w tej terapii pacjentom, bo opowiadają rzeczywiste historie, chociaż mogą być wymyślone.
0: Bardzo dużo toczy się badań także nad pozytywnymi aspektami czytania. To jest nauka, która jest bardzo poważnie traktowana, też warto o tym też powiedzieć. Mówić, tak. I też będzie pewnie o tym mowa na tej konferencji, która już niedługo, 29 września, startuje 10. Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna. To już 12. odsłona Nasza Opolska, czyli to w zasadzie Opole zainaugurowało tę konferencję ogólnopolską, która staje się teraz konferencją międzynarodową. Jakie tam będą tematy? Kto przyjeżdża?
1: Tak, to jest właśnie konferencja, którą cieszę się, że jesteśmy gospodarzami, organizujemy tutaj na Opolszczyźnie, bo to jest konferencja, która ma już właśnie swoją tradycję. Już to właśnie jubileusz dziesięciolecia, to już jest, pokazuje, że mamy ten cykl, który ma też właśnie pewną utrwaloną też formułę, bo to wszystko, co jest stworzone w kontekście programu, to już jest taka stałość od 10 lat, bo mamy ten taki szablon, że pierwszego dnia są wykłady merytoryczne, drugiego dnia mamy te bloki warsztatowe, które trwają od rana do wieczora, a trzeciego dnia to już jest taka zajka albo wykład łączony z warsztatami, bądź jakaś inna taka jakaś rzecz, która się łączy z biblioterapią, czy to są na przykład zajęcia z jogi w połączeniu z książką, czy lasoterapia, czy dźwiękoterapia. No w tym roku mamy terapeutyczną grę terenową po zamku w Możnej. W tym roku mamy gości zagranicznych, z czego się ogromnie cieszę, bo jednak korzystanie z tych doświadczeń i inspiracji osób, które zajmują się biblioterapią też zawodowo, bo też właśnie zawód biblioterapeuty w Finlandii istnieje. I jak to jest usytuowane nie tylko też w tej strukturze, że tak powiem, zawodowej, też chodzi mi tutaj, jak to się łączy pięknie w tej terapii klinicznej, w wykorzystaniu psychoterapeutów, lekarzy, no to myślę, że to jest takie doświadczenie cenne, nieznane na naszym gruncie polskim, bo my jeszcze czegoś takiego nie wprowadzamy tak jawnie, tak strukturalnie, żeby na przykład w klinikach, w szpitalach stosowana była obok leczenia farmakologicznego te leczenie kliniczne, takie psychoterapeutyczne, biblioterapeutyczne. Więc tutaj też dobrze z takich wzorców korzystać, brać co jest najlepsze dla nas i próbować to przemycić do naszego kraju, do naszych placówek. Na tej konferencji tegorocznej biblioterapeutycznej też gościmy właśnie lekarzy z Polski, którzy zajmują się biblioterapią, może niejawnie, jeśli chodzi o leczenie na oddziale w szpitalu, ale też poprzez działania takie twórcze, należąc do Związku Literatów Pisarzy Piszących, tworzą programy biblioterapeutyczne z poezjoterapii i starają się tym pacjentom, których leczą w szpitalach, pomagać poprzez tą literaturę, poprzez te programy, które tworzą. Więc to też jest taka ciekawostka, jak to pięknie łączą i jak to wspierają po prostu tych pacjentów, których chcą wyprowadzić z różnych chorób.
0: Pewnie będą też opowiadać o bardzo konkretnych przypadkach i o tym, jakie są efekty.
1: Dokładnie tak. Więc tutaj mamy panią profesor Annę Pituch Noworolską, która przyjedzie z Krakowa, ale tak naprawdę chcę opowiedzieć o tej poezjoterapii i o tym związku literatów, pisarzy, lekarzy piszących, jakie programy i jakie działania w Krakowie z Anną Dymną, z jej fundacją tworzą dla pacjentów właśnie szpitali uniwersyteckich, czy dla właśnie takich osób, które które potrzebują tego wsparcia. Będzie na konferencji też aspekt biblioterapii sakralnej, którą przedstawi pani profesor Anastazja Seul. I to będą tematy związane z poszukiwaniem sensu w księgach mądrości. Będzie przewijał się w myśli, w teorii i w takim zastosowaniu myśl Wiktora Frankla, jeśli chodzi o logoterapię. I to przedstawi nasz gość zagraniczny, Martin Duda, który też jest psychoterapeutą, mieszka i pracuje w Dortmundzie i on będzie opowiadał o swoich właśnie doświadczeniach klinicznych stosowania logoterapii, biblioterapii, ale wykorzystania w biblioterapii tekstów polskich. To też jest taka ciekawostka, że wykorzystuje literaturę polską, tłumacząc to na język niemiecki, właśnie w tym takim działaniu swoim zawodowym, psychoterapeutycznym i opowie o swoich efektach, analizach i o wnioskach, jaką moc ma terapia książką. No myślę, że to będzie takie cenne doświadczenie w kontekście takim zagranicznym. Będą też osoby, które fizycznie nie będą z nami obecne, ale będą się łączyć z nami przez internet. To będą goście właśnie z Brazylii i goście właśnie ze Szwecji, więc to też tak fajnie, że będą chcieli opowiedzieć o swoich doświadczeniach bioterapeutycznych i o tym temacie w poszukiwaniu sensu, ale w takim ujęciu nie tyle edukacyjnym, co bardziej tej biblioterapii klinicznej, leczącej, czyli terapeutycznej.
0: Widzę także, że będą takie tematy, jak chociażby praca terapeutyczna z dziećmi, z zaburzeniami sieci neuronalnych, czyli od ADHD do autyzmu. Będą także wykorzystywane rozmaite książki, bo i Biblia, będzie wykorzystywana fotografia, będzie także ruch, pokazany w jaki sposób słowa mogą tańczyć. Także te tematy są bardzo różne i to też pokazuje, w jaki sposób podchodzi się dzisiaj do biblioterapii. To są bardzo szerokie też zjawiska, no chociażby choreografia, czyli to, co się dzieje z naszym ciałem, które wypowiada dane litery, dane emocje. Będzie także pokaz filmowy i potem dyskusja, panele i debaty.
1: I będzie też element matematyczny i będzie haftowanie. I będzie mowa o roli zwierząt w życiu człowieka, bo jednak temat wiodący zobowiązuje do tego, żeby popatrzeć na tą samotność z różnego punktu widzenia. No i tutaj te tematy właśnie mają służyć temu, żeby znaleźć ten sens w tym sensie, jak książki pomagają znaleźć ten sens, jak książki o zwierzętach, o tym, jaka jest rola zwierząt w naszym życiu, no to chyba tego nie musimy mówić, ale to też będą takie zajęcia, takie po prostu, które będą łączyć te wszystkie rzeczy.
0: Człowiek w poszukiwaniu sensu, jest taka książka Wiktora Frankla.
1: Tak.
0: Co roku jest jakiś temat przewodni konferencji biblioterapeutycznej?
1: Tak, jest temat przewodni. No w tym roku właśnie tym tematem przewodnim jest poszukiwanie sensu w architekturze osamotnionej duszy. Jednak no ta epidemia samotności, odczuwania tej samotności w świecie w takim wysoko rozwiniętym, bo żyjemy jednak w czasach dobrobytu, ale też tego rozwoju technologicznego, który nam pomaga, ale też powoduje, że poprzez te komunikatory i przez ten świat internetowy jednak trochę oddalamy się od siebie i ta bliskość zostaje zachwiana i nawet bycie blisko to nie znaczy, że jesteśmy naprawdę blisko tych osób, z którymi żyjemy pod jednym dachem. Jest tutaj mówienie o tej samotności jest bardzo ważne, żeby przeciwdziałać tym różnym stanom depresyjnym, tym różnym rzeczom, które się wydarzają w kontekście tej słabej kondycji psychicznej i tego wszystkiego, co się później zadziewa z nami i z tym wszystkim, że nie potrafimy sobie poradzić z prostymi rzeczami, bo jednak mamy te blokady, żeby po prostu nie rozmawiać, bo się właśnie wstydzimy.
0: Mhm. Coraz mniej jest też takich sytuacji komunikacyjnych dla młodego człowieka. Ministerstwo Cyfryzacji pokazuje, że przeciętny nastolatek średnio korzysta 4 godziny 30 z mediów społecznościowych, z internetu także. No to pytanie, jeśli 4 godziny 30 korzysta z tego, to znaczy, że nie rozwija kompetencji, które jeszcze 20 czy 30 lat temu młody człowiek rozwijał. Dzisiaj to jest też bardzo trudne wyzwanie, a pytam o to, ponieważ pojawia się też wykład na tej konferencji. Człowiek w poszukiwaniu sensu wobec cyfrowych sieci społecznych, bo tutaj też biblioterapia może w jakiś sposób na to odpowiedzieć. Czy nauczyciele, czy przychodzą do Was edukatorzy i mówią, że mają jakieś

0: Ja też z racji tego, że w naszym stowarzyszeniu pracują osoby, które zawodowo zajmują się badaniami psychologicznymi i tutaj badają tę kompetencję tego zdrowia psychicznego, więc tutaj mam też dostęp do tych badań, które są prowadzone w szkołach, wśród uczniów, wśród nauczycieli, więc to też mamy taki wgląd do tego, czego brakuje pod kątem takim psychicznym do tego, żeby te zdrowie psychiczne wzmocnić, jakie są deficyty, więc tutaj jest jakby dwie drogi takiego trafnego znalezienia tematu, ale też chyba taka trzecia droga, taka moja osobista, bo sama jestem mamą czwórki dzieci, trójki nastolatków i też jestem w tym świecie takim tych rodzin, które mają po prostu dzieci w podobnym wieku, więc te zjawiska nie są mi obce, które też obserwuję w swoim własnym rodzinnym domu, gdzie mój syn też właśnie jest przyklejony z nosem do smartfona. Więc też widzę te takie zaburzenia, które mogą się pojawić, jeśli nie będę kontrolować jakiejś takiej relacji, budować tej relacji, tworzyć tego świata z nim, bo po prostu mi ucieknie w ten świat internetowy i przestaniemy ze sobą rozmawiać, a przecież nie o to chodzi.
1: Na te konferencje przyjeżdżają bibliotekarze, osoby zainteresowane, biblioterapeuci, specjaliści z całej Polski, ale oczywiście też z województwa opolskiego. Na pewno ta konferencja też ma taką funkcję wspólnotową, bo wymiana i współpraca, i to też jak najbardziej przecież o to chodzi, żeby wspólnie współpracować też na tych innych poziomach, ale też co tydzień, co dwa tygodnie, czy raz w miesiącu odbywają się różne spotkania. Towarzystwo Biblioterapeutyczne, to ogólnopolskie, któremu przewodzisz, organizuje bardzo dużo różnych także możliwości, z których można korzystać.
0: Dokładnie tak, bo w całej Polsce jest 15 oddziałów naszego stowarzyszenia. Przez ostatnie 3 lata właśnie powstały kolejne 3 sformalizowane grupy w Bydgoszczy, Toruniu i Gdańsku, z czego się bardzo cieszę, bo to znaczy, że coraz więcej nauczycieli, pedagogów, wychowawców dostrzega w biblioterapii tą metodę skuteczną we wspieraniu właśnie rozwoju edukacji, w wychowywaniu swoich podopiecznych. Te działania są różnorodne w zależności od tego, jaka jest, że tak powiem, struktura danej grupy, danego koła, jakie osoby ją zasilają. Bo jeśli mamy, na przykład tak jak w Warszawie, mamy grupę taką bardziej biblioteczną, więc te działania są skupione wokół biblioteki i tego wszystkiego, co robi Warszawa, Biblioteka Pedagogiczna w Warszawie na ulicy Gosławskiej. Tam są organizowane konferencje metodyczne dla nauczycieli z regionu. Biblioterapia męskim okiem. Na przykład taki cykl spotkań, takich konferencji, gdzie prelegentami są tylko mężczyźni i mówią o literaturze z męskiego punktu widzenia. Więc to też jest taki ciekawy pomysł. Są organizowane webinary, wykłady online. No właśnie, i tutaj akurat w Warszawie to bardziej to organizują dziewczyny, które są nauczycielkami, pedagogiszkami. To są nauczyciele skupieni wokół tego koła. Na przykład w kole w bydgoskim, które jest takim świeżym oddziałem, osoby w tym stowarzyszeniu, w tej naszej grupie działają w szpitalach, bo są to nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, którzy pracują w zespole szkół szpitalnych numer 33 i na oddziałach onkologii, pediatrii, neurologii prowadzą zajęcia z biblioterapii, więc to jest takie inne wprowadzenie tych działań biblioterapeutycznych, jak rozmawiać o tematach trudnych, o chorobie, o odejściu, o przebywaniu w szpitalu, o rozłące, o tym zamknięciu w szpitalu, jak to wszystko sobie poukładać w głowie i właśnie tutaj tekst i te działania biblioterapeutyczne są bardzo, bardzo pomocne. Takie też działania prowadzą tylko w mniejszej skali Poznaniu, koło poznańskie. Tam fundacja serdecznie współpracuje z nami, prowadząc też właśnie taką bibliotekę szpitalną, gdzie w tych bajkowozach, w tych budkach, takich domkach drewnianych są książki przygotowywane na specjalne oddziały z listami w środku. Czyli to jest taki projekt przygotowywany dla pacjentów szpitali. W takim domyśle, że ta książka jest dla ciebie, bo popatrz, tu jest list, który możesz znaleźć. On jest tylko dla ciebie. List tradycyjny, włożony w kopertę, przyklejony do książki i takie zachęcenie do tego, weźmie i przeczytaj, a zobaczysz, że może ci coś podpowiem, na pewno sprawię, że poczujesz się lepiej. W takich innych oddziałach, jak w oddziale

0: wrocławskim czy krakowskim mamy osoby, które są usytuowane przy ośrodkach uniwersyteckich, więc to są bardziej takie badania odnośnie literatury współczesnej i tego wszystkiego, jak wykorzystać literaturę współczesną do stosowania biblioterapii w pracy właśnie z młodzieżą, z dorosłymi, więc ta rozpiętość tematyczna jest różnorodna. Można powiedzieć, że Wrocław to z kolei skupia się na wprowadzeniu biblioterapii reminiscencyjnej, czyli tej takiej pracy z seniorami i tutaj jest bardzo dużo artykułów, publikacji z tego tematu. Z kolei w Krakowie przy Uniwersytecie Pedagogicznym, gdzie dr Wanda Matras-Mastalerz zajmuje się literaturą, jest badaczem literatury, ale też stara się pod kątem neurologicznym wyjaśniać pewne aspekty, więc tutaj troszkę inne nam powstają, że tak powiem, programy i projekty, które łączymy wspólnie w biblioterapii. Też w Krakowie jest redakcja naszego biuletynu Biblioterapeuta, który się ukazuje teraz raz na kwartał i to jest takie nasze czasopismo, które jest takim przewodnikiem dla wszystkich osób, które chciałyby stosować biblioterapię w swojej pracy zawodowej, a niekoniecznie mają przygotowanie, szkolenia i kursy, ale jednak chciałyby prowadzić zajęcia z elementami biblioterapii, bądź potrzebują po prostu takiego poradnictwa, jaka książka, komu, w jaki sposób, jak pracować z danymi grupami, jak łączyć właśnie biblioterapię z innymi dziedzinami. I to takie doświadczenie w formie artykułów, scenariuszy, programów, recenzji książek, to wszystko można znaleźć w naszym biuletynie, który ukazuje się właśnie dzięki tej redakcji, która ma siedzibę w Krakowie. No, tych oddziałów 15, więc każdy oddział jest inny, specyficzny. Inna grupa ludzi tworzy trzon ten taki regionalny, więc jeśli mamy tutaj w zarządzie psychologów, to też bardziej pod kątem psychologicznym. Jeśli mamy literaturoznawców usytuowanych właśnie przy uniwersytecie, tak jak w Lublinie, przewodniczącą jest pani profesor, no to tak bardziej te takie aspekty z badawczością, wpływem literatury na tą zmianę postawy, na psychikę, na te zdrowie psychiczne, no to właśnie ten oddział w Lublinie. To każdy oddział jest specyficzny, ale to wszyscy razem tworzymy taką jedną wielką rodzinę i ta różnorodność powoduje, że rozwijamy się biblioterapeutycznie szeroko, bo powoli wchodzimy w tą biblioterapię kliniczną, potrafimy dzielić się tym doświadczeniem, zarażamy też inne oddziały, inne instytucje, żeby próbowały, wspierały te działania właśnie kliniczne na swój sposób w ramach swoich kompetencji i możliwości. Współpracujemy z Związkiem Literatów Polskich, więc tutaj poezjoterapia też ma wydźwięk w naszym stowarzyszeniu, bo powstają projekty ogólnopolskie, Nocturum Poetycki zainicjowane w Rożnowie przez Elżbietę Bukowiec. Już ma kolejną edycję, tam festiwal literacki imienia Ludwika Jerzego Kerna. I też łączenie jego twórczości z biblioterapią i powstanie Izby Pamięci w szkole tam w Rożnowie i całego takiego programu związanego akurat z tym autorem, z tym pisarzem i z tymi działaniami jego w kontekście biblioterapii. To myślę, że też jest taka ciekawostka w tym sensie, która powoduje, że inne oddziały, inne osoby no, kopiują pewne pomysły, bo wystartował Rzeszów i festiwal literacki, który ma już drugą odsłonę miał w tym roku. Literacki festiwal łączący pokolenia, bo to są festiwal, który ma w idei łączyć dzieci z dorosłymi poprzez takie wspólne działania, wspólne bycie razem na warsztatach, tworzenie czegoś razem, spotkanie z autorami, ilustratorami, też wzmocnianie wiedzy opiekunów, rodziców poprzez właśnie tą wartość taką merytoryczną, poprzez udział w konferencji. Mają takie osobne działanie tylko dla właśnie dorosłych, gdzie tutaj to wszystko, co się zadziewa przez te 3 dni w Rzeszowie i tam w tych mniejszych bibliotekach w regionie. Później ma takie podsumowanie w Teatrze Maska w Rzeszowie, że ci wszyscy uczestnicy się spotykają i rozmawiają o tym, co się zadziało, jakie to ma przełożenie na zmianę punktu widzenia wychowawczego, edukacyjnego, jak to można wprowadzić do szkoły i co to dało w takie działanie właśnie wspólne razem, co to dało dzieciom, co to dało dorosłym, jak można po prostu do tego wszystkiego podejść inaczej w swoim życiu i co zmienić przede wszystkim. Więc tutaj Rzeszów, Koło Podkarpackie, Biblioteka Publiczna, bardzo dużo działa. Jestem bardzo dumna z tego, że ten festiwal literacki już miał właśnie kolejną odsłonę, że przyjeżdżają gwiazdy na ten festiwal, że coraz więcej osób bierze udział i coraz więcej mniejszych też instytucji się do tego festiwalu dołącza w kontekście prowadzenia też zajęć i też tutaj tworzenia tego programu. Stowarzyszenie mamy od 4 lat obchody Tygodnia Biblioterapii i to jest takie nasze święto, gdzie przez cały tydzień od 14 do 21 listopada świętujemy moc książki terapeutycznej. I w związku z tym odbywają się różne działania promujące właśnie biblioterapię. Odbywają się kiermasze, warsztaty, wykłady online, akcje właśnie takie promocyjne związane właśnie z recenzowaniem, rozmawianiem na temat książek. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. My ze swojej strony, z ramienia zarządu proponujemy pewne działania, ale też te propozycje spływają z całej Polski, bo tych instytucji biorących udział w tym tygodniu biblioterapii jest co roku coraz więcej. Też dołączają się szkoły polonijne zagraniczne do udziału, do świętowania. Łączymy się z nimi też przez internet, więc też oni biorą udział w naszych działaniach, my bierzemy udział online w ich działaniach, więc to też jest takie fajne, że tutaj jakby łączymy w tym święcie zasoby i siły i też tutaj właśnie to czuć taką moc biblioterapeutyczną, taką wspólną, że tutaj cieszymy się z tego, że pomagamy w ten sposób, że działamy i dużo wokół tego się pięknych rzeczy tworzy, że młodzi ludzie, którzy współtworzą z nami ten program, mają też swoje pomysły na promowanie literatury, prowadzą podcasty, rozmowy o książkach takich ich, swoich książkach, które im pomogły, tworzą filmiki, tworzą jakieś takie różne takie działania, jakieś plakatowe, takie jakieś scenki dramowe, akcje takie, flashmoby, konkretnie daną książkę jest konkretnie z danym problemem, więc naprawdę tych pomysłów jest bardzo wiele. Ja się bardzo cieszę, że przed ogłoszeniem tego tygodnia już wiem z jakich rejonów, z jakich placówek, z jakich właśnie instytucji, szkół spływają pomysły, bo mogę te pomysły z tym pomysłem się dzielić i przekazywać je dalej i mogą z tego korzystać inni. W zeszłym roku wzięło udział ponad 350 instytucji i naprawdę to jest duży sukces, że tak się wtedy łączymy. Jeśli chodzi o takie inne działania, no to ten cykl takiej sieci naszej ogólnopolskiej wsparcia i samodoskonalenia, sieć, która ma już drugą odsłonę, biblioterapia w kształtowaniu misji, kształtowaniu wrażliwości, bo tam zmienialiśmy po drodze temat, zrzesza około 100 pedagogów z całej Polski. Spotykamy się co miesiąc w takich naszych spotkaniach online'owych. Pierwsza część zawsze to jest część wykładowa, rozmawiamy na temat nowości wydawniczych, bądź tego, co psychologowie zauważają trudnego w kontakcie na przykład z młodzieżą, z dziećmi, w kontakcie wychowawczym, takim z zaburzeń psychicznych, jak tutaj możemy przeciwdziałać tutaj działając książką. A druga część jest to takie dzielenie się warsztatem. Są też zapraszani goście z naszego właśnie stowarzyszenia, które mają przećwiczone pewne rzeczy w kontekście takiego działania praktycznego.
1: Warto śledzić działania Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego, albo nawet i dołączyć, bo przecież dla każdego jest miejsce, kto jest zainteresowany. A już tak na koniec, czy masz takie swoje książki dla ciebie ważne, takie, które mogłabyś teraz polecić słuchaczom? Bo oczywiście tego jest coraz więcej na rynku wydawniczym i dla małych dzieci jest bardzo dużo takich, jak oswoić lęk, jak oswoić pierwsze dni w przedszkolu, czy takie jak dobrze zasypiać. No, niektóre naprawdę są wspaniałe i są też z takimi prowadzeniami dla rodziców czy dla opiekunów, którzy czytają te książki, jak zadawać pytania, o co zapytać, są rysunki, czyli są nawet takie instrukcje oparte na procesie biblioterapeutycznym, o którym też wspominałaś. No ale czy ty masz takie książki?
0: Tak, ulubione? Ja mam całą taką gamę książek,
1: do których
0: sięgam wtedy, kiedy właśnie tego potrzebuję, bo oczywiście tak na co dzień to wszystkie takie metodologiczne i merytoryczne książki czytam, które są mi potrzebne po prostu do pracy zawodowej, ale takie takie moje książki to są te, oczywiście te takie kobiece, do których się jawnie przyznaję, bo lubię Barbarę Wysoczańską, lubię Iwonę Chmielewską, lubię Reginę Bret, no po prostu ta Regina Bret to u mnie leży na parapecie w mojej sypialni, do której sięgam tak, jak się sięga po to, żeby na chwilę zagłębić się w tekście, w krótkim reportażu, w krótkim liście, który ma dwie strony i to mi wystarcza. To są oczywiście wiersze księdza Twardowskiego. To są wiersze Czesława Miłosza, bo to też lubię, Poświatowską. Z literatury pięknej to wszystko, co mi się tam nawinie tak pod ręką, które to jest takie kobiece, takie obyczaje luźne, o właśnie, które, przy których książkach też odpoczywam, ale też odnajduję kawałek siebie, jak tego potrzebuję po prostu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że gościnią audycji była Justyna Jurasz.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja życzę Państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: piosence słyszeliśmy coś o wietrze. No wiatr może wiać, ale więcej o pogodzie za kilka chwil, teraz już godzina 22. W Opolu przy starym DPS-ie mają powstać m.in. mieszkania dla seniorów. Pytamy też, o czym Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Do połowy października leśnicy i policja prowadzą akcję jesień.
1: Wiadomości Radia Opole.
0: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Budynek po starym DPS-ie przy Chmielowickiej w Opolu zostanie wyburzony. Powstanie tam nowy obiekt, a w nim mieszkania dla seniorów, przychodnia i oddział środowiskowego domu samopomocy dla osób z Alzheimerem. Przystępujemy do pracy koncepcyjnych, tłumaczył Łukasz Sowada, wiceprezydent Opola.
2: Głównym założeniem to są jednak mieszkania dla seniorów, natomiast w części parterowej lub w części jakiegoś segmentu tego budynku chcielibyśmy zabezpieczyć przestrzeń pod naszą przychodnię Centrum Zdrowia. Ona w tej chwili korzysta z 3 gabinetów w nowym DPS-ie, natomiast no, liczba pacjentów tam nam rośnie.
0: Trzeci moduł byłby przeznaczony dla osób z chorami otępiennymi.
2: Mamy sporo zgłoszeń ze strony mieszkańców, którzy chcieliby do takiego SDS-u przyprowadzać swoich starszych rodziców, dziadków. To by był SDS właśnie tego typu dla osób z zaburzeniami na 60 osób.
0: Koncepcja nowego budynku ma być gotowa wiosną przyszłego roku.
1: Twoje radio, twoje wiadomości.
0: Jeśli Rosja przyzna się do błędu, nie będziemy podejmować działań w sprawie naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. W taki sposób wicepremier, szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski skomentował wlot rosyjskiego śmigłowca do Polski. Maszyna znajdowała się na naszym terytorium kilkadziesiąt sekund.
3: Takie rzeczy się między sąsiadami zdarzają. Jeśli strona rosyjska powie, przepraszamy, pilot się pomylił, no to nie będziemy z tego robili wielkiej sprawy. No ale to ten, kto zawinił, musi poczuwać się do błędu.
0: Śmigłowiec przekroczył granicę z Polską na północ od miejscowości Braniewo. Polskie siły powietrzne poderwały myśliwce. W gotowości były naziemne systemy obrony.
1: Region, kraj, świat. W wiadomościach Radia Opole.
0: O kwestiach bezpieczeństwa i gospodarczych rozmawiał w Nowym Jorku prezydent Karol Nawrocki z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Do krótkiej wymiany zdań doszło podczas przyjęcia powitalnego organizowanego przez gospodarza Białego Domu w związku z rozpoczęciem Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Mówi minister Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta.
4: Rozmawiał oczywiście o kwestii stałej obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce, ale rozmawiał też o inwestycjach, o współpracy inwestycyjnej, bowiem jest szereg firm amerykańskich, które rozważają rozlokowanie swoich inwestycji w Warszawie.
0: Prezydent Karol Nawrocki przebywa w Nowym Jorku, gdzie odbywa się Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dosłownie przed momentem zakończyło się jego wystąpienie podczas debaty generalnej.
1: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
0: Co roku we wrześniu i październiku w opolskich lasach można spotkać więcej strażników leśnych. To za sprawą akcji Jesień, która odbywa się w całym kraju. Jesienią w lasach rozpoczyna się sezon grzybowy, pojawia się więcej spacerowiczów i rowerzystów, stąd większa potrzeba działań prewencyjnych, tłumaczy Jacek Boczar, rzecznik prasowy Nadleśnictwa Opole.
5: Jeżeli idziemy do lasu, to najważniejsze, żeby kogoś z bliskich poinformować, że do tego lasu w ogóle idziemy, że idziemy zbierać grzyby. Z osobami starszymi jest problem, często są takie zaginięcia, te osoby nie mają telefonów. To jest klasyk taki coroczny.
6: Po pierwsze, starajmy się nie wybierać do lasu w pojedynkę. Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną. Zabierzmy ze sobą również naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne.
0: Dodaje młodszy aspirant Karol Maryszczak z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Prace fotograficzne marzeny Ewy Krajewskiej zobaczymy w Prudniku. Wystawa jest zatytułowana Moje praskie impresje, miasto wyobrażone, a będzie prezentowana w ramach obchodów Dni Czeskich. Artystka jest bohemistką, filozofem i dyplomatką, mówi Sylwia Gawłowska-Müller, dyrektor Prudnickiego Ośrodka Kultury.
7: Będzie wystawa fotografii wykonanych przez tę artystkę w Pradze, w Czechach. To będzie jej impresja na temat jej wędrówek po Pradze. Na zdjęciach wykonanych przez Marzenę Ewę Krajewską zobaczyć będzie można zarówno te najbardziej reprezentatywne architektoniczne wizytówki miasta, jak i osobiste spostrzeżenia artystki w trakcie wędrówki po tym niezwykłym mieście.
0: Wernisaż w Prudnickiej Galerii na Poddaszu w piątek o 19:00. Wstęp jest wolny.
1: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
0: I zerkamy jeszcze co w pogodzie. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, po północy wzrastające do dużego, temperatura minimalna od 7 do 8 stopni. Jutro trochę chmur, trochę przejaśnień, trochę deszczu, trochę burz. No i właśnie w czasie burz, a propos wiatru, ten wiatr będzie wiał nieco mocniej, do 60 km na godzinę. Jutro temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni. I jeszcze spoglądam na radiowy termometr, a temperatura rzecz jasna spada, 8,2 stopnia w tej chwili.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.

0: O matko!
1: Katarzyna Dorost-Stachoń przed mikrofonem, minęła godzina 22, a to nasza cośrodowa audycja O matko. I dzisiaj w naszym studio gościmy Magdalenę Bury-Matczak, psycholożkę i psychoterapeutkę w trakcie szkoły psychoterapeutycznej, która będzie z nami dzisiaj rozmawiać i przybliżać trochę temat ADHD, nie tylko u dzieci, ale także u dorosłych. Będziemy mówić o tym, jak to wpływa też na rodzicielstwo. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Przede wszystkim chciałabym najpierw zacząć od tego, czym jest właściwie ADHD. Wiele się mówi, że dawniej po prostu dzieci były niegrzeczne, dzisiaj już jesteśmy trochę bardziej świadomi. Jak to ADHD się przede wszystkim objawia?
2: ADHD, mówiąc w takiej terminologii bardzo medycznej, to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi. A bardziej po ludzku idzie o to, że jest to takie funkcjonowanie mózgu, które trochę inaczej działa niż u takich osób neurotypowych, czyli osoby z ADHD inaczej kierują uwagę, inaczej zarządzają uwagą, mają trudności w planowaniu zadań, w wykonywaniu zadań. Trochę inaczej działa ich emocjonalność oraz reaktywność, czyli są szybsze czasami w okazywaniu emocji.
1: Mhm. Ale to nie znaczy, że te osoby w ogóle sobie nie mogą poradzić w takim codziennym życiu.
2: Nie, troszeczkę się zaskoczyłam, dlatego że osoby z ADHD dobrze sobie radzą, tylko koszt takiego funkcjonowania codziennego jest dużo większy niż u osoby neurotypowej. Możemy powiedzieć o tym, że osoby z ADHD działają w ciągu dnia tak, jak gdyby miały zaciągnięty hamulec ręczny w samochodzie, czyli jadą i trzymają ten hamulec ręczny, więc koszt takiej jazdy jest droższy. Nie? Myślę sobie o takim przełożeniu na paliwo, hamulce, klocki hamulcowe, olej, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do auta. To tak samo jest z osobami z ADHD, dlatego też mówimy o takim mocnym wypaleniu, ale też maskowaniu objawów ADHD w życiu dorosłym.
1: Mhm. A proszę powiedzieć, jeśli sobie myślimy o dzieciach, kiedy możemy zacząć zauważać jakieś cechy dziecka ADHD?
2: Myślę sobie o moim synu, który ma teraz 4 lata i oczywiście nie diagnozujemy tak małych dzieciaków, ale mój syn z dużym prawdopodobieństwem odziedziczył po mnie, po moim mężu, tęże neuroróżnorodność. No i Henio od samego początku jest mocno reaktywny, czyli potrzebuje bardzo mało bodźców, żeby się drzeć, mówiąc kolokwialnie, albo płakać, mówiąc łagodnie. Czyli on jest w układzie nerwowym mocno wrażliwy na bodźce. Szybko się przebodźcowuje, dużo płacze. Jak wejdzie w taki ciąg płaczu, to trwa naprawdę czasami 40 minut. Więc myślę sobie, że to jest jedna z takich rzeczy, po których możemy zobaczyć, że układ nerwowy dziecka funkcjonuje trochę inaczej. Nie są takie dzieciaki, które długo śpią, a są takie dzieci, które nie chcą spać. No i Henio swój pierwszy tydzień przespał, jak miał 2 lata i 8 miesięcy, więc to naprawdę sporo czasu nam zajęło. Ale to pokazuje o tym, że ten jego układ nerwowy jest bardziej wrażliwy niż neurotypowe układy nerwowe.
1: Mhm. Tak sobie myślę, ja mam w domu akurat 3-latkę. Właśnie, ona jest z tych dzieci, które nie potrafią usiedzieć na miejscu, bardzo szybko się nudzi jakąś zabawką i właśnie potem mogą pojawiać się pewnie takie symptomy, że czy to wszystko w porządku. Czy dzieci z ADHD właśnie mogą mieć trochę problemu ze skupieniem, z tą nadruchliwością już w takim okresie od niemowlęctwa?
2: Odpowiedź krótka brzmi tak, a odpowiedź dłuższa...
1: To zależy.
2: Brzmi to zależy, tak, czyli już znamy te odpowiedzi. Dlatego, że o ile nadruchliwość, czyli to takie skakanie, bieganie, wiercenie się, niemożność usiedzenia w miejscu jest, powiedziałabym, charakterystyczne, o tyle zdolność skupienia uwagi na rzeczach nudnych albo w ogóle skupienia uwagi, moim zdaniem jest zależne od tego, jak długo i jak często i czy w ogóle małe dzieci, tak małe dzieci jak 3-4-letnie, spędzają czas przed ekranem. Teraz często jest tak, niestety widzę takie obrazki na spacerach, że idzie mama w wózku, idzie tam roczne, 2-letnie dziecię i ma smartfona przed nosem. To takie dziecko, mózg takiego dziecka uczy się szybkiej gratyfikacji, czyli nagradzania, zobacz nowe, przeglądanie rolek. To wtedy to dziecko też nie potrafi utrzymać uwagi. Dlatego w odpowiedzi to zależy, idzie o to, że jeśli mamy dziecko, które jest stymulowane dodatkowo tabletami, telewizją, bajkami, psim patrolem, przepraszam, nie wiem, czy mogę tak mówić bezpośrednio, psim patrol nie jest okej, to wtedy trudno jest nam u takiego małego dziecka rozróżnić, co jest pierwotne, a co jest wtórne. Mhm. Ale generalnie tak, odpowiedź brzmi, czyli zaburzenia uwagi są mocno charakterystyczne dla dzieciaków małych też.
1: To jeszcze chciałam zapytać, ADHD głównie dziedziczymy? Jakie mogą być w ogóle przyczyny tego, że mamy ADHD? Mhm.
2: Mówi się o tym, że ADHD dziedziczy się w 70-80%, czyli to jest naprawdę spory kawał naszego DNA, które przekazujemy. Ale myślę sobie, że tak jak dziedziczymy różne rzeczy w kontekście tęczówkę oka, kształt nosa, zdolność przeżywania smutków tego świata, to czasami mamy jakąś tam losową sytuację i wychodzi nam z rodziny nie neuroróżnorodnej osoby, neuroróżnorodna, ale jednak 70-80% to jest dziedziczenie.
1: No to jeszcze zapytam, jak często zdarza się sytuacja, że rodzice nie wiedzą, że mają ADHD? A potem okazuje się, że no właśnie, idą z dzieckiem na diagnozę i odkrywają w sobie, że no może to jednak trochę moich cech wspólnych ma. Mhm.
2: Taka sytuacja zdarza się bardzo często. Ja nie pracuję z dziećmi, pracuję z osobami dorosłymi, więc mam tą drugą część odpowiedzi na to pytanie. Jak pracuję z osobami, które przychodzą, często jest tak, że ich dzieciaki już mają diagnozę i one myślą sobie, a może ja też. I rzeczywiście tak jest, że jak rodzic wypełnia testy, w zależności od tego, jak dziecko jest diagnozowane, albo odpowiada na różne pytania, to część z tych pytań sam przeżył, bo w takim znaczeniu, że jest pytanie o to, czy na lekcjach Jasiu się rozprasza i patrzy na za okno. I rodzic sobie wtedy myśli, ej kurczę, ja też na matematyce, która była tak strasznie nudna, gapiłem się na okno i patrząc na to okno, w mojej głowie toczyły się boje tam kosmiczne i różne fantastyczne rzeczy się działy i to był mój świat. Więc jak rodzic czyta, odpowiada, sprawdza, diagnozując swoje dziecko, często myśli sobie, że to jest tak naprawdę historia o nim. I w tym momencie klika zapadka pod tytułem kurczę, ja też mogę mieć ADHD.
1: Czy wtedy u rodziców pojawia się taka myśl, czy ja mogę być dobrym rodzicem, czy jestem dobrym rodzicem, czy sprawdzam się w tej roli rodzica?
2: Najpierw pojawia się inna myśl, tak naprawdę to dwie myśli. Mhm. Pierwsze uczucie, myśl, uczucie, to jest takie werbalizowanie ów, wszystko ze mną okej. Okay. Czyli przez całe życie, mając 30, 20, 40 lat, 20 nie, ale 30, 40 lat, myślałam, że coś ze mną jest nie tak, że to ja zapominam, że to we mnie taki problem, że nie umiem się skupić. I nagle okazuje się, że to, na co, z czym ja sobie do tej pory nie radziłem, jest nazwa. Nie? I człowiek odczuwa taką ulgę, wszystko ze mną okej, mój mózg działa inaczej. A z drugiej strony reakcja jest związana z poczuciem winy, że to przeze mnie moje dziecko ma to samo. Nie? Czy, że to przeze mnie moje dziecko będzie tak samo cierpieć, dlatego że często z ADHD łączony jest lęk społeczny, przed oceną innych, przed tym, że znowu się jakoś dziwnie zachowam, coś powiem nie tak, jak trzeba. Więc rodzice mają w sobie takie poczucie winy, związane z tym, że to przeze mnie. A dopiero potem myślą o funkcjonowaniu w takiej rodzinie neuroróżnorodnej. Mhm.
1: Tak sobie myślę, że choćby wśród moich znajomych, osoby, które deklarują, że są ADHD, to są osoby bardzo otwarte, kreatywne, takie faktycznie, które mają 100 pomysłów na minutę. I tak się zastanawiam właśnie, gdzie tutaj ten lęk, czy on jest gdzieś dopiero w środku i w domu, podczas, nie wiem, spokojnego wieczora dopiero przychodzi czas na kalkulacje?
2: Bo pani mówi o osobie dorosłej, która sobie funkcjonuje i dopasowała trochę to życie i wymagania społeczne do siebie, nie? Czyli ja jestem kreatywna, jestem w jakimś zawodzie, w której ta kreatywność jest pomocna. Można byłoby zapytać, nie? Mm-hmm. Czy jak ja siedziałam na tej matematyce i myślałam tylko o tym, żeby malować śleczki na marginesie w zeszycie, a wtedy nie można było malować nic w zeszycie, ponieważ tak. To oznaczało, że nie słuchasz nauczyciela, to czy wtedy ta kreatywność była moją siłą, czy raczej czymś, co ja chciałam nie chcieć? Chciałam nie chcieć. Właśnie czymś, co przeszkadzało. Więc jeśli teraz myślimy sobie o osobie dorosłej, która świetnie odnalazła się w świecie ze swoją neuroróżnorodnością i czyta to jako siłę, to super. Jakby to myślę sobie, że to jest naprawdę wyjątek, ale też dobra robota całego otoczenia i tejże jednostki. Niemniej, jak myślimy sobie o naszym dzieciństwie, w którym musieliśmy siedzieć, my tutaj mamy krzesełka, które się ruszają. Pani się rusza, nie? Ja się ruszam. A w szkole nie można było się ruszać. Tak. Nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy pamięta huśtanie się na krzesełkach. No to moja nauczycielka zawsze mówiła, nie, Magda, nie huśtaj się, się wywalisz. I różne rzeczy. Tymczasem teraz to ruszanie w pani przypadku, kiedy pani, tak sobie wyobrażam, że pani praca jest dosyć dynamiczna, to trzeba się ruszać, to jest plus. Ale w szkole jak 45 minut, 8 lekcji, to był po prostu ciąg rzeczy, które związane było z cierpieniem. W sensie takim fizycznym czasami, mentalnym, tak. Psychicznym i człowiek chciał wyjść z tej sali, dlatego się gapił przez okno.
1: Czy pani zauważa, że coraz więcej osób dorosłych zgłasza się na diagnozy?
2: Tak, rzeczywiście tak jest i czasami się mówi o tym, że to jest teraz taka moda na ADHD. Trochę mnie to złości, ale też trochę rozumiem. Moda na ADHD związana z tym, że coraz częściej mówimy w ogóle o zjawisku ADHD, neuroróżnorodności, o spektrum, już teraz nie ma autyzmu, jest spektrum i to jest ekstra, a wydaje mi się, że po prostu nazywamy coś, co zawsze było, ale było nienazwane. Mhm. Czyli dawno temu, jak ja byłam w szkole jeszcze, no to w ogóle się nie myślało o tym, że dziewczynki mają ADHD. Dlatego, że najczęściej ADHD u dziewczynek jest bardziej ciche. Związane z zaburzeniami o uwagi, z takim rozmarzeniem, nie, że po prostu ona idzie i tam kwiatek zrywa i zapomina o okularach i dochodzi do szkoły, a tam nie ma butów na WF, ponieważ ma garść słoneczników w ręce. A chłopcy byli bardziej widoczni, no bo to taki stereotypowy chłopiec wiszący z żyrandola. No i teraz, jeśli sobie myślimy o ADHD u kobiet, to rzeczywiście jest dużo takich diagnoz, ale one nie są spowodowane tym, że no właśnie moda, albo nagle wszyscy chcą mieć ADHD, tylko tym, że teraz umiemy i mamy narzędzia do tego, żeby ponazywać pewne rzeczy. Że umiemy dostrzec, że jeśli mamy dziewczynkę, a nie z Zielonego Wzgórza, na przykład, w kontekście wszelkich marzycielskości, to umiemy i mamy narzędzia do tego, żeby określić, że jej funkcjonowanie, sposób postrzegania świata, ta nadgadatliwość, a nic Zielonego Wzgórza i te wymyślanie słów i to życie w fantazji. Mhm. Tak na świeżo jestem, bo oglądałam akurat nie serial Ania z Zielonego Wzgórza i to jest piękny przykład. Nie? Kiedyś się tego nie nazywało. Kiedyś ona po prostu była dziwna, trochę inna, nie?
1: Tak.
2: A teraz mamy na to określenie. Mhm. Rozgadałam się w odpowiedzi na pytanie o diagnozowanie.
1: Tak, ale chciałam jeszcze zapytać, ADHD bardziej dotyka dziewczynki czy chłopców, czy tutaj można powiedzieć, że porówno?
2: Jest równość akurat nie w tym, bo w ogóle jak sobie myślimy o ADHD, to są trzy typy. Taki typ związany z uwagą, czyli ja często tracę uwagę, tracę zdolność bycia tu i teraz i uciekam na przykład w swojej myśli. Taki podtyp związany z nadpobudliwością, czyli ja się muszę ruszać, żeby żyć, albo żeby myśleć, albo żeby być. No i takie łączenie. No i charakterystycznie mówi się o tym, że właśnie chłopcy mają więcej z tego nadpobudliwością, dziewczynki z deficytem uwagi, no i ten mieszany równo po wszystkich. Ale jednak jest to równo obdzielone przez obie płcie.
1: To chciałam jeszcze zapytać, bo nawiązała pani do tego, że mówimy więcej teraz i o ADHD, i o spektrum. No właśnie, czy na przykład i spektrum, i ADHD mogą też występować razem?
2: Tak. Jak ja zaczęłam diagnozować jakiś czas, kilka lat temu, to jeszcze nie mogło występować razem. Ale na szczęście nauka idzie ku przodowi. I już teraz mówimy o ADHD, czyli o takiej jeszcze bardziej skomplikowanej rzeczy, związanej z tym, że jest trochę spektrum i trochę ADHD, rzeczywiście tak. Ale to dziękuję, że pani o to zapytała, bo ten element z ADHD, czyli z łączeniem spektrum i ADHD, pokazuje, jak mocno nauka idzie do przodu i jak umiemy nazwać rzeczy do tej pory nienazwane. Czyli jak ja zaczynałam diagnozować ADHD, to nie mogłam napisać w diagnozie, że tam element związany ze spektrum.
1: Czyli wtedy ktoś miał albo autyzm, tak. Albo ADHD.
2: Tak. Tak, ja mogłam tam napisać zalecenia tam do diagnozy spektrowej, a teraz już można używać ADHD i coraz mocniej się o tym mówi, więcej się o tym mówi. Czyli jeśli ja na przykład jestem nadpobudliwa, ale lubię schematy, to jest w ogóle niesamowite, mówiąc potocznie brzydko, być może kombo, bo jeśli ja lubię schematy, powtarzalność,
1: pracę... Ciężko być ułożony.
2: Tak, i z jednej strony potrzebuję nowej stymulacji, to żeby się działo, to przez tydzień jestem zorganizowana, chodzę rano na basen, a wieczorem na jogę. A w drugim tygodniu wszystko mi się przewraca i postanawiam wyjść w góry i wrócić za tydzień. Więc jak mam takich pacjentów w gabinecie, to jest dopiero cierpienie, bo z jednej strony jestem taki, a z drugiej strony dokładnie inny. I połączenie i zaakceptowanie to jest naprawdę niezwykły kawał roboty do odhaczenia, nie? Że ja po prostu taki jestem.
1: A czy te osoby są właśnie rodzicami? One potrafią pogodzić to rodzicielstwo? No bo tak sobie myślę z perspektywy rodzica, że tutaj nie da się żyć z jednej strony bez planowania, z drugiej strony sama też po sobie wiem, że sporo chaosu, no bo te poranki u każdego wyglądają różnie i nieraz wychodzimy gdzieś tam z niedomytą pastą do zębów, bo zaraz ucieknie nam autobus i trzeba zdążyć do przedszkola.
2: Mhm. Rzeczywiście tak jakoś to jest, że rodzicielstwo wymaga stałości, organizacji, spokoju, czyli dokładnie tego, co przy ADHD jest najtrudniejsze. I jak nie wiemy, że mamy to ADHD, to, że jesteśmy mocno roztargnieni, mówiąc kolokwialnie i bardzo delikatnie, wywołuje w nas poczucie winy. Ale jak sobie umiemy ułożyć, że to nie chodzi o to, że jestem złą mamą, złym tatą, tylko że tak działa mój mózg i muszę znaleźć sposoby na to, jak go oszukać, to jest moja strategia radzenia sobie, oszukanie mózgu, to wtedy łatwiej mi jest ogarniać rodzicielstwo. I w odpowiedzi na pytanie, tak, znam osoby, które są mamami i tatami, mając neuroróżnorodności wszelakie. I myślę sobie, że z jednej strony jest to olbrzymi zasób, no bo kto z nas nie chciałby mieć tatę, który o 19 wieczorem zamiast czytać bajkę urządza spektakl i jest koniem i my tam na nim rumakujemy i robimy fantastyczne rzeczy, uciekając się do świata wyobraźni. No to są fajne rzeczy, nie? A z drugiej strony mój własny mąż wyszedł w październiku z naszym synem bez butów, w sensie syn był bez butów, nie? I to są takie rzeczy, które myślę sobie, dlaczego, nie? To nie było trudne założyć dziecku buty, ale tak dużo się działo w bodźcach, że no Henio poszedł, na szczęście krótko chodził.
1: To tak nasuwa mi się teraz pytanie o w ogóle funkcjonowanie osób z ADHD w związku. Jak tutaj dobrać partnera i właśnie czy ten partner potrafi zrozumieć?
2: Zdechnęłam. To jest niełatwa sprawa. Myślę sobie, że wymaga wzajemnego zrozumienia i olbrzymich pokładów cierpliwości. Są nawet książki już ADHD w związku. Niemniej jest to możliwe, tylko trudne. Jakoś tak się dzieje, że osoby neurotypowe łączą się w pary. Czyli łatwiej mi jest zrozumieć chaos albo ekstremalne zorganizowanie osoby, i dlatego jest mi właśnie w tym aspekcie bliska, no i tam się łączymy i żyjemy sobie. Niemniej, no trudno jest połączyć chaos z na przykład z koniecznością przyjmowania leków o stałej porze przez nasze dziecię, które jest chore, bo zaczyna się wrzesień i powrót do szkoły, przedszkola, nie? No to jest ekstremalnie trudne. Więc jak ja sobie pracuję z pacjentami, ale też myśląc sobie o moim małżeństwie, no to jest szereg strategii, mówiło o strategiach kompensacyjnych, czyli system znaczeń naszych wspólnych, opracowane metody, które pomagają. Na przykład nasz czteroniecałoletni syn, jak ma nie zapomnieć zabawki do przedszkola, no to mamy już opracowaną strategię, że on wieczorem kładzie tęże zabawkę pod drzwiami. I to jest jedna ze strategii radzenia sobie, że ja rano nie będę wiedział, którego pluszaka wziąć do przedszkola. Nie, że on po prostu czeka na mnie pod drzwiami. I w związku też możemy stosować takie rzeczy. Takie jakby kalendarze, kolory, tablice białe, w których zapisujemy różne rzeczy, współdzielony kalendarz na różnych platformach. Jakby jest to do zrobienia, ale to nie jest łatwe.
1: Mhm. Czyli wszystko kwestia wypracowania różnych rozwiązań i pewnie metody prób i błędów, no bo rozumiem, że trzeba było ileś razy tego misia poszukać i zapomnieć, żeby znaleźć takie rozwiązanie.
2: Tak. I mnie się wydaje, że to jest właśnie rola rodziców w kontekście, nie chcę nikogo obarczać ani dokładać kolejnej cegiełki pod tytułem muszę być jako rodzic.
1: Ale myślę, że to w ogóle może być dobry patent w ogóle dla wszystkich rodziców, bo kto z nas nie szukał misia albo negocjował, żeby nie brać tego największego królika do samochodu.
2: Mhm. Tak uważam, że każdy i każda z nas w rodzinie, w partnerstwie, w macierzyństwie, w ojcostwie może znaleźć, naprawdę wierzę, że to jest do zrobienia, zestaw narzędzi, dzięki którym zoptymalizujemy funkcjonowanie z neuroróżnorodnym mózgiem. Idzie o próbowanie, jednak o konsekwencje, w której trudno jest z mózgiem ADHD-owym, mówię o konsekwencji, że to jest mega trudna sprawa, ale jest to do zrobienia.
1: Chciałam jeszcze zapytać, bo sporo różnych rolek powstaje w mediach społecznościowych, materiałów, nie wiem, może wpadłam w jakieś algorytmy, ale wydaje mi się, że w ogóle sporo się teraz tego zaczęło pojawiać. Kiedy jest taki moment, że warto udać się do specjalisty, może najpierw porozmawiać, nie od razu wysyłać kogoś na diagnozę? Co może być takim punktem, że może jednak ja bym chciała sprawdzić, dowiedzieć się, czy te moje zachowania to jest... Mhm. To.
2: Najczęściej odpowiadamy tak, powiedziałam bliżej mnogiej, jako tam psychoterapeuci, kiedy dana codzienność wiąże się z cierpieniem. Czyli jeśli ja czuję, że ja nie ogarniam, Jeśli mam dużo rzeczy do zrobienia, a siedzę na łóżku i gapię się w ścianę i mój mózg robi error i mam poczucie, że to wszystko mnie przytłacza, to jest związane z cierpieniem. I w takiej sytuacji, w której ja nie wiem, jak wyjść z jakiegoś impasu, albo jak ogarnąć swoje życie, albo jak towarzyszy mi ciągłe poczucie winy, że drę się na swoje własne dzieci, a potem mam wyrzuty sumienia, bo tutaj mamy ten element związany z impulsywnością, nie? Że ja jako mama no potrzebuję niewiele, żeby mi tak strzeliło, wydrę się, mówimy o tej impulsywności, emocjonalności, a potem mam olbrzymie wyrzuty sumienia. Jeśli to mi towarzyszy często i te wyrzuty sumienia są na tyle głębokie, że powodują cierpienie i nie umiem sobie wyjść i myślę sobie o sobie, że jestem złym rodzicem, że nie powinnam mieć dzieci, bo takie historie też się zdarzają, no to jest taki moment, żeby przyjść, przegadać, porozmawiać i myślę sobie, że w pierwszej kolejności znormalizować, że każdy i każda z nas ma takie momenty w życiu, w których myśli sobie, że nie ogarnia macierzyństwa. Nie? To jakby to jest pierwsza rzecz, którą możemy usłyszeć, mam nadzieję, w każdym gabinecie.
1: Tak nawiązując właśnie do tych rolek, to widziałam takie zapowiedzi, że ile razy zdarzało ci się, że miałaś posprzątać, wstawić pranie, ugotować, a w sumie to wyciągnęłaś ciuchy z szafy, one leżą na łóżku i właśnie pomyślałaś, że pójdziesz posprzątać łazienkę.
2: Tak, to brzmi jak taka duża dysregulacja uwagi, nie? Że jakby lecimy za takim motylkiem, który dla nas jest teraz atrakcyjny, ponieważ w ogóle kończenie zadań jest śmiertelnie nudne. Lepiej jest zaczynać zadania, bo dają nam dużo dopaminy i to jest w ogóle fantastyczna sprawa, a kończenie no jak ślimak mniej więcej to jest to tempo. I rolki opowiadają o czymś, co jest charakterystyczne. Jednocześnie nie opowiadają o tym, jak sobie z tym radzić. Więc jeśli ja oglądam sobie rolki i wchodzę w ten wir, to mam takie przeświadczenie, że okej, ja tak mam, ja mogę tak mieć, to jest gdzieś tam o mnie, ale co dalej? No i jak już jestem na tym etapie, że coś sobie tam sprawdziłam, pasuje i nie wiem, co dalej, no to jest taki moment, który można pójść porozmawiać z kimś, kto się może tym zajmować. Nie?
1: A te diagnozy najczęściej kończą się samym papierkiem? Czy tutaj stosujemy jakąś suplementację? Da się coś z tym robić?
2: Krótka dla niecierpliwych, da się. A teraz dłuższa. Diagnoza to jest w zależności gdzie, ale powinien to być test, wywiad pogłębiony, najczęściej jeszcze z osobą bliską danej osobie diagnozowanej. Potem to jest trzy kartki opisowe. Idzie się z taką diagnozą do psychiatry albo psychiatrki i rozważana jest farmakoterapia, czyli dobór odpowiednich leków, które zmieniają funkcjonowanie mózgu. No i jakby to jest ta odpowiedź, nie? Że jakby rzeczywiście jest farmakoterapia, która pomaga i działa.
1: Czyli wtedy możemy się trochę bardziej skupić, wyciszyć?
2: Tak. Ja uśmiechnęłam się czymś tak, ale generalnie leki tak działają, że ja mam takie obserwacje, że łatwiejsza jest selekcja bodźców, to znaczy w praktyce, że jeśli mam do zrobienia pranie, sprzątanie łazienki, raport jakiś nienawidzę szef kazał i pójść na 15 odebrać córkę z przedszkola, to często u osób z ADHD-owych zdarza się tak, że one czekają na tą 15 i do 15 nie są w stanie się zorganizować. A leki na ADHD pomagają ustrukturalizować i wybrać te bodźce, którymi chcę, ja chcę, żeby mój mózg się zajmował. Czyli ja decyduję, że teraz piszę raport, ja decyduję, że teraz jest łazienka, a potem o tej 15 odbiór po córkę. I leki na ADHD dają poczucie wpływu na to, o czym myślę. Bo często właśnie u osób dorosłych z ADHD mówimy o takim, ja to nazywam kociokwikiem, ale o tym, że myślę, planuję, cały czas jestem w głowie. A farmakoterapia powoduje, że ja mogę sobie te myśli poukładać w odpowiednich pudełkach i dopiero jak chcę sobie myśleć o kwiatkach na tarasie, to sobie wyciągam to pudełko i myślę o podlaniu kwiatków na tarasie. I to jest fantastyczne.
1: To jakie są te najtrudniejsze momenty rodziców z ADHD? Z czym oni mają największe trudności?
2: Zdecydowanie z harmonogramem dnia. Czyli jeśli mam dziecko szkolne i ono idzie na 8 do szkoły, a ja do pracy, to tu jest łatwo. Po prostu musimy wyjść i się nie spóźnić. No, czasami się spóźniamy, ale idziemy na drugą lekcję, albo na trzecią, to już nie, tak aż się moi pacjenci nie spóźniają, ale czasami zdarza się, że na drugą. No więc wyjście, jakby chaos wyjścia. Potem sobie każdy żyje swoim życiem i dzieciaki wracają do domu i trzeba je przypilnować, żeby wypełniły lekcje, żeby zrobiły lekcje, zadanie domowe. I to jest trudne. Dlatego, że w głowie takiej mamy albo taty jest myśl, moje dziecię 8 godzin w szkole, niech sobie odpocznie. A dziecko, jeśli jest neuroróżnorodność, odpoczywa sobie i trudno jest wejść z powrotem w rytm, siedzę, wypełniam zadanie z matematyki. I czasami, przepraszam, rodzice mają też trudno, żeby wejść znowu w ten rytm, że o 15 czy o tam o 17 są lekcje i trzeba je odrobić. Więc jeszcze obiad gdzieś pomiędzy ugotować. To jest trudne, czyli tak naprawdę harmonogram dnia, przebodźcowanie, czyli jeśli moje dziecko z ADHD ciągle gada, a gada, ponieważ sobie tak reguluje emocje pewnie, to jak ja słyszę cały czas, to mam takie informacje, że czasami rodzice przestają słuchać, tylko robią i to przebodźcowanie jest trudne. Więc w porównaniu z taką, chciałam powiedzieć tradycyjną rodziną, ale z taką rodziną neurotypową, to jest większy chaos, większy bałagan, poszukiwanie skarpetek, kluczy i gubienie butów na WF. Więc takie niezaopiekowane ADHD rodzinne powoduje, że dzieciaki żyją w totalnym chaosie. I to mi się wydaje najtrudniejsze, że nie ma tej przewidywalności, nie? Że załóżmy, mówię sobie takie teraz, pomyślałam sobie o takich skrajnych przypadkach.
1: Tak, tak.
2: Sobotę, drugie dzieci, idziemy do zoo. No i wstajemy o godzinie 10, szukamy butów, nie wiadomo, gdzie są kurtki, napięcie rośnie, wszyscy zaczynają na siebie wkurzać, jest coraz więcej dźwięków. No i w końcu mama, tata wybucha i to zoo, które miało być miłe i fantastyczne i tam mieliśmy zjeść śniadanko, okazuje się, że idziemy tam na kolację, jeśli w ogóle idziemy i trzymamy się za rączki. To ten chaos, dysorganizacja i poczucie tego, że nie ogarniam. To wydaje mi się to najtrudniejsze.
1: Są takie sytuacje, że dzieci, które nie są ADHD, mogą właśnie przejmować te cechy od rodziców właśnie poprzez obserwację tych zachowań, tego chaosu?
2: Oczywiście, że tak, odpowiedź. Tak, dlatego, że jako dzieciaki uczą się od nas zarządzania czasem, tak samo jak uczą się zarządzania finansami, albo się nie uczą. Więc jak nawet jestem dzieckiem zupełnie neurotypowym i mam takich ADHD-owych, spektrowych rodziców, to, no to oczywiście, że przejmuję ich nawyki, sposób patrzenia na świat, też interpretacji tego świata, nie? Czy ten świat jest zagrażający, przewidywalny, czy mi sprzyja, czy raczej jest wiecznym chaosem, w którym ja tam pyłek muszę się odnaleźć. Tak, tak, to jest przekazywane w sposobie nawet myślenia o świecie.
1: No to pytanie, jak zadbać o siebie w tej relacji rodzic-dziecko, kiedy właśnie rodzice często bywają przebodźcowani swoimi dziećmi, na przykład słysząc 40 raz, a dlaczego, no to myślę sobie, że rodzicom z ADHD jest jeszcze trudniej przetrwać te wszystkie pytania i bodźce, no a o siebie też trzeba zadbać.
2: Tak, i odpowiedź chyba się nie spodoba, dlatego że jeśli ja chcę, używając tego określenia pani, przetrwać w rodzicielstwie jako mama, to muszę zdecydowanie najpierw zacząć od siebie. Czyli jeśli ja mam skłonność do przebodźcowywania się, a nie wszyscy mają taką samą wrażliwość, taką samą wrażliwość na dźwięki, światła, albo pracuję w miejscu, w którym jest dużo świateł i dźwięków, coś ciągle się dzieje, to mój organizm jest naturalnie przebodźcowany. I jeśli ja nie znajdę sposobów uziemienia siebie, takiego przytulenia samej siebie, to trudniej mi będzie zapanować nad reakcjami własnymi wobec dziecka. Czyli jeśli ja pracuję w stresujących warunkach, to załóżmy, zanim wrócę do domu, przejdę się 10 minut po parku z wygłuszającymi słuchawkami, czyli odetnę się od bodźców. Będę patrzeć tylko w dal, coś, co mnie uspokaja. I jeśli dam sobie 10 minut na to, żeby się uziemić, trochę otulić, to łatwiej mi będzie z takiego poziomu wyregulowanego układu nerwowego wejść w interakcję z dzieckiem, które jest krzyczące, na pewno jest energiczne i takie rozradowane, że nas widzi i musi nam miliard rzeczy powiedzieć.
1: Mhm. No właśnie, bo jeżeli się nie wyregulujemy, idziemy tacy nabodźcowani i wchodzimy do takiego domu, gdzie wita nas nasza gwiazda, która chce nam właśnie streścić cały dzień w szkole czy w przedszkolu i do tego jeszcze potrzebuje animowania swojego czasu do wieczora, no to potem mogą się rodzić te niepotrzebne konflikty.
2: Tak, wtedy po prostu mamy za dużo. Mówimy o tym, że układ nerwowy nam się wyłącza, czyli

0: No i wiem, jaka jest funkcja tego gadania, że inaczej czasami po prostu, jak nie wygadać nasze dzieci, to mu mózg wybuchnie, to łatwiej jest mi zrozumieć, ale i tak muszę najpierw zadbać o siebie, żebym ja pomieściła to gadanie tego dziecięcia, nie? Czyli mogę po powrocie do domu powiedzieć: dzieciaki, potrzebuję 15 minut i za 15 minut jestem dla was. Wracam, idę na górę albo gdziekolwiek mogę, zamykam się, jestem tam w tych wygłuszającym miejscu, w jakiejś kotłowni i potem wracam i jestem dla tych dzieci. I to jest też piękna nauka samoregulacji dla tych dzieciaków, nie? One się uczą tego.
1: To, czego jeszcze mi zabrakło, to rodzeństwa. Jak tutaj funkcjonują rodzice i dzieci, kiedy na przykład tylko jedno z dzieci ma ADHD?
0: Znaczy, to jest bardzo trudne, dlatego że jeśli jednego dziecka jest za dużo, za wszędzie to dziecko jest, za głośne, to drugie, neurotypowe, no to jest dużo zależności, nie? Ono się czuje czasami pominięte, niedostrzeżone, takie w drugiej kolejności, no bo ona sobie da radę, ona jest grzeczna, a to niegrzeczne trzeba ogarnąć. Więc jeśli mamy rodzeństwo typowe, neurotypowe i neuroatypowe, no to wydaje mi się, że to jest jeszcze więcej wysiłku od rodziców, ale w tym znaczeniu, żeby, w cudzysłowie, ogarnąć to neurotypowe i zaopiekować się tym neurotypowym, żeby ono nie czuło się pominięte w związku z tym, że jest takie typowe, nie? Po prostu ogarniające same siebie.
1: No. A to częsty problem, że zapominamy na przykład o tym drugim dziecku?
0: Tak. Tak.
1: Czy zapominamy w cudzysłowie oczywiście.
0: Pomijamy.
1: Nikt specjalnie tego nie robi.
0: Jest to rzeczywiście trudne, dlatego że jeśli ja jako rodzic ogarniam rano przebodźcowujące mnie dziecko i siebie też, i ono jest takie, które zapomniało butów, że jest plastyka i trzeba zabrać liście i ja po prostu się skupiam na tym, żeby przetrwać i żeby to dziecko poszło do szkoły, to, które się samo ogarnęło i zrobiło lekcje zadane do szkoły, no to ono siłą rzeczy jest jakby w drugim polu mojego widzenia. Potem idę do pracy i myślę o tym, czy tamto neurotypowe będzie miało uwagę w dzienniczku pod tytułem: Henio popchnął z kolegę i ten ma guza. To u mnie tak było. Czy też myślę sobie o tym, że to będzie wszystko w porządku. Wracam do domu i znowu to samo, nie? Że tamten jest mocniejszy, głośniejszy, bardziej widoczny, a to drugie neurotypowe jest po prostu czekające na obiad i patrzące na mnie z wielką miłością. Więc wydaje mi się, że trochę naturalnie to, co jest głośniejsze, jest bardziej dostrzegalne. Może tak. Nie, że to, co jest głośniejsze, bardziej słyszymy. To, co jest przed naszymi oczami i do nas gada, widzimy. A to, co jest z tyłu, jest cichsze, no to pomijamy i świadomie musimy zwracać uwagę na to, co jest niewidoczne i niesłyszalne, nie? Czyli na to nasze drugie dzieci.
1: Jak już nasze dzieci pójdą spać i chcielibyśmy wyregulować się, jakie tutaj możemy dać złote rady rodzicom? Z czego warto skorzystać, żeby może te poranki chociaż były troszkę łatwiejsze?
0: Rady w kontekście małżeństwa, bo to też ciekawe, czy rodzicielstwa?
1: Możemy i takie, i takie.
0: To najpierw punkt pierwszy, czyli rodzicielstwo. To dobrze jest, jak dzieci już sobie śpią i wiem, że mam takie tendencje do analizowania całego dnia, nie? Myślenia o tym, co będzie na przyszłość. I to z duża część mojej energii, to mogę sobie spisać te rzeczy. Nie?
1: A czy z drugiej strony to też jest takie przeżywanie dnia i rozpamiętywanie, kto co powiedział i a może jednak mogłam zrobić to inaczej, albo czy on na pewno miał dobre intencje, takie analizowanie w głowie?
0: Tak, jakby treść tego analizowania, o którym pani teraz powiedziała, jest charakterystyczna, ale nie tylko dla osób z ADHD. Nie, bardzo często jest, czy jak on na mnie spojrzał, a ja mu odpowiedziałam, mogłam powiedzieć inaczej. Tak. I to jest obciążające bardzo mocno i jednocześnie wynikające akurat nie tu przy ADHD z lęku. Czyli jeśli ja jestem ADHD-ową kobietą, która szybciej mówi niż myśli, nie? To takie też charakterystyczne dla dawnych czasów, i powie mi się trochę za dużo, albo na przykład jadę do pracy pociągiem i w pociągu spotkam fajną panią i po prostu zacznę ją opowiadać, bo to jest taka impulsywność, że my ADHD-owi ludzie czasami mówimy za dużo, ale nie w takim znaczeniu brzydkim, że tam ty jesteś niedobry i ci powiem, tam sobie pójdziesz, tylko za dużo w kontekście ujawniania siebie. Za dużo mówimy o sobie. No i ta babcia, co żeśmy ją spotkali w tymże pociągu, no wie o nas wszystko, łącznie z tym, jak mamy na drugie imię. I wracamy do domu, myślimy sobie: Boże, no znowu po co ja żem tyle gadała? W ogóle to jest o czym ta historia? To spisanie sobie na przykład,

0: nie? Coś takiego. To powiedział mój neurotypowy mózg. Odczep się od niego i daj sobie spokój, czasu nie cofniesz. To może to pomoże. Bo zadręczanie się czymś, na co już nie mamy wpływu, bo tym pociąg odjechał, i to jest jednostronnie obciążające nas. I potem na przykład mamy mniej energii, żeby być zrównoważonym, bardziej wspierającym, empatycznym rodzicem. I jak te dzieci śpią, to mogę to zrobić, czyli sobie pospisywać różne rzeczy. Ale mogę też przygotować rzeczy na jutro. Ten pluszak, sprawdzić strój na WF albo przekąski do szkoły, żeby rano mieć więcej czasu na niespodziewane wydarzenia, które pewnie i tak będą miały miejsce.
1: To na koniec, bo już czas nieubłagalnie nas goni. Co chciałaby Pani przekazać rodzicom z ADHD?
0: Drodzy rodzice z ADHD i różnymi neuroatypowościami, serio, najważniejsze mnie się wydaje jest to, żeby zadbać o siebie i o własne wyregulowanie. Czyli znajdźcie sposoby, które odciążają was, wasz układ nerwowy od tego przebodźcowania dniem całym, czyli od dźwięków, światła, stresu, ludzi, obowiązków, powinności i tego, że trzeba zrobić ogórkową na jutro. Jeśli znajdziecie sposób na to, żeby siebie ugruntować, ale też, mówiąc kolokwialnie, odczepić się od siebie, czyli z tymi wymaganiami to dość, takimi przesadnymi wymaganiami, to to naprawdę pomaga w macierzyństwie, w ojcostwie, w rodzicielstwie i pokazujecie swoim neurotypowym dzieciakom, że można sprawnie i satysfakcjonująco funkcjonować, mimo tego, że nasz mózg inaczej interpretuje ten świat. A jak się można ugruntować i wyciszyć? W zależności od potrzeb. Albo idę do ciemnego miejsca i robię nic i nikt do mnie nic nie mówi, albo sobie idę pobiegać, bo to też jest okej, nie? Albo szukam coś, co mi pomoże być spokojnym w ciele, nie? Czyli bez takiego rozedrgania. Jeszcze muszę to zrobić. Jezu, zapomniałam. O nie. Tylko, nie? Oddychanie. Oddychanie jest
1: fajne. No właśnie, oddychanie, joga może.
0: Oziemianie, joga, tak. To te wszystkie elementy, które spowalniają. Można zrobić sobie taki eksperyment, bo dobrze działa na układ nerwowy, który jest takim mocnym pobudzeniem. Zachęcam, drogi rodzicu, do spływania. Spowalnianie ruchów. Czyli jak ja jestem w takim kociokwiku myśli do zrobienia jeszcze, co ja mam zrobić, to celowo, intencjonalnie i myślę sobie, że nawet wkurzająco, też może być, spowalniam swoje ruchy. Nie? Czyli ja po prostu wolniej chodzę, wolniej oddycham, wolniej myślę, to może być trudne, ale wszystko robię wolniej. I wtedy mój układ nerwowy dostaje informację, dobra, niebezpieczeństwo minęło, wszystko jest pod kontrolą i można sobie nawet ziewnąć. Samo ziewnięcie jest dla układu nerwowego oznaką, że jest bezpiecznie. I to byłoby też ciekawe doświadczenie.
1: Myślę, że zostawimy naszych słuchaczy z tą myślą. Pięknie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, gościem o matko była pani Magdalena Bury-Matczak, psycholożka i psychoterapeutka w trakcie nauki. Myślę, że trochę udało nam się rozjaśnić ten temat i być może ktoś skorzysta z tych cennych rad.
0: Dziękuję ślicznie i trzymam kciuki. Damy radę z tym rodzicielstwem.
1: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
2: O matko!

powiedzieć, nie rozumiem, co się ze mną dzieje. W środku coś mnie kłuje, ale co to, nie wiem, boli i pulsuje. Dobrze, że mam ciebie, dobrze, że mam ciebie.

0: patrzy. Łap ciepło, a łzy niech lecą, bo nikt mnie nie wzrusza tak.
1: Radio Opole. Wieczór w najlepszym towarzystwie.

0: umysł.
1: Takie przyjemne dźwięki w Radiu Opole. Teraz zbliża się godzina 23 i czas już na wiadomości. Proszę z nami zostać. A w nich wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego w Nowym Jorku. Zaprosimy też na Dni Seniora z ZUS-em. Za nami Opolski Salon Maturzystów. Pytamy młodych ludzi o plany na przyszłość.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Zapraszam, Agnieszka Wawer-Krajewska. Polska opowiada się za stabilnym finansowaniem misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych, mówił prezydent Karol Nawrocki podczas swojego wystąpienia w ramach 81. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Prezydent podkreślił ogromne znaczenie misji pokojowych, nawet jeśli strona polska ma zastrzeżenia do efektywności Rady Bezpieczeństwa ONZ.
3: Szanujemy dokonania Organizacji Narodów Zjednoczonych w utrzymywaniu i budowaniu pokoju w wielu zakątkach świata. Rola operacji pokojowych ONZ dla zapobiegania odradzaniu się konfliktów jest niezaprzeczalna. Polska opowiada się za stabilnym finansowaniem misji pokojowych i przyznawaniem im bardziej przejrzystych mandatów, uwzględniających również zadania związane z ochroną ludności oraz wsparciem dla odbudowy instytucji państwowych.
1: Prezydent dodał, że Polska wypełnia swoje zobowiązania dla światowego bezpieczeństwa, uczestnicząc w operacjach pokojowych ONZ, m.in. w Libanie.
2: Twoje radio, twoje wiadomości.
1: Ochrona przed oszustami i fałszywymi informacjami. Takie będą tematy przewodnie zbliżających się Dni Seniora. Będzie to 10., a więc jubileuszowa edycja wydarzenia współorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS Województwa Opolskiego.
4: Wszystkich opolskich seniorów zapraszamy w październiku na wydarzenia organizowane nie tylko przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale też przez naszych partnerów. Będziemy organizować wydarzenia nie tylko w placówkach ZUS-u, ale też w placówkach samorządowych czy w innych miejscach publicznych. Na naszej stronie internetowej dostępne są szczegółowe informacje na temat Dni Seniora i harmonogramu wydarzeń.
1: A pierwsze spotkanie w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu 1 października od godziny 9 do 15.
2: Wiarygodnie i tak jak lubisz.
1: Wykłady, oferta edukacyjna, wskazówki, jeśli chodzi o ścieżkę zawodową. Opolscy maturzyści mieli okazję porozmawiać ze specjalistami oraz przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z Wrocławia. 20. Opolski Salon Maturzystów odbył się na kampusie Uniwersytetu Opolskiego. Podczas wydarzenia maturzyści tłumnie odwiedzali stoiska z ofertami kształcenia i rozwoju ścieżki zawodowej.
5: Po maturze tak myślę, czy nie pójść na inżynieria, a tak dokładniej to automatyka, robotyka. Pewno trzeba będzie posiedzieć nad tymi książkami i wkuwać.
6: Porucznik Marek Wręczycki, oficer prasowy 17. Opolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zapraszamy do wstępowania do służby wojskowej, nie rezygnując z życia prywatnego, bo Wojska Obrony Terytorialnej dają taką szansę.
7: Droga po maturze już wybrana.
8: Chcę iść na logopedię. Będę musiała zdawać maturę z rozszerzonego polskiego i chciałem jeszcze rozszerzony niemiecki zdawać.
1: Opolski Salon Maturzystów z mikrofonem Radia Opole odwiedził Adam Wołak.
2: Wiadomości Radia Opole.
1: Nie będzie opłat przy Centrum Handlowym Karolinka w Opolu. Na czas rozbudowy galerii władze obiektu postanowiły, aby od 1 października znieść opłaty za parkowanie. Przypomnijmy, rozbudowa galerii wystartowała z początkiem września. Wiąże się to ze zmniejszeniem liczby miejsc postojowych i nową organizacją ruchu.
2: Radio Opole. Twoje źródło informacji.
1: Porażką 28-29 ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To jeden z etapów przygotowań do grudniowych Mistrzostw Europy, które odbędą się m.in. w Polsce, mówi rozgrywająca Aleksandra Rosiak.
9: Na pewno nastawienie nasze się nie zmienia, bo chcemy wygrywać. Chcemy na pewno ćwiczyć różne ustawienia i wyciągniemy wnioski z dzisiejszego meczu i do kolejnych dwóch meczy. Myślę, że będziemy już lepiej przygotowane i będziemy znajdować więcej rozwiązań. Na pewno chcemy wygrywać. Musimy czuć tą rywalizację, bo to tak naprawdę będzie nas czekać w grudniu. Musimy wyciągać z tego turnieju jak najwięcej lekcji tak naprawdę, bo w tym momencie jeszcze możemy się z tego uczyć, możemy to poprawiać, żeby po prostu w grudniu jak najmniej się nam tego zdarzało.
1: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z drugą drużyną Norweżek.
2: Klikasz i jesteś na bieżąco. www.radioopole.pl. Pogoda.
1: Przed północą zachmurzenie umiarkowane, po północy nieco większe, temperatura minimalna od 7 do 8 stopni. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu, ale możliwe również słabe burze. Temperatura maksymalna od 14 do 16 stopni. Radiowy termometr pokazuje w tej chwili 7,5 stopnia.
2: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka. Klasyka wieczorową porą.
0: Dobry wieczór, Witold Sułek. Dziś w audycji będą rządziły kwartety smyczkowe i nieprzypadkowo będzie też w audycji gościni skrzypaczka, członkini i współzałożycielka kwartetu Sforza Quartet. Porozmawiamy i o tym, co grają, co ten kwartet ma jakby w swoich planach, co już wykonuje, gdzie możemy ich posłuchać. Będzie tego dużo, a że jest to kwartet smyczkowy, więc wypełni naszą audycję również muzyka kwartety smyczkowe. A zaczniemy od kompozycji, która oryginalnie nie należy do świata tak zwanej klasyki. Viva la Vida, jeżeli ktoś słucha rocka, to może kojarzyć z grupą Coldplay. Ale nie jest też niczym nowym to, że bardzo wielu artystów tak zwanej muzyki poważnej sięga po repertuar rozrywkowy i efekt jest taki, i tak to pięknie najczęściej wychodzi, czy pięknie wyszło, to za chwilę się przekonacie, że później ci muzycy często zapraszają te kwartety albo orkiestry do współpracy, czego ja oczywiście mojej gościni życzę, żeby wspólnie z Coldplayem zagrali. Przed wami Viva la Vida.

0: Sforza Quartet wykonywał tenże utwór, a razem ze mną w studiu jest współzałożycielka kwartetu Pola Czyżewska Grylak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: I porozmawiamy o utworach swoją drogą, ale kwartet jest kwartetem dosyć, myślę, nowym. Ja wiem, że tutaj się zapewne sugeruje oczywiście wiekiem, ale rzeczywiście no, nie miałem okazji, nie słyszałem jeszcze wcześniej o koncertach na przykład w naszej okolicy, ale to życie koncertowe na pewno prowadzicie. I tutaj od razu powiem, a właściwie Polu, myślę, że będzie dobrze, jak ty powiesz, bo kwartet jest kwartetem smyczkowym i zakładam, że znacie się po prostu z akademii, tak jak wielu, wielu studentów, studentek akademii muzycznych, po prostu w pewnym momencie postanowiłyście, załóżmy, kwartet.
1: Tak, właśnie tak było. W tamtym roku razem z moją przyjaciółką, pierwszą skrzypaczką z kwartetu, Agatą Doszczak, podczas rozmowy telefonicznej ona powiedziała do mnie, wiesz co, trochę mam mało rzeczy do robienia i chciałabym trochę więcej. I myślałam o kwartecie, a to wszystko wzięło się stąd, że ona chciała się przeprowadzić do Wrocławia. Dziewczyny, które grają na altówce i na wiolonczeli, one obydwie mieszkają we Wrocławiu. Ja mieszkam na stałe w Opolu, ale do Wrocławia jest blisko. I mówię do niej, no dobra, ja też chciałabym mieć taki kwartet, też chciałabym grać, też chciałabym występować, też mam trochę mało rzeczy do robienia. Zorganizuję pozostałe dwie dziewczyny, bo znam dziewczyny właśnie z akademii, i założymy ten kwartet. Zadzwoniłam do Agaty Graczyk, która gra na altówce, ona się zgodziła. Zadzwoniłam do Eweliny Lachowskiej, która gra na wiolonczeli, ona również się zgodziła i tak ten kwartet uformowałyśmy praktycznie z niczego.
0: Mm-hmm. No chęć grania jest dla mnie zrozumiała, bo rzeczywiście albo ktoś zostaje solistą, a wiemy, że no, przestrzeni dla solistów, którzy występują w wielkich salach z orkiestrami, tej przestrzeni jest bardzo, bardzo mało. Stąd wielu muzyków i myślę, że wielu melomanów słuchających audycji doskonale wie, bo i w Opolu jest kilka zespołów kameralnych, żeby grać, żeby przede wszystkim grać też to, na co ma się ochotę, bo to jest ta druga bardzo ważna rzecz, bo grając w orkiestrze mamy zamówienia, musimy właściwie grać to, co nam każą, zakładając autorski kwartet, sami możemy zdecydować, co chcemy grać. I to jest chyba też bardzo ważny aspekt.
1: Jak najbardziej. Natomiast jeżeli stawiamy na publikę, na chęć tego, żeby zagrać to, co podoba się publice, zawsze będziemy grały utwory, które są im znane. Więc to nie do końca jest tak, że będziemy grały to, co my lubimy. Bo każda z nas może mieć osobny gust. Jedna może lubić bardziej klasykę, rock, pop, nie wiem, groove i tak dalej, funk. Natomiast, żeby to wszystko miało ręce i nogi, trzeba znaleźć dojście do tej publiki, trzeba znaleźć ten kanał, który połączy nas jako muzyków z tym, co chce usłyszeć od nas publika. Dlatego oczywiście nasz repertuar jest dosyć szeroki, na przykład mamy repertuar godzinny ABBY i Queen, mamy repertuar muzyki filmowej, mamy repertuar muzyki rockowej, mamy repertuar muzyki popowej, tak aby móc zaproponować publice to, co oni faktycznie chcą na dany moment, na danym wydarzeniu usłyszeć.
0: Zresztą wystarczy zobaczyć nawet w Opolu, jakim wzięciem cieszą się koncerty muzyki filmowej. Na wielu koncertach, zwłaszcza jeżeli w repertuarze pojawia się muzyka współczesna, kompozytorzy mało znani, bardzo trudno jest zapełnić salę. Kiedy tylko pojawia się ogłoszenie o koncertach muzyki filmowej, najczęściej te koncerty są powtarzane przez cały miesiąc kilkukrotnie, tak. I sale pękają w szwach i na forach się pojawiają pytania, czy ktoś może ma jeszcze bilet. I tutaj oczywiście ktoś może taki bardzo konserwatywny meloman może powiedzieć, no nie, to jest ukłon w stronę komercji, to ja chciałbym powiedzieć, że wiele tematów, moim zdaniem, zobaczymy, czy się z tym zgodzisz, wiele tematów muzyki klasycznej, tych, które znamy, jak popatrzymy na te sale, to jednak są bardzo dobre melodie. Melodie, które często nucimy, które często trafiają też do reklam, do filmów, gdziekolwiek. Więc nie jest chyba tak, że aż tak bardzo jesteśmy wysublimowani i że nie ma tej przestrzeni do grania muzyki rozrywkowej przez orkiestry czy kameralistów, muzyki filmowej, bo to tak było zawsze. Ta muzyka przecież ona trafiła do filmów, prawda? To ją tak. Zaczęto zamawiać, ceniąc brzmienie. Bo chodzi chyba o to, ja powiem tak, że myślę, że wiele osób z przyjemnością posłucha na utworów muzyki rozrywkowej granych przez kwartet, niekoniecznie nawet chcąc słuchać się tego w oryginale, bo ich to drażnią, ich te gitary, drażni ich to wydzieranie się, natomiast kwartet wydobędzie esencję, melodię, która sama w sobie nagle możemy odkryć, ależ to wspaniałe.
1: Ja też tak myślę, jak najbardziej. A tak w ogóle uważam, że na wszystko jest miejsce. Uważam, że jest miejsce na to, żeby była muzyka klasyczna w pełnej formie grana przez orkiestrę symfoniczną, ale uważam, że też jest miejsce na to, żeby ta orkiestra zagrała coś lżejszego, coś popowego, filmowego, znanego. Także tak, jak najbardziej.
0: A żebyście Państwo się mogli o tym przekonać, posłuchacie dwóch kolejnych tematów, Poruna, Cabeza oraz Widest Dream. Ja myślę, że ktoś z młodszego pokolenia, który nie zna się specjalnie na klasyce, gdyby to usłyszał, nawet nie wiem, czy wiedziałby, czy to jest muzyka poważna, czy to jest muzyka niepoważna. Nawet mnie kusiło, żeby nie podawać tytułów, ale nie powiem, kto jest komponował, nic o nich nie mówię. Podałem tytuły, posłuchajcie, no i zobaczymy, czy rozpoznacie.

0: i mam nadzieję, że Państwo się zachwyciliście. Myślę, że wiele osób, gdyby przechodziło koło Parku Zdrojowego, gdzie bardzo często też możemy słyszeć kameralistów i bardzo dobrze, bo z taką muzyką należy wychodzić w przestrzeń publiczną, więc mnie wcale nie dziwi ta chęć grania i sięganie też po repertuar bardziej rozrywkowy, bo ja myślę, że mało kto byłby w stanie rozpoznać, czy to jest repertuar klasyczny, czy nie, tak to jest zaaranżowane i zagrane, bo to jest jeszcze też kwestia, że muzyk wykształcony, czy też tak jak wy, we cztery, bo około cztery kobiety tworzą ten kwartet, jesteście w stanie tutaj właśnie waszym uchem, wrażliwością i tym, co te instrumenty potrafią, odpowiednio też zaaranżować utwór, bo przecież on oficjalnie nie był rozpisany na kwartet, to trzeba zrobić. Tak. Do tego potrzebna jest wiedza i kompetencje.
1: Do tego przede wszystkim potrzebny jest dobrze napisany aranż. I to jest ta rzecz, która zazwyczaj stwarza nam najwięcej problemów, ponieważ w dzisiejszej dobie jest tak duża ilość materiałów nutowych w internecie, ale rozpisanych w tak dziwny sposób, że niejednokrotnie spotykamy się na próbę i pomiędzy sobą mówimy, no co to jest? To w ogóle nie brzmi, to w ogóle się nie klei, nie ma żadnej muzycznej logiki w tym, więc przede wszystkim po pierwsze musi być dobry aranż albo dobrze rozpisane nuty i to stanowi w ogóle podstawę tego wszystkiego.
0: No to prawda, bo czasami wydaje się, że melodia jest taka prosta, no to wystarczy, jak pierwsze skrzypce będą prowadziły ten motyw melodyczny, a reszta coś tam będzie robiła w tle. No nie, nie. To na tym to nie polega.
1: To tak nie działa.
0: To tak nie działa, to nie jak transkrypcja chwyty na gitarę, śpiewnik turystyczny, gdzie próbujemy tam, no jakoś na tę gitarę te chwyty tak poukładać, żeby dało się sobie do śpiewania przy ognisku akompaniować. Mówię tylko odrobinę żartobliwie, ale jednak wrócimy do klasyki. Powiemy troszeczkę o niej, bo Sforza Quartet nawiązuje do Bony Sforcy.
1: Oczywiście.
0: Ja to wiem, bo przeczytałem. I przyznaję, że kiedy usłyszałem nazwę, pomyślałem, a może będziecie specjalizowały się w graniu muzyki z tego okresu, kiedy królowa Bona rządziła. Mm-hmm. Ale nie wiem, czy dobrym tropem poszedłem, bo klasykę, rozumiem, też czasami wykonujecie.
1: Gramy, tak, ale nie gramy tylko muzyki z tego okresu, kiedy rządziła Bona Sforza, no bo to byłoby trochę za mało jednak, prawda? Mamy tak już szeroki repertuar i ilość gatunków muzycznych, że szkoda by było nie wykorzystać tego wszystkiego. A tak jak już też mówiłam chwilę wcześniej, no chcemy dotrzeć do tej publiki, a jednak teraz renesans jakoś nie jest super na czasie. Więc gramy głównie jednak te kompozycje współczesne, muzykę popową, tak jak wspomniałam, muzykę filmową też, no i te aranżacje, ale klasykę też oczywiście gramy. Natomiast muszę przyznać, że jest o wiele mniejsze zainteresowanie, jeżeli chodzi o wykony muzyki klasycznej, aniżeli muzyki popularnej.
0: No tak, bo tutaj jest pewien kłopot. Muzyka romantyczna, postromantyczna, ona jest tak melodyjna i ładna, że to jeszcze zresztą też bardzo często dominuje w salach koncertowych, bo jest właśnie najbardziej przyjemna i strawna, żartobliwie mówiąc, dla szerokiej publiczności. No, muzyka dawna oczywiście zaczyna przeżywać renesans, ale to jest zupełnie inna historia, bo muzyka dawna wykonywana na dawnych instrumentach to jest cała grupa osobne. Ludzi, tak, osobne zjawisko i to rzeczywiście zaciekawia. Tutaj przeżywamy renesans, skoro mówiliśmy o renesansie akurat i zainteresowanie. Z awangardą zawsze było niestety dosyć słabo. Mamy warszawską jesień, ale żeby usłyszeć tych współczesnych kompozytorów, kompozytorki, już jest nieco trudniej, no i też jest to trudna muzyka. Tu rzeczywiście wyjść z tym do szerokiej publiczności, ale inna sprawa, bo właśnie mówisz o tym, że publiczność w dużym stopniu też decyduje, bo też jest tak, no chcemy grać, ale wy możecie chcieć, ale jeszcze musi być ta publiczność, więc teraz możemy pomyśleć tak, no mamy filharmonię, mamy różne sale, ale wiemy doskonale, że zwłaszcza latem, kiedy jest ciepło, jest mnóstwo koncertów plenerowych, też możecie jakby proponować. I tutaj zakładam, znając też gusta mniej więcej, czym kierują się włodarze poszczególnych miast, miasteczek i przysiłków, to też raczej będą chcieli czegoś melodyjnego, ładnego i wtedy dobrze jest też wysłać jakąś muzyczną wizytówkę, tak jak na przykład te utwory, których słuchaliśmy, nie? I daleki byłbym, bo bardzo chciałem, żeby w tej rozmowie też zaznaczyć, która dotyczy muzyki poważnej, klasyka, wieczorową porą, że warto byłoby jednak się tak bardzo hermetycznie nie przywiązywać. I jestem za tym, bo wiem, że o pieniądzach nie chciałbym, żebyśmy bardzo rozmawiali, ale ludzie muszą z czegoś żyć. Wiele osób, jak ma kogoś, kto gra, jest po akademii, gra w orkiestrze i tak dalej, wie, im bardziej instrument taki, który rzadko w ogóle się pokazuje, bo powiedzmy sobie skrzypce, wiolonczele, altówki, one są praktycznie zawsze, ale jest cała plejada instrumentów, które sam idąc do filharmonii widzę, że o, dzisiaj pan nareszcie jest trójkątem, prawda? Pojawił się. Tak. No, ale co on robi przez resztę życia? Z czego ten człowiek żyje, prawda? Więc może jakiś kwartet trójkątowy powstanie. To już na pewno byłaby muzyka awangardowa.
1: Zdecydowanie.
0: Mhm. Dobrze, drodzy państwo, posłuchajmy teraz kwartetów tak zwanych klasycznych, a później jeszcze do rozmowy z Polą wrócimy.

0: Wracamy do rozmowy. Razem ze mną w studiu jest nadal Pola Czyżewska-Grylak. No i mówimy o tym graniu w przestrzeni innej niż sale filharmoniczne. Bardzo bym chciał o tym opowiedzieć i też troszeczkę odczarować to, że to być może jakaś ujma, że nie wypada, że jak jestem wybitnym muzykiem po akademiach, no to gdzie ja będę grał? Na weselu, pogrzebie albo na deptaku. Ale kiedy popatrzymy nawet na filmy kostiumowe, na to wszystko, co dzieje się plenerowo, to ja przyznaję, że zdecydowanie bardziej chciałbym, żeby w jakimś parku, w skwerze, przy fontannie grał kwartet, niż leciała jakaś rąbanka. No oczywiście ktoś może powiedzieć, nie masz pan gustu, nie znasz się pan na muzyce, sobie sam w domu sobie pan kwartetów posłuchaj, a my tu będziemy grali technoparty. No ale ja mówię o swoich osobistych potrzebach i jestem za. Polu, czy jak założyłyście kwartet, mówiliśmy też o tym, że no chcecie grać, to chyba jednak najczęściej, najwięcej okazji jest właśnie podczas takich, czy to uroczystości różnych. Inna sprawa, że dla mnie, jeżeli ktoś wybrałby mój kwartet, zaprosił, że chciałby, żebym zagrał na ślubie, to znaczy, że on a, ceni muzykę klasyczną, ma jakąś wrażliwość. To nie jest jakiś wybór taki od. Mógłby przyjść pan z keyboardem Casio i coś zagrać, nie? A on tak. Jednak mówi, ja chcę prawdziwy kwartet, prawdziwą muzykę, bo ona jest piękna chyba, nie?
1: Tak. Dla nas to jest zawsze ogromne wyróżnienie, kiedy dowiadujemy się, że możemy uświetnić taką uroczystość, na przykład ze ślubin właśnie, w kościołach, czy to też ślubów cywilnych, i właśnie wtedy najczęściej wybieramy muzykę klasyczną. Już nie sięgamy po ten repertuar popowy, bo to jest nie na miejscu. I zawsze cieszymy się, że ci państwo młodzi jednak sięgają po tą klasykę, chcą w ten sposób też podnieść rangą swoje wydarzenie o troszeczkę poziom wyżej, i no jest to zawsze niesamowite przeżycie jednak. I ja też uważam, że nie ma co myśleć, że to nie wypada, czy tak się nie powinno robić, bo właśnie skończyłyśmy studia i to jest coś gorszego albo jakaś ujma. Absolutnie. Wręcz przeciwnie. Jest to piękne, że ludzie dalej chcą słuchać muzyki klasycznej, że dalej ją wybierają i chcą właśnie tego w tym w swoim szczególnym dniu. To jest niesamowite.
0: No i też robi to bardzo dobrą robotę, jeżeli chodzi o propagowanie dobrej muzyki, nie tylko dobrej muzyki, dobrze wykonanej, dobrze zaaranżowanej, bo często też poruszane jest szeroko na forach, że edukacja muzyczna w Polsce niestety jest na bardzo niskim poziomie. Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, średnie, ona właściwie leży i nie istnieje. No, i później nie kształcimy wrażliwości dzieci kolejnego pokolenia i oni nie potrafią docenić i rozróżnić, dlaczego to jest dobre, a czasami intuicyjnie czujemy, tak. Prawda? Wiemy, że jejku, ale to jest pięknie, pięknie brzmi, ale nie potrafimy o tym nic powiedzieć, w ogóle tego zrozumieć, bo leży edukacja. Ta muzyka Dokładnie. Musi być w przestrzeni publicznej po prostu.
1: Ja też tak uważam jak najbardziej. Dodatkowo pojawia się taki problem, że ta muzyka, tak jak wspomniałeś, nie pojawia się po prostu w szkole. Ona się nie pojawia tak jak na historii pojawiają się jakieś obrazy, rzeźba, sztuka w ogólnym pojęciu, na przykład na polskim. Ja uważam, że muzyka klasyczna powinna być też chociażby dotknięta na języku polskim, bo tak jak wspomniałeś, ciężko ją potem opisać, co usłyszeliśmy, w jakim stylu, jakie instrumenty. W ogóle dzieci tego nie wiedzą tak na dobrą sprawę, jakie instrumenty są te, to są te smyczkowe potem, jakie są dęte, one nie potrafią tego rozróżnić. To jest ogromna ujma w naszym społeczeństwie, bo no, muzyka klasyczna jest po prostu podstawą kultury człowieka.
0: To prawda i zresztą widać, no szczęście mają ci, którzy mieszkają w dużym mieście. W Opolu są w niedzielę takie poranki muzyczne dla dzieci i tam najczęściej bilety są od razu, jak tylko rusza kolejna edycja, to właściwie nie ma szans, jak trzeba naprawdę powalczyć o to, żeby dziecko tam zapisać. To pokazuje, że jest ogromna liczba ludzi, którym zależy na tym i cenią edukację muzyczną. I to wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że mam ambicje, żeby moje dziecko koniecznie później poszło do szkoły muzycznej, bo ono gra na skrzypcach czy innym instrumencie, więc niech chodzi na takie lekcje, niech się uwrażliwia. W ogóle jest to dobre, rozwijające, bo Oczywiście. Tam są opowieści o instrumentach, pokazywane są różne nurty, no ale to jest duże miasto, no i umówmy się, nie każdy, jak ma, nie wiem, 80-70 kilometrów do Opola, będzie teraz jechał w niedzielę, o ile się uda mu zapisać. Ja w ogóle myślę, że dużym polem do zagospodarowania nawet powinny być moim zdaniem projekty, i to projekty wspierane też budżetowo publiczne, które propagowały mu muzykę i gwarantowały obecność takiej muzyki w małych miejscowościach, gminach, żeby tam też, czasami robią to kościoły, czasami, to też jest zresztą,
1: tak,
0: prawda? I to jest to wielkie, wielkie szczęście. Bardzo wiele koncertów kameralnych, takich właśnie na mniejsze składy, odbywa się w kościołach. Najczęściej, kiedy jest jakaś uroczystość i tak dalej, ale też mnie cieszy, że znajdują się jednak proboszczowie i gminy, które myślą, no dobrze, zróbmy taki koncert, to będzie coś. Mamy zresztą w tej chwili festiwal beethovenowski się kończy. Jest w pokoju, jest w kadłubie. Jak popatrzymy, to jest tego troszeczkę. No, i to jest chyba też kolejny taki, no, tylko trzeba byłoby uświadomić, prawda, trudno, żebyś ty teraz z kwartetem dokładnie dzwoniła do każdego wójta, burmistrza i mówiła, a może by państwo zainteresowali się muzyką, wykonywaną przez kwartet klasyczną.
1: Prawda jest też taka, że kultura słuchania muzyki klasycznej wychodzi z domu. Jeżeli tej muzyki słuchamy w domu, to automatycznie nasze dzieci też słuchają tej muzyki, no trochę nie mają innego wyjścia. Po prostu stawiamy je pod ścianą, więc ja oczywiście zachęcam do tego, by tej muzyki słuchać w domu i w ten sposób rozszerzać wiedzę i chęć słuchania tej muzyki, bo problem polega też na tym, że my uważamy, że muzyka klasyczna jest nie wiadomo jak trudna, że jest nie wiadomo jak skomplikowana, że tam się tyle rzeczy dziwnych dzieje i my tego nie rozumiemy. No nie trzeba od razu zaczynać od Symfonii Wagnera, gdzie tam naprawdę się dzieje bardzo dużo i czasami faktycznie nie da się zrozumieć, co autor miał na myśli, bo tam jest tak powciskane tego materiału. Natomiast możemy zacząć od muzyki lżejszej. Chopin, Mozart, Vivaldi, to są tacy kompozytorzy, którzy są lubiani.
0: No Vivaldi na przykład
1: dzieci,
0: gra przy fontannie w Opolu, jest pod filharmonią Fontanna i tam gra właśnie, lecą utwory Vivaldiego. No i przyjemne, przyjemne. Dzieci się pluszczą. One, to nie chodzi też o to, żeby teraz na siłę za uszy targać, przykładać głowę do mikrofonu i mówić, ty musisz teraz paść na kolana przed tą wielką klasyką i słuchać. Ona po prostu, tak jak powiedziałaś, musi nam towarzyszyć, musi być.
1: Tak.
0: Mnie nikt nie zaciągał przed głośnik. W domu leciały i czerwone gitary, i Czesław Niemen, ale też nikt nie wyłączał radia wtedy, kiedy były jakieś poranki symfoniczne i inne. Stąd ja kiedy, i tu ku pewnie zdziwieniu moich rodziców, jak już dostałem gramofon, to owszem, kupiłem sobie, wtedy był rok 81, budkę suflera za ostatni grosz, ale jednocześnie kupiłem sobie właśnie cztery pory roku Vivaldiego, Konstantego Andrzeja Kulki, wykonanie. Ja myślałem, i puszczałem. No bo będzie to, ja to znałem, bo to było.
1: Oczywiście.
0: Po prostu to było przede wszystkim też w radiu. Było to w normalnych godzinach, a nie tylko po nocach, prawda? Bo też takie dziwne przekonanie, że wysoka kultura, prawda, i tak dalej, to upchnijmy to między północą a świtem, tak jakbyśmy my wszyscy nie potrzebowali spać, tylko właśnie wtedy akurat słuchali i czytali książki.
1: Pamiętajmy, że ta wysoka kultura w tamtych czasach to też była rozrywka. Oni to traktowali jak rozrywkę. To my teraz traktujemy muzykę klasyczną jako jakiś ukłon w stronę niebios i tak dalej. Nie, oni traktowali to jako rozrywkę. Przychodzili do teatru, na salę, do auli, aby się zabawić. A nie, żeby, nie wiem, traktować to w sposób przedziwny i kontemplować milion godzin. Nie, to była rozrywka.
0: I co ciekawe, jak popatrzymy na słynne garden party, które jest u nas mało popularne, bo u nas jest raczej grill party i niestety nie z tego typu najczęściej muzyką, ale w filmach amerykańskich, oni mają pewnie jakiś delikatny kompleks oczywiście, bardzo często jakie są te przyjęcia ogrodowe, to najczęściej gra właśnie jakiś kwartet, jakiś zespół kameralny. I to komuś przeszkadza? Właśnie nie, no, on towarzyszy. Ludzie chodzą, piją, robią przekąski, rozmawiają. Ten, kto chce, przystanie i posłucha. Ale to jest jakby, masz taki wybór. Pamiętam też, dwa lata temu, będąc nad morzem, popłynąłem stateczkiem do Heringsdorfu. Tam była taka muszla koncertowa. Kiełbaski, currywursty, jakieś stoiska z rękodziełem, prawdziwym, a nie chińskim. I między innymi w tej muszli najpierw grał jakiś zespół taki ludowy w spodniach na szelkach, a po nim wyszedł kwartet. A później jeszcze wyszedł jakiś bard z gitarą, jakieś dzieci śpiewały. I to wszystko było na jednej scenie, po sobie, w ciągu dnia, kto miał ochotę na dany gatunek, ale to wszystko sobie grało, prawda? W tym parku takim można. można.
1: Oczywiście,
0: nikt
1: tak.
0: tam się nie czuł, że coś tutaj nie jest właściwego. Było coś, co mogło zachwycić każdego, ale też ci, którzy tam byli, nie uciekali stamtąd nagle z tym Currywurstem gdzieś kilometr, bo o matko, ale ten kwartet tam, nie? No,
1: tak.
0: Zjem sobie spokojnie tą kilometr. Nie, wszyscy tego słuchali, siedzieli, rozmawiali i myślę, że o taką obecność muzyki należy dbać. I ja się bardzo cieszę, że są takie kwartety jak wasz, które się nie zamykają. Co nie oznacza, że nie macie oczywiście wielkich ambicji, bo tu o warsztat cały czas trzeba dbać i myślę, że ćwiczyć to wy musicie dokładnie tak samo, jakbyście grały w orkiestrze.
1: Oczywiście, tak. No. To nic nie zmienia, a nawet bym powiedziała, że trochę więcej, bo jest nas tylko cztery. Więc to jeżeli jedna z nas zagra nieczysto, źle, nie w tym miejscu, to od razu słychać, no bo nie ma się gdzie ukryć. W orkiestrze, jak jest obok nas jeszcze 30-40 osób, to możemy się jakoś ukryć z tym naszym jednym błędem, ale tutaj nie ma miejsca na błąd.
0: To prawda. A te pozostałe panie, poza Polą Czyżewską-Grylak, to Agata Doszczak, pierwsze skrzypce, Agata Graczyk, altowiolistka i Ewelina Lachowska na wiolonczeli. Tak, dobrze mówię. Bo tak chciałem, żeby wymienić ich wszystkie nazwiska, zasługują, bo tak na razie tylko wspomnieliśmy. Polo, bardzo dziękuję ci za spotkanie. Trzymam kciuki. Nie wiem, czy w najbliższym czasie jakiś koncert w Opolu na Opolszczyźnie, gdzie będzie można was usłyszeć, ale macie jakieś społecznościówki, żeby sprawdzać?
1: Mamy, tak, mamy Instagram, mamy Facebooka, mamy też kanał na YouTubie, mamy swoją stronę internetową, więc wszędzie nas pełno.
0: No to tam sobie będziecie mogli sprawdzić, czy gdzieś w waszej okolicy Sforza Quartet się pojawi. Za chwilę posłuchacie pięknego kwartetu, a ja życzę wam dobrej, spokojnej nocy. Do usłyszenia.
2: Klasyka wieczorową porą.

0: Dobry wieczór Państwu, Agnieszka Ziętarska, kłaniam się pięknie. Dzisiaj będziemy mówić o biblioterapii, ale przede wszystkim o jej znaczeniu we współczesnej edukacji, współpracy bibliotek z szkołami oraz projektach realizowanych w województwie opolskim oraz o wielkiej konferencji już 10, o ogólnopolskiej konferencji biblioterapeutycznej, o 12 edycji opolskiej. Wiem, że ta konferencja w tym roku, która będzie miała miejsce pod koniec września, w tym roku w Zamku w Mosznej, ma już taki charakter międzynarodowy. Przyjeżdżają biblioterapeuci, specjaliści, edukatorzy, profesorowie z całej Polski. Wiem, że też na te konferencje czekają, ale chcemy też mówić o tych działaniach, które są u nas, bo przecież biblioterapia w województwie opolskim ma też swoją już renomę i markę i o tym wszystkim porozmawiamy z Justyną Jurasz, nauczycielką, bibliotekarką Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu, przewodniczącą Polskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego i opiekunką pracowni biblioterapii, bo też takie miejsce tutaj w Opolu mamy. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czym właściwie jest biblioterapia?
1: Biblioterapia jest doskonałą metodą wsparcia psychicznego, znana od starożytności. Tak naprawdę każdy kontakt z książką stanowi już tą formę leczniczą, wpływającą na to, jak zmienia się perspektywa patrzenia i myślenia. Oczywiście tych definicji biblioterapii jest bardzo dużo w literaturze przedmiotu. W literaturze polskiej przytaczamy definicję Ireny Boreckiej, już nieżyjącej pani profesor, która kierowała tą drogę rozwoju biblioterapii w Polsce, zdefiniowała, podzieliła biblioterapię na poszczególne działy. Twórców definicji jest wielu. Pierwsze takie definicje pojawiły się w słowniku amerykańskim i te definicje są powielane, ale to są definicje, które tak naprawdę wskazują na takie walory psychologiczno-edukacyjne w kontekście właśnie tego umacniania zdrowia psychicznego. Więc tutaj niezależnie od tego, jakie są słowa użyte, celem biblioterapii jest wskazanie literatury, która ma pomóc w tych problemach natury psychicznej. Po prostu takiego niwelowania lęku, strachu, rozwiązywania problemu, czyli szukania w książce też takiej recepty na to, co czytelnikowi, odbiorcy jest w danej sytuacji potrzebne. I oczywiście tutaj też mogę powiedzieć, że kłóci się troszeczkę środowisko z tą definicją, że to muszą być szczególnie wyselekcjonowane książki, takie specjalne działy i to funkcjonuje oczywiście w innych krajach, na przykład w Anglii, w Hiszpanii, gdzie są książki podzielone takimi kategoriami, które pomagają na konkretne schorzenia, na przykład, nie wiem, na depresję, na smutek, na żałobę, na chorobę nowotworową. My takiego podziału nie mamy. Nie mówię, że to jest złe, to jest już taka typowa terapia książką, ale tak się zastanawiam i myślę, że mogę śmiało o tym tak mówić, że taki podział oczywiście jest dobry, wskazany do takiej terapii takiej zajęciowej czy gabinetowej, ale nie wiem, czy ktoś chory na raka chciałby czytać książkę o osobie, która jest chora na raka. Więc myślę, że taka struktura tworzenia definicji jest potrzebna, ale jednak powinniśmy patrzeć trochę szerzej na tą literaturę, nawet tą lekką, przyjemną, nie skategoryzowaną, która też działa na psychikę czytelnika i wnosi to coś, o czym pisał też Sienkiewicz, mówił, że właśnie rozbawia, rozśmiesza i pełni tą funkcję relaksacyjną. I to jest właśnie ta biblioterapia. Oczywiście mam swoją definicję biblioterapii, żeby nie było, że przewodnicząca koła opolskiego, przewodnicząca w zasadzie stowarzyszenia, które też reprezentuje na całą Polskę, bo jednak czuję tę odpowiedzialność, ten pręgierz, że te wszystkie rzeczy, które się wydarzają tutaj w Opolu i te, które mam przyjemność sterować, to jednak też jest takiej mojej myśli, czy takiej mojej idei, która wypływa z mojego serca i z moich przekonań, więc oczywiście przytoczę też moją definicję, że biblioterapia to jest taki niezwykły proces, w której moc odpowiednio dobranych słów nie tylko leczy rany, ale staje się fundamentem myśli, zmieniając styl naszego postrzegania świata, myślenia o sobie, nadając każdemu działaniu głębszy, bardziej świadomy sens. To jest taka moja definicja, którą sobie stworzyłam po rozmowach z ludźmi, którzy zajmują się zawodowo biblioterapią w innych krajach, bo u nas tak może jeszcze biblioterapia nie jest zawodem i ludzie stosują metody biblioterapii w pracy wychowawczej i edukacyjnej, stosują ją lekarze, terapeuci w swoich terapiach takich właśnie psychoanalizy, ale właśnie to taka moja definicja, jeśli chodzi o biblioterapię.
0: Dzisiaj coraz więcej mówi się o tym, że przeżywamy tak świat, jak go sobie opowiadamy i że siła słów jest niesamowicie istotna, ważna. Książka też może pomagać człowiekowi poprzez identyfikację z bohaterem, nazywanie własnych emocji, poprzez dystansowanie się do problemu albo szukanie bardzo różnych rozwiązań. W jaki sposób można nadawać sens temu wszystkiemu, co nas spotyka, albo jakie można znaleźć drogi też wyjścia z tych trudnych dosyć sytuacji, albo chociażby uświadomienie sobie i kontakt z emocjami, które często wypierane, trudne, no, jednak są jakimiś takimi elementami, które mocno nas trzymają, a mogą nawet doprowadzać przecież do choroby.
1: Dokładnie tak i też jest taki rodzaj dyskrecji, bym powiedziała, bo jednak kontakt z książką pozwala nam takim intymnym poznaniu siebie albo o ujarzmieniu czy odkryciu tych uczuć takich skrytych, których boimy się na przykład opowiedzieć zewnętrznie o tym komuś, bo się wstydzimy na przykład tych uczuć, nie wiem, jakiejś złości czy jakiegoś takiego lęku, który my sobie tłumimy, a w bohaterze odnajdujemy właśnie tą identyfikację, to jak właśnie wspomniałaś, że ten bohater ma tak samo jak ja w tym sensie, że to jest ta intymne spotkanie z książką, z bohaterem pozwala właśnie tak jakby poczuć się lepiej. To tak jak w gabinecie u terapeuty, u psychologa, to taki kontakt właśnie troszkę na pewno terapeutyczny w tym sensie, że właśnie się tutaj spotykamy ze swoimi myślami po prostu, które są przeczytane, ale w innej fabule w tym sensie, w innej historii.
0: Te książki, które są wybierane przez biblioterapeutów, one zazwyczaj niosą nadzieję, dają też taką siłę motywacyjną. Zresztą badania psychologii pozytywnej mówią jasno, że jeśli wzbudzamy w sobie nadzieję i taki rodzaj pewności przekonania, że poradzimy sobie z problemami, to wcale nie jest tak, że te problemy nam znikają, ale mamy więcej odporności, więcej siły i motywacji, żeby sobie z tymi problemami poradzić.
1: Hasło szalenie modne ostatnio, rezyliencja, czyli uczenie tej odporności psychicznej, jest głównym takim celem książek, które mają taki właśnie walor dający nadzieję i pokazania wzorca, że można inaczej podejść do pewnej sytuacji i można takie elementy stresowe, lękowe rozwiązać w inny sposób, inny sposób do tego podejść. Właśnie te elementy też tej psychologii pozytywnej, o czym wspomniałaś, no to właśnie takie wzmacnianie pozytywne, właśnie wzmacnianie, pokazanie tej drogi, jak można inaczej popatrzeć na swoje życie.
0: Prowadzisz jedyną w województwie polskim pracownię biblioterapii. Do kogo skierowana jest jej działalność? Jakie są zadania? Co to w zasadzie w ogóle jest? Jak ktoś nas teraz słyszy i tak sobie wyobraża, to stoją tam książki, ktoś sobie przychodzi i czyta, to w zasadzie to tak jak w bibliotece, czytelni.
1: Nie, no właśnie to tak nie jest. W pracowni biblioterapii odbywają się warsztaty, zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, z osobami starszymi. I tutaj w takim spotkaniu grupowym, no bo to przeważnie są grupy, staramy się rozmawiać na tematy ważne, trudne poprzez bohatera literackiego. Więc w sumie to nie jest czytanie, to może być słuchanie, to może być śpiewanie tekstu, to może być dopowiadanie tekstu, to może być tworzenie ciągu dalszego historii, którą opowiadamy i szukamy rozwiązania i w tym takim grupowym byciu razem uczymy się, przede wszystkim słuchamy się, ale uczymy się też rozwiązywania problemu. No właśnie, a w pracowni, dlatego to jest tak nazwane, bo to jest jedyne takie miejsce na Opolszczyźnie, w bibliotece pedagogicznej, które jest takie szczególne, że ono jest i nawet inaczej skomponowane, inaczej wygląda, bo to nie jest pomieszczenie z półkami, z pełnymi książek, tylko to jest takie pomieszczenie, które ma służyć relaksacji, ma służyć takiemu odprężeniu. Mam nadzieję, że przez ten właśnie wystrój ludzie, którzy uczestniczą w tych zajęciach, czują się jak w domu w tym sensie.
0: Kto korzysta z takich spotkań, zajęć? Nauczyciele, uczniowie, seniorzy, czy wszystkie te grupy? Bo jak popatrzy się na kalendarz i na te różne formy, które proponujecie, to jest tego naprawdę bardzo dużo.
1: Tak, korzystają z tego w zasadzie wszyscy, którzy są zainteresowani. To są przeważnie grupy zorganizowane, zainteresowane przychodzą szkoły, przedszkola, ale oczywiście też mamy takie zajęcia otwarte, gdzie się zapisują osoby z zewnątrz, w tym sensie, że to są czytelnicy, mieszkańcy Opola przeważnie, ale też taki, w takich działaniach, kiedy są takie obchody tygodnia biblioterapii, czy na przykład, nie wiem, takie imprezy czytelnicze ogólnopolskie, również przyjeżdżają osoby spoza miasta, spoza Opola, z regionu i spoza województwa, uczestniczą w tych naszych różnych właśnie działaniach warsztatowych, które łączą elementy biblioterapii z arteterapią, z tym takim doświadczaniem i przeżywaniem. O tak.
0: Czyli doświadczenie i przeżywanie, bo to też może być dla nauczycieli na przykład taki sposób, żeby pomówić o trudnych problemach, o samotności, o odrzuceniu, o depresji, o chorobie rodzica, na temat bardzo różnych spraw. Tak.
1: Dokładnie tak.
0: Robi się to, bo przecież na języku polskim czy na zajęciach z literaturą też się te tematy podejmuje, ale chyba jednak te zajęcia biblioterapeutyczne, one dają taką dowolność, gdzie nie trzeba niczego notować, można swobodnie po prostu się rozgościć i w tej przestrzeni i pobyć z tym tematem, problemem, emocjami. Ten czas jest też inny.
1: Dokładnie tak. Wspomniałaś o tym poczuciu też takim dowolności i to jest bardzo ważne w takich działaniach, kiedy się odbywają te spotkania okazjonalnie, ale jeśli mamy taki cykl spotkań, to już w ogóle jest inna grupa, z którą się spotykam, więc to są ludzie, którzy już wiedzą, jak mają w takich zajęciach, no powiedzmy, się zachować, bo obowiązują zasady, które sobie ustalamy wcześniej, że to są zasady, że nie oceniamy, nie przerywamy sobie, że jest właśnie dowolność wypowiedzi. Jeśli ktoś nie ma ochoty wziąć udziału w jakimś ćwiczeniu, to nie musi, w porządku, że tutaj nie ma takiego przymusu. Więc tutaj pewne reguły sobie ustalamy, żeby każdy czuł się po prostu komfortowo, nawet w jaki sposób do siebie zwracamy, czy mówimy po imieniu, czy stosujemy jakieś etykiety, jakieś, nie wiem, wizytówki, żeby tutaj no, też mówić to właśnie w jakiś sposób, nie wiem, określamy się, czy jakimś, nie wiem, pseudonimem, jakąś formułę sobie po prostu ustalamy, w jaki sposób mamy do siebie się zwracać. I to, że wytworzona atmosfera, mam nadzieję, że to tak pozostanie, sprzyja temu, że mimo wszystko staje się to taki proces otwarcia, identyfikacji, oczyszczenia i znalezienia właśnie tutaj jakby takiej innej drogi patrzenia, myślenia. Jest to takie oczyszczające. To mówię o takim katarzie, który się zadziewa i jak w informacji zwrotnej uczestnicy mi mówią, że nie spodziewali się, że taki tekst banalny, tak poprowadzona rozmowa i to wszystko wokół, co się działo wokół tego tekstu, wyzwoliło we mnie pewne takie mechanizmy, które miałam zablokowane, czy takie myśli, takie jakieś swoje jakieś przekonania, uprzedzenia, które skrywałam, o których mogę powiedzieć wprost, w tym sensie poprzez tego bohatera. Że to też tak bohater troszeczkę tutaj pozwala na taki kamuflaż, że możemy mówić o bohaterze, ale mówimy o sobie, ale jeśli ktoś jest na tyle gotowy, że chce mówić o sobie, mówić o tym, że ja mam tak samo jak ten bohater, albo przeżyłem podobnie, albo mam jeszcze gorzej, albo u mnie jest trochę inaczej, ale tak jednak tak samo, no to jest właśnie to wszystko, co się tak zadziewa terapeutycznie w tym sensie, nie? Bo tak jakby wyzwalamy te wszystkie rzeczy, które mamy w sobie.
0: I to jest bardzo taki konkretny też proces, z którym warto się zapoznać. Nauczyciele mogą u Was też przejść jakiś rodzaj szkolenia, bo to nie jest tylko takie czytanie i zadanie, tak jak jest to na dydaktykach bardzo różnych, tylko to jest proces wspierający młodego człowieka, czy nieco starszego, bo biblioterapia przecież nie ma żadnego wieku. Ale to towarzyszenie i zaopiekowanie się też tymi emocjami, takie bardzo konkretne wsparcie jest na pewno bardzo potrzebne. Z jakich innych narzędzi korzysta biblioterapia? Czy z arteterapii, czy z dramy, teorii inteligencji wielorakich, Gardnera, neurodydaktyki? Tak. Bo wiem, że dzisiaj też, tak jak powiedziałaś, to pojęcie jest bardzo też takie szerokie i ciągle poszerzające się. Biblioterapia staje się nauką interdyscyplinarną.
1: Tak, dokładnie tak. I nie można tak jak szufladkować biblioterapii. Wykorzystuje się elementy arteterapii, dramę stosowaną, filmoterapię, lasoterapię, dźwiękoterapię, terapię, plastykoterapię, czyli to wszystko, co się mieści w tym obszarze arteterapeutycznym, po to, żeby ten proces takiego oczyszczania wzmocnić i bardziej przeżyć. Też wspomniałaś o tym, że nauczyciele przychodzą do nas do pracowni też w formie takiego doskonalenia, szkolenia i to jest właśnie bardzo ważne, żeby też jakby, żeby sami poczuli, jak działa biblioterapia i jak ten proces umiejętnie przeprowadzić z uczniami. Jakie zadawać pytania? Jak zadać pytania do głębi, ale nie za głęboko. O tak. Więc to tak, też taka umiejętność właśnie poprowadzenia całego tego procesu. Oczywiście to też się nie odbywa jednorazowo w kontekście, że to idzie się na godzinę czy na dwie i się zdobywa pewne umiejętności, ale to trzeba samemu przeżyć, przećwiczyć i z każdą lekturą też jest inaczej, z każdą grupą jest inaczej i dobrze jest takie, taką różnorodność poznać, doświadczyć. Ale wracając do tych form i tego łączenia biblioterapii, to myślę, że we współczesnym świecie to jest bardzo ważne. W świecie, kiedy jest szybkość przekazywania informacji, filmiki tworzone w internecie są 60-sekundowe. Jak zachęcić młodzież do czytania, która nie czyta? Może wyjść od filmu, od fragmentu filmu i skończyć na książce. A może niech ten tekst wyśpiewają i dokończą historię, która jest wyśpiewana, ale ona jest dramatyczna. Tutaj szuka się różnych metod, które mają przekazać ważną rzecz, bo taka właściwie skonstruowana terapia, biblioterapia, to jest wtedy, kiedy wiemy, że pracujemy konkretnie nad danym problemie. Czyli na przykład jeśli przychodzi dana grupa i wiemy, że w tej grupie pojawia się agresja, czyli są jakieś inne takie problemy związane właśnie z adaptacją, więc szukujemy taki cały program, cały cykl spotkań, które są poświęcone temu tematowi i tutaj te różne formy właśnie, fragmenty filmów, może tworzenie jakiegoś kolażu, tworzenie scenek dramowych, sprzyja temu, że uczestnicy uczą się tej empatii i wrażliwości. I też tutaj jakby potrafią zrozumieć, no właśnie, uczucia, odczucia innych osób. I to jest chyba takie najważniejsze w dzisiejszym świecie, żeby być takim wrażliwym i żeby patrzeć oczami serca. Po prostu.
0: To, co jest też ciekawe, to samo to, że robi się to wspólnie, czyli to wspólne czytanie i rozmowa o literaturze, to też i wzmacnia i odbudowuje czasami więzi społeczne, bo myślę sobie na przykład o jakichś grupach takich zmarginalizowanych albo takich, które nie są już w jakichś grupach takich społecznych, na przykład seniorzy, którzy nie są już w pracy zawodowej. Takie wspólne czytanie książek, dyskusja na jakieś tematy, no, staje się też takim elementem budowania więzi, czy też ostatnio rozmawiałam z nauczycielkami ze szkoły podstawowej, które opowiadały mi właśnie, że po jednym z takich szkoleń biblioterapeutycznych właśnie u was, u ciebie, postanowiły stworzyć taki przedmiot, spotkanie z książką. I to jest w ramach świetlicy. Można się na to zapisać dodatkowo. Czyta się książki wspólnie, to dla dzieciaków 1-3, a potem do tego robi się bardzo różne ćwiczenia.
1: Działania wokół
0: tak.
1: tego.
0: I dzieci są bardzo zainteresowane. Widziałam te zajęcia. Dla mnie niesamowite było to, że dzieci po prostu się wyciszały. Najpierw biegały bardzo, wiadomo, po wszystkich, po całym dniu zajęć i potem nagle pani prowadząca czyta książkę przez 20 minut, zamykają oczy, siedzą i słuchają. I widzę, że są tak szczęśliwe, że mogą po prostu się zanurzyć w opowieści. Kiedyś był taki cykl, jeszcze za moich młodych czasów, Poczytaj mi, mamo.
1: Tak, tak.
0: No, dzisiaj to jest i Poczytaj mi, tato, i tak, babciu, i bracie, tak, i siostro, tak. Niech każdy czyta. Ale dobrze jest wracać do takiego właśnie wspólnotowego czytania.
1: Tak, właśnie powstają kluby książki, które mają taką ideę właśnie wspólnego czytania albo dzielenia się refleksjami na temat lektury, którą każdy indywidualnie czyta w domu. Czyli niekoniecznie fragmenty się czyta na tym spotkaniu, ale na przykład jest takie zadanie, że czytamy teraz książkę taką i taką, ale spotkamy się za miesiąc i będziemy na ten temat dyskutować. I ta wymiana spostrzeżeń odnośnie właśnie tej całej fabuły jest szalenie ważna. Tutaj właśnie jak mam tą sposobność pisać i dzielić się spostrzeżeniami odnośnie biblioterapii w Polsce z z psychoterapeutą Jackiem Kubickim ze Sztokholmu, który jest fanem biblioterapii i tak pięknie syntetyzuje to wszystko, co się dzieje właśnie w Skandynawii odnośnie biblioterapii, bo to nie tylko Szwecja, ale też dzieli się doświadczeniem Finlandii, z Irlandii, jak tam te procesy terapeutyczne są w inny sposób przedstawiane społeczeństwu. W tym sensie, że też właśnie te kluby książki, kluby takiego wspólnego czytania, spotykania się w domach, w bibliotekach funkcjonują od lat i to niekoniecznie się czyta książki, że tak powiem, z górnej półki, wysokich takich lotów, ale takie książki łatwe, przyjemne, które można powiedzieć, no koniecznie w tej definicji biblioterapii Ireny Boreckiej by się zmieściły, ale jak pan Jacek Kubicki mówił, właśnie te książki takie lekkie, przyjemne, obyczajowe, ogólnodostępne, językiem takim napisanym prostym, z życia, opowiadające jakąś taką fabułę, to są właśnie te książki, które są najbardziej pomagające w tej terapii pacjentom, bo opowiadają rzeczywiste historie, chociaż mogą być wymyślone.
0: Bardzo dużo toczy się badań także nad pozytywnymi aspektami czytania. To jest nauka, która jest bardzo poważnie traktowana, też warto o tym też powiedzieć. Tak. I też będzie pewnie o tym mowa na tej konferencji, która już niedługo, 29 września, startuje 10. Ogólnopolska Konferencja Biblioterapeutyczna. To już 12. odsłona Nasza Opolska, czyli to w zasadzie Opole zainaugurowało tę konferencję ogólnopolską, która staje się teraz konferencją międzynarodową. Jakie tam będą tematy? Kto przyjeżdża?
1: Tak, to jest właśnie konferencja, którą cieszę się, że jesteśmy gospodarzami, organizujemy tutaj na Opolszczyźnie, bo to jest konferencja, która ma już właśnie swoją tradycję. Już to właśnie jubileusz dziesięciolecia, to już jest, pokazuje, że mamy ten cykl, który ma też właśnie pewną utrwaloną też formułę, bo to wszystko, co jest stworzone w kontekście programu, to już jest taka stałość od 10 lat, bo mamy ten taki szablon, że pierwszego dnia są wykłady merytoryczne, drugiego dnia mamy te bloki warsztatowe, które trwają od rana do wieczora, a trzeciego dnia to już jest taka zajka albo wykład łączony z warsztatami, bądź jakaś inna taka jakaś rzecz, która się łączy z biblioterapią, czy to są na przykład zajęcia z jogi w połączeniu z książką, czy lasoterapia, czy dźwiękoterapia. No w tym roku mamy terapeutyczną grę terenową po zamku w Możnej. W tym roku mamy gości zagranicznych, z czego się ogromnie cieszę, bo jednak korzystanie z tych doświadczeń i inspiracji osób, które zajmują się biblioterapią też zawodowo, bo też właśnie zawód biblioterapeuty w Finlandii istnieje. I jak to jest usytuowane nie tylko też w tej strukturze, że tak powiem, zawodowej, też chodzi mi tutaj, jak to się łączy pięknie w tej terapii klinicznej, w wykorzystaniu psychoterapeutów, lekarzy, no to myślę, że to jest takie doświadczenie cenne, nieznane na naszym gruncie polskim, bo my jeszcze czegoś takiego nie wprowadzamy tak jawnie, tak strukturalnie, żeby na przykład w klinikach, w szpitalach stosowana była obok leczenia farmakologicznego te leczenie kliniczne, takie psychoterapeutyczne, biblioterapeutyczne. Więc tutaj też dobrze z takich wzorców korzystać, brać co jest najlepsze dla nas i próbować to przemycić do naszego kraju, do naszych placówek. Na tej konferencji tegorocznej biblioterapeutycznej też gościmy właśnie lekarzy z Polski, którzy zajmują się biblioterapią, może niejawnie, jeśli chodzi o leczenie na oddziale w szpitalu, ale też poprzez działania takie twórcze, należąc do Związku Literatów Pisarzy Piszących, tworzą programy biblioterapeutyczne z poezjoterapii i starają się tym pacjentom, których leczą w szpitalach, pomagać poprzez tą literaturę, poprzez te programy, które tworzą. Więc to też jest taka ciekawostka, jak to pięknie łączą, jak to wspierają po prostu tych pacjentów, których chcą wyprowadzić z różnych chorób.
0: I pewnie będą też opowiadać o bardzo konkretnych przypadkach i o tym, jakie są efekty.
1: Dokładnie tak. Więc tutaj mamy panią profesor Annę Pituch Noworolską, która przyjedzie z Krakowa, ale tak naprawdę chcę opowiedzieć o tej poezjoterapii i o tym związku literatów, pisarzy, lekarzy piszących, jakie programy i jakie działania w Krakowie z Anną Dymną, z jej fundacją tworzą dla pacjentów właśnie szpitali uniwersyteckich, czy dla właśnie takich osób, które potrzebują tego wsparcia. Będzie na konferencji też aspekt biblioterapii sakralnej, którą przedstawi pani profesor Anastazja Seul, i to będą tematy związane z poszukiwaniem sensu w księgach mądrości. Będzie przewijał się w myśli, w teorii i w takim zastosowaniu myśl Wiktora Frankla, jeśli chodzi o logoterapię. I to przedstawi nasz gość zagraniczny, Martin Duda, który też jest psychoterapeutą, mieszka i pracuje w Dortmundzie, i on będzie opowiadał o swoich właśnie doświadczeniach klinicznych stosowania logoterapii, biblioterapii, ale wykorzystania w biblioterapii tekstów polskich. To też jest taka ciekawostka, że wykorzystuje literaturę polską, tłumacząc to na język niemiecki, właśnie w tym takim działaniu swoim zawodowym, psychoterapeutycznym, i opowie o swoich efektach, analizach i o wnioskach, jaką moc ma terapia książką. No myślę, że to będzie takie cenne doświadczenie w kontekście takim zagranicznym. Będą też osoby, które fizycznie nie będą z nami obecne, ale będą się łączyć z nami przez internet. To będą goście właśnie z Brazylii i goście właśnie ze Szwecji. Więc to też tak fajnie, że będą chcieli opowiedzieć o swoich doświadczeniach bioterapeutycznych i o tym temacie w poszukiwaniu sensu, ale w takim ujęciu nie tyle edukacyjnym, co bardziej tej biblioterapii klinicznej, leczącej, czyli terapeutycznej.
0: Widzę także, że będą takie tematy, jak chociażby praca terapeutyczna z dziećmi, z zaburzeniami sieci neuronalnych, czyli od ADHD do autyzmu. Będą także wykorzystywane rozmaite książki, bo i Biblia, będzie wykorzystywana fotografia, będzie także ruch, pokazany w jaki sposób słowa mogą tańczyć. Także te tematy są bardzo różne i to też pokazuje, w jaki sposób podchodzi się dzisiaj do biblioterapii, co są bardzo szerokie też zjawiska, no chociażby choreografia, czyli to, co się dzieje z naszym ciałem, które wypowiada dane litery, dane emocje. Będzie także pokaz filmowy i potem dyskusja, panele i debaty.
1: I będzie też element matematyczny i będzie haftowanie. I będzie mowa o roli zwierząt w życiu człowieka, bo jednak temat wiodący zobowiązuje do tego, żeby popatrzeć na tą samotność z różnego punktu widzenia. No i tutaj te tematy właśnie mają służyć temu, żeby znaleźć ten sens w tym sensie, jak książki pomagają znaleźć ten sens, jak książki o zwierzętach, o tym, jaka jest rola zwierząt w naszym życiu, no to chyba tego nie musimy mówić, ale to też będą takie zajęcia, takie po prostu, które będą łączyć te wszystkie rzeczy.
0: Człowiek w poszukiwaniu sensu jest taka książka Wiktora Frankla.
1: Tak.
0: Co roku jest jakiś temat przewodni konferencji biblioterapeutycznej?
1: Tak, jest temat przewodni. No w tym roku właśnie tym tematem przewodnim jest poszukiwanie sensu w architekturze osamotnionej duszy. Jednak no ta epidemia samotności, odczuwania tej samotności w świecie w takim wysoko rozwiniętym, bo żyjemy jednak w czasach dobrobytu, ale też tego rozwoju technologicznego, który nam pomaga, ale też powoduje, że poprzez te komunikatory i przez ten świat internetowy jednak trochę oddalamy się od siebie i ta bliskość zostaje zachwiana, i nawet bycie blisko to nie znaczy, że jesteśmy naprawdę blisko tych osób, z którymi żyjemy pod jednym dachem. Więc tutaj mówienie o tej samotności jest bardzo ważne, żeby przeciwdziałać tym różnym stanom depresyjnym, tym różnym rzeczom, które się wydarzają w kontekście tej słabej kondycji psychicznej i tego wszystkiego, co się później zadziewa z nami i z tym wszystkim, że nie potrafimy sobie poradzić z prostymi rzeczami, bo jednak mamy te blokady, żeby po prostu nie rozmawiać, bo się właśnie wstydzimy.
0: Mhm. Coraz mniej jest też takich sytuacji komunikacyjnych dla młodego człowieka. Ministerstwo Cyfryzacji pokazuje, że przeciętny nastolatek średnio korzysta 4 godziny 30 z mediów społecznościowych, z internetu także. No to pytanie, jeśli 4 godziny 30 korzysta z tego, to znaczy, że nie rozwija kompetencji, które jeszcze 20 czy 30 lat temu młody człowiek rozwijał. normalnie. Dzisiaj to jest też bardzo trudne wyzwanie, a pytam o to, ponieważ pojawia się też wykład na tej konferencji, człowiek w poszukiwaniu sensu wobec cyfrowych sieci społecznych, bo tutaj też biblioterapia może w jakiś sposób na to odpowiedzieć. Czy nauczyciele, czy przychodzą do Was edukatorzy i mówią, że mają jakieś bardzo konkretne też problemy i potrzebują jakiegoś tematu, no na przykład właśnie więzi społecznych, albo w jaki sposób radzić sobie z tymi dwoma światami naraz, no bo i ten świat realny i wirtualny przecież dzisiaj jest tak samo obecny w zasadzie.
1: Nie przychodzą nauczyciele, żeby o tym mówić. Myślę, że akurat w te miejsce, w którym ja pracuję, jest specyficznym miejscem, gdzie jednak ten kontakt z książką nową i to wszystko, co się ukazuje na rynku wydawniczym w kontekście psychologii i pedagogiki, no to jednak przechodzi przez nasze ręce biblioteczne, powiedzmy. Ja też z racji tego, że w naszym stowarzyszeniu pracują osoby, które zawodowo zajmują się badaniami psychologicznymi i tutaj badają tę kompetencję tego zdrowia psychicznego, więc tutaj mam też dostęp do tych badań, które są prowadzone w szkołach, wśród uczniów, wśród nauczycieli, więc to też mamy taki wgląd do tego, czego brakuje pod kątem takim psychicznym do tego, żeby te zdrowie psychiczne wzmocnić, jakie są deficyty, więc tutaj jest jakby dwie drogi takiego trafnego znalezienia tematu, ale też chyba taka trzecia droga, taka moja osobista, bo sama jestem mamą czwórki dzieci, trójki nastolatków i też jestem w tym świecie takim tych rodzin, które mają po prostu dzieci w podobnym wieku, więc te zjawiska nie są mi obce, które też obserwuję w swoim własnym rodzinnym domu, gdzie mój syn też właśnie jest przyklejony z nosem do smartfona, więc też widzę te takie zaburzenia, które mogą się pojawić, jeśli nie będę kontrolować jakiejś takiej relacji, budować tej relacji, tworzyć tego świata z nim, bo po prostu mi ucieknie ten świat internetowy i przestaniemy ze sobą rozmawiać, a przecież nie o to chodzi.
0: Na te konferencje przyjeżdżają bibliotekarze, osoby zainteresowane, biblioterapeuci, specjaliści z całej Polski, ale oczywiście też z województwa opolskiego. Na pewno ta konferencja też ma taką funkcję wspólnotową, bo wymiana i współpraca, i to też jak najbardziej przecież o to chodzi, żeby wspólnie współpracować też na tych innych poziomach, ale też co tydzień, co dwa tygodnie, czy raz w miesiącu odbywają się różne spotkania. Towarzystwo Biblioterapeutyczne, to ogólnopolskie, któremu przewodzisz, organizuje bardzo dużo różnych także możliwości, z których można korzystać.
1: Dokładnie tak, bo w całej Polsce jest 15 oddziałów naszego stowarzyszenia. Przez ostatnie 3 lata właśnie powstały kolejne 3 sformalizowane grupy w Bydgoszczy, Toruniu i Gdańsku, z czego się bardzo cieszę, bo to znaczy, że coraz więcej nauczycieli, pedagogów, wychowawców dostrzega w biblioterapii tą metodę skuteczną we wspieraniu właśnie rozwoju edukacji, w wychowywaniu swoich podopiecznych. Te działania są różnorodne w zależności od tego, jaka jest, że tak powiem, struktura danej grupy, danego koła, jakie osoby ją zasilają. Bo jeśli mamy, na przykład tak jak w Warszawie, mamy grupę taką bardziej biblioteczną, więc te działania są skupione wokół biblioteki i tego wszystkiego, co robi Warszawa, Biblioteka Pedagogiczna w Warszawie na ulicy Gosławskiej. Tam są organizowane konferencje metodyczne dla nauczycieli z regionu. Biblioterapia męskim okiem. Na przykład taki cykl spotkań, takich konferencji, gdzie prelegentami są tylko mężczyźni i mówią o literaturze z męskiego punktu widzenia. Więc to też jest taki ciekawy pomysł. Są organizowane webinary, wykłady online. No właśnie, i tutaj akurat w Warszawie to bardziej to organizują dziewczyny, które są nauczycielkami, pedagogiszkami. To są nauczyciele skupieni wokół tego koła. Na przykład w kole w bydgoskim, które jest takim świeżym oddziałem, osoby w tym stowarzyszeniu, w tej naszej grupie działają w szpitalach, bo są to nauczyciele, pedagodzy, terapeuci, którzy pracują w zespole szkół szpitalnych numer 33 i na oddziałach onkologii, pediatrii, neurologii prowadzą zajęcia z biblioterapii, więc to jest takie inne wprowadzenie tych działań biblioterapeutycznych, jak rozmawiać o tematach trudnych, o chorobie, o odejściu, o przebywaniu w szpitalu, o rozłące, o tym zamknięciu w szpitalu, jak to wszystko sobie poukładać w głowie i właśnie tutaj tekst i te działania biblioterapeutyczne są bardzo, bardzo pomocne. Takie też działania prowadzą tylko w mniejszej skali w Poznaniu, koło poznańskie. I tam fundacja serdecznie współpracuje z nami, prowadząc też właśnie taką bibliotekę szpitalną, gdzie w tych bajkowozach, w tych budkach, takich domkach drewnianych są książki przygotowywane na specjalne oddziały z listami w środku. Czyli to jest taki projekt przygotowywany dla pacjentów szpitali. W takim domyśle, że ta książka jest dla ciebie, bo popatrz, tu jest list, który możesz znaleźć. On jest tylko dla ciebie. List tradycyjny, włożony w kopertę, przyklejony do książki i takie zachęcenie do tego, weź mnie i przeczytaj, a zobaczysz, że może ci coś podpowiem. Na pewno sprawię, że poczujesz się lepiej. W takich innych oddziałach, jak w oddziale wrocławskim czy krakowskim, mamy osoby, które są usytuowane przy ośrodkach uniwersyteckich, więc to są bardziej takie badania odnośnie literatury współczesnej i tego wszystkiego, jak wykorzystać literaturę współczesną do stosowania biblioterapii w pracy właśnie z młodzieżą, z dorosłymi, więc ta rozpiętość tematyczna jest różnorodna. Można powiedzieć, że Wrocław to z kolei skupia się na prowadzeniu biblioterapii reminiscencyjnej, czyli tej takiej pracy z seniorami i tutaj jest bardzo dużo artykułów, publikacji z tego tematu. Z kolei w Krakowie przy Uniwersytecie Pedagogicznym, gdzie doktorowano

prowadzić zajęcia z elementami biblioterapii, bądź potrzebują po prostu takiego poradnictwa, jaka książka, komu, w jaki sposób, jak pracować z danymi grupami, jak łączyć właśnie biblioterapię z innymi dziedzinami. I to takie doświadczenie w formie artykułów, scenariuszy, programów, recenzji książek, to wszystko można znaleźć w tym naszym biuletynie, który ukazuje się właśnie dzięki tej redakcji, która ma siedzibę w Krakowie. No, tych oddziałów 15, więc każdy oddział jest inny, specyficzny. Inna grupa ludzi tworzy trzon ten taki regionalny, więc jeśli mamy tutaj w zarządzie psychologów, to też bardziej pod kątem psychologicznym. Jeśli mamy literaturoznawców usytuowanych właśnie przy uniwersytecie, tak jak w Lublinie, przewodniczącą jest pani profesor, no to tak bardziej te takie aspekty z badawczością, wpływem literatury na tą zmianę postawy, na psychikę, na te zdrowie psychiczne, no to właśnie ten oddział w Lublinie. To każdy oddział jest specyficzny, ale to wszyscy razem tworzymy taką jedną wielką rodzinę i ta różnorodność powoduje, że rozwijamy się biblioterapeutycznie szeroko, bo powoli wchodzimy w tą biblioterapię kliniczną, potrafimy dzielić się tym doświadczeniem, zarażamy też inne oddziały, inne instytucje, żeby próbowały, wspierały te działania właśnie kliniczne na swój sposób w ramach swoich kompetencji i możliwości. Współpracujemy z Związkiem Literatów Polskich, więc tutaj poezjoterapia też ma wydźwięk w naszym stowarzyszeniu, bo powstają projekty ogólnopolskie, Nocturum Poetycki zainicjowane w Rożnowie przez Elżbietę Bukowiec. Już ma kolejną edycję, tam festiwal literacki imienia Ludwika Jerzego Kerna. I też łączenie jego twórczości z biblioterapią i powstanie Izby Pamięci w szkole tam w Rożnowie i całego takiego programu związanego akurat z tym autorem, z tym pisarzem i z tymi działaniami jego w kontekście biblioterapii. To myślę, że też jest taka ciekawostka w tym sensie, która powoduje, że inne oddziały, inne osoby no, kopiują pewne pomysły, bo wystartował Rzeszów i festiwal literacki, który ma już drugą odsłonę, miał w tym roku. Literacki festiwal łączący pokolenia, bo to festiwal, który ma w idei łączyć dzieci z dorosłymi poprzez takie wspólne działania, wspólne bycie razem na warsztatach, tworzenie czegoś razem, spotkanie z autorami, ilustratorami, też wzmocnianie wiedzy opiekunów, rodziców poprzez właśnie tą wartość taką merytoryczną, poprzez udział w konferencji. Mają takie osobne działanie tylko dla właśnie dorosłych, gdzie tutaj to wszystko, co się zadziewa przez te 3 dni w Rzeszowie i tam w tych mniejszych bibliotekach w regionie. Później ma takie podsumowanie w Teatrze Maska w Rzeszowie, że ci wszyscy uczestnicy się spotykają i rozmawiają o tym, co się zadziało, jakie to ma przełożenie na zmianę punktu widzenia wychowawczego, edukacyjnego, jak to można wprowadzić do szkoły i co to dało w takie działanie właśnie wspólne razem, co to dało dzieciom, co to dało dorosłym, jak można po prostu do tego wszystkiego podejść inaczej w swoim życiu i co zmienić przede wszystkim. Więc tutaj Rzeszów, Koło Podkarpackie, Biblioteka Publiczna bardzo dużo działa. Jestem bardzo dumna z tego, że ten festiwal literacki już miał właśnie kolejną odsłonę, że przyjeżdżają gwiazdy na ten festiwal, że coraz więcej osób bierze udział, coraz więcej mniejszych też instytucji się do tego festiwalu dołącza w kontekście prowadzenia też zajęć i też tutaj tworzenia tego programu. Stowarzyszenie mamy od 4 lat obchody Tygodnia Biblioterapii i to jest takie nasze święto, gdzie przez cały tydzień od 14 do 21 listopada świętujemy moc książki terapeutycznej. I w związku z tym odbywają się różne działania promujące właśnie biblioterapię. Odbywają się kiermasze, warsztaty, wykłady online, akcje właśnie takie promocyjne związane właśnie z recenzowaniem, rozmawianiem na temat książek. Tego jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. My ze swojej strony, z ramienia zarządu proponujemy pewne działania, ale też te propozycje spływają z całej Polski, bo tych instytucji biorących udział w tym
tygodniu biblioterapii jest co roku coraz więcej. Też dołączają się szkoły polonijne zagraniczne.

0: do udziału, do świętowania. Łączymy się z nimi też przez internet, więc też oni biorą udział w naszych działaniach, my bierzemy udział online w ich działaniach, więc to też jest takie fajne, że tutaj jakby łączymy w tym święcie zasoby i siły i też tutaj właśnie to, czuć taką moc bibliotekowo-bałtyczną, taką wspólną, że tutaj cieszymy się z tego, że pomagamy w ten sposób, że działamy i dużo wokół tego się pięknych rzeczy tworzy, że młodzi ludzie, którzy współtworzą z nami ten program, mają też swoje pomysły na promowanie literatury, prowadzą podcasty, rozmowy o książkach takich ich, swoich książkach, które im pomogły. Tworzą filmiki, tworzą jakieś takie różne takie działania, jakieś plakatowe, takie jakieś scenki dramowe, akcje takie, flashmoby, konkretnie daną książkę jest konkretnie z danym problemem, więc naprawdę tych pomysłów jest bardzo wiele. Ja się bardzo cieszę, że przed ogłoszeniem tego tygodnia już wiem, z jakich rejonów, z jakich placówek, z jakich właśnie instytucji, szkół spływają pomysły, bo mogę te pomysły z tym pomysłem się dzielić i przekazywać je dalej i mogą z tego korzystać inni. W zeszłym roku wzięło udział ponad 350 instytucji i naprawdę to jest duży sukces, że tak się wtedy łączymy. Jeśli chodzi o takie inne działania, no to ten cykl takiej sieci naszej ogólnopolskiej wsparcia i samodoskonalenia, sieć, która ma już drugą odsłonę, biblioterapia w kształtowaniu misji, kształtowaniu wrażliwości, bo tam zmienialiśmy po drodze temat, zrzesza około 100 pedagogów z całej Polski. Spotykamy się co miesiąc w takich naszych spotkaniach online'owych. Pierwsza część zawsze to jest część wykładowa. Rozmawiamy na temat nowości wydawniczych, bądź tego, co psychologowie zauważają trudnego w kontakcie na przykład z młodzieżą, z dziećmi, w kontakcie wychowawczym, takim z zaburzeń psychicznych, jak tutaj możemy przeciwdziałać tutaj działając książką. A druga część jest to takie dzielenie się warsztatem. Są też zapraszani goście z naszego właśnie stowarzyszenia, które mają przećwiczone pewne rzeczy w kontekście takiego działania praktycznego.
1: Warto śledzić działania Opolskiego Koła Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego albo nawet i dołączyć, bo przecież dla każdego jest miejsce, kto jest zainteresowany. A już tak na koniec, czy masz takie swoje książki dla ciebie ważne, takie, które mogłabyś teraz polecić słuchaczom? Bo oczywiście tego jest coraz więcej na rynku wydawniczym i dla małych dzieci jest bardzo dużo takich, jak oswoić lęk, jak oswoić pierwsze dni w przedszkolu, czy takie, jak dobrze zasypiać. No, niektóre naprawdę są wspaniałe i są też z takimi prowadzeniami dla rodziców czy dla opiekunów, którzy czytają te książki, jak zadawać pytania, o co zapytać, są rysunki, czyli są nawet takie instrukcje oparte na procesie biblioterapeutycznym, o którym też wspominałaś. No ale czy ty masz takie książki?
0: Tak,
1: ulubione?
0: Ja mam całą taką gamę książek, do których sięgam wtedy, kiedy no właśnie tego potrzebuję, bo oczywiście tak na co dzień to wszystkie takie metodologiczne i merytoryczne książki czytam, które są mi potrzebne do prostu do pracy zawodowej, ale takie moje książki to są te oczywiście te takie kobiece, do których się jawnie przyznaję, bo lubię Barbarę Wysoczańską, lubię Iwonę Chmielewską, lubię Reginę Brett, no po prostu ta Regina Brett to u mnie leży na parapecie w mojej sypialni, do której sięgam tak jak się sięga po to, żeby na chwilę zagłębić się w tekście, w krótkim reportażu, w krótkim liście, który ma dwie strony i to mi wystarcza. To są oczywiście wiersze księdza Twardowskiego. To są wiersze Czesława Miłosza, bo to też lubię, Poświatowską, z literatury pięknej. To wszystko, co mi się tam nawinie tak pod ręką, które to jest takie kobiece, takie obyczaje luźne, o właśnie, które, przy których książkach też odpoczywam, ale też odnajduję kawałek siebie, jak tego potrzebuję po prostu.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Przypominam, że gościnią audycji była Justyna Jurasz.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja życzę Państwu dobrego wieczoru. Do usłyszenia.

0: O matko!
1: Katarzyna Dorost-Stachonie przed mikrofonem, minęła godzina 22, a to nasza cośrodowa audycja O matko. I dzisiaj w naszym studio gościmy Magdalenę Bury-Matczak, psycholożkę i psychoterapeutkę w trakcie szkoły psychoterapeutycznej, która będzie z nami dzisiaj rozmawiać i przybliżać trochę temat ADHD, nie tylko u dzieci, ale także u dorosłych. Będziemy mówić o tym, jak to wpływa też na rodzicielstwo. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Przede wszystkim chciałabym najpierw zacząć od tego, czym jest właściwie ADHD. Wiele się mówi, że dawniej po prostu dzieci były niegrzeczne, dzisiaj już jesteśmy trochę bardziej świadomi. Jak to ADHD się przede wszystkim objawia?
2: ADHD, mówiąc w takiej terminologii bardzo medycznej, to jest zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi. A bardziej po ludzku idzie o to, że jest to takie funkcjonowanie mózgu, które trochę inaczej działa niż u takich osób neurotypowych, czyli osoby z ADHD inaczej kierują uwagę, inaczej zarządzają uwagą, mają trudności w planowaniu zadań, w wykonywaniu zadań. Trochę inaczej działa ich emocjonalność oraz reaktywność, czyli są szybsze czasami w okazywaniu emocji.
1: Mhm. Ale to nie znaczy, że te osoby w ogóle sobie nie mogą poradzić w takim codziennym życiu.
2: Nie, troszeczkę się zaskoczyłam, dlatego że osoby z ADHD dobrze sobie radzą, tylko koszt takiego funkcjonowania codziennego jest dużo większy niż u osoby neurotypowej. Możemy powiedzieć o tym, że osoby z ADHD działają w ciągu dnia tak, jak gdyby miały zaciągnięty hamulec ręczny w samochodzie, czyli jadą i trzymają ten hamulec ręczny, więc koszt takiej jazdy jest droższy. Nie? Myślę sobie o takim przełożeniu na paliwo, hamulce, klocki hamulcowe, olej, te wszystkie rzeczy, które są potrzebne do auta. To tak samo jest z osobami z ADHD, dlatego też mówimy o takim mocnym wypaleniu, ale też maskowaniu objawów ADHD w życiu dorosłym.
1: Mhm. A proszę powiedzieć, jeśli sobie myślimy o dzieciach, kiedy możemy zacząć zauważać jakieś cechy dziecka ADHD?
2: Myślę sobie o moim synu, który ma teraz 4 lata i oczywiście nie diagnozujemy tak małych dzieciaków, ale mój syn z dużym prawdopodobieństwem odziedziczył po mnie, po moim mężu, tęże neuroróżnorodność. No i Henio od samego początku jest mocno reaktywny, czyli potrzebuje bardzo mało bodźców, żeby się drzeć, mówiąc kolokwialnie, albo płakać, mówiąc łagodnie. Czyli on jest w układzie nerwowym mocno wrażliwy na bodźce. Szybko się przebodźcowuje, dużo płacze. Jak wejdzie w taki ciąg płaczu, to to trwa naprawdę czasami 40 minut. Więc myślę sobie, że to jest jedna z takich rzeczy, po których możemy zobaczyć, że układ nerwowy dziecka funkcjonuje trochę inaczej. Nie są takie dzieciaki, które długo śpią, a są takie dzieci, które nie chcą spać. No i Henio swój pierwszy tydzień przespał, jak miał 2 lata i 8 miesięcy, więc to naprawdę sporo czasu nam zajęło. Ale to pokazuje o tym, że ten jego układ nerwowy jest bardziej wrażliwy niż neurotypowe układy nerwowe.
1: Mhm. Tak sobie myślę, ja mam w domu akurat 3-latkę. Właśnie, ona jest z tych dzieci, które nie potrafią usiedzieć na miejscu, bardzo szybko się nudzi jakąś zabawką i właśnie potem mogą pojawiać się pewnie takie symptomy, że czy to wszystko w porządku. Czy dzieci z ADHD właśnie mogą mieć trochę problemu ze skupieniem, z tą nadruchliwością już w takim okresie od niemowlęctwa?
2: Odpowiedź krótka brzmi tak, a odpowiedź dłuższa
1: to zależy.
2: Brzmi to zależy, tak, czyli już znamy te odpowiedzi. Dlatego, że o ile nadruchliwość, czyli to takie skakanie, bieganie, wiercenie się, niemożność usiedzenia w miejscu jest, powiedziałabym, charakterystyczne, o tyle zdolność skupienia uwagi na rzeczach nudnych albo w ogóle skupienia uwagi moim zdaniem jest zależne od tego, jak długo i jak często i czy w ogóle małe dzieci, tak małe dzieci jak 3-4-letnie, spędzają czas przed ekranem. Teraz często jest tak, niestety widzę takie obrazki na spacerach, że idzie mama, w wózku idzie tam roczne, 2-letnie dziecię i ma smartfona przed nosem. To takie dziecko, mózg takiego dziecka uczy się szybkiej gratyfikacji, czyli nagradzania, zobacz nowe, przeglądanie rolek. To wtedy to dziecko też nie potrafi utrzymać uwagi. Dlatego w odpowiedzi to zależy, idzie o to, że jeśli mamy dziecko, które jest stymulowane dodatkowo tabletami, telewizją, bajkami, psim patrolem, przepraszam, nie wiem, czy mogę tak mówić bezpośrednio,
1: myślę, że
2: psi
1: tak.
2: Patrol nie jest okej, to wtedy trudno jest nam u takiego małego dziecka rozróżnić, co jest pierwotne, a co jest wtórne. Mhm. Ale generalnie tak, odpowiedź brzmi, czyli zaburzenia uwagi są mocno charakterystyczne dla dzieciaków małych też.
1: To jeszcze chciałam zapytać, ADHD głównie dziedziczymy? Jakie mogą być w ogóle przyczyny tego, że mamy ADHD? Mhm.
2: Mówi się o tym, że ADHD dziedziczy się w 70-80%, czyli to jest naprawdę spory kawał naszego DNA, które przekazujemy. Ale myślę sobie, że tak jak dziedziczymy różne rzeczy w kontekście tęczówkę oka, kształt nosa, zdolność przeżywania smutków tego świata, to czasami mamy jakąś tam losową sytuację i wychodzi nam z rodziny nie neuroróżnorodnej osoby, neuroróżnorodna, ale jednak 70-80% to jest dziedziczenie.
1: No to jeszcze zapytam, jak często zdarza się sytuacja, że rodzice nie wiedzą, że mają ADHD? A potem okazuje się, że no właśnie, idą z dzieckiem na diagnozę i odkrywają w sobie, że no może to jednak trochę moich cech wspólnych ma. Mhm.
2: Taka sytuacja zdarza się bardzo często. Ja nie pracuję z dziećmi, pracuję z osobami dorosłymi, więc mam tą drugą część odpowiedzi na to pytanie. Jak pracuję z osobami, które przychodzą, często jest tak, że ich dzieciaki już mają diagnozę i one myślą sobie, a może ja też. I rzeczywiście tak jest, że jak rodzic wypełnia testy, w zależności od tego, jak dziecko jest diagnozowane, albo odpowiada na różne pytania, to część z tych pytań sam przeżył, bo w takim znaczeniu, że jest pytanie o to, czy na lekcjach Jasiu się rozprasza i patrzy na za okno. I rodzic sobie wtedy myśli, ej kurczę, ja też na matematyce, która była tak strasznie nudna, gapiłem się na okno i patrząc na to okno, w mojej głowie toczyły się boje tam kosmiczne i różne fantastyczne rzeczy się działy i to był mój świat. Więc jak rodzic czyta, odpowiada, sprawdza, diagnozując swoje dziecko, często myśli sobie, że to jest tak naprawdę historia o nim. I w tym momencie klika zapadka pod tytułem kurczę, ja też mogę mieć ADHD.
1: Czy wtedy u rodziców pojawia się taka myśl, czy ja mogę być dobrym rodzicem, czy jestem dobrym rodzicem, czy sprawdzam się w tej roli rodzica?
2: Najpierw pojawia się inna myśl, tak naprawdę to dwie myśli. Mhm. Pierwsze uczucie, myśl, uczucie to jest takie werbalizowanie ów, wszystko ze mną okej. Okay. Czyli przez całe życie, mając 30, 20, 40 lat, 20 nie, ale 30, 40 lat, myślałam, że coś ze mną jest tak, że to ja zapominam, że to we mnie taki problem, że nie umiem się skupić. I nagle okazuje się, że to, z czym ja sobie do tej pory nie radziłem, jest nazwa. Nie? I człowiek odczuwa taką ulgę, wszystko ze mną okej, mój mózg działa inaczej. A z drugiej strony reakcja jest związana z poczuciem winy, że to przeze mnie moje dziecko ma to samo. Nie? Że to przeze mnie moje dziecko będzie tak samo cierpieć, dlatego że często z ADHD łączony jest lęk społeczny, przed oceną innych, przed tym, że znowu się jakoś dziwnie zachowam, coś powiem nie tak, jak trzeba. Więc rodzice mają w sobie takie poczucie winy, związane jest z tym, że to przeze mnie. A dopiero potem myślą o funkcjonowaniu w takiej rodzinie neuroróżnorodnej. Mhm.
1: Tak sobie myślę, że choćby wśród moich znajomych, osoby, które deklarują, że są ADHD, to są osoby bardzo otwarte, kreatywne, takie faktycznie, które mają 100 pomysłów na minutę. I tak się zastanawiam właśnie, gdzie tutaj ten lęk, czy on jest gdzieś dopiero w środku i w domu, podczas, nie wiem, spokojnego wieczora dopiero przychodzi czas na kalkulacje?
2: Bo pani mówi o sobie dorosłej, która sobie funkcjonuje i dopasowała trochę to życie i wymagania społeczne do siebie, nie? Czyli ja jestem kreatywna, jestem w jakimś zawodzie, w której ta kreatywność jest pomocna. Można byłoby zapytać, nie? Czy jak ja siedziałam na tej matematyce i myślałam tylko o tym, żeby malować śleczki na marginesie w zeszycie, a wtedy nie można było malować nic w zeszycie, ponieważ tak. To oznaczało, że nie słuchasz nauczyciela, to czy wtedy ta kreatywność była moją siłą, czy raczej czymś, co ja chciałam nie chcieć? Chciałam nie chcieć. Właśnie czymś, co przeszkadzało. Więc jeśli teraz myślimy sobie o osobie dorosłej, która świetnie odnalazła się w świecie ze swoją neuroróżnorodnością i czyta to jako siłę, to super. Jakby to myślę sobie, że to jest naprawdę wyjątek, ale też dobra robota całego otoczenia i tejże jednostki. Niemniej, jak myślimy sobie o naszym dzieciństwie, w którym musieliśmy siedzieć, my tutaj mamy krzesełka, które się ruszają. Pani się rusza, nie? Ja się ruszam. A w szkole nie można było się ruszać. Tak. Nie wiem, czy ktoś ze słuchaczy pamięta huśtanie się na krzesełkach. No to moja nauczycielka zawsze mówiła, nie Magda, nie huśtaj się, się wywalisz. I różne rzeczy. Tymczasem teraz to ruszanie w pani przypadku, kiedy pani, tak sobie wyobrażam, że pani praca jest dosyć dynamiczna, to trzeba się ruszać, to jest plus. Ale w szkole jak 45 minut, 8 lekcji, to był po prostu ciąg rzeczy, które związane było z cierpieniem. W sensie takim fizycznym czasami, mentalnym, tak. Psychicznym i człowiek chciał wyjść z tej sali, dlatego się gapił przez okno.
1: Czy pani zauważa, że coraz więcej osób dorosłych zgłasza się na diagnozy?
2: Tak, rzeczywiście tak jest i czasami się mówi o tym, że to jest teraz taka moda na ADHD. Trochę mnie to złości, ale też trochę rozumiem. Moda na ADHD związana z tym, że coraz częściej mówimy w ogóle o zjawisku ADHD, neuroróżnorodności, o spektrum, już teraz nie ma autyzmu, jest spektrum i to jest ekstra, a wydaje mi się, że po prostu nazywamy coś, co zawsze było, ale było nienazwane. Mhm. Czyli dawno temu, jak ja byłam w szkole jeszcze, no to w ogóle się nie myślało o tym, że dziewczynki mają ADHD. Dlatego, że najczęściej ADHD u dziewczynek jest bardziej ciche. Związane z zaburzeniami o uwagi, z takim rozmarzeniem, nie, że po prostu ona idzie i tam kwiatek zrywa i zapomina o okularach i dochodzi do szkoły, a tam nie ma butów na WF, ponieważ ma garść słoneczników w ręce. A chłopcy byli bardziej widoczni, no bo to taki stereotypowy chłopiec wiszący z żyrandola. No i teraz, jeśli sobie myślimy o ADHD u kobiet, to rzeczywiście jest dużo takich diagnoz, ale one nie są spowodowane tym, że no właśnie moda albo nagle wszyscy chcą mieć ADHD, tylko tym, że teraz umiemy i mamy narzędzia do tego, żeby ponazywać pewne rzeczy. Że umiemy dostrzec, że jeśli mamy dziewczynkę, a nie z Zielonego Wzgórza na przykład, w kontekście wszelkich marzycielskości, to umiemy i mamy narzędzia do tego, żeby określić, że jej funkcjonowanie, sposób postrzegania świata, ta nadgadatliwość, a nic Zielonego Wzgórza i te wymyślanie słów i to życie w fantazji. Mhm. Tak na świeżo jestem, bo oglądałam akurat nie serial Ania z Zielonego Wzgórza i to jest piękny przykład. Nie, kiedyś się tego nie nazywało. Kiedyś ona po prostu była dziwna, trochę inna, nie?
1: Tak.
2: A teraz mamy na to określenie. Mhm. Rozgadałam się w odpowiedzi na pytanie o diagnozowanie.
1: Tak, ale chciałam jeszcze zapytać, ADHD bardziej dotyka dziewczynki czy chłopców, czy tutaj można powiedzieć, że porówno?
2: Jest równość akurat nie w tym, bo w ogóle jak sobie myślimy o ADHD, to są trzy typy. Taki typ związany z uwagą, czyli ja często tracę uwagę, tracę zdolność bycia tu i teraz i uciekam na przykład swojej myśli. Taki podtyp związany z nadpobudliwością, czyli ja się muszę ruszać, żeby żyć, albo żeby myśleć, albo żeby być. No i takie łączenie. No i charakterystycznie mówi się o tym, że właśnie chłopcy mają więcej z tego nadpobudliwością, dziewczynki z deficytem uwagi, no i ten mieszany równo po wszystkich. Ale jednak jest to równo obdzielone przez obie płcie.
1: To chciałam jeszcze zapytać, bo nawiązała pani do tego, że mówimy więcej teraz i o ADHD, i o spektrum. No właśnie, czy na przykład i spektrum, i ADHD mogą też występować razem?
2: Tak. Jak ja zaczęłam diagnozować jakiś czas, kilka lat temu, to jeszcze nie mogło występować razem. Ale na szczęście nauka idzie ku przodowi. I już teraz mówimy o ADHD, czyli o takiej jeszcze bardziej skomplikowanej rzeczy, związanej z tym, że jest trochę spektrum i trochę ADHD, rzeczywiście tak. Ale to dziękuję, że pani o to zapytała, bo ten element z ADHD, czyli z łączeniem spektrum i ADHD, pokazuje, jak mocno nauka idzie do przodu i jak umiemy nazwać rzeczy do tej pory nienazwane. Czyli jak ja zaczynałam diagnozować ADHD, to nie mogłam napisać w diagnozie, że tam element związany ze spektrum.
1: Czyli wtedy ktoś miał albo autyzm, tak. Albo ADHD.
2: Tak. Tak, ja mogłam tam napisać zalecenia tam do diagnozy spektrowej, a teraz już można używać ADHD i coraz mocniej się o tym mówi, więcej się o tym mówi. Czyli jeśli ja na przykład jestem nadpobudliwa, ale lubię schematy, to jest w ogóle niesamowite, mówiąc potocznie brzydko, być może kombo, bo jeśli ja lubię schematy, powtarzalność,
1: praca... Ciężko być ułożonym.
2: Tak, i z jednej strony potrzebuję nowej stymulacji, to żeby się działo, to przez tydzień jestem zorganizowana, chodzę rano na basen, a wieczorem na jogę, a w drugim tygodniu wszystko mi się przewraca i postanawiam wyjść w góry i wrócić za tydzień. Więc jak mam takich pacjentów w gabinecie, to jest dopiero cierpienie, bo z jednej strony jestem tak taki, a z drugiej strony dokładnie inny. I połączenie i zaakceptowanie to jest naprawdę no, niezwykły kawał roboty do odhaczenia, nie? Że ja po prostu taki jestem.
1: A czy te osoby są właśnie rodzicami? One potrafią pogodzić to rodzicielstwo? No bo tak sobie myślę z perspektywy rodzica, że tutaj no, nie da się żyć z jednej strony bez planowania, z drugiej strony sama też po sobie wiem, że sporo chaosu, no bo te poranki u każdego wyglądają różnie i nieraz wychodzimy gdzieś tam z niedomytą pastą do zębów, bo zaraz ucieknie nam autobus i trzeba zdążyć do przedszkola.
2: Mhm. Rzeczywiście tak jakoś to jest, że rodzicielstwo wymaga stałości, organizacji, spokoju, czyli dokładnie tego, co przy ADHD jest najtrudniejsze. I jak nie wiemy, że mamy to ADHD, to, że jesteśmy mocno roztargnieni, mówiąc kolokwialnie i bardzo delikatnie, wywołuje w nas poczucie winy. Ale jak sobie umiemy ułożyć, że to nie chodzi o to, że jestem złą mamą, złym tatą, tylko że tak działa mój mózg i muszę znaleźć sposoby na to, jak go oszukać, to jest moja strategia radzenia sobie, oszukanie mózgu, to wtedy łatwiej mi jest ogarniać rodzicielstwo. I w odpowiedzi na pytanie, tak, znam osoby, które są mamami i tatami, mając neuroróżnorodności wszelakie. I myślę sobie, że z jednej strony jest to olbrzymi zasób, no bo kto z nas nie chciałby mieć tatę, który o 19 wieczorem zamiast czytać bajkę urządza spektakl i jest koniem i my tam na nim rumakujemy i robimy fantastyczne rzeczy, uciekając się do świata wyobraźni. No to są fajne rzeczy, nie? A z drugiej strony mój własny mąż wyszedł w październiku z naszym synem bez butów, w sensie syn był bez butów, nie? I to są takie rzeczy, które myślę sobie, dlaczego, nie? To nie było trudne założyć dziecku buty, ale tak dużo się działo w bodźcach, że no Henio poszedł, na szczęście krótko chodził.
1: To tak nasuwa mi się teraz pytanie o w ogóle funkcjonowanie osób z ADHD w związku. Jak tutaj dobrać partnera i właśnie czy ten partner potrafi zrozumieć.
2: Wzdechnęłam. To jest niełatwa sprawa. Myślę sobie, że wymaga wzajemnego zrozumienia i olbrzymich pokładów cierpliwości. Są nawet książki już ADHD w związku. Niemniej jest to możliwe, tylko trudne. Jakoś tak się dzieje, że osoby neurotypowe łączą się w pary. Czyli łatwiej mi jest zrozumieć chaos albo ekstremalne zorganizowanie osoby, i dlatego jest mi właśnie w tym aspekcie bliska, no i tam się łączymy i żyjemy sobie. Niemniej no, trudno jest połączyć chaos z na przykład z koniecznością przyjmowania leków o stałej porze przez nasze dziecię, które jest chore, bo zaczyna się wrzesień i powrót do szkoły przedszkola, nie? No to jest ekstremalnie trudne. Więc jak ja sobie pracuję z pacjentami, ale też myśląc sobie o moim małżeństwie, no to jest szereg strategii, mówiła o strategiach kompensacyjnych, czyli system znaczeń naszych wspólnych, opracowane metody, które pomagają. Na przykład nasz czteroniecałoletni syn, jak ma nie zapomnieć zabawki do przedszkola, no to mamy już opracowaną strategię, że on wieczorem kładzie tęże zabawkę pod drzwiami. I to jest jedna ze strategii radzenia sobie, że ja rano nie będę wiedział, którego pluszaka wziąć do przedszkola. Nie, że on po prostu czeka na mnie pod drzwiami. I w związku też możemy stosować takie rzeczy. Takie jakby kalendarze, kolory, tablice białe, w których zapisujemy różne rzeczy, współdzielony kalendarz na różnych platformach. Jakby jest to do zrobienia, ale to nie jest łatwe.
1: Mhm. Czyli wszystko kwestia wypracowania różnych rozwiązań i pewnie metody prób i błędów. No bo rozumiem, że trzeba było ileś razy tego misia poszukać i zapomnieć, żeby znaleźć takie rozwiązanie.
2: Tak. I mnie się wydaje, że to jest właśnie rola rodziców w kontekście, nie chcę nikogo obarczać ani dokładać kolejnej cegiełki pod tytułem muszę być jakiś jako rodzic.
1: Ale myślę, że to w ogóle może być dobry patent w ogóle dla wszystkich rodziców, bo kto z nas nie szukał misia albo negocjował, żeby nie brać tego największego królika do samochodu.
2: Tak uważam, że każdy i każda z nas w rodzinie, w partnerstwie, w macierzyństwie, w ojcostwie może znaleźć, naprawdę wierzę, że to jest do zrobienia, zestaw narzędzi, dzięki którym zoptymalizujemy funkcjonowanie z neuroróżnorodnym mózgiem. Idzie o próbowanie, jednak o konsekwencje, w której trudno jest z mózgiem ADHD-owym, mówię o konsekwencjach, że to jest mega trudna sprawa, ale jest to do zrobienia.
1: Chciałam jeszcze zapytać, bo sporo różnych rolek powstaje w mediach społecznościowych, materiałów, nie wiem, może wpadłam w jakieś algorytmy, ale wydaje mi się, że w ogóle sporo się teraz tego zaczęło pojawiać. Kiedy jest taki moment, że warto udać się do specjalisty, może najpierw porozmawiać, nie od razu wysyłać kogoś na diagnozę, co może być takim punktem, że może jednak ja bym chciała sprawdzić, dowiedzieć się, czy te moje zachowania to jest to?
2: Najczęściej odpowiadamy tak, powiedziałam w liczbie mnogiej, jako tam psychoterapeuci, kiedy dana codzienność wiąże się z cierpieniem. Czyli jeśli ja czuję, że ja nie ogarniam, jeśli mam dużo rzeczy do zrobienia, a siedzę na łóżku i gapię się w ścianę i mój mózg robi error i mam poczucie, że to wszystko mnie przytłacza, to to jest związane z cierpieniem. I w takiej sytuacji, w której ja nie wiem, jak wyjść z jakiegoś impasu, albo jak ogarnąć swoje życie, albo jak towarzyszy mi ciągłe poczucie winy, że drę się na swoje własne dzieci, a potem mam wyrzuty sumienia, bo tutaj mamy ten element związany z impulsywnością, nie? Że ja jako mama... No, potrzebuję niewiele, żeby mi tak strzeliło, wydrę się, mówimy o tej impulsywności, emocjonalności, a potem mam olbrzymie wyrzuty sumienia. Jeśli to mi towarzyszy często i te wyrzuty sumienia są na tyle głębokie, że powodują cierpienie i nie umiem sobie wyjść i myślę sobie o sobie, że jestem złym rodzicem, że nie powinnam mieć dzieci, bo takie historie też się zdarzają, no to to jest taki moment, żeby przyjść, przegadać, porozmawiać i... Myślę sobie, że w pierwszej kolejności znormalizować, że każdy i każda z nas ma takie momenty w życiu, w których myśli sobie, że nie ogarnia macierzyństwa. Nie? To jakby to jest pierwsza rzecz, którą możemy usłyszeć, mam nadzieję, w każdym gabinecie.
1: Tak nawiązując właśnie do tych rolek, to widziałam takie zapowiedzi, że ile razy zdarzało ci się, że miałaś posprzątać, wstawić pranie, ugotować, a w sumie to wyciągnęłaś ciuchy z szafy, one leżą na łóżku i właśnie pomyślałaś, że pójdziesz posprzątać łazienkę.
2: Tak, to brzmi jak taka duża dysregulacja uwagi, nie? Że jakby lecimy za takim motylkiem, który dla nas jest teraz atrakcyjny, ponieważ w ogóle kończenie zadań jest śmiertelnie nudne. Lepiej jest zaczynać zadania, bo dają nam dużo dopaminy i to jest w ogóle fantastyczna sprawa, a kończenie, no jak ślimak mniej więcej, to jest to tempo. I rolki opowiadają o czymś, co jest charakterystyczne. Jednocześnie nie opowiadają o tym, jak sobie z tym radzić. Więc jeśli ja oglądam sobie rolki i wchodzę w ten wir, to mam takie przeświadczenie, że okej, ja tak mam, ja mogę tak mieć, to jest gdzieś tam o mnie, ale co dalej? No i jak już jestem na tym etapie, że coś sobie tam sprawdziłam, pasuje i nie wiem, co dalej, no to to jest taki moment, który można pójść porozmawiać z kimś, kto się może tym zajmować. Nie?
1: A te diagnozy najczęściej kończą się samym papierkiem? Czy tutaj stosujemy jakąś suplementację? Da się coś z tym robić?
2: Diagnoza, tak, krótka dla niecierpliwych, da się. A teraz dłuższa. Diagnoza to jest w zależności gdzie, ale powinno to być test, wywiad pogłębiony, najczęściej jeszcze z osobą bliską danej osobie diagnozowanej. Potem to jest trzy kartki opisowe. Idzie się z taką diagnozą do psychiatry albo psychiatrki i rozważana jest farmakoterapia, czyli dobór odpowiednich leków, które zmieniają funkcjonowanie mózgu. No i jakby to jest ta odpowiedź, nie? Że jakby rzeczywiście jest farmakoterapia, która pomaga i działa.
1: Czyli wtedy możemy się trochę bardziej skupić, wyciszyć?
2: Tak. Ja uśmiechnęłam się czuć tak, ale generalnie leki tak działają, że ja mam takie obserwacje, że łatwiejsza jest selekcja bodźców, to znaczy w praktyce, że jeśli mam do zrobienia pranie, sprzątanie łazienki, raport jakiś nienawidzę szef kazał i pójść na 15 odebrać córkę z przedszkola, to często u osób z ADHD-owych zdarza się tak, że one czekają na tą 15 i do 15 nie są w stanie się zorganizować. A leki na ADHD pomagają ustrukturalizować i wybrać te bodźce, którymi chcę, ja chcę, żeby mój mózg się zajmował. Czyli ja decyduję, że teraz piszę raport, ja decyduję, że teraz jest łazienka, a potem o tej 15 odbiór po córkę. I leki na ADHD dają poczucie wpływu na to, o czym myślę. Bo często właśnie u osób dorosłych z ADHD mówimy o takim, ja to nazywam kociokwikiem, ale o tym, że myślę, planuję, cały czas jestem w głowie. A farmakoterapia powoduje, że ja mogę sobie te myśli poukładać w odpowiednich pudełkach i dopiero jak chcę sobie myśleć o kwiatkach na tarasie, to sobie wyciągam to pudełko i myślę o podlaniu kwiatków na tarasie. I to jest fantastyczne.
1: To jakie są te najtrudniejsze momenty rodziców z ADHD? Z czym oni mają największe trudności?
2: Zdecydowanie z harmonogramem dnia. Czyli jeśli mam dziecko szkolne i ono idzie na 8 do szkoły, a ja do pracy, to tu jest łatwo. Po prostu musimy wyjść i się nie spóźnić. No, czasami się spóźniamy, ale idziemy na drugą lekcję, albo na trzecią to już nie, tak aż się moi pacjenci nie spóźniają, ale czasami zdarza się, że na drugą. No więc wyjście, jakby chaos wyjścia. Potem sobie każdy żyje swoim życiem i dzieciaki wracają do domu i trzeba je przypilnować, żeby wypełniły lekcje, żeby zrobiły lekcje, zadanie domowe. I to jest trudne. Dlatego, że w głowie takiej mamy albo taty jest myśl, moje dziecię 8 godzin w szkole, niech sobie odpocznie. A dziecko, jeśli jest neuroróżnorodność, odpoczywa sobie i trudno jest wejść z powrotem w rytm, siedzę, wypełniam zadanie z matematyki. I czasami, przepraszam, rodzice mają też trudno, żeby wejść znowu w ten rytm, że o 15 czy o tam o 17 są lekcje i trzeba je odrobić, więc jeszcze obiad gdzieś pomiędzy ugotować. To jest trudne, czyli tak naprawdę harmonogram dnia, przebodźcowanie, czyli jeśli ja, moje dziecko z ADHD ciągle gada, a gada, ponieważ sobie tak reguluje emocje pewnie, to jak ja słyszę cały czas, to mam takie informacje, że czasami rodzice przestają słuchać, tylko robią i to przebodźcowanie jest trudne. Więc w porównaniu z taką, chciałam powiedzieć tradycyjną rodziną, ale z taką rodziną neurotypową, to jest większy chaos, większy bałagan, poszukiwanie skarpetek kluczy i gubienie butów na WF. Więc takie niezaopiekowane ADHD rodzinne powoduje, że dzieciaki żyją w totalnym chaosie. I to mi się wydaje najtrudniejsze, że nie ma tej przewidywalności, nie? Że załóżmy, mówię sobie takie teraz, pomyślałam sobie o takich skrajnych przypadkach.
0: Tak.
2: Sobotę, drugie dzieci, idziemy do zoo. No i wstajemy o godzinie 10, szukamy butów, nie wiadomo, gdzie są kurtki, napięcie rośnie, wszyscy zaczynają na siebie wkurzać, jest coraz więcej dźwięków. No i w końcu mama, tata wybucha i to zoo, które miało być miłe i fantastyczne i tam mieliśmy zjeść śniadanko, okazuje się, że idziemy tam na kolację, jeśli w ogóle idziemy i trzymamy się za rączki. To ten chaos, dezorganizacja i poczucie tego, że nie ogarniam. To wydaje mi się to najtrudniejsze.
1: Są takie sytuacje, że dzieci, które nie są ADHD, mogą właśnie przejmować te cechy od rodziców właśnie poprzez obserwację tych zachowań, tego chaosu?
2: Oczywiście, że tak, odpowiedź. Tak, dlatego, że jako dzieciaki uczą się od nas zarządzania czasem, tak samo jak uczą się zarządzania finansami, albo się nie uczą. Więc jak nawet jestem dzieckiem zupełnie neurotypowym i mam takich ADHD-owych, spektrowych rodziców, to oczywiście, że przejmuję ich nawyki, sposób patrzenia na świat, też interpretacji tego świata, nie? Czy ten świat jest zagrażający, przewidywalny, czy mi sprzyja, czy raczej jest wiecznym chaosem, w którym ja tam pyłek muszę się odnaleźć. Tak, tak, to jest przekazywane w sposobie nawet myślenia o świecie.
1: No to pytanie, jak zadbać o siebie w tej relacji rodzic-dziecko, kiedy właśnie rodzice często bywają przebodźcowani swoimi dziećmi, na przykład słysząc 40 raz, a dlaczego, no to myślę sobie, że rodzicom z ADHD jest jeszcze trudniej przetrwać te wszystkie pytania i bodźce, no a o siebie też trzeba zadbać.
2: Tak, i odpowiedź chyba się nie spodoba, dlatego że jeśli ja chcę, używając tego określenia pani, przetrwać w rodzicielstwie jako mama, to muszę zdecydowanie najpierw zacząć od siebie. Czyli jeśli ja mam skłonność do przebodźcowywania się, a nie wszyscy mają tak samą wrażliwość, taką samą wrażliwość na dźwięki, światła, albo pracuję w miejscu, w którym jest dużo świateł i dźwięków, coś ciągle się dzieje, to mój organizm jest naturalnie przebodźcowany. I jeśli ja nie znajdę sposobów uziemienia siebie, takiego przytulenia samej siebie, to trudniej mi będzie zapanować nad reakcjami własnymi wobec dziecka. Czyli jeśli ja pracuję w stresujących warunkach, to załóżmy, zanim wrócę do domu, przejdę się 10 minut po parku z wygłuszającymi słuchawkami, czyli odetnę się od bodźców. Będę patrzeć tylko w dal, coś, co mnie uspokaja. I jeśli dam sobie 10 minut na to, żeby się uziemić, trochę otulić, to łatwiej mi będzie z takiego poziomu wyregulowanego układu nerwowego wejść w interakcję z dzieckiem, które jest krzyczące, na pewno jest energiczne i takie rozradowane, że nas widzi i musi nam miliard rzeczy powiedzieć.
1: Mhm. No właśnie, bo jeżeli się nie wyregulujemy, idziemy tacy nabodźcowani i wchodzimy do takiego domu, gdzie wita nas nasza gwiazda, która chce nam właśnie streścić cały dzień w szkole czy w przedszkolu i do tego jeszcze potrzebuje animowania swojego czasu do wieczora, no to potem mogą się rodzić te niepotrzebne konflikty.
2: Tak, wtedy po prostu mamy za dużo. Mówimy o tym, że układ nerwowy nam się wyłącza, czyli w pewnym momencie przestaje przyjmować bodźce i robi taki error, nie? I error może być taki, że ja się zapadam i mówię, dajcie mi wszyscy spokój i zamykam się w sypialni, jeśli mam taką możliwość, albo się odpalam i krzyczę, i krzyczę, i krzyczę i wyrzucam te wszystkie nagromadzone bodźce całego dnia. Więc zdecydowanie, jeśli chcemy ogarnąć to macierzyństwo, rodzicielstwo, no to dobrze jest zadbać w pierwszej kolejności o siebie. Jeśli wiemy, że nasze dziecko jest podobne, no to z jednej strony to, co jest fantastyczne, wydaje mi się, i dużym plusem, to to, że łatwiej nam jest empatyzować z tym dzieciakiem. Czyli jeśli ja wiem, że ono gada, no i wiem, jaka jest funkcja tego gadania, że inaczej czasami po prostu, jak nie wygadać nasze dzieci, to mu mózg wybuchnie, to łatwiej jest mi zrozumieć, ale i tak muszę najpierw zadbać o siebie, żebym ja pomieściła to gadanie tego dziecięcia, nie? Czyli mogę po powrocie do domu powiedzieć, dzieciaki, potrzebuję 15 minut i za 15 minut jestem dla was. Wracam, idę na górę albo gdziekolwiek mogę, zamykam się, jestem tam w tych wygłuszającym miejscu, w jakiejś kotłowni i potem wracam i jestem dla tych dzieci. I to jest też piękna nauka samoregulacji dla tych dzieciaków, nie? One się uczą tego.
1: To, czego jeszcze mi zabrakło, to rodzeństwa. Jak tutaj funkcjonują rodzice i dzieci, kiedy na przykład tylko jedno z dzieci ma ADHD?
2: Znaczy, to jest bardzo trudne, dlatego że jeśli jednego dziecka jest za dużo, za wszędzie to dziecko jest, za głośne, to to drugie, neurotypowe, no tu jest dużo zależności, nie? Ono się czuje czasami pominięte, niedostrzeżone, takie w drugiej kolejności, no bo ona sobie da radę, ona jest grzeczna, a to niegrzeczne trzeba ogarnąć. Więc jeśli mamy rodzeństwo typowe, neurotypowe i neuroatypowe, no to wydaje mi się, że to jest jeszcze więcej wysiłku od rodziców, ale w tym znaczeniu, żeby w cudzysłowie ogarnąć to neuroatypowe i zaopiekować się tym neurotypowym, żeby ono nie czuło się pominięte w związku z tym, że jest takie typowe, nie? Po prostu ogarniające same siebie.
1: No. A to częsty problem, że zapominamy na przykład o tym drugim dziecku?
2: Tak. Tak.
1: Czy zapominamy w cudzysłowie oczywiście.
2: Pomijamy.
1: Nikt specjalnie tego nie robi.
2: Jest to rzeczywiście trudne, dlatego że jeśli ja jako rodzic ogarniam rano przebodźcowujące mnie dziecko i siebie też, i ono jest takie, które zapomniało butów, że jest plastyka i trzeba zabrać liście i ja po prostu się skupiam na tym, żeby przetrwać i żeby to dziecko poszło do szkoły, to to, które się samo ogarnęło i zrobiło lekcje zadane do szkoły, no to ono siłą rzeczy jest jakby w drugim polu mojego widzenia. Potem idę do pracy i myślę o tym, czy tamto neurotypowe będzie miało uwagę w dzienniczku pod tytułem Henio popchnął z kolegę i ten ma guza. To u mnie tak było. Czy też myślę sobie o tym, że to będzie wszystko w porządku. Wracam do domu i znowu to samo, nie? Że tamten jest mocniejszy, głośniejszy, bardziej widoczny, a to drugie neurotypowe jest po prostu czekające na obiad i patrzące na mnie z wielką miłością. Więc wydaje mi się, że trochę naturalnie to, co jest głośniejsze, jest bardziej dostrzegalne. Może tak. Nie, że to, co jest głośniejsze, bardziej słyszymy. To, co jest przed naszymi oczami i do nas gada, widzimy. A to, co jest z tyłu, jest cichsze, no to pomijamy. I świadomie musimy zwracać uwagę na to, co jest niewidoczne i niesłyszalne, nie? Czyli na to nasze drugie dzieci.
1: Jak już nasze dzieci pójdą spać i chcielibyśmy wyregulować się, jakie tutaj możemy dać złote rady rodzicom? Z czego warto skorzystać, żeby może te poranki chociaż były troszkę łatwiejsze?
2: Rady w kontekście małżeństwa, bo to też ciekawe, czy rodzicielstwa?
1: Możemy i takie, i takie.
2: To najpierw punkt pierwszy, czyli rodzicielstwo. To dobrze jest, jak dzieci już sobie śpią i wiem, że mam takie tendencje do analizowania całego dnia, nie? Myślenia o tym, co będzie na przyszłość. I to z duża część mojej energii, to mogę sobie spisać te rzeczy. Nie?
1: A czy z drugiej strony to też jest takie przeżywanie dnia i rozpamiętywanie, kto co powiedział i a może jednak mogłam zrobić to inaczej, albo czy on na pewno miał dobre intencje, takie analizowanie w głowie?
2: Tak, jakby treść tego analizowania, o którym pani teraz powiedziała, jest charakterystyczna, ale nie tylko dla osób z ADHD. Nie, bardzo często jest, czy jak on na mnie spojrzał, a ja mu odpowiedziałam, bo mogłam powiedzieć inaczej. Tak. I to jest obciążające bardzo mocno. i jednocześnie wynikająca akurat nie tu przy ADHD, z lęku. Czyli jeśli ja jestem ADHD-ową kobietą, która szybciej mówi niż myśli, nie? To takie też charakterystyczne dla dawnych czasów. I powie mi się trochę za dużo, albo na przykład jadę do pracy pociągiem i w pociągu spotkam fajną panią i po prostu zacznę ją opowiadać, bo to jest taka impulsywność, że my ADHD-owi ludzie czasami mówimy za dużo, ale nie w takim znaczeniu brzydkim, że tam ty jesteś niedobry i ci powiem, tam sobie pójdziesz, tylko za dużo w kontekście ujawniania siebie. Za dużo mówimy o sobie. No i ta babcia, co żeśmy ją spotkali w tymże pociągu, no wie o nas wszystko, łącznie z tym, jak mamy na drugie imię. I wracamy do domu, myślimy sobie, Boże, no znowu po co ja żem tyle gadała? W ogóle to jest o czym ta historia? To spisanie sobie na przykład, nie? Coś takiego. To powiedział mój neurotypowy mózg. Odczep się od niego i daj sobie spokój, czasu nie cofniesz. To może to pomoże. Bo zadręczanie się czymś, na co już nie mamy wpływu, bo tym pociąg odjechał, i to jest jednostronnie obciążające nas. I potem na przykład mamy mniej energii, żeby być zrównoważonym, bardziej wspierającym, empatycznym rodzicem. I jak te dzieci śpią, to mogę to zrobić, czyli sobie pospisywać różne rzeczy. Ale mogę też przygotować rzeczy na jutro, ten pluszak, sprawdzić strój na WF albo przekąski do szkoły, żeby rano mieć więcej czasu na niespodziewane wydarzenia, które pewnie i tak będą miały miejsce.
1: To na koniec, bo już czas nieubłagalnie nas goni. Co chciałaby Pani przekazać rodzicom z ADHD?
2: Drodzy rodzice z ADHD i różnymi neuroatypowościami, serio, najważniejsze mnie się wydaje jest to, żeby zadbać o siebie i o własne wyregulowanie. Czyli znajdźcie sposoby, które odciążają was, wasz układ nerwowy od tego przebodźcowania dniem całym, czyli od dźwięków, światła, stresu, ludzi, obowiązków, powinności i tego, że trzeba zrobić ogórkową na jutro. Jeśli znajdziecie sposób na to, żeby siebie ugruntować, ale też, mówiąc kolokwialnie, odczepić się od siebie, czyli z tymi wymaganiami to dość, takimi przesadnymi wymaganiami, to naprawdę pomaga w macierzyństwie, w ojcostwie, w rodzicielstwie i pokazujecie swoim neurotypowym dzieciakom, że można sprawnie i satysfakcjonująco funkcjonować, mimo tego, że nasz mózg inaczej interpretuje ten świat. A jak się można ugruntować i wyciszyć? W zależności od potrzeb. Albo idę do ciemnego miejsca i robię nic i nikt do mnie nic nie mówi, albo sobie idę pobiegać, bo to też jest okej, nie? Albo szukam coś, co mi pomoże być spokojnym w ciele, nie? Czyli bez takiego rozedrgania. Jeszcze muszę to zrobić. Jezu, zapomniałam. O nie. Tylko, nie? Oddychanie. Oddychanie jest
1: fajne. Oddychanie, joga.
2: Uziemianie, joga, tak. To te wszystkie elementy, które spowalniają. Można zrobić sobie taki eksperyment, bo dobrze działa na układ nerwowy, który jest takim mocnym pobudzeniem. Zachęcam, drogi rodzicu, do spływania. Spowalnianie ruchów. Czyli jak ja jestem w takim kociokwiku myśli do zrobienia jeszcze, co ja mam zrobić, to celowo, intencjonalnie i myślę sobie, że nawet wkurzająco też może być, spowalniam swoje ruchy. Nie? Czyli ja po prostu wolniej chodzę, wolniej oddycham, wolniej myślę, to może być trudne, ale wszystko robię wolniej. I wtedy mój układ nerwowy dostaje informację, dobra, niebezpieczeństwo minęło, wszystko jest pod kontrolą i można sobie nawet ziewnąć. Samo ziewnięcie jest dla układu nerwowego oznaką, że jest bezpiecznie. I to byłoby też ciekawe doświadczenie.
1: Myślę, że zostawimy naszych słuchaczy z tą myślą. Pięknie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, gościem o matko była pani Magdalena Bury-Matczak, psycholożka i psychoterapeutka w trakcie nauki. Myślę, że trochę udało nam się rozjaśnić ten temat i być może ktoś skorzysta z tych cennych rad.
2: Dziękuję ślicznie i trzymam kciuki. Damy radę z tym rodzicielstwem.
1: Dziękuję pięknie. Do usłyszenia.
0: O matko!

0: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.
1: No, najlepsza muzyka też w audiokracji, którą właśnie zaczynamy razem z Minty. No i gorąco zachęcamy słuchaczy Radia Opole, żeby zostać z nami co najmniej przez najbliższą godzinę. Na posterunku Tomek Wójtułko i Marcin Głowienkowski.

0: Radio Opole.
1: Reklama.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
1: Po reklamie.

0: Audiokracja.
1: To była Nosowska i jeden z jej najnowszych singli. Utwór zapowiada płytę Nosowskiej, która ukaże się pod koniec października. No i też jest bardzo ciekawe założenie, jeżeli chodzi o to wydawnictwo, jako że no, nie boję się tego sformułowania, legenda polskiej sceny około niezależnej świętuje w tym roku 30-lecie swojej solowej kariery. No i też kończy 55 lat, postanowiła odwołać się do czterech takich kluczowych w jej muzycznym rozwoju producentów. Utwór Milczę, patrzę, wyprodukował Andrzej Smolik. Nosowska nigdy nie bała się, szczególnie jeżeli chodzi o to solowe oblicze, przedefiniowywać swojego brzmienia, odwoływać się do zupełnie innych nurtów, wręcz przy płycie na przykład Basta można mówić o pewnej rewolucji i być może takie są w stosunku do niej oczekiwania, żeby nie odcinać kuponów, nie powielać patentów. Nie dziwi, że z zespołem bez obaw można powiedzieć pionierskim, czyli z Boards of Canada jest tak, że